0: 12 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, a maj jest miesiącem świadomości nowotworów skóry. I to dobra okazja, aby przypomnieć Państwu podstawowe zasady profilaktyki. Jest ze mną w studiu Aleksandra Anderson, lekarka w trakcie specjalizacji z dermatologii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Polacy uwielbiają się opalać, no ale przecież nie tylko my, a jednak to w naszym kraju czerniak zbiera żniwo. Szacuje się, że co roku od 3 do 4 tysięcy osób przypłaca opalanie się diagnozą czerniaka. Spora część za późno zgłasza się do lekarzy. Od czego powinniśmy zacząć? Co przegapiamy? Może my nie wiemy, na co patrzeć?
1: Właśnie z czerniakiem jest tak, że paradoksalnie my te zmiany widzimy, natomiast często one są niedostrzegalne gołym okiem. Ponieważ czerniak utarło się, że jest czarną plamą, która jest na skórze, niekoniecznie tak jest. Faktycznie, najczęściej jest to zmiana barwnikowa. I gołym okiem czerniaka uważam, że jest wykryć bardzo trudno. Chyba, że jest to zmiana, która się zmienia w czasie, zmienia swój charakter, czy szybko rośnie.
0: Są nawet takie zasady A, B, C, D, E, tak? To jest nadal aktualne, żeby badać się według tego, tych pierwszych liter alfabetu.
1: Tak, to zaraz do niej wrócę. Natomiast właśnie przez to, że tego czerniaka tak ciężko jest zobaczyć bez dermatoskopu, czyli bez tej naszej lupy z 10-krotnym powiększeniem, z odpowiednim światłem, tego czerniaka jest wykryć po prostu gołym okiem trudno. A przechodząc do tej reguły ABCDE, bo jest to reguła, o której ja zawsze mówię pacjentom. Uczymy też studentów jak najbardziej. Natomiast jest to reguła dobra dla wykrywania zmian, ale późnych, tak? Czyli A, mówimy o asymetrii, B, o nierównych brzegach, C, o kolorach. Dalej jest D, czyli rozmiar zmiany, czyli powyżej 0,5 cm i E, ewolucja. Czyli ja zawsze zwracam pacjentom uwagę na to, że jeżeli coś się zmienia, powiększa, no to żeby się jednak zgłosić do dermatologa. Natomiast większość tych zmian widocznych gołym okiem pozwala nam na rozpoznanie już niestety tych późnych czerniaków, a my nie chcemy takich rozpoznawać. Chcemy, jeżeli już musimy rozpoznać czerniaka, to chcemy, żeby on był tak zwanym czerniakiem in situ, czyli jak w najmniejszym stopniu zaawansowania.
0: Czyli nie mamy szans na własną rękę w takim razie w domu wyłapać tego najwcześniejszego stadium, czy, czy jakiś świąt tej zmiany, czy
1: nie,
0: coś?
1: Nie, właśnie.
0: Czyli tylko wizyty regularne.
1: Zobaczyć, tak, regularne wizyty jak najbardziej u dermatologa, bo też nie każdy lekarz bada znamiona, tak? No jest to zdecydowanie domena nasz, czyli dermatologów. Często pacjenci sami zauważają zmianę znamienia i przychodzą do mnie, oglądam pod dermatoskopem i faktycznie wtedy wspólnie decydujemy się na przykład na usunięcie zmiany, ale są też zmiany, które według pacjenta wyglądają tak samo od lat. Miałam taki przypadek pacjentki z czerniakiem, której zmianę zauważyła kosmetyczka. Kosmetolog powiedziała, proszę obejrzeć zmianę. Ona była trochę
0: to oporna. Znaczy na twarzy, tak?
1: Nie, to była zmiana na obojczyku w okolicy
0: około. Na dekolcie.
1: Tak. I ta kosmetolog ją wysłała, ona tak nie za bardzo chciała, ja przyłożyłam dermatoskop, no i faktycznie później wyszedł nam w badaniu histopatologicznym czerniak. Bo też chciałabym zwrócić uwagę na to, że nam się często, powiedzmy, wydaje, podejrzewamy czerniaka, tak? Wycinamy zmianę i dopiero w histopatologii potwierdzamy, czy jest to czerniak, czy nie. Bo to, że zmiana wygląda brzydko, ma cechy złośliwości, nie znaczy, że zmianą złośliwą jest.
0: Ale rozumiem, że w takim razie takie prewencyjne wycięcie jakiegoś znamienia, no to to jest taka dobra praktyka, tak? Lepiej wyciąć i w tej histopatologii nie znaleźć komórek nowotworowych, niż zostawić i czekać, żeby pojawił się jakieś objawy, prawda? Wszystkie podejrzane zmiany idą do wycięcia.
1: Tak, podejrzane zmiany, jeżeli nam się nie podobają, tak jak najbardziej, ale profilaktyczne wycinanie znamion, nawet tych, co nam się, powiedzmy, wydają w porządku, moim zdaniem nie ma sensu. Dopiero jeżeli coś faktycznie jest niepokojące, czy niepokoi pacjenta, czy niepokoi lekarza, wtedy lepiej taką zmianę faktycznie usunąć i zbadać w badaniu histopatologicznym. Często mówię pacjentom, że no, najwyżej będą musieli mi wybaczyć, leczyć bliznę. Natomiast z drugiej strony też im mówię, że no raczej blizna nikogo nie zabiła, a czerniak już wiele osób.
0: No to prawda. Statystyki pokazują, że więcej kobiet niż mężczyzn choruje, ma czerniaka. Z czego to może wynikać? Czy my się bardziej wystawiamy na słońce? Wydawałoby się, że owszem, być może tak, ale przynajmniej się przykładnie smarujemy, a to panowie mówią, nie, zostaw, nic mi nie będzie, witamina D, muszę ją złapać.
1: Faktycznie, jeżeli już ktoś ma używać kremu z filtrem sól, to zdecydowanie kobiety niż mężczyźni. Wydaje mi się, że ten problem jest złożony, ponieważ tak, po pierwsze, kobiety się częściej badają niż mężczyźni. Kolejna rzecz jest taka, że kobiety żyją dłużej, a wiemy, że zachorowalność na czerniaka rośnie wraz z wiekiem, więc może dlatego. Wydaje mi się, że też w pewnym stopniu ta stymulacja estrogenami może mieć jakieś znaczenie. Nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że te czynniki mają jak najbardziej znaczenie.
0: A jeśli chodzi o czynniki ryzyka, to jak to jest, że już takie jedno poważne poparzenie może doprowadzić do rozwoju czerniaka? Czy to jest splot jakichś takich czynników typu podatność, jakaś genetyczna sprawa, czy z czym to wiązać?
1: No niestety, nawet jeden taki epizod mocno spalonej skóry z powstaniem pęcherzy i słodzaniem naskórka może sprzyjać ryzyku powstawania czerniaka. Natomiast też w pewnym stopniu to kumulacyjne UV, które przyjmiemy w ciągu życia, też do tego sprzyja. Co prawda bardziej to powstawaniu tych częstszych nowotworów skóry, no bo tutaj rozmawiamy o czerniaku, a też warto zaznaczyć, że czerniak tak naprawdę jest rzadkim dosyć nowotworem, jest trzecim najczęstszym nowotworem skóry. Częściej występują te nieczerniakowe nowotwory skóry.
0: Więc dlaczego taki nacisk jest na czerniaka? Bo jednak za późno diagnozowany, tak?
1: Jest to nowotwór o najwyższej śmiertelności. Śmiertelność sięga nawet 40%. Także jak najbardziej to promieniowanie słoneczne jest i czynnikiem w ogóle rozwojów nowotworów skóry, ale też fototyp. Tak, w naszej
0: szerokości. Co to znaczy fototyp? Czyli cera blada, tak, albo cera śniada, tak?
1: Cera blada, włosy jasne, oczy
0: A rude?
1: Jasne.
0: No właśnie, rude też, włosy. Też takie badania czytałam, jasne. Że niebieskie oczy, rude włosy, tak. Większe ryzyko.
1: Tak,
0: trzeba się chronić.
1: Tak. To te jasne fototypy, pierwszy, drugi fototyp, te niestety mają te fototypy mniej melaniny, czyli mniej tej ochrony przed słońcem. Także one są bardziej predyspozycjonowane do rozwijania tych nowotworów skóry, solaria, korzystanie
0: no
1: z solariów, to też solaria. Jest kolejny czynnik ryzyka.
0: Od kilku lat solaria są tylko dla osób pełnoletnich.
1: Alleluja.
0: Została wprowadzona taka zmiana. Wydawać by się mogło, że już tyle się mówi o szkodliwości opalania na tych łóżkach opalających, a

0: To jest audycja I żyli długo i szczęśliwie, a moją gościnią jest Aleksandra Andersson, lekarka w trakcie specjalizacji z dermatologii. Rozmawiamy o opalaniu i o czerniaku, który niestety jest nowotworem szybko rozwijającym się, a przed przerwą była mowa o tym, że można się go, że tak powiem, dorobić na solarium. Więc jeszcze raz, jak to jest z tymi solariami? One zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory skóry znacznie bardziej niż słońce.
1: Tak, przez to, że ta dawka promieniowania UV jest zdecydowanie większa niż ta, którą jesteśmy w stanie przyjąć z promieni dziennych. I właśnie szykując się do tej audycji, z ciekawością przyjrzałam strony rządowe i znalazłam tam taką informację, że jeżeli pacjent skorzystał z solariów 40 razy w ciągu swojego życia, to ryzyko rozwinięcia się czerniaka jest 55%.

0: jest ogromnie dużo.
1: Czyli jednak lepiej stosować naturalną metodę, czy w ogóle odradzacie wy dermatolodzy opalanie się? Jak wyważyć to, że chcemy mieć troszkę taką właśnie zdrowszą tą skórę, mówi się też o witaminie D, że powinniśmy się wystawiać na 15 minut dziennie na działanie słońca, żeby ona się wytworzyła w skórze. Jak my mamy wyważyć te wszystkie rady, które są sprzeczne?
0: Generalnie ja jako dermatolog odradzam opalanie. Zawsze jak przychodzi do mnie pacjent na badanie zmian skórnych, rozmawiam z nim o fotoprotekcji, czyli o prawidłowym korzystaniu ze słońca i prawidłowej ochronie przeciwsłonecznej. Czyli o stosowaniu kremów z filtrami. Tutaj też zaznaczam, w zależności od tego, jaki filtr stosuję, czy to musi być na przykład położenie 20 minut przed wyjściem na słońce. O tym, żeby te filtry reaplikować, żeby jednak nie leżeć plackiem wysmarowanym oliwą z oliwek na plaży, tylko jednak leżeć w cieniu pod parasolem, czytając książkę i odpowiednim nawodnieniu, o tym, żeby jednak pamiętać o tej reaplikacji filtru po każdym spoceniu się, umyciu i tak dalej. Wiadomo, że te oparzenia słoneczne nawet niechcący się zdarzają, natomiast biorąc pod uwagę, ilu widzę pacjentów z nowotworami skóry w mojej codziennej praktyce i też jak ta skóra się jednak zmienia po tych latach ekspozycji na słońce, jaka jest fotouszkodzona i jak to też w pewnym stopniu nieestetycznie wygląda tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o pacjentki, którym później zależy na odwróceniu tych procesów starzenia, ale często zapominają, że ona wynika z fotostarzenia. Tak, czyli po prostu z ekspozycji na promieniowanie.
1: Czyli więcej zmarszczek i skóra się zmienia.
0: Zdecydowanie pod wpływem słońca niszczone są włókna, zarówno i kolagenu, jak i elastyny.
1: I to są nieodwracalne procesy?
0: No, staramy się je odwrócić później zabiegami medycyny estetycznej, oczywiście.
1: Ale może nie byłyby potrzebne.
0: Ale może nie byłyby potrzebne. Nawet nie wiem, czy państwo kojarzą. Jest takie zdjęcie, chyba było opublikowane w New England Journal of Medicine, takiego pacjenta, który ma był kierowcą w Australii, pół twarzy jest fotouszkodzona, a pół twarzy nie. I to jest właśnie ta potęga tej fotoprotekcji.
1: Ja sama pamiętam, że jeszcze w dzieciństwie w moich latach nastoletnich mówiło się, że przez szybę to się nie opalisz spokojnie. Cóż, ta wiedza już jest nieaktualna. Przez szybę jak najbardziej można się opalić. Trzeba się smarować, ale jak wysokim filtrem? 30 wystarczy?
0: Uważam, że tak, że nie ma dłużej. To w zależności oczywiście od wskazania. Natomiast ta różnica między 30 a 50 nie jest taka duża.
1: No bo umówmy się, te filtry nie chronią w 100%, prawda? Tak. Wszyscy chyba wiemy, że posmarowani 50 i tak wracamy z urlopów lekko smagani tym słońcem. Więc nigdy nie jest to 100% ochrona. No ale gdyby ktoś chciał tak przykładnie się chronić, to 50 cały rok to ma sens? Na twarz.
0: Generalnie tak. Jak najbardziej, szczególnie u pacjentów, którzy już mają rozpoznany nowotwór skóry, stosowanie kremu z filtrem codziennie przez cały rok, nawet w pochmurne dni, a nawet są odpowiednie filtry dedykowane osobom, które mają już nowotwory skóry, które mają też wyższy faktor, na przykład 100. Natomiast to też zależy, o jakim wskazaniu do stosowania kremu z filtrem mówimy, bo tak jak mówiłam, jest to fantastyczne profilaktyka fotostarzenia, czyli tak naprawdę medycyna anti-aging. Tak?
1: No właśnie, też filtry warto. Jako podstawa anti-aging, tak. To brzmi dobrze.
0: Ale lepiej się sprzedaje niż
1: tak,
0: nowotwory skóry.
1: Ale nie ukrywam, że dotarłam też do takich dyskusji w mediach społecznościowych na temat potencjalnej szkodliwości niektórych filtrów, jedne lepsze, mineralne czy niemineralne. Co mówi wiedza naukowa na ten temat? Jaki jest konsensus?
0: Dobrze, to tak przybliżę. Z grubsza te filtry można podzielić faktycznie na mineralne i na chemiczne. Ich działania, metoda działania się różni, bo w filtrach fizycznych mamy dwutlenek cynku, tlenek cynku albo dwutlenek tytanu. One są dosyć nieprzyjemne w aplikacji, to znaczy one bielą.
1: To jest ten biały krem. Czasem niebieski. To te wersje dla dzieci. Dzieci dokładnie nie przepadają za nimi.
0: Dokładnie, to ten my też za nimi, ja też nie przepadam, muszę się przyznać, no bo są po prostu tłuste i się lepią.
1: Natomiast... Ale one są skuteczniejsze?
0: Czy są skuteczniejsze? Uważam, że są tak samo skuteczne jak filtry chemiczne. Przy czym filtry chemiczne są przyjemniejsze kosmetycznie.
1: No ale jednak dla dzieci są właśnie te bielące, czyli podejrzewam, tak, że jakiś zamysł w tym jest. Dzieci generalnie, trzeba chronić
0: generalnie
1: bardziej.
0: Generalnie tak. Generalnie wydaje mi się, że zamysł też wynika z tego, że filtry chemiczne trzeba położyć około 20 minut przed wyjściem na słońce i warto o tym pamiętać. Nie wysmarować się od razu, położyć plackiem, no bo ten filtr wtedy nie ma jeszcze działa jakby
1: nie rozpoczął szansy, swojego
0: tak,
1: działania.
0: Nie ma jeszcze
1: tak.
0: szansy, nie ma jeszcze szansy zacząć działać.
1: Czyli mineralne działają od razu, od aplikacji, tak?
0: Tak, mineralne działają w zasadzie od razu. Filtry, bo one odbijają promieniowanie słoneczne, natomiast filtry chemiczne pochłaniają powiedzmy to ciepło i rozpraszają w dużym uproszczeniu. Generalnie, jeżeli chodzi o fotoprotekcję u dzieci, tak, dzieci trzeba jak najbardziej chronić. Do 6 miesiąca życia według rekomendacji naszych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w ogóle się tych dzieci nie powinno wystawiać na słońce. Od 6 miesiąca są faktycznie te filtry fizyczne, a od 2 roku życia też te filtry chemiczne.
1: Plus ubranka, no, takie, które też...
0: Ubranka UV, niewystawianie bezpośrednio na słońce. Z czego wynikają te filtry fizyczne u dzieci? Najprawdopodobniej właśnie z tego, że działają szybko. Generalnie zostają na powierzchni na skórka, ale to wiemy, że generalnie te filtry z założenia też chemiczne powinny pozostawać na naskórku, nie powinny przechodzić. Natomiast wiem, że jest też, pojawiały się raz na jakiś czas kontrowersje.
1: Co do tego przenikania.
0: Co do tego przenikania i co do tego, że niektóre te filtry chemiczne mogą działać jako, to się mówi, dysruptory endokrynne, czyli jak cząsteczki, które mają podobną budowę do naszych hormonów, które mogą jakby zaburzać ich
1: gospodarkę hormonalną. Tak. Mhm. Ale rozumiem, że to są badania, które no jeszcze nie mają jakiegoś takiego większego potwierdzenia, tak?
0: Wiem, że chyba badania. Jedna substancja czy dwie zostały z tego powodu wycofane.
1: Czyli, ale no, rozumiem, że my w Unii Europejskiej mamy jednak jakieś tak, mamy organy, bardzo, które nad tym czuwają. Tak, i to, co jest w naszych sklepach z kosmetykami, jest zatwierdzone do używania.
0: Tak, szczególnie jeżeli chodzi o te marki dermokosmetyczne, czy też o te filtry, o których mówiłam, które mają status wyrobu medycznego, te dedykowane dla pacjentów z nowotworami skóry, tak jak najbardziej.
1: I szukać w aptece najlepiej kremów z filtrami? Czy nie ma to znaczenia?
0: Powiem uczciwie, ja kupuję faktycznie w aptece, bo mam wrażenie, że są to filtry lepiej przebadane, sprawdzone. Też ja zwracam uwagę, oprócz tego, żeby było oczywiście SPF, czyli SPF to jest ten miara ochrony przeciwko UVB. Też te filtry mają zawsze też ochronę przeciwko UVA, ale też zwracam uwagę na pozostałe, czy na przykład jest światło widzialne, tak, czy jest podczerwień i tak dalej. Też mają te filtry znaczenie w kontekście na przykład przebarwień, tak, czy melazmy. Wiem, że na przykład światło niebieskie w melazmie jest ważnym czynnikiem indukującym, więc zawsze mówię pacjentkom, pacjentki mówią, że pani doktor, no smaruje się tym kremem i dalej mi te
1: czyli melazma, czyli przebarwienia, czyli coś, co jest w sumie naturalne dla pewnego wieku, prawda?
0: Przebarwienia to jest jakby jedna rzecz, posłoneczne, a inną chorobą jest melazma, zupełnie inną. Więc o innym podłożu. Na melazmę raczej chorują kobiety w wieku rozrodczym. Te zmiany mają, pojawiają się pod wpływem czasem stymulacji estrogenowej, na przykład w ciąży, przyjmując hormony, tak antykoncepcję hormonalną może się pojawić. I wtedy to światło niebieskie faktycznie jest tym światłem, które może prowokować zmiany, więc zwracam zawsze uwagę na to, co jest po prostu w tych filtrach i też tak radzę moim pacjentom.
1: Czyli im lepszy, bogatszy skład, że tak powiem, kremu z filtrami, tym większa, podejrzewam, ochrona pod różnymi względami.
0: Tak, no w kontekście nowotworzenia najważniejszy jest na pewno UVA i UVB.
1: No dobrze, a porozmawiamy chwilę o tym, jak w ogóle obserwować własną skórę i na co zwracać uwagę, bo myślę, że są takie miejsca, o których możemy zapominać, a też są narażone i przecież na słońce i na jego szkodliwe działanie. Na przykład głowa i oczy, bo czerniak zdarza się też w oku, prawda?
0: Tak, tak.
1: I okulary słoneczne też mają temu przeciwdziałać. A takie inne zmiany na skórze, które nas niepokoją, to jak duże jest ryzyko, że coś z tym jest nie tak? Czy z każdą zmianą jakąś podejrzaną, z jakimś świątem powinniśmy iść do dermatologa, nie czekać?
0: Generalnie uważam, że tak. Że lepiej sprawdzić niż przeoczyć. Tak? Tym bardziej, że tak jak powiedziałaś, te zmiany czasem się lokalizują w takich miejscach, których po prostu nie jesteśmy w stanie sobie sprawdzić.
1: No nawet więc, plecy czasem no, ciężko
0: tak,
1: sprawdzić,
0: właśnie, więc
1: podeszwy stóp.
0: Dokładnie, więc ja, jeżeli chodzi o samobadanie, tak, zalecam pacjentom samobadanie raz w miesiącu. Proponuję, żeby sobie ustawili przypomnienie w telefonie. Pierwszy, nie wiem, poniedziałek miesiąca muszę obejrzeć zmiany. Najlepiej, żeby zrobić i to na przykład pod prysznicem. Też można poprosić jakąś bliską osobę, żeby pomogła, na przykład obejrzała plecy, czy się coś zmienia, powiększa, czy niepokoi. No, natomiast no, faktycznie są te miejsca, gdzie samemu jest się ciężko obejrzeć, szczególnie jeżeli chodzi o plecy, czy o włosioną skórę głowy, czy pośladki. No naprawdę można się wyginać i nie obejrzeć. Więc ja jak badam pacjentów dermoskopowo, zawsze patrzę na głowę. Znalazłam kilka raków podstawno-komórkowych faktycznie na skórze
1: między włosami.
0: Między włosami u kobiet. U mężczyzn też, którzy już nie mają tych włosów, bo mają zaawansowane łysienie androgenowe, też mogą być nowotwory skóry jak najbardziej. Zaglądam zawsze do buzi. Oglądam błonę śluzowe jamy ustnej rzadko, ale może być czerniak błony śluzowej, czy jamy ustnej, czy narządów płciowych. Nawet dzisiaj taką pacjentkę miałam. Są to niestety takie czerniaki, które są późno rozpoznawane. Czerniak też może dotyczyć na przykład aparatu paznokciowego, tak? Czyli może się pojawiać na paznokciach, prążek. Też zaglądam nie tylko na podeszwy stóp, ale też przestrzenie międzypalcowe, tak? Tam też czerniak się może lokalizować. Też no okolica anogenitalna.
1: Jak tam słońce? Przecież tam słońce nie dociera.
0: No właśnie to...
1: To jednak nie tylko wina słońca.
0: Nie tylko wina słońca. Tak, są niestety takie typy czerniaka, które te mutacje nie są zależne też od słońca.
1: Za chwilę wrócimy do rozmowy i będziemy rozmawiać, no właśnie, o czymś, co już zasygnalizowałam, czyli o lekach, których nie powinniśmy brać, gdy chcemy się opalać.

0: No dobrze, to powiedzmy teraz trochę o tych lekach, bo to myślę nie jest wiedza powszechna. Idziemy się opalać, a na przykład jesteśmy po wyrwaniu zęba i bierzemy antybiotyk. No i może się zdarzyć właśnie, no w najlepszym przypadku fotouczulenie, a w najgorszym, no właśnie, powiedzmy, no ciężkie oparzenie. Bywają i takie skrajne sytuacje. Więc które substancje, jak to się mówi, fotouczulają z takich najpopularniejszych?
1: Ojej, jest ich bardzo dużo. Zaczynając właśnie od antybiotyków, może być to klindamycyna, albo może być to doksycyklina, tak z takich najczęstszych antybiotyków, które my stosujemy, zwracamy, i w ogóle tetracykliny, zwracamy uwagę pacjentom na to, żeby się nie wystawiali na słońce, ale też leki internistyczne. Bardzo dużo leków na nadciśnienie, czy leków obniżających poziom cholesterolu, fibratów, może powodować takie reakcje. Leków na cukrzycę, na leki też przeciwdepresyjne, jak sertralina, tak samo zwiększają wrażliwość na słońce, także...
0: Preparaty ziołowe, prawda?
1: Ziołowe, tak, dziurawiec, dokładnie, dziurawiec też jak najbardziej. A taka typowa anegdotka, jak przychodzi, już czasem niestety te lata wydyżurowane też w klinice pozwalają na to, że niektóre rzeczy diagnozujemy, można powiedzieć, z zamkniętymi oczami, jak przychodzi pacjent po pracy w ogródku. Bolało go coś, żona posmarowała Voltarenem, tutaj przepraszam za nazwę handlową, czyli diklofenakiem, i później nagle wyskakuje jakaś czerwona zmiana i pęcherze. No to
0: w właśnie, miejscu właśnie w miejscu, tego nasmarowania,
1: tak, diklofenakiem. Tak, czyli reakcja fotouczulająca.
0: Czyli przeciwbólowe, tak. Przeciwzapalne,
1: tak.
0: Uważajmy, czyli co, te informacje są zawarte w ulotkach.
1: Tak, muszą być zawarte w ulotkach.
0: Czytajmy ulotki.
1: Czytajmy ulotki, zwróćmy na to uwagę.
0: Bo rozumiem, że taka ochrona przeciwsłoneczna, typu właśnie kapelusz z szerokim rondem, czy ubranie, długie nogawki, rękawki, to nie
1: must.
0: Wystarczy.
1: To jest must.
0: A to jest must. Minimum.
1: No i kremy z filtrem oczywiście, tak? No ale jak już się zdarzy, no to umiemy sobie z tym radzić.
0: No właśnie, ale jeszcze tak, środki antykoncepcyjne mogą powodować przebarwienia.
1: Przebarwienia, no i właśnie te reakcje fotouczulające.
0: No właśnie, fotouczulające, czyli najczęściej to jest jakaś pokrzywka, coś swędzące.
1: Najczęściej to są tak zwane polimorficzne osłupki świetlne. Takie grudki. Takie różowe, czerwone grudki, takie troszkę czasem zlewające się, silnie swędzące. Także 70% zmian polekowych właśnie się, zmian świetlnych się manifestuje właśnie w ten sposób.
0: Czyli takimi osłupkami tak zwanymi lub tą pokrzywką.
1: Tak, ale też dużo jest naszych chorób w ogóle, które dermatologicznych, szczególnie które przebiegają z nadwrażliwością na słońce. I warto pamiętać, że takie choroby mamy, jak na przykład toczeń rumieniowaty układowy. Tutaj też, tak jak ty przytoczyłaś historię panny młodej, która poszła na solarium przyjmując antybiotyk. Tak samo mieliśmy kiedyś pacjentkę w klinice, która z toczniem poleciała do Egiptu i przestała wierzyć, że ten toczeń ma, bo był bardzo dobrze kontrolowany. No i niestety pod wpływem promieniowania UV tych zmian było tak i toczniowych, tych pęcherzowych, ale też oparzenia było tak ogromnie dużo, że faktycznie musiała wylądować u nas na oddziale.
0: Czyli zdarzają się i takie przypadki, musimy uważać i zawsze najlepiej zapytać lekarza, jeśli mam jakąś chorobę przewlekłą i bierzemy leki przewlekłe.
1: Oczywiście.
0: Czy powinniśmy się jakoś specyficznie chronić przed słońcem? Ale kiedyś słońce, no, uważano za lekarstwo, prawda? miało też leczyć choroby skóry, z tego co
1: generalnie
0: pamiętam.
1: Tak, bo my nawet promieniowanie UV wykorzystujemy. To wykorzystujemy narrowband UVB 311. Faktycznie w terapii łuszczycy czy atopowego, no już nie atopowego zapalenia skóry, nie, aczkolwiek faktycznie łuszczycy, przy łuszczycy i generalnie choroby zapalne, dermatologiczne, w tym atopowe zapalenie skóry, się generalnie poprawiają w lato. Dlaczego? No bo słońce ma też działanie immunosupresyjne.
0: Tak, czyli hamujące działanie układu odpornościowego. No właśnie, więc jeśli chodzi na przykład właśnie o osoby z łuszczycą, to one ze słońca też, że tak powiem, korzystają.
1: Tak, często te zmiany faktycznie w lato się poprawiają. No i my jako formę terapii często to UVB 311 u tych pacjentów stosujemy.
0: No dobrze, ale czy to znaczy, że te osoby mają się nie smarować filtrami?
1: Nie. Nie. Właśnie ze względu na to, że jest zwiększone ryzyko nowotworzenia, my tych pacjentów też musimy, tych na lampach tak zwanych, też musimy monitorować pod kątem występowania nowotworów. Miałam kiedyś też takiego pacjenta, który był leczony naście lat w młodości właśnie tymi naświetlaniami, jeszcze lampami kwarcowymi na tą łuszczycę. Jest jedną wielką plamą posłoneczną na podłożu, której się rozwijają nowotwory skóry i po prostu obejrzenie jego znamion jest istnym koszmarem, bo jest ich tak ogromnie dużo.
0: No i są jeszcze takie przypadki dosyć, że tak powiem, już coraz bardziej popularne i też wiem, że trudno jest dermatologom badać takie znamiona, jeśli tatuaż pokryje tą część skóry, gdzie te znamiona są.
1: Tak.
0: Dlaczego w ogóle można to robić? To jest pytanie.
1: Ja zawsze uczulam pacjentów, że jeżeli mają fantazję, żeby tatuaż sobie zrobić, ja jestem generalnie okej, uważam, że wszystko jest dla ludzi. Natomiast, żeby zwrócili bardzo uwagę tatuażyście, żeby omijali znamiona, bo jeżeli znamie jest przykryte tuszem, jest praktycznie niemożliwe do oceny dermoskopowej, więc jeżeli się cokolwiek z nim dzieje, to trzeba je od razu usunąć.
0: Czyli powiedzmy takie znamie w obrębie tatuażu, z którym właśnie coś obserwujemy, że coś się dzieje, to będzie ta pierwsza rzecz do usunięcia, to tego jesteśmy pewni.
1: Tak. No i to wiadomo, później ten tatuaż się niszczy. Cała misterna praca.
0: Idzie na marne, no właśnie. A co z takimi suplementami, o których też czytałam w internecie? Na przyspieszanie opalania.
1: Tak, teraz ostatnio jest modny taki suplement, który stymuluje bardzo produkcję, w ogóle stymuluje produkcję melaniny w melanocytach, w związku z czym mówi się, że ta opalenizna powstaje szybciej przy mniejszej promieniowaniu słonecznym. Natomiast problem się pojawia taki, że te znamiona znowu są pobudzone, no bo jest pobudzona produkcja melaniny, więc wiadomo, w znamionach również. Więc te znamiona są tak trudne do oceny, one wyglądają tak atypowo, że rozróżnienie pomiędzy zmianą prawidłową a potencjalnym czerniakiem jest bardzo utrudnione.
0: Czyli nie ma, no, nie ma powodu, żeby te suplementy łykać, tym bardziej, że rynek suplementów jest, jak wiadomo, nieuregulowany.
1: Dokładnie.
0: I też no, nie będziemy mogli wyciągnąć żadnych konsekwencji od producenta, jeśli cokolwiek po takim suplemencie nam się przydarzy. No a kosmetyki do makijażu, one też teraz często zawierają filtry o no, różnym faktorze UV. Czy wystarczą nam kobietom za taką warstwę ochronną?
1: Ja uważam, że jak najbardziej tak. Mogą wystarczyć, szczególnie jeżeli powiedzmy jest to taki miejski makijaż. Zwykle tam są filtry około 30, więc uważam, że jak najbardziej wystarczy. Ewentualnie do reaplikacji można wtedy użyć na przykład jakąś mgiełkę, bo wtedy ona nie niszczy makijażu, a dodajemy dodatkową ochronę po tych kilku godzinach. Także uważam, że jak najbardziej są wystarczające.
0: Mówiłyśmy już chwilę temu na temat no, kontrowersji co do niektórych preparatów i są też osoby, które są zwolennikami takiego naturalnego podejścia, nie chcą stosować chemicznych preparatów. Olejek z maliny.
1: Tak.
0: Czy to jest coś, co ochroni naszą skórę przed słońcem w jakimkolwiek stopniu?
1: Uważam, że olejek z malin ma bardzo niski. To trzeba oczywiście dobrze poczytać. Natomiast olejek z malin z głowy pamiętam, że ma SPF około 15, więc jest to niski SPF. Więc lepiej położyć po prostu krem z filtrem na skórę niż olejek z malin. Bo wiadomo, że w zasadzie to też i nasza opalenizna jest z formą SPF-u, można tak powiedzieć. Tak?
0: Czyli... No właśnie, bo opalenizna to jest jednak no, zniszczona warstwa naskórka, tak to naprawdę, są, prawda?
1: To są
0: zrogowa
1: pobudzone...
0: ciała.
1: Nie, to nie. Właśnie nie. To są pobudzone melanocyty. Właśnie te melanocyty pod wpływem stymulacji jakby uszkodzeń, które zachodzą w naskórku pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, one wtedy mają taką reakcję, aha, musimy chronić skórę, więc produkujemy
0: szybko,
1: więcej,
0: szybko.
1: Tak szybko, szybko, więc produkują więcej tej melaniny, która będzie odbijała te promienie i chroniła te nasze komórki. Więc stąd się bierze ta opalenizna. Natomiast no, nie, mimo, że się starają, to tą robotę robią, no, można powiedzieć, dość słabą, bo opalenizna ma SPF koło 4, także czy opalenizna chroni? Nie, nie chroni.
0: Za chwilę porozmawiamy więcej o mitach dotyczących opalania i pielęgnacji skóry.

0: To teraz trochę więcej o mitach, ale też i o faktach dotyczących wpływu promieni słonecznych, opalania na skórę. Zacznijmy od witaminy D. Wystarczy spędzić na słońcu 10 minut, żeby organizm wytworzył tyle, ile trzeba?
1: Wydaje mi się, że jak najbardziej, chociaż biorąc pod uwagę to, że w naszej populacji mamy przewlekłe niedobory witaminy D, uważam, że i tak warto suplementować, chociaż w tych miesiącach pochmurnych i zimowych.
0: Ale żeby ta witamina się wytworzyła, to skóra musi być nieposmarowana.
1: Nie do końca. W sensie wydaje mi się, że jakby jeżeli już korzystać ze słońca, to korzystać mądrze, czyli na przykład w tym okresie, kiedy tego promieniowania UV, czyli ten UV indeks, który może Państwu gdzieś zapadł w głowę, gdzieś był usłyszany, kiedy ten UV indeks jest po prostu mniejszy i tak ta witamina D się syntetyzuje, a
0: czyli
1: wtedy
0: rano,
1: ryzyko oparzeń, tak? Albo rano, czyli unikanie słońca między 11 a 14, czy tam 11 a 15, w zależności od tego UV indeks, czyli można skorzystać z słońca, aczkolwiek nie oparzyć skóry.
0: No dobrze, to a propos jeszcze UV indeksu. Czy to prawda, że na południu Polski promieniowanie UV jest mocniejsze?
1: Tak, jest wyżej.
0: Im bliżej równika, tym silniejsze słońce, więc i w krajach południowych jest to słońce silniejsze, ale to nie znaczy, że takie majowe słońce przy 28 stopniach nie nabroi, prawda, na skórze.
1: No absolutnie, trzeba uważać, tak, szczególnie przy pracach w ogródku.
0: Tak, to już była mowa o pracach w ogródku i o smarowaniu się kremem z diklofenakiem, tak. Na to uważamy. No dobrze, a co do ochrony jeszcze skóry głowy, są takie spreje z filtrem i co, wystarczyłoby popryskać takie włosy sobie sprejem i skóra jest chroniona?
1: Nie, uważam, że to jest za mało, że faktycznie potrzebna jest ta czapka, czy tam kapelusz z szerokim rondem, żeby oprócz tego, że chroni naszą głowę, też wrzucało cień po prostu na twarz. Także dwie pieczenie na jednym ogniu.
0: Dobrze, a co z powiekami? Nakładać krem z filtrem na powieki?
1: Jeżeli on nie spływa i nie drażni, czemu nie? Może być tak faktycznie, że zacznie spływać i drażnić, szczególnie przy wysiłku fizycznym.
0: No bo właśnie, jak leżymy sobie i się opalamy, oczy zamknięte, odpływamy, a powieki nieposmarowane.
1: Ja generalnie uważam, że lepiej nosić i tej więcej korzyści wyniesiemy z stosowania okularów przeciwsłonecznych. Kilka tutaj, oprócz tego, że mamy chronione powieki, mamy chroniony wzrok, to też oczywiście oprócz tego, że może być czerniak płonny naczyniowej oka, o czym rozmawiałyśmy, może być też czerniak, nie czerniak, tylko po prostu zaćma.
0: Po prostu zaćma. No właśnie, o tym zapominamy.
1: Zapominamy.
0: Że to jest jednak wina słońca, kolejna wina słońca. A co z pogodą? Pochmurna pogoda i co? Nie trzeba, czy trzeba stosować?
1: Uważam, że trzeba. Uważam, że trzeba właśnie w tym działaniu, powiedzmy, anti-aging codziennie. Też pacjenci, którzy mają nowotwory skóry, koniecznie codziennie w pochmurne dni również. Ale też w takie pochmurne dni, pochmurny dzień pochmurnemu dniu
0: nierówny.
1: Nie jest równy, tak. Bo może być pochmurny dzień w Polsce versus pochmurny dzień na Bali na przykład, tak, gdzie to słońce nawet przez chmurkę może przypiec.
0: No właśnie, i taka chwila nieostrożności,
1: tak.
0: I wtedy no, mamy to oparzenie, przed którym, jak wiadomo, musimy się chronić, ponieważ skóra pamięta oparzenia i one się kumulują latami, aczkolwiek w jeden sezon też można, może się rozwinąć czerniak, to jednak znacznie częściej nowotwory skóry rozwijają się po narażeniu skóry latami, tak?
1: Zdecydowanie. Wszystkie nowotwory skóry. A to w ogóle jest takie, uważam, że dosyć ciekawe, że ta połowa promieniowania, którą przyjmiemy w ciągu swojego życia, przypada do 18 roku życia. Ponieważ to skóra dziecka jest jeszcze niedojrzała, nie ma tych wszystkich mechanizmów odpornościowych rozwiniętych, także te dzieci szczególnie trzeba chronić.
0: Powtarzamy to jeszcze raz, czyli ubranka, kapelusze z szerokimi rondami, czasem są też takie z taką na szyję, prawda? Taką
1: uszy, też
0: falbanką.
1: Uszy. Czasem się zapomina o smarowaniu uszu, a też...
0: Właśnie, uszy, czubek nosa, pod oczami,
1: tak.
0: Powieki.
1: Wszędzie.
0: Spocona skóra bardziej narażona na oparzenia, to fakt. Stąd to polecenie reaplikowania.
1: Wynika to z tego, że pod wpływem, że spotem ten krem często się spływa. Tak samo po kąpieli, tak? Bo w kąpieli nie czujemy po prostu tego, że nas to słońce parzy. Także jak najbardziej tak.
0: No dobrze, to teraz znalazłam taką liczbę, że jeśli na ciele ktoś naliczył sobie ponad 50 pieprzyków, no to oznacza, że jest bardziej narażony na zachorowanie na czerniaka i w związku z tym musi się bardziej chronić przed słońcem. To fakt czy mit?
1: My nawet taką liczbę przesuwamy trochę w kierunku 100 znamion, że pacjenci, którzy mają ponad 100 znamion...
0: Czyli więcej.
1: Jak najbardziej, tak. Aczkolwiek uważam, że... Bo nie powiedziałyśmy chyba o tym, że czerniak może powstawać zarówno na podłożu znamion istniejących i jest to 1/3, natomiast 2/3 jest to powstanie de novo. Tak? Czyli to, że ktoś ma, nie wiem, nie ma prawie znamion, ma 10 znamion i rozwinął czerniaka, jest też jak najbardziej możliwe.
0: I też się zdarza. Chrońmy się przed słońcem w sposób rozsądny. 12 maja Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, a cały maj jest miesiącem świadomości nowotworów skóry. Warto może przy tej okazji pójść do dermatologa i się zbadać. Moją gościnią była Aleksandra Anderson, lekarka w trakcie specjalizacji z dermatologii, a ja się z Państwem żegnam i słyszymy się za 2 tygodnie.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: Live Guru. Otwórz oczy.
2: Sobota, minęła 18, czas na kolejny Live Guru. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski, a moim gościem dzisiaj będzie Michał Woroch. Podróżnik, fotograf, laureat przeróżnych nagród, m.in. zdobywca Kolosa w 2019 roku, autor książki Krok po kroku z ziemi ognistej na Alaskę, uznany za jednego ze 100 najbardziej wpływowych Polaków z niepełnosprawnością. Michał udowadnia, że wózek inwalidzki nie jest przeszkodą w realizacji największych marzeń. Rdzeniowy zanik mięśni nie odebrał mu chęci życia, a wręcz przeciwnie, pewnie od pewnego momentu Michał jest osobą, która bierze z życia, co się da, ile się da i kiedy się da. Dziś między innymi będziemy rozmawiać o jego ostatniej podróży z Polski starym Defenderem do Australii. Dzień dobry, dobry wieczór, Michale.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzisiaj będziemy rozmawiać, chciałem od razu powiedzieć, o czym będziemy rozmawiać, a sam do końca nie wiem, w którą stronę nam się ta rozmowa potoczy. Znamy się już jakiś czas, poznaliśmy się przy okazji podróży, bo te podróże nas w jakiś sposób łączą i spajają. I nie ukrywam, że kolejna twoja podróż jest przyczynkiem do tego, żeby się spotkać, ale nie o samych podróżach będziemy rozmawiali. Bo zresztą przed chwilą, jeszcze zanim usiedliśmy w studiu, powiedziałeś ładną rzecz, że w moim podróżowaniu to najmniej chodzi o to, że o samo podróżowanie. No więc to jest dobre pytanie na początek. O co chodzi w twoim podróżowaniu? Chociaż w zasadzie jeszcze myślę, że jako wprowadzenie powinniśmy powiedzieć, że jesteś osobą niepełnosprawną. Jeździsz na wózku, poruszasz się na wózku i to, co robisz, będąc na wózku i będąc osobą niepełnosprawną, budzi najwyższy szacunek, a co robisz, o tym będziemy rozmawiać. I teraz sprawnie doszliśmy do momentu, w którym możesz powiedzieć, czym jest twoje podróżowanie, skoro podróżowania w nim jest najmniej.
3: No tak, mam takie poczucie, że tak naprawdę, jak myślę o podróży, w ogóle takiej podróży, to że jedzie się i coś się ogląda, jedzie się coś zobaczyć i się wraca. A często w ogóle tej podróży ostatniej, którą miałem, bo pewnie o tej będziemy najwięcej rozmawiać, czyli takiej trasy, którą sobie wyznaczyłem z Polski do Australii, żeby dojechać samochodem, no tak naprawdę tych miejsc turystycznych, do których wszyscy właściwie jeżdżą, to prawie w ogóle nie widziałem. Najbardziej chodziło mi o to, żeby sprawdzić po prostu w tej drodze, czy jestem w stanie pokonać tą trasę z Polski do Australii, to po pierwsze. Po drugie, w tym akurat konkretnym projekcie bardzo zależało mi na ten temat, żeby mówić o niepełnosprawności, której kiedyś się bardzo wstydziłem, a teraz mówię o niej, bo wierzę, że trzeba mówić. Ja choruję na rdzeniowy zanik mięśni i dużo staramy się po prostu mówić o tej chorobie, bo jest leczenie, są różne ważne rzeczy dookoła rdzeniowego zaniku mięśni. Chciałem bardzo mówić dużo o rehabilitacji. No i o tym moim leczeniu. No wyobraź sobie, że jedziesz z Polski gdzieś na jakąś wycieczkę albo wyprawę, jakkolwiek ją nazwać. W moim przypadku była Polska, Australia, ale jednym z najważniejszych punktów, które musiałem wykonać, to wrócić do Polski na podanie leku. Czyli musiałem jadąc zaplanować gdzieś, gdzie dojadę samochodem do jakiegoś miejsca, tam go zostawię i w określonym momencie będę wracał do Polski na podanie leku w Polsce, bo gdzie indziej nie mogłem go przyjąć. Muszę wrócić do Polski, jestem w programie lekowym, położyć się w szpitalu, wkuwają się w kręgosłup, wylewają trochę płynu oponorzeniowego, wlewają w to samo miejsce lek, trochę rehabilitacji i powrót w trasę. I właściwie podróżą chciałem opowiadać o tym, że mimo ciężkiej choroby, mimo bardzo poważnego leczenia, jesteśmy w stanie podróżować. To była jedna rzecz. Druga, wiedziałem, że ten lek bez rehabilitacji nie działa, więc chciałem pokazać, że rehabilitację można właściwie uskutecznić wszędzie. Przyczepiłem nawet do samochodu specjalne maszyny, do których mogłem się przywiązać. One mi podnosiły, dosłownie elektrycznie się podnosiło wszystko i mogłem ćwiczyć jak astronauta, gdzie dochodziło nawet do tego, że jak zadałem pytanie panom, którzy stworzyli tą maszynę, są dystrybutorami, szefami firmy, którą sprzedają. Powiedziałem, słuchajcie, dajcie mi ten sprzęt, przyczepię go do samochodu, I będę ćwiczył. I przywiozłam super zdjęcia, będziecie mogli pokazać, że można ćwiczyć wszędzie. A oni mówią, ale tego się nie da. Ta maszyna jest albo do domu, albo na salę rehabilitacyjną, ale jak do samochodu? No i mówię do nich, to zawieźcie mnie do osób, które robią w ogóle tą maszynę, wykonują fizycznie. No i zjechaliśmy do warsztatu, przyszedł pan w ogrodniczkach z wąsa i mówi, no i co, słyszałem, że chcesz do samochodu przyczepić. Ja mówię, tak, tutaj, da się? No pewnie, że się da. No i po 20 minutach przyspawał elementy, do których przykręciliśmy tą maszynę i jechała z Polski do Australii, gdzie mogłem się zatrzymać na plaży w Tajlandii, rozłożyć ją i ćwiczyć.
2: W przypadku twoich ograniczeń, choćby w poruszaniu się, ograniczeń związanych z tym, że musisz, jak wspomniałeś, zaplanować trasę pod konkretne podawanie leku. Co było przed rozpoczęciem podróży, a co się okazało na końcu podróży, że będzie twoim największym wyzwaniem? Jak w ogóle zabrałeś się do tego, żeby jechać w tak genialną podróż, tak daleko, robić sobie takie wyzwanie, z którym no, pełnosprawni nie zawsze i nie do końca dają sobie radę?
3: No ja właśnie, bardzo nie chciałem pojechać w tą podróż.
2: Nie chciałeś?
3: Nie chciałem. To jest tak, że w 2021 razem z Bartoszem Mrozkiem i całą ekipą. Tam była Eliza Kubarska, Bartosz Mrozek, Łukasz Lisowski, jeszcze taki mój przyjaciel, witaj. Ruszyliśmy w góry, żeby obkrążyć Annapurnę. I do tego projektu chciał dołączyć Jakub Kujawski, który mówił, ej, jadę z wami, chcę jechać. A ja mówię, no Kuba, zamknięty jest team, to może po powrocie coś zrobimy razem. No i Kuba tak mocno no po prostu dopytywał po powrocie o wyjazd, a Jakubie mówiłem, słuchaj, ja po prostu nie mam siły. Wróciłem na tarczy, spadł śnieg, nie zdobyliśmy tej przełęczy. Zorientowałem się na tym wyjeździe, że moja niepełnosprawność na tyle postąpiła, że to, co mam wyobrażenie w głowie, a to, co moje ciało może zrobić, to są dwie różne rzeczy. I ja nie mam siły, bo muszę jeszcze poćwiczyć. A on mówi, cały czas dopytywał. No i na pewnej rehabilitacji właśnie, gdzie dużo ćwiczyłem, rozmawiałem z moim rehabilitantem i on tak mówi, kurde Michał, ale możesz, najwyżej będziesz jechał powoli, najwyżej będziesz wracał do Polski na podanie leku, dasz radę. No i z taką informacją wróciłem do Kuby, dobra, to chyba mnie namówiliście, ty i ten mój rehabilitant, jedziemy, robimy to. No i padło na początek, że weźmiemy ten łazik himalajski, włożymy go na starego Land Rovera Defendera i pojedziemy z Polski do Tanzanii samochodem, żeby wjechać na Kilimandżaro. Ale po rozmowach w sumie uderzyłem, żeby się przygotować do podróży, to trzeba zawsze się dowiedzieć o różnych rzeczach. Więc pierwsze co, uderzyłem do pana Wojtka Jagielskiego. Panie Wojtku, czy dojadę samochodem z Polski do Tanzanii? A on mówi, no panie Michale, albo naokoło Afryki, zachodnią stroną, albo pan nie dojedzie, bo są konflikty wojenne. No i Kuba na to wszystko mówi, no to co? Polska, Australia? A ja mówię, kurde, zawsze chciałem być w Azji. No i tak padł plan na Polskę, Australię.
2: No ale wracam do swojego pytania. Co przed wyjazdem wydawało ci się będzie największym problemem do pokonania? Co będzie największym wyzwaniem?
3: Ojej, no to są trudne pytania. Podróżowanie z osobami, które nigdy nie jeździły, z osobami z niepełnosprawnością, to było coś najtrudniejszego. Bo jak jechałem z Maciejem, mieliśmy roczny ponad wyjazd z Polski, wysłaliśmy auto do Buenos Aires, pojechaliśmy na Ushuaia, z Ushuaia na Alaskę i jechało dwóch facetów na wózkach. My dokładnie wiedzieliśmy, czego nie możemy zrobić, dokładnie wiedzieliśmy, co możemy zrobić, wgryźliśmy się w to, ale byliśmy w tej samej sytuacji. A tutaj jadąc duży fragment, bo w ogóle tą całą podróż podzieliłem na różne teamy. Najdłużej jechałem z Kubą. I też w tym pierwszym etapie jechaliśmy 5 miesięcy, czyli bardzo długo. I zorientowaliśmy się dopiero w podróży, będąc razem, że on ma inne oczekiwania odnośnie drogi. Ja mam trochę inne oczekiwania, ale zderzenie dwóch oczekiwań jest o tyle trudniejsze, że jedna z tych osób jest z niepełnosprawnością. Bo jeżeli zdecydowałbyś się ty na przykład pojechać ze mną na koniec świata, to teraz mając tą wiedzę po tej podróży, to bym ci odradzał. Przedstawiłbym ci wszystkie rzeczy, które są negatywne w myśleniu o takim normalnym podróżowaniu, bo to nie jest proste, wiesz. To jedziesz samochodem i na przykład dojeżdżasz do jakiejś granicy i byśmy my jechali razem. I albo ja będę wyciągał sam sobie 2 godziny wózek, bo jestem w stanie to zrobić, ale potrwa mi to 2 godziny, jak będę sam to robił. Muszę odpocząć, wyciągnąć wyciągarka. Tak zaprojektowałem auto, że jestem w stanie to zrobić. Jeśli ty byś mi wyciągnął wózek i położył obok, to nawet jakbym był kierowcą, to wyjście z auta to jest 20 minut. Czyli muszę przełożyć nogę, przesunąć się, odpocząć, dojść na środek samochodu, ze środka na pasażera, ze pasażera na windę, bo winda jest tylko od strony pasażera. Trwa to 20 minut. I nawet jakbym był na tym wózku, to muszę mnie popchnąć na do okienka w granicy, żeby coś wypełnić. Albo idziesz sam. I takie sytuacje, wiesz, na co dzień powodują, że no, trochę jest uzależnienie od tej drugiej osoby w tej podróży. Nawet parę razy rozmawiałem o górach wysokich, że oni też trochę tak się czują, że są totalnie uzależnieni od siebie, ale jeszcze mają taką opcję, że jeszcze sami mogą coś zrobić. A w tym konkretnym przypadku jakbyś się odłączył, no to ja bym sobie nie poradził w tej podróży. Więc to była taka rzecz, której się najbardziej nauczyłem. I wydaje mi się osoby, które ze mną podróżowały. I było różnie. Miałem bardzo dużo teamów po drodze, bo zapraszałem przyjaciół, znajomych, partnerkę, z siostrą byłem i było różnie. I na tej skali różności no, zorientowałem się, że to może być trudne, ale też i piękne, bo inna jakość tej podróży była.
2: Jak jechałeś przez Ameryki, jak i wspominasz, że jechaliście i było dwóch niepełnosprawnych, a teraz powiedziałeś, że gdyby ta osoba sprawna rozstała się z tobą, to byś sam sobie nie dał rady. To zapytam się, dlaczego nie dałbyś sobie rady?
3: Bo jak jechałem z Maciejem, to Maciej jest silniejszy ode mnie. Spotkałem się 3 dni temu w ogóle z Maćkiem i rozmawialiśmy o Amerykach. Mówił, że jeszcze jakbym raz pojechał, jakbyś jeszcze raz wyjechać do Ameryki Południowej, to by pojechał. Ale też jak rozmawialiśmy, to mówię, ale wiesz, mi trochę postąpiła choroba, jestem słabszy. A Maciej na przykład jest sparaliżowany od pasa w dół i ma bardzo silne ręce, więc on wyciągał mi za każdym razem wózek. I rzeczywiście, gdy nawet chwilę z Kubą rozmawiałem, że jakby się rozdzielić na chwilę, no to może trochę skłamałem. Dałbym radę, ale to by było już

0: zorganizował, co musiało być, a czego nie mogło być, żeby ruszyć w tą podróż, no żeby jechać i dojechać.
1: Tak, ale to, to trochę będzie się łączyć z tym poprzednim pytaniem, ale ja na przykład miałem tyle dużo skilli, gdzie jak rozmawiałem z innymi, to potrafiłem przygotować tą wyprawę, przewidzieć pewne rzeczy, przygotować się na różne sytuacje, czyli przed wyprawą przeanalizowałem trasę, na początku część z Kubą, część sam, wiesz, po drodze było bardzo dużo granic, trzeba było to wszystko przewidzieć. Trzeba zorganizować narzędzie. Tym narzędziem był stary Land Rover Defender, ma 30 lat teraz, którego trzeba było przygotować tak, żeby po prostu przejechał przez ten świat, przejechał przez Himalaję. Najwyższą przełęcz pokonaliśmy 5246. No to stary diesel ledwo tam wjechał, już nie mówiąc o sobie z zanikiem mięśni, która na tych wysokościach według lekarzy nie powinna funkcjonować. Więc przygotowania, w tym przypadku trwały rok, no i ruszenie przed siebie, czyli krok po kroku, każde państwo, każda granica, no i tak naprawdę słuchanie drogi, jechanie dalej. Więc tak z perspektywy czasu, no nie wydaje mi się, że była to trudna podróż, tak... Bo co, wsiadasz do samochodu i jedziesz. Rzeczywiście są jakieś elementy zapalne, czyli musisz przejechać Pakistan, ale jeśli się dobrze przygotujesz, znajdziesz wszystkie informacje na forach dyskusyjnych, no to na tych forach jest informacja, że jak przekroczysz z Iranu granicę do Pakistanu w Taftanie, to na granicy w Taftanie będzie taki król Taftanu, który przyjdzie do ciebie wypełnić dokumenty, sfotografuje się z tobą, zaznaczy ci, że musisz mu wysłać wszystkie notki prasowe, jeśli będą gdzieś zdjęcia, bo on chce być w tych zdjęciach i chce mieć te notki. I on ci wszystko powie, że jak przekroczysz granicę, to jadąc przez Beludżystan 600 kilometrów, będziesz miał obstawę wojska. No i musisz to wykonać, po prostu krok po kroku. Później kolejnym jakimś takim punktem zapalnym jest przetransportowanie samochodu z Indii, powiedzmy do Tajlandii. I masz opcję, próbę przynajmniej podejścia, żeby przejechać przez Birmę. No, hunta wojskowa nie da rady. Później drugą opcją jest albo wrzucasz samochód w kontener i płyniesz z Indii do Tajlandii, albo przejeżdżasz przez Tybet i Chiny. No całe szczęście otworzyła się granica. Chińczycy otworzyli granicę Tybetu z Nepalem, no i wybraliśmy tą ścieżkę. No i później szukasz informacji, co można zrobić, żeby przejechać z Nepalu do Laosu, przez Tybet i Chiny. No i te informacje po prostu przychodzą, no jak szukasz, to znajdujesz, więc tak naprawdę nie były to trudne. Dla ciała może trochę tak, bo jadąc, akurat przejeżdżaliśmy przez Tybet i Chiny zimą, temperatura była do -28, nie można było spać w samochodzie, mimo że on był ogrzewany. Władze chińskie powiedziały, że musimy spać w wyznaczonych hotelach. Wyznaczone hotele przez policję i wojsko były nieogrzewane, więc spałeś w zimnym hotelu przy -28. Więc jak wychodziłeś do zimnego samochodu, no, to generowało dużo wysiłku, przynajmniej dla mnie takiego z moim ciałem, które przez to, że się nie rusza, źle reaguje na zimno. No i kolejnym jakimś elementem zapalnym było przedostawanie się promami pomiędzy wyspami Indonezji. No ale też, no, wszyscy tam podróżują, więc to nie jest problem. Więc tak jak myślę o problemach, to sama logistyka podróży nie wydaje mi się czymś trudnym.
0: No, no tak, logistyka podróży jest taka sama dla każdego podróżującego, ale jednak twoje podróżowanie różni się od podróżowania osoby w pełni sprawnej, bo zastanawiam się, jak bardzo planując tę podróż, musiałeś brać pod uwagę to, że jesteś niepełnosprawny. To znaczy się, jeżeli na mojej drodze jest hotel, nawet w największej dziurze, no to okej. Będzie mniej lub bardziej komfortowo, ale no w twoim przypadku na przykład może się okazać, że nie przejedziesz wózkiem przez drzwi, albo że nie ma toalety, w której niepełnosprawny jest w stanie, nie wiem, obrócić wózek. To są takie rzeczy, z którymi my nie zdajemy sobie zupełnie z nich sprawy, bo i nie musimy. No ale biorąc pod uwagę tak daleką podróż, no trzeba było to przynajmniej w jakimś stopniu zakładać.
1: Tak, totalnie. No widzisz, no, dla mnie są takie normalne rzeczy. W ogóle nie pomyślałem, żeby o tym opowiadać. Ale rzeczywiście, no, są hotele. W przypadku osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach, w większości hoteli, jadąc z Polski do Australii, czyli powiedzmy do Indonezji,

0: są niedostosowane pod potrzeby osób poruszających się na wózkach. Wejście do takiego hotelu wiązało się z tym, że osoba, która ze mną była, musiała mi pomóc wejść po schodach i jeszcze przeważnie kogoś prosiliśmy z ulicy. A jak było to zupełnie niemożliwe, to tak przygotowałem samochód, że mogłem w nim mieszkać. Też często, no nie ma toalet. No jak dobrze państwo wiedzą i dobrze wiesz, w Azji większość toalet to są po prostu dziury w ziemi. No ale będąc w Polsce, zastanawiając się nad tym, już w ogóle w poprzednich podróżach, no przygotowałem sobie taką specjalną toaletę, którą włożę wszędzie, nawet ją mam tutaj w samochodzie, mogę ją rozłożyć, służy jako prysznic, służy jako toaleta, którą można położyć na tą dziurę w ziemi i mogę z niej skorzystać. I teraz nawet jak takim w sumie największym problemem, jaki zauważyłem, po powrocie często mam spotkania z dzieciakami z niepełnosprawnością, to dla nich największym problemem w ogóle myśleniu o podróży to jest właśnie fizjologia i poradzenie sobie z fizjologią. I też nawet jak chodzą do szkoły dzieciaki z niepełnosprawnością, czyli na wózeczkach, to największym problemem w szkole jest to, że często wstydzą się poprosić kogoś innego o pomoc skorzystając z toalety, a dzwonią po rodziców, którzy muszą wyjść z pracy, wrócić do, przyjść do szkoły i pomóc temu dziecku. No i na takich prezentacjach mówię, ej, słuchajcie, no można sobie to wszystko zastosować. Zobaczcie, to jest taka toaleta, na którą zawsze wejdziecie, czyli macie ją w plecaku, bo to nie jest, jest tak mała, że można ją włożyć do plecaka. Ktoś może pomóc ją rozłożyć. Przesuniecie się z wózka w bardzo intymny sposób, że nikt nie będzie tego widział. Ona pasuje prawie wszędzie, ale trzeba ją mieć, trzeba to zaplanować wcześniej. No i rzeczywiście przed podróżą miałem takie rzeczy. Też wiedziałem, że prysznic nie będzie dostępny, no to miałem prysznic w samochodzie. No i tak naprawdę wszystkie te rzeczy można dostosować.
1: No dobra, a czego nie przewidziałeś?
0: Czego nie przewidziałem? Chyba nie mam takich rzeczy.
1: To znaczy, że byłeś dobrze przygotowany.
0: Tak, no nie miałem jakiejś jednej rzeczy. W Iranie popsuła nam się płość, no taki element przy kole, której nie miałem, bo była ciężka, nie myślałem, że się popsuje, no ale pan ją wykręcił, w Iranie powiedział, że nie da się jej kupić. Wziął do pana spawacza, pan spawacz nadspawał, jakiś inny pan wytoczył, założyliśmy i jechaliśmy dalej, więc tak naprawdę jakieś takie rzeczy można rozwiązać. Jedną z rzeczy, której się najbardziej bałem po drodze, był transport samochodu z Indonezji do Australii. W Australii są przepisy biosanitarne takie, że jeśli masz ziarenko albo na przykład brudne buty, to cię nie wypuszczą, no po prostu nie wpuszczą cię na teren Australii. I wyobraź sobie, że masz 30-letni samochód i masz takie wyobrażenie, że jakiś pan z tej kontroli odegnie twoją tapicerkę przy drzwiach i włoży tam taki wacik, będzie tam gmerał tym wacikiem, później go wyciągnie i zobaczy, jak jest brudny. Jak jest brudny, to cię nie wpuszczą. A ja byłem cały czas przerażony, bo ten mój samochód, ten boczek plastikowy, nie ma na kołki, bo tam już nie ma do czego przyczepić tego kołka, bo tyle było rdzy. I on był przyklejony taśmą, żeby nie odpadał. Żeby tak jeszcze bardziej zobrazować, to tam jak pada deszcz, to woda była w środku, także chlapało pod nogami. I żeby ta woda uciekła z tego samochodu, to po prostu wierciłem coraz więcej dziur w podłodze, żeby spływało jak w zlewie. A po jakiejś burzy piaskowej na czarnych spodniach miałem brązową taflę piasku. Tam po prostu nie ma, wszystko po prostu jest brudne, zardzewiałe i bałem się, jak po prostu wyczyścić ten samochód. I jadąc, wyobrażałem sobie, że dojadę do Timoru Wschodniego i tam kogoś znajdę, kto mi wyciągnie ten brud, wyczyści, ale po drodze spotykałem osoby, mówią, słuchaj, ale w Timorze nikt ci tego nie zrobi. To jest niemożliwe, żeby ktoś go wyczyścił. To musisz wrócić do Dżakarty, bo w Dżakarcie jest taki pan Budi. I ten pan Budi, on ci go wyczyści. A ja mówię, kto to jest pan Budi? To jest miłośnik Land Roverów. Jak go poznasz, to go pokochasz, musisz do niego jechać.
1: Już gdzie się tego dowiedziałeś? O panu Budim?
0: Na Bali już.
1: Czyli na bieżąco, od człowieka.
0: Do człowieka.
1: Gdzieś na forum. Plotki mówiły, tak?
0: Tak, sam wiesz, jak podróżujesz, no to najpiękniejsze w podróżowaniu jest to, że zadajesz pytania i nagle przez te pytania robi się siatka i nagle ktoś ci mówi, ej, tam musisz dojechać, tam jest ktoś, kto chce z tobą porozmawiać, albo musisz kogoś odwiedzić, albo tam jest jakaś rzecz, którą koniecznie musisz zobaczyć. A jeszcze miałem taki magnes, który nazywa się Land Rover Defender. W Indonezji i w ogóle w Azji zwłaszcza w Indonezji, odbywał się Camel Trophy. I odbywało się ich tam dosyć sporo, więc tam jest bardzo dużo miłośników Land Rovera. I po drodze wszyscy mówili, jak dojedziesz do Indonezji, tam wszyscy szaleją na punkcie Land Roverów. Między innymi, jak byłem na Bali, spotkałem Putu. Putu miał swój Land Roverowy klub na Bali. I mówi, nie potrzebujesz go, musisz wrócić. No ale trochę mu nie wierzyłem, pojechałem dalej na Lombok, na Sumbawę, na Flores. I wszyscy po drodze mówili, nie da rady, musisz wrócić do Dżakarty i tam ci wyczyści pan Budi. No i wtedy podjąłem decyzję, że wrócę rzeczywiście na tą Jawę. Jeszcze robiąc taki okrąg przez Sulawesi, jeszcze raz na Borneo, jeszcze raz z Borneo na Jawę. I spotkałem pana Budiego, miłośnika Land Roverów, który powiedział, że go wyczyści, ale po swojemu. A ja mówię, no dobrze.
1: Wiesz, to pytanie miało paść w momencie, w którym zbliżać mielibyśmy się w tej podróży do Australii, ale zapowiada się tak ciekawie, że mów o panu Budu. Swoją drogą, to ciekawą niszę sobie znalazł. Czyszczenie Land Roverów, czy tam samochodów.
0: Nie, dobrze by tak powiedzieć. Pan Budi, jak na Indonezyjczyka, jest dosyć majętnym panem. Nie jest super bogatym, ale też na pewno nie biednym. Ma 9 Land Roverów, czyli jest dosyć dużo. Na 280 milionów ludzi mieszkających w Indonezji ma jedynego oryginalnego Camel Trophy. A dodam tak, że tam są zloty Camel Trophy, gdzie wszyscy robią repliki, na przykład na zlot Land Roverowy może przyjechać na przykład 600 maszyn, które są sztucznie stworzone, bo tak kochają po prostu Camel Trophy. Jak tam się pojawiliśmy, to mieliśmy 2 tygodnie, byłem wtedy z Rafałem i Rafał poznałem w takim momencie swojego życia, że miałem pierwszą prezentację w życiu. Rafał podszedł do mnie po prezentacji we Wrocławiu, uścisnął mi dłoń i powiedział, słuchaj, kocham Land Rovery, robię swojego Land Rovera, chcę objechać świat Land Roverem, przyszedłem posłuchać, jak to się robi. No się zaprzyjaźniliśmy, to było po Amerykach, no i zaproponowałem Rafałowi, żeby był po prostu jakiś fragment ze mną w podróży. Zjeżdżałem do tego pana Budiego, on mówi, że posprząta po swojemu.
1: No dobrze, co to znaczy po swojemu?
0: I właśnie tłumaczę. I mamy 2 tygodnie u niego i nagle codziennie rano on ma swoich pracowników, którzy pomagają mu remontować, ale na pewno nie ma nic związanego z komercyjnym naprawianiem i czyszczeniem samochodów. Po prostu ma hobby i ma swoich pracowników, którzy pomagają ogarniać jego samochody albo samochody jego przyjaciół. I zajeżdżamy i on przybiera się w strój pracownika. Taki, no wiesz, no po prostu jak pracujesz przy samochodzie, to musisz mieć inny strój niż jak przyjeżdżasz do pracy. Skakuje pod samochód, ogląda wszystko, tłumaczy po indonezyjsku 3 panom czy tam 4, którzy mają mu pomóc i zaczyna mu rozbierać samochód. Ale tak, że po 2 dniach samochód nie ma przedniego zawieszenia. Całe przednie zawieszenie do każdej śrubki jest rozebrane i połowy silnika już nie ma. A ja po 5 dniu mówię, Budi, ale...
1: Czy ty to złożysz?
0: Czy ty to złożysz? On mówi, spokojnie, spokojnie. I tak patrzy na mnie, Michał, don't worry, be happy. Idzie do warsztatu, wraca z magnetofonem, puszcza ten kawałek, don't worry, be happy. I zaczyna rozbierać jeszcze dalej. No i jestem tam 2 tygodnie i po 2 tygodniach mówię, Budi, ja muszę wracać na podanie leku. Wiesz, że wrócę za 5 miesięcy, ale czy ja jak wrócę, ten samochód będzie do jazdy? Mówi, nie przejmuj się, nie przejmuj, będę ci wysyłał zdjęcia. I nie wysyłał tych zdjęć przez 5 miesięcy. Raz na jakiś czas gdzieś z ukradka, może jakąś taką małą część, że jest wyczyszczona. Byłem przerażony. Ale jak zajechałem po 5 miesiącach, podał mi całą dokumentację zdjęć, gdzie rozłożył samochód na czynniki pierwsze. Po prostu, tak jakbyś wyobraził sobie, każdą śrubkę z zawieszenia była odkręcona, oczyszczona od rdzy, włożona do elektroforezy, czyli stała się taka złota, jak często kupujemy jakieś rzeczy takie do ogrodu z taką antykorozyjną powłoką. Tą część, każdą śróbkę pomalował 2-krotnie lakierem bezbarwnym i złożył ten samochód. I on powiedział, dajcie gwarancję, że ten samochód przejdzie kontrolę biosanitarną. No i trwało to 15 minut w Australii.
1: Wiedzieli, że samochód jest od pana Budego? Znają już?
0: Nie, nie. Zrobił się ten samochód wcześniej. Tak, no cudowny pan. Wiesz, no, spotykasz osobę, której nie znasz. A jak się żegnaliśmy, to powiedział, że czy może mnie nazwać synem. I powiedział, że chciałbym, żebym był jego kolejnym synem. Będzie po wakacjach w Europie jedzie na zląd Land Roverów do Francji, bo został zaproszony przez takiego miłośnika Land Roverów. No i pojadę się przywitać z Budim tam.
1: Super. Czy na pewno Buddy zostanie ci w pamięci? Budi. zostanie ci w pamięci do końca życia, ale podróże to jest właśnie, to są również, a czasami przede wszystkim ludzie, których się spotyka na trasie. Czy ktoś inny zapadł ci wyjątkowo w pamięć?
0: Tak, ten projekt trochę też ustawiałem pod obserwację sytuacji osób z niepełnosprawnością po drodze. I gdziekolwiek nawet jadąc samochodem, gdzieś, jakkolwiek to brzmi, zauważyłem kogoś z niepełnosprawnością, to starałem się zatrzymać, chwilę porozmawiać. Albo też odwiedzić jakąś organizację zajmującą się osobami z niepełnosprawnością. Najbardziej w ogóle w Indonezji. I w Indonezji wydarzyła się taka rzecz, że ja w ogóle skończyłem Akademię Sztuk Pięknych. Jestem z wykształcenia grafikiem. Przez parę lat też studiowałem intermedia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Właściwie teraz w uniwersytecie. Więc też to było bardzo bliskie. I tam trafiłem na ludzi, którzy, na pana profesora i jednego studenta, który jest z niepełnosprawnością, którzy założyli organizację, która wyrównuje szanse osób z niepełnosprawnością, artystów. Chodzi o to, żeby wyrównać ceny sztuki osób z niepełnosprawnością do tych sprawnych. Bo właściwie ta sztuka się niczym innym nie różni. Niczym się nie różni. Tylko jest po prostu wykonywana albo przez osoby z niepełnosprawnością, albo nie. Koncept, jakość, no wszystko tam jest po prostu to samo. A często się zdarza tak, nawet tu w Europie się to wydarza, że ta sztuka robiona przez osoby z niepełnosprawnością jest tańsza. A oni stwierdzili, że wyrównają tą, że będą tak to promować, tak mówić o tej sztuce, żeby wyrównać szanse po prostu osób z niepełnosprawnością, które studiują na akademiach sztuk pięknych po to, żeby później mieć zawód i żeby sprzedawać tą swoją sztukę, albo żeby mówić tą sztuką. No i założyli organizację i w tym roku będą mieli trzecie biennale międzynarodowe, gdzie osoby z niepełnosprawnością przyjeżdżają do Indonezji. No wielkie święto, dużo się mówi o całym na całym świecie praktycznie, gdzie mówi się o sztuce, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością. I coraz więcej państw przyjeżdża, no i w taki sposób wyrównują. To było takie zetknięcie, że oni po prostu zupełnie inaczej mówią o tej niepełnosprawności, zupełnie inaczej o sztuce. No i tam się nauczyłem, że ten aktywizm w ogóle inaczej funkcjonuje, zwłaszcza w całej Indonezji. Też między innymi poznałem taką windę, która choruje na moją chorobę. I taki z pełną energią jadę do niej, bo dostałem kontakt od tej organizacji zajmującej się sztuką. Winda maluje obrazy i sprzedaje te obrazy, żeby utrzymać rodzinę. I zajrzałem do windy na Bali i mówię, ej, słuchaj, dlaczego ty nie studiujesz na akademii? Przecież robisz tak piękne obrazy, malujesz, sprzedajesz. Ona tak siedzi po drugiej stronie i mówi, ale słuchaj, ja nie mogę iść na studia, ja muszę utrzymać rodzinę. Mój tata zmarł na chorobę, co ja mam. Mój brat zmarł na tą samą chorobę. Jest mama, siostra. One nie mają pracy. To, że ja maluję, utrzymuje rodzinę. Jakbym poszła na studia, to bym nie utrzymała tej rodziny przez jakiś czas. A z drugiej strony jestem tutaj na Bali, walczę o prawa osób z niepełnosprawnością. Bo nie wiem, czy wiesz, ale Bali jest hinduistyczne, to na pewno wiesz. Mhm. Ale jeśli jesteś na wiosce, małej wiosce i jest hinduizm i rodzi się osoba z niepełnosprawnością widoczną, to wierzenie karmiczne mówi o tym, że ta osoba coś musiała schrzanić w poprzednim życiu. I często zdarza się tak nawet do dzisiaj, że osoby z niepełnosprawnością widoczną chowane są przed światem, zamykane w domu, w szopkach, żeby nie było ich widać, żeby sąsiedzi nie mówili, że coś było nie tak w tej karmie, po prostu w poprzednim wcieleniu. Na Winda walczy o to i też jest w takiej grupie osób walczących o to, że jednak mówi, ej, słuchajcie, no to nie wszystko jest religią. To nie jest to, że urodziłam się z tą chorobą, bo coś schrzaniłam w poprzednim życiu, tylko po prostu jest konflikt genów. Co 35. osoba na świecie jest nosicielem mojej choroby. Konflikt genów powoduje to, że na przykład w Polsce jest około 1000 osób chorych na zanik mięśni. I tak samo jest w Indonezji. Jest też po prostu ten konflikt, też są osoby z zanikiem. No i to mi też tak otworzyło oczy, że też na ten punkt patrzenia osób z niepełnosprawnością zupełnie ona miała inny. Ja przyjechałem z taką energią, dlaczego ty nie studiujesz? Przecież całe życie walczyłem, żeby studiować. A ty możesz, szkoła jest dostosowana, chcą cię tam. A po drugiej stronie spotkałem osobę, która była o level wyżej i mówi, ej, słuchaj, ale Ja nie mogę tego zrobić. Ja po prostu muszę zająć się ważnymi rzeczami.
1: Moim gościem jest dzisiaj Michał Woroch, niepełnosprawny podróżnik, chory na rdzeniowy zanik mięśni, który udowadnia, że tak na dobrą sprawę wszystko w życiu jest możliwe. Widziałeś, Michał, kawał świata. A co ci w tej podróży, jeżeli chodzi o los, sytuację osób niepełnosprawnych, otworzyło ci w jakiś sposób oczy, o czymś się przekonałeś, coś do ciebie dotarło, o czym nie miałeś pojęcia, mając bardzo duże pojęcie na ten temat przed wyjazdem?
0: To super, dziękuję za to pytanie, bo to jest coś, co cały czas noszę ze sobą po tej podróży. Nie powiem, że tego nie wiedziałem wcześniej, ale ta podróż jeszcze bardziej mnie w tym utwierdziła, bo tak jak jechaliśmy z Maciejem przez Ameryki, to my potrzebowaliśmy tej podróży, żeby jakoś się wzmocnić. I tam trochę nie patrzyliśmy na niektóre sytuacje. Ona była taka dla nas, żebyśmy my stanęli jakoś na nogach. A teraz w tej podróży bardziej chodziło mi o to, żeby coś zobaczyć, dostrzec, przeanalizować to, co już mam jakieś doświadczenie z Polski i ze świata. Ale ta podróż utwierdziła mnie jeszcze bardziej, że osoba w bardziej zamożnych państwach z większym, lepszym systemem dla osób z niepełnosprawnością, żyjąca ze super znaczną niepełnosprawnością, ma łatwiej niż osoba z niższą niepełnosprawnością w tych państwach, których nie ma takiej pomocy albo takiej dostępności, albo takiego nawet myślenia o osobach z niepełnosprawnościami. Że jednak poczucie bycia osobą z niepełnosprawnością i poczucie tego, czy możemy coś zrobić, czy nie, bardzo mocno wynika od sytuacji materialnej. Czyli wiesz, no miałem taki projekt, że objechałem sobie Skandynawię, żeby podpatrzeć, jak są różne rzeczy dostosowane. I miałem dosłownie takie poczucie, że mimo, że widzę osobę o znacznie mocniejszej niepełnosprawności niż ja, ona mogła sobie łatwiej funkcjonować. Mogła iść do teatru, do pracy, mogła iść do szkoły, szkoła była dostosowana, wszystko miała, co chciała. Chciała pracować, to mogła pracować.
1: I to ja myślę, że to takie dwa bieguny. Z jednej strony Skandynawia, z drugiej strony na przykład Pakistan, czy Birma, czy...
0: Tak, no i to wynika, wiesz, no to wynika z tej sytuacji materialnej, że ta niepełnosprawność, dosłownie, ta osoba ze znaczną niepełnosprawnością się czuła mniej niepełnosprawna niż ta osoba z mniejszą niepełnosprawnością w tym państwie, gdzie tych rzeczy nie było dookoła, albo nie było nawet tej świadomości. W takiej Indonezji, no zmieniają te rzeczy poprzez aktywizm oddolnie i to było takie niesamowite, że oni tak mocno walczą, ale nagle po tej Indonezji, no w ogóle po Azji, czyli Pakistan, Indie, gdzie w Indiach jest duża, gdzie dużo rozmawiałem z ludźmi, że często osoby z niepełnosprawnością są wyhaczane przez mafię, wrzucane do systemu, żeby żebrały. I większość tych pieniędzy wyżebranych jest dawane po prostu mafii, która ma ten cały system. Albo ten system kastowy, gdzie osoby z niepełnosprawnością, no ciężko im się wybić. Na przykład w Polsce poznałem dziewczynę, która brała udział w Miss Świata na wózkach i była z Indii i ona była stomatolożką i też mówi, że w Indiach walczy o to, żeby pokazać, że ona mogła się wykształcić, mimo że porusza się na wózku i że ona może mieć zawód, który jest bardzo dobry, płatny i taki no mocny zawód. Mimo to, że na początku, jak chciała to robić, wszyscy mówili, że jak ona jest z niepełnosprawnością, to nie mogła będzie tego wykonywać. I nagle po tych wszystkich państwach ląduje w Australii, gdzie mówię, Boże, jaki to jest raj. Gdzie jestem na pustyni i wchodzę do łazienki i po pierwsze ona jest czysta dla osób z niepełnosprawnością. Po drugie, jest tam wszystko, co potrzebuję. Czyli na przykład jak wczoraj miałem jakieś spotkanie w Warszawie i osoba, która mnie zaprosiła na to spotkanie, miałem wywiad w telewizji, zaprosiła mnie do hotelu. To był dobrej marki hotel. I wchodzę do pokoju dla osób z niepełnosprawnościami i nie mogłem się przesiąść na ubikację, bo była źle zaprojektowana. Nie mogłem wejść do łóżka, bo było za wysoko. I całe szczęście przy łóżku była taka sofa i spałem na sofie, na takiej twardej sofie, bo nie mogłem wejść do łóżka. Jestem w Australii, gdzie jestem na jakimś totalnym pustkowiu i wchodzę do łazienki, gdzie mam dźwig pod sufitem, gdzie mam przewijak dla dorosłej osoby, gdzie mam prysznic. I też taka świadomość, że jak wchodzę w ogóle do łazienki w Polsce, często dla osób z niepełnosprawnościami, to ona jest brudna, często używana przez osoby sprawne w taki sposób, jak nie powinny tego robić. Czyli widzę buty na sedesie po prostu. A dla osoby na wózku żeby się przesiąść na ubikację, musi dosłownie rozebrać się do naga i przysunąć całym ciałem po czymś, co jest brudne. Ktoś przed chwilą deptał. Więc tak naprawdę no, tych rzeczy tam nie było. Gdzie na przykład spotykam osobę z niepełnosprawnością, takiego Zaka, który napisał mi na SMS-a. Ej, stary, podziwiam cię, chciałem zrobić kiedyś to, co ty. Jak będziesz w okolicy, to wpadaj. I tak się złożyło, że byliśmy w jego mieście. I mówię, stary, jestem za półtorej godziny u ciebie na podjeździe, tam śpię dzisiaj u ciebie, spoko, spoko. No i nagle rozmawiamy i widzę w jego garażu rower moich marzeń. Ja w ogóle mam coś takiego, że kiedyś jeździłem bardzo dużo rowerem i jak widzę rowery, to mi trochę tęskno do jazdy rowerem. Nie mam tego schodzeniem, ale bardzo mi się marzy, no jeszcze kiedyś pojeździć. I są takie rowery robione przez takiego kolesia ze Stanów, które są dla osób z niepełnosprawnością i widzę, że on ten rower ma. Dla mnie jest niedostępny finansowo, powyżej 100 tysięcy złotych kosztuje. I patrzę na kolesia i mówię, ej, skąd masz ten rower? A on mówi, no u nas jest taki system, że jak jestem trochę aktywny, to mogę mieć rower. Jak chcesz, to możemy jutro się przejechać do takiego miejsca, gdzie są te takie sprzęty. Mówię, dobra, jedziemy. No i nagle wjeżdżam do takiego niby sklepu, niby organizacji i widzę półki wypełnione sprzętem dla osób z niepełnosprawnością. I mówię, no to powiedzcie mi, jak to jest, jak to, co trzeba zrobić, żeby kupić ten sprzęt? On mówi, nic, no, masz jakiś pakiet w ciągu roku na sprzęt, no i możesz sobie wybrać, co chcesz. A mówię, to jest niepojęte. Ja mówię, że w Polsce, no mamy już tak, że Pefron na przykład pomaga kupić wózek. I ten wózek, na którym siedzę, na którym dzisiaj do ciebie przyjechałem, mam dosyć dobrej marki, który się nie psuje, kosztuje 24 tysiące złotych, bez żadnego napędu. I nie wybrałem najdroższego. I musiałem zrobić dopłaty od państwa, czyli od Pefronu, miałem, no powiedzmy, 9 tysięcy złotych, a resztę musiałem wydać z własnej kieszeni. A u nich jest coś takiego, że wózek masz zawsze, dostosowany samochód masz zawsze, jeszcze rower, jak jesteś aktywny, albo coś innego. Jak chcesz pracę, to masz tą pracę. No i tak sobie to porównuję, że Polska, Skandynawia, gdzie jest lepiej. Wyobrażam sobie tą Azję, gdzie widzę chłopaka w Pakistanie, który spadł z drabiny, siedzi na wózku przy na wysokości 4300 metrów. Siedzi przed domem. My wyjeżdżamy z Husie, z takiej miejscowości ostatniej, do której mogliśmy dojechać samochodem, z której jest 50 km do K2, z której jeszcze jest Zaskardu dużo. I widzę chłopaka na wózku przy drodze, mówię, stoimy, zatrzymujemy się, jedziemy z nim pogadać. I się pytam, czy cokolwiek ma. On mówi, że stary, tu nie ma nawet systemu. Nie ma nic, co by mogło mi pomóc. Jedyne, co mi pomaga, to, że założyłem sklepik i ludzie lokalni w tej małej wiosce kupują u mnie. I to wszystko, co mam. I przed chwileczką przyjeżdżał jakiś Francuz, który ma organizację dla osób z niepełnosprawnościami i stwierdził, że będzie mi pomagać trochę finansowo. No i to była taka sytuacja. I te kontrasty po drodze były no, bardzo, bardzo mocne.
1: Michał, a jak byłeś postrzegany podczas podróży, kiedy ludzie widzieli twoją niepełnosprawność, jak ona jest znaczna, a z drugiej strony słyszeli, że no właśnie jedziesz z Polski, wybierasz się do Australii, w międzyczasie dżungla, w międzyczasie pustynia, w międzyczasie przełęcze i tak dalej. Bo wiesz, tak sobie myślę, że 99,9% osób, które cię spotykało, tak mi się wydaje, mówiło super, koleś, no zazdroszczę, podziwiam, jesteś super. Chociaż pewnie mogli być też tacy, którzy mówili, ty, no, na głowę upadłeś, w domu powinieneś siedzieć, a nie jakieś dziwactwa uskuteczniać.
0: Ja nie wiem, to w ogóle nie zastanawiałem się nad tym. Najczęściej to wyglądało tak, że albo ktoś zadał pytanie, po co ci to, po co, więc opowiadałem po co. Czasami sami to już rozumieli. Czasami ktoś nie chciał rozmawiać, czasami chciał, czasami się zachłysnął tak jak ten pan Budzi i to było najpiękniejsze, że on po prostu, on dosłownie był częścią tej podróży i bardzo dużo osób po drodze po prostu tak pokochało ten projekt, że wiesz, że nagle zatrzymali swoje życie na chwilę. Mówi, nie mogę z tobą pojechać, nie mogę zrobić tego, co ty, ale to tak siedzi we mnie głęboko, że chodź, spędzimy trochę czasu. I to dosłownie było czuć, że tak jakby ta podróż nie była tylko moja, tylko też tych wszystkich ludzi po drodze. I też bardzo się tego nauczyłem, bo parę razy dałem się namówić, żeby zobaczyć coś turystycznego. Wyobraź sobie na przykład, nie wiem, jakiś wulkan w Indonezji. I ja już kiedyś powiedziałem, że nie będę z tego korzystał, ale tutaj dałem się namówić. No i ktoś mi przełożył na jakąś taką taczkę, nazywane różowy Ferrari, gdzie ktoś mnie wciąga i widzę, że się męczy, tak męczy, że pot leci. Dwie osoby po prostu aż ryczą, żeby mnie tam wciągnąć, bo wykupiłem usługę, żeby mnie tam zawieźć. Aż nie jestem aż tak ciężki, ale obok widzę kogoś, kto chodzi, jest bardzo przy kości, nie chce się tej sobie iść, albo nawet nie jest przy kości, nie chce się iść, ale mogą iść i są wciągani, a ja chciałem się tam zapaść no zniknąć chciałem. I mówię do tych ludzi po prostu, chodźmy, cofnijmy się. Zapłacę wam za wszystko, ale ja już nie chcę tam iść. To nie jest dla mnie. I oni nagle wciągają mnie na ten wulkan, a i tak nie mogę iść dalej, bo wciągają mnie do takiego miejsca, gdzie już dalej tą taczką nie można jechać. I widzę chodzących ludzi schodzących na dół, którzy korzystają z tego wulkanu najbardziej, a ja się zadam na górze, trochę płaczę do świata, dosłownie lecą mi łzy i mówię, po jaką cholerę? Po co to zrobiłeś kolejny raz? Przecież ty nie chcesz tak konsumować tego świata. I tak naprawdę nauczyłem, te rzeczy pokazały mi, że to jest bez sensu, że ta cała podróż moja była poza tymi turystycznymi rzeczami, gdzie jak zaparkowałem pod jakimś sklepem, ktoś widział, jak wychodzę długo, no to przychodził i mówi, ej, co tutaj robicie? Albo jak tam ktoś z tych moich znajomych, którzy akurat byli ze mną, coś wykombinowaliśmy śmiesznego, spędziliśmy jakiś razem czas, ludzie dołączyli i byli z nami. I to była ta prawdziwa podróż, ale najbardziej czułem się daleko, nie wiem w sumie dlaczego, bo to nawet nie jest odpowiedź na twoje pytanie, najbardziej czułem się daleko od takich rozmów z ludźmi w tych turystycznych miejscach, a najbliżej w tych takich, no nie wiem, w Indiach, stoisz, nocujesz po prostu co, na stacji benzynowej, bo jest najlepiej. I codziennie rano przychodzi ktoś z obsługi stacji, puka w twoją szybę i mówi, to co, kawka? Albo dlaczego masz wózek przyczepiony łańcuchem do samochodu? Wiem, bo się nie mieści w środku. No i tak... Ale myślę, jak odpowiedzieć bardziej na twoje pytanie. Nie widziałem tego w tych oczach ludzi.
1: Podróż to nie tylko spotykanie z ludźmi i podróż, żeby coś sobie udowodnić, ale jedziesz przez miejsca, jedziesz przez kraje, jedziesz przez rejony przepiękne, które no, coś, żebyś z tej podróży też miał, więc rezygnacja z rzeczy być może bardzo komercyjnych, rozumiem i wiem dlaczego, ale z drugiej strony no coś w tobie powinno zostać z tego piękna, które jest dookoła.
0: Tak, ale to ta podróż jeszcze bardziej mnie utwierdziła, że nie chcę chodzić w turystyczne miejsca. Że ja się czuję tam najbardziej obcy, jak mogę sobie wyobrazić. Ale poza tymi miejscami takimi, wiesz, że musisz kupić bilet albo sobie zobaczyć jakiś park, to najpiękniejsze było w drodze to, że przemieszczam się, że rzeczywiście było trudno czasami, że poradziłem sobie z tym trudem, że osoby, które jechały ze mną, też jakoś miały frajdę, że pokonałem jakiś kolejny etap. Pamiętam taki moment z siostrą na Flores. Posyłał mi się wspomaganie od samochodu, więc ja nie prowadziłem. I siostra prowadziła samochód terenowy, a dosłownie na Flores są gorsze podjazdy niż w Tybecie. Gorsze podjazdy niż w Nepalu w górach. I żeby kręcić kierownicą i robić podjazdy. Także co chwilę musisz się zatrzymywać i czekać, aż ten samochód odpocznie i krzyczy do siostry, nie odpuszczaj, jedziesz. Zaraz wjedziemy na jakiś punkt widokowy. No i zjeżdżaliśmy na jakiś wysoko w górę, gdziekolwiek, gdzie odsłoniło się trochę tej dżungli. Wyciągaliśmy sobie wózek, siedzieliśmy, robiliśmy sobie owsiankę i patrzyliśmy, co przed nami. I to, jak miał powiedzieć, to było 100 razy lepsze niż to, że siedziałem na tym wulkanie. Rzeczywiście, no ładny ten wulkan, ale i tak nie mogłem go skonsumować, tak jak wszyscy. I nawet powiedziałem to jak konsumpcję, a tam po prostu konsumowałem płatki owsiane i gapiłem się na inne piękne rzeczy.
1: I smakują wtedy lepiej, prawda?
0: Zdecydowanie. Albo gdzieś tam stoimy, ktoś podjeżdża i mówi, co jecie? No i mówimy, i nagle ktoś przynosi owoce i zaczyna się ta rozmowa i to jest to najpiękniejsze. I miał powiedzieć, co najbardziej, no to te rozmowy, spotkania, radzenie sobie w tych różnych rzeczach, nie wiem, popsute hamulce w Indiach.
1: No właśnie, a co się działo z samochodem? Bo 30-letni Defender, który do Indonezji był starym, nie obrażajmy Defendera, no ale takim trochę róbciem, prawda? po wizycie u twojego przyjaciela przyszywanego ojca już był w znacznie lepszym stanie, no ale parę rzeczy mogło się wydarzyć po drodze.
0: Tak, bo jak on wyjeżdżał, to była taka sytuacja, że pojechałem do mechanika, zawiozłem go do należyna w ogóle i Andrzej powiedział, stary, ten samochód cię złamie. Mówię, no jak się złamie? No jest zardzewiały. No, jak kupowaliśmy go z Maciejem, to kupiliśmy najtańszy samochód, a to był 2014, więc no trochę już lat mu jeszcze przybyło. Jeszcze po Salar de Uyuni Sur te rzeczy, więc był totalnie zardzewiały. I wyobraź sobie, że był pan, no Jarek, który jak my jechaliśmy przez Amerykę, on zakładał swoją firmę. I powiedział, wszyscy mówili, że ta firma do końca mu nie wyjdzie i zaczął tworzyć ramy do Land Roverów. I jak się dowiedział, że jedziemy w ogóle, kolejna wyprawa z tego samochodu, zadzwonił i powiedział, słuchaj Michał, ta historia poprzednia jest dla mnie ważna. Ja chcę, żeby dalej ten samochód jeździł. Ja ci sprezentuję ramę, przywieź samochód, ci go wymienię. I pojechałem do Krakowa i na warsztacie po prostu wymontowali wszystko, włożyli nowy samochód. Był stary, ale miał nową ramę. I jak jechaliśmy, był dosyć dobrze przygotowany. I co, popsuł się w Iranie? No ale tak jak wspomniałem, tam ucięli, ponadspawali, pan zrobił, pojechaliśmy dalej. Cudowne spotkania, bo siedzieliśmy 3 dni w warsztacie, tam 2 dni w warsztacie, cudowne spotkania, rozmowy o ważnych rzeczach, młodzi ludzie, mówiące o tym, że chcą żyć inaczej. No wiesz, no jak to spotkania po prostu najfajniejsze są, jak coś się wydarzy. I w Indiach jedziemy, akurat Kuba prowadził i mówi, ej, hamulce się skończyły. No i jak się hamulce kończą, no to jest zawsze problem, że nie możesz hamować. No i w Indiach miałem takiego pana, którego spotkałem na Alasce. 3 Hindusów spotkaliśmy z Maciejem na Alasce, którzy zaczynali swoją podróż życia. Jechali z Alaski do Ushuaia, a my z Ushuaia dojechaliśmy do Alaski. I spotkaliśmy 3 żółtodziobów, Hindusów, na 3 nowiutkich motorkach, które chcieli przejechać i mówią, Boże, wjedziemy z Ameryki, z USA, wjedziemy do Meksyku, zabiją nas, okradną. Mówią, chłopaki, dzida i do przodu. I po paru latach miałem problem z bateriami, jakie podróżowałem właśnie z Bartkiem i tam całą ekipą do Kuala Lumpurny. I po paru latach zadzwoniłem do Deepaka, mówię, Deepak, mam problem, pomożesz mi? Baterki utknęły mi w Indiach, a jestem w Nepalu. On mówi, nikt tego nie da rady zrobić, a ja dla ciebie to zrobię. Wyciągnął baterię, włożył do samochodzików i w czasie COVID-u przywiózł z Delhi do Katmandu. Jak popsuły mi się hamulce, to zadzwoniłem do Deepaka, mówię, Deepak, jestem w Indiach, wiesz, że chcę przyjechać do ciebie, ale nie dojadę, nie mam hamulce. Gdzieś byliśmy w Pandżabie. Po 20 minutach dostaję telefon, że za kolejne 20 minut ktoś przyjedzie i ściągnie mnie do mechanika, który już wie, że trzeba naprawić auto. No i od tego rozpętała się cudowna historia, gdzie przez 3 dni kłóciłem się z mechanikiem, co naprawić, a on chciał co innego naprawić. W końcu naprawiliśmy razem gazety, telewizja, ktoś, kto nami się opiekował, bo dostał zlecenie na nas, wziął nas do domu, nie chciał wypuścić. Po 7 dniach mówimy, że już musimy uciec. On mówi, nie, jeszcze kolejny dzień, bo jakiś ciocia, wujek przyjedzie, musicie poznać. No i tak z tym samochodem. No i później popsuł się w Australii. Ale też wszyscy mówili, że w Australii ciężko go naprawić, a pan mówi, że to jest tak piękna podróż, że mam przyjechać i wymieni hamulce. I wymienił hamulce, bo się tam tarcze pogięły. Zagrzały i pogięły. I na sam koniec, już tak nawet głos robię ciszej, 800 km przed kontenerem, między 1. a 2. tłokiem rozwaliło się łożysko. I to jest dosłownie takie uczucie, jak odpalasz samochód, jakbyś wziął największy młotek, jak masz wyobrażenie, i jakbyś z całej siły uderzał w silnik. No i ostatkiem siły dojechał do kontenera, no i płynie.
1: Rozmawiamy o ludziach, ale tak jakoś mam wrażenie, słuchając o tych przygodach, o tych hamulcach, o tej Australii, o tej Indonezji, że twoje przygody i relacje z ludźmi tak trochę płytko traktujemy, chociaż one są same w sobie głębokie, no ale nie możemy tego zrobić inaczej, bo czasu mamy mało. Więc jak często się zdarza w tej audycji, tak mi się wydaje, że zanim pojedziesz w kolejną podróż gdzieś, to może się spotkamy, żeby pogłębić te historie, które po drodze się wydarzyły, bo na pewno jest o czym rozmawiać. Nie opowiadałeś, bo ja nie zapytałem, pytając o inne rzeczy, które miejsca, które widoki ci zapadły w pamięć, oprócz tej owsianki na Flores. Więc jest o czym rozmawiać. Mam nadzieję, że znajdziesz czas, żeby jeszcze przyjechać za czas jaki i pogłębić te rozmowy o ludziach spotkanych, bo podróże to głównie ludzie, chociaż nie tylko. Zostało nam raptem 5 minut, więc chcę cię zapytać o plany. I plany podróżnicze to jedno, a drugie to plany, o których mi opowiadałeś przed rozpoczęciem naszej rozmowy w naszym studiu, bo są fantastyczne i bardzo ciekawe. I tak mi się wydaje, że w ogóle masz szczęście, masz dobrą rękę do spotykania dobrych ludzi na swojej drodze. Nie wiem, czy chcesz się już dzielić tymi informacjami, ale jeżeli tak, to tak.
0: Pewnie, ale jeszcze dodam tylko odnośnie wyprawy, bo też nie pogadaliśmy o tej całych ekipie ludzi, którzy jechały ze mną. I to wiesz, co w powrót do Polski na podanie leku, wracałem z kimś innym, no i tak naprawdę też było pięknie, bo z przyjaciółmi, z partnerką, z siostrą, z ludźmi, którzy właściwie zaczynają teraz podróżować, tak jak ten Rafał, który rzeczywiście zaraz kończy tego swojego Land Rovera i rusza w świat. No i to też było takie piękne, że w tych wszystkich rzeczach, które opowiadałem tutaj państwu i tobie, no zawsze byli bliscy ludzie obok mnie.
1: Więc przyjmujesz zaproszenie na kolejną?
0: Cudownie. Ale rzeczywiście z tą sytuacją często mam pytania, co dalej. I ja już mówię tak bardzo mocno, że nie chcę do końca teraz podróżować. Parę lat temu założyłem fundację. I fundację założyłem z dwóch powodów. Żeby mieć narzędzie takie prawne do tego, żeby robić spotkania w szkołach i szpitalach. Mam takie poczucie, że kiedyś bardzo byłem w złym stanie. Jak usiadłem na wózek, nie chciało mi się dosłownie żyć. Usłyszałem parę zdań w życiu od osób, które do końca nie rozumieją, co mi powiedzieli, ale mówią, że przyjmują, że postawiło mnie to na nogi. I staram się gdzieś jeździć po szpitalach i po jakichś ośrodkach dla dzieciaków z niepełnosprawnościami albo i też sprawnych, żeby opowiadać historię. Skąd się, jak to było na początku, że było dużo smutku, złości, niepogodzenia z niepełnosprawnością, jak ta droga wyglądała, no i w jakim jestem teraz momencie. I jak ważne wszystko jest po drodze, że przyjaciele, rodzina i robienie krok po kroku i ta konsekwencja wykonywania, bo bez tej konsekwencji no nie zrobiłbym tych wypraw, albo bez przyjaciół nie przejechałbym tych pięknych miejsc, o których prawie dzisiaj nie pogadaliśmy. To jest jedna rzecz z fundacji, a druga, ja wszystko dostosowuję pod własne potrzeby. Kiedyś mi ktoś powiedział, że nie wejdę do Defendera, zrobiłem windę. Ktoś mi powiedział, że nie wejdę na dach Defendera, mam windę, że wjeżdżam na dach i tą owsiankę mogę siedzieć na dachu i jeść z dachu, żeby oglądać.
1: Nic nie mówiliśmy o oglądaniu na przykład pod wodą w Australii. Ludzie, tak. To spotykamy się.
0: O, może o nurkowaniu nawet. I drugą część tego...
1: Wyobrażacie sobie, że wzięli go na tym wózku w Australii i...
0: W Indonezji dokładnie.
1: W Indonezji, przepraszam.
0: Tak, na Bunakeni.
1: Z nurkowaniem mi się jakoś, wiesz, ta Australia tak kojarzy, ale...
0: No i kończąc z tymi rozwiązaniami, stwierdziłem, że moim marzeniem jest w życiu stworzyć taki mały dom, w którym będą super technologie, które widziałem na całym świecie. Albo te, które wymyśliłem. Po pierwsze, żeby zebrać je w jednym miejscu, opisać, dać know-how, jakie są zrobione i też zaprosić kogoś, żeby mógł ich dotknąć i zobaczyć. Bo często spotykałem osoby, które są fizycznie silniejsze ode mnie, ale one mówią, że nie są w stanie same funkcjonować. A ja mówię, że wystarczy dostosować przestrzeń, a będziecie mogli sami. Bo ja tak naprawdę dużo państwu i tobie opowiadam o jakichś takich rzeczach, które mnie noszą, ale najbardziej w życiu boję się niesamodzielności, a przez to, że mam zanik mięśni i mimo, że przyjmuję lek, to ta choroba jednak jest ze mną i robi się troszeczkę słabszy i najbardziej boję się niesamodzielności, więc wszystko dostosowuję, żeby jak najdłużej być samodzielnym i takie mam marzenie, żeby to zrobić, a zdarzyło się tak, że jedna organizacja, jedna fundacja przekazała ziemię na naszą fundację i ta pani jedna powiedziała: Panie Michale, nie mam małej ziemi na ten pana domek, jest duża ziemia, jeszcze nad jeziorem, proszę działać. No i to się wszystko teraz dzieje, że no zaczynamy działać. Ja działam wolontaryjnie w szkołach, w szpitalach. Spotkałem mecenasa, który powiedział, że będzie finansował spotkania w szpitalach i dla dzieciaków, a ja powiedziałem, że wszystkie pieniądze, które dostanę na te spotkania, przeznaczę na tę budowę tego domu. Jestem o krok bliżej tego domu. Oczywiście nie zbuduję go za całość za te spotkania, ale no to już jest jakiś kolejny krok do tego, żeby to powstało. Więc taki dobry dzień.
1: A powiedz, jaki jest horyzont czasowy? Bo nie wiem, czy już w zasadzie to jest dobry moment, żeby pytać, bo jeszcze jeszcze kilka tygodni temu w ogóle myślałeś innymi ścieżkami. Teraz nagle okazuje się, że jest 7 hektarów, że jest dom, że jest co robić, tylko trzeba, może to jest dobre miejsce do tego, żeby powiedzieć, jeżeli kogoś to zainspirowało, jeżeli ktoś ma w sobie jakąś chęć, żeby podzielić się dobrem, umiejętnościami, czymkolwiek, tak jak ta pani, którą pozdrawiamy.
0: Tak, pani Liliana, pozdrawiamy.
1: Pani Liliano.
0: To się dzieje. To jest właściwie tak, że okazało się, że na tej ziemi, którą otrzymamy...
1: To proszę się zgłaszać, bo nie dokończę.
0: Tak. To okazało się, że tam jest... nawet jest plan zabudowy, że taki domek może powstać. Mamy nawet miejsce, plan, wszystko to się dzieje. Teraz w ogóle, żeby go zaplanować, to mam przyjaciół, znajomych przyjaciół, może za duże słowo, Kasię i Pawła. Mają dzieciaka z zanikiem mięśni i są architektami. I razem projektujemy ten dom, żeby od początku powstał dla osób z niepełnosprawnością. Tak, żeby jak ktoś później po prostu będzie chciał skorzystać z tych pomysłów, no to dostanie po prostu projekt za darmo tego domu. I chcesz używać? Proszę. Jest tak zaprojektowany, że będzie bardzo mocno rozwijał po prostu te technologie nowoczesne. I też ułożenie tego budynku tak, żeby wszystko po prostu działało. A pomysłów mam dużo i też dużo widziałem w świecie, więc tam będą cuda. Od łóżka podnoszonego na podnośnikach różnych, żeby łatwiej z wózka schodzić na łóżko, z łóżka z powrotem, więc tam cuda będą.
1: Aż jestem ciekaw, Michał, jesteś, jak zwykle po spotkaniu z tobą człowiek wychodzi też taki naładowany, że zainspirowanym.
0: Dziękuję, super.
1: Michał Worach był dzisiaj moim gościem. Ja jestem podekscytowany, ja jestem zainspirowany. W związku z tym już umówiliśmy się na następne spotkanie i o ludziach, i o emocjach, i o wszystkim o tym, o czym nie dało się dzisiaj powiedzieć. No ale po prostu tego się nie da powiedzieć w godzinę. Także Michał, do usłyszenia, do zobaczenia. Jak będziesz w Warszawie, to tutaj moje prywatne studio jest do dyspozycji. Można wjechać wózkiem,
0: tak,
1: jakbyśmy przewidywali, że taka sytuacja nastąpi.
0: Tak, ale też najważniejsze, jak coś nie jest dostosowane, to są ludzie i to jest najważniejsze, żeby zawsze o tym pamiętać. A jak mamy możliwość przystosowania, to trzeba przystosowywać. Ale rzeczywiście to studio dostosowane. Bardzo dziękuję i co, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Michał Worach był dzisiaj naszym gościem. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Jak wszystko dobrze się ułoży, to w Live Guru usłyszymy się za tydzień.
2: Radio 357.

Jestem wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty.

0: Merde.
1: Znowu Francja.
0: Bonjour.
1: Dzień dobry. Dzisiaj w dwuosobowym składzie witają Państwa bardzo ciepło i serdecznie realizująca naszą audycję Milena Krupińska i Marek Brzeziński. Irenki z nami dzisiaj nie ma przy mikrofonie, bo Irenka jest przez cały tydzień w Nicei. Bierze tam udział razem ze swoją drużyną z Uniwersytetu z Créteil, stolicy przylegającego do Paryża Departamentu Val-de-Marne, w bardzo szczególnym konkursie, jaki jest obowiązkowy dla studentów prawa, którzy już zdali ostatnie egzaminy. Po powrocie w czasie naszego spotkania w następną niedzielę, mam nadzieję, że opowie nam zapewne w szczegółach o tym pojedynku wszystkich wydziałów z całej Francji, no bo to jest taka specyfika francuska. Miejmy nadzieję, że usłyszymy także kilka słów o tym niezwykle interesującym mieście, o jego pięknej starej części położonej w plątaninie wąskich uliczek, o domach w kolorze ciemnożółtym i pomarańczowym, no i jeszcze pewnym przysmaku o kwiatach, które są moczone w cieście i zapiekane we frytkownicy. Więcej powiemy o tym za tydzień. Czyli jednym słowem o Nicei wciśniętej między Alpy a Lazur Morza. Za chwilę natomiast opowiem o ważniejszych wydarzeniach społeczno-politycznych, także związanych z życiem religijnym, a dalej o pewnym nowym zjawisku na ulicach niektórych francuskich miast, zjawisku, które zostało na ogół bardzo niechętnie przyjęte przez francuskich Francuzów. No ale skutki tego nowum są niekiedy naprawdę, proszę mi wierzyć, dramatyczne. Zajrzymy do paru galerii, żeby dowiedzieć się, co nowego możemy zobaczyć w muzeach. Kilka słów warto poświęcić piłce nożnej, tym bardziej, że rozgrywki Champions League, Ligi Mistrzów wkraczają w decydującą fazę. Ale powiemy także o tym, jak sport przeplata się ze sprawami politycznymi. No, warto tylko by było mieć nadzieję, że to się wszystko zmieści. Miejmy nadzieję. Będzie sporo muzyki. Oczywiście Irenka na dzisiaj wybrała klasykę francuskiej piosenki. Wiele z tych utworów jest doskonale znanych, ale mamy nadzieję, że Państwo chętnie jeszcze raz posłuchacie. No, na pewno nie pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni, te klasyki będą leciały. Na początek piosenka, której nie potrzeba specjalnie przedstawiać. To jeden z najbardziej znanych przebojów nie tylko we Francji, ale i na całym świecie. Oto niezapomniany Monsieur Charles Aznavour i La Bohème.

No cóż, dobrze znana, ale i bardzo piękna piosenka o paryskiej cyganerii, o latach młodości spędzonych na legendarnym Montmartre, a znowu wciela się w rolę artysty malarza, który z nostalgią wspomina czasy boemy, okres bycia biednym, ale szczęśliwym i pełnym pasji. Utwór pierwotnie miał być częścią operetki, ale stał się osobistym hymnem Aznaura. Podczas występów artysta zawsze używał białej chusteczki, która symbolizowała pożegnanie z tą minioną epoką. Tyle o piosence, a teraz zmieniamy temat. Oto katolicki dziennik La Croix przynosi wiadomość, iż we wrześniu, pod koniec tego miesiąca września, do Francji wybiera się papież Leon XIV. Gazeta powołuje się przy tym na informacje przekazane przez konferencję biskupów Francji, którzy sugerują, że Ojciec Święty odwiedzi Paryż i sanktuarium w Lourdes u stóp Pirenejów. Przygotowania do tej wizyty ponoć już są od pewnego czasu w toku. Ten sam dziennik, La Croix, informuje, że wkrótce ma się ukazać pierwsza encyklika Leona XIV, zatytułowana Magnifica Humanitas, w której papież ma zabrać głos w sprawie sztucznej inteligencji i przekazać nam swoją opinię na temat wywołujący polemiki i wiele pytań nie tylko we Francji, ale również w innych zakątkach świata. Podejrzewam, że w Polsce też nie jest to temat jednoznaczny. Centroprawicowy, poważny dziennik Le Figaro porusza sprawę sytuacji na Bliskim Wschodzie, ze szczególną uwagą analizując sprawę cieśniny Ormus. Gazeta przytacza słowa ministra spraw europejskich i zagranicznych Jean-Noël Barrota, który w zdecydowany sposób wyklucza możliwość zniesienia sankcji wprowadzanych przeciwko Iranowi. Szef dyplomacji francuskiej jest zdania, że cieśnina jest, jak to ujął, wspólnym dobrem ludzkości. Dodał, że jego zdaniem jakiekolwiek stabilne rozwiązanie polityczne konfliktu jest niemożliwe do czasu wprowadzenia poważnych zmian w politykę władz w Teheranie. To się musi zmienić i dopiero wtedy możemy myśleć o jakimś politycznym, stabilnym rozwiązaniu tej sprawy. Dodajmy, że w kierunku cieśniny płynie francuski lotniskowiec Charles de Gaulle, którego eskortuje francuska fregata. A pani kapitan fregaty zaznaczyła, że obecność lotniskowca i jej okrętu, a także okrętu zaopatrzeniowego ma zapewnić bezpieczeństwo żeglugi w tym rejonie i ma charakter obronny. W tej chwili w cieśninie Ormus zablokowanych jest 1500 statków handlowych. Po raz pierwszy w czasie tego konfliktu zaatakowano francuski statek handlowy. Jednostka o długości 200 metrów przewozi 3000 kontenerów. Władze francuskie podejrzewają, że atak, do jakiego doszło na wysokości Dubaju, to sprawa strony irańskiej. Kilku marynarzy francuskich zostało rannych i ewakuowano ich do szpitali. No cóż, pora na kolejny klasyczny utwór. Dla wielu jego miłośników jest to ulubiona piosenka francuska. Zatem Charles Trenet, Douce France.

Podejrzewam, że nie tylko Charles Trenet zachował słodką Francję w swoim sercu. Douce France to słodka Francja właśnie. Utwór napisano w czasie II wojny światowej i piosenka ta stała się symbolem tęsknoty za utraconą, spokojną ojczyzną. Trenet opisuje w niej sielankowe krajobrazy francuskiej wsi, rzeczywiście zachwycające, i beztroskę dzieciństwa. Choć utwór brzmi lekko i radośnie w kontekście okupacji, niósł on ogromny ładunek patriotyczny i dawał nadzieję Francuzom. Do dziś jest uważany za nieoficjalny drugi hymn Francji. Pierwsze to Marsylièse, oczywiście Marsylianka, a to jest ten nieoficjalny hymn francuski. Tak się popularnie myśli. No a teraz o sprawie, która bulwersuje mieszkańców kilku francuskich miast, między innymi Lyonu i miejscowości położonych na północy kraju. Chodzi mianowicie o wysuwane z jezdni słupy metalowo-betonowe. Nie są wysokie, około metra do półtora, ale za to o imponującej średnicy i wytrzymałości. Chodzi o zmniejszenie ruchu na ulicach i tym samym hałasu spowodowanego przez przejeżdżające samochody oraz zanieczyszczenia środowiska. To rozwiązanie cieszy się dużym uznaniem w kręgach ekologów, zdecydowanie mniejszym wśród kierowców. Te słupy są bowiem mało widoczne. W pewnej uliczce w Lyonie zamontowano takie rozwiązanie i dochodzi tam, proszę sobie wyobrazić, do 4 wypadków dziennie. I najczęściej są to spore uszkodzenia przodu samochodu. Ten samochód właściwie cały przód ma, jak to mówią, ładnie skasowany, kasé. Jednocześnie zdarzają się spektakularne wypadki. Samochody wybijają się jak na skoczniach

na wierzchni można przejechać, ale już z furgonetkami dostawczymi jest gorzej, bo raz te słupy zniknęły, ale zdarza się, że pojazd wjedzie na to, no i schowany taki słup nagle wystrzeli, do uszkadzając podwozie. No, jest to sprawa kontrowersyjna, jest to sprawa nowa, bo właściwie to zjawisko się rozpleniło w miastach francuskich, szczególnie w Lyonie, gdzie rządzą ekolodzy właśnie, i wywołuje mnóstwo polemik i kontrowersji. No ale teraz pora na chwilę oddechu muzycznego i tutaj właściwie tej piosenki to nie trzeba zapowiadać. Natychmiast państwo ją rozpoznają, tak jak jest ten jedyny w swoim rodzaju głos wykonawczyni tego utworu. Zapraszam do wysłuchania.

Na pewno Państwo od razu rozpoznali jedną z legend francuskiej światowej estrady, Edith Piaf i jej utwór Sous le ciel de Paris. To jedna z najbardziej ikonicznych piosenek w historii Francji, będąca alegorycznym i romantycznym hymnem na cześć Paryża. Utwór ten na stałe wpisał się w kanon światowej muzyki, stając się wizytówką stolicy Francji, muzyczną wizytówką. Utwór został skomponowany przez Huberta Giraud do słów Jean de Jacques. Pierwotnie powstał na potrzeby filmu Juliana Duviera o tym samym tytule. To było w 1951 roku. W filmie jako pierwszy wykonał go

Jean Bretonnière, ale to wykonanie jej, tej piosenki przez Edith Piaf przyniosło temu utworowi zatytułowanemu Pod niebem Paryża oszałamiające powodzenie. Choć piosenkę śpiewało wielu artystów, to wersja Edith Piaf z 1954 roku nadała jej nieśmiertelność. To kultowe wykonanie. Jej dramatyczna i pełna pasji interpretacja sprawiła, że utwór stał się nieodłącznym elementem jej repertuaru oraz symbolem francuskiej, no powiedzmy sobie, chanson française. Obok wersji Yves Montanda z 1964 roku wykonanie Piaf uważa się za najbardziej klasyczne i wzorcowe. Piosenka opisuje życie toczące się pod niebem Paryża, od radosnych chwil zakochanych par po troski zwykłych mieszkańców, no i życie kloszardów. Paryż jest tu przedstawiony jako żywa istota, która sprzyja miłości, ale potrafi też być świadkiem smutku. Charakterystyczny rytm walca nadaje całości lekkość i paryskiego szyku. No a teraz zmieniamy zupełnie tematykę, chociaż pozostaniemy w kręgu kultury, a mianowicie zapraszam do Luwru. Dwaj mistrzowie zachodniej rzeźby, Michał Anioł i Rodin, dzielą ich 3,5 wieku, a jednak spotykają się w muzeum w Luwrze na wystawie, której celem jest skonfrontowanie sztuki obu geniuszy wokół jej głównego tematu, a ten temat to żywe ciało. Około 200 dzieł, marmury, brązy, gipsy, terakoty, odlewy oraz liczne rysunki i to wszystko można oglądać w hali Napoleona. Zamysł dwójki kuratorów polega na wyjściu poza chronologiczny związek pokrewieństwa Augusta Rodena, który żył na przełomie XIX i XX wieku, z Michałem Aniołem, to z kolei jest przełom XV i XVI stulecia. Pierwszy czerpał bowiem obficie z dorobku drugiego i chodziło o to, żeby potraktować ich na równych prawach. Nie chodzi o to, że jeden wpływa na drugiego, lecz o to, jak dwaj najwięksi rzeźbiarze zachodniego świata przejawiają podobieństwa, więzi estetyczne i wspólne perspektywy, jak podążają tą samą drogą. To było wyjaśnienie, które padło podczas prasowego zwiedzania z ust Chloé Ariotte, konserwatorki w Muzeum Rodena, oraz Marka Bormanda, jednego z kuratorów działu rzeźby Luwru. Dodali oni: mamy nadzieję, że publiczność spojrzy na dzieła inaczej i odkryje rodzący się między nimi dialog. Bardzo ciekawy eksperyment artystyczny swoją drogą. Myślą przewodnią wystawy jest życie i wewnętrzna energia ciał. Ten motyw pojawia się od razu już w rotundzie wejściowej, gdzie prezentowanych jest 5 nagich, muskularnych i pełnych siły figur. To jest niewolnik zbuntowany, niewolnik umierający Michała Anioła, a także wiek brązu Adam i Jean Dier Nagi, która to rzeźba pochodzi z słynnego, legendarnego pomnika mieszcząc skalę Dłuta Rodena. Ponieważ marmury Michała Anioła są kruche i trudno je transportować, część dzieł na wystawie wyszła spod dłuta manierystycznych rzeźbiarzy XVI stulecia, którzy inspirowali się jego twórczością. Wystawa pokazuje odlew Mojżesza wykonany przez Felice Adrianiego na podstawie oryginału Michała Anioła, przechowywanego w rzymskiej bazylice. No i to jest z jednej strony zestawienie właśnie tego Mojżesza z monumentalnym Balzakiem Rodena. Znowuż niesamowita konfrontacja artystyczna. Pokazuje też, jak obaj mierzyli się ze sztuką starożytnej Grecji i jak bardzo często przekraczali nakreślone przez nią granice. Kolejne pokrewieństwo stanowi non finito, popiersia, członki, ramiona, dzieła niedokończone z różnych powodów. Muzeum wyjaśnia odmienne metody, jakimi każdy z nich posługiwał się przy pracy w marmurze. To bardzo ciekawa lekcja jest. Naprawdę bardzo ciekawe spotkanie z rzeźbą. Wśród wyjątkowych wypożyczeń znalazły się liczne rysunki Michała Anioła pochodzące z florenckich muzeów oraz z British Museum. No a teraz po tym spacerze między rzeźbami Michała Anioła a Rodena pora na kolejną piosenkę. Tym razem znów klasyka. Paryż wczesnym rankiem.

To też bardzo, bardzo znana piosenka. Jest piąta rano, Paryż się budzi. Jacques Dutronc, il est 5 heures, Paris se veille. No, z tym budzeniem, prawdę powiedziawszy, jest tak na dwoje babka wróżyła. Bo jedne paryżanki i paryżanie faktycznie wstają i się budzą, i to dosyć wcześnie, ale inne i inni właśnie się kładą spać na zasłużony odpoczynek. Rewolucyjny utwór, który idealnie uchwycił ducha Paryża końcówki lat 60. Piosenka opisuje miasto w momencie zmiany warty, gdy nocne marki wracają do domów, a ranne ptaszki, piekarze i robotnicy zaczynają pracę, zresztą nie tylko oni. A my wracamy na muzealne korytarze. Dwa słowa o kilku ciekawych wystawach. W Muzeum Sztuki Dekoracyjnej przy Rue Rivoli w pierwszej dzielnicy Paryża możemy się zagłębić w świat XVIII wieku. Ja tutaj mam jeszcze dla Państwa, przygotowałem parę innych wystaw, ale wszystkie od razu chciałem ostrzec, że wszystkie, przestrzec może raczej, że wszystkie związane są właśnie z tym stuleciem, z XVIII wiekiem. To nie jest przenośnia, bo pokazano tam nie tylko malarstwo, a więc to ten świat jest rzeczywiście XVIII-wieczny. Na wystawie znalazło się ponad 500 eksponatów, dokładnie 555. Zdobione brązem, uszlachetnionym złotem komody, żyrandole, wiele przedmiotów z porcelany, boazerie, jest łóżko księżnej i angielskie suknie, są harfy i wisiory, biżuteria, barwne tapety, a nawet, proszę sobie wyobrazić, ozdobne klatki dla ptaków. Wystawa czynna jest do 5 lipca. To nie jest jedyna możliwość spotkania się z XVIII wiekiem, tak jak mówiłem na początku, bo oto w Mobilier National w 13 dzielnicy Paryża do końca lipca czynna jest wystawa Porcelany Sèvres. No to jest rzeczywiście słynny obwód miśnieński, to chyba jest najbardziej znany na świecie, pochodzący z kolekcji Rothschildów. Uwagę zwraca niezwykle ozdobna różowa z zielonymi ornamentami waza, uwaga, z głowami z dwóch słoni. W Muzeum Mody Paryża w 16, najbardziej eleganckiej dzielnicy, wiadomo, gdzie się Muzeum Mody mogło umiejscowić, wystawiono, no cóż, nazwa placówki zobowiązuje, modę kobiecą, znów z tego samego stulecia XVIII. Widać, iż było ono także inspiracją dla współczesnych projektów. Pokazano to na tej wystawie, jak na przykład ówczesne gorsety podsuwające śmiałe pomysły na przykład Johnowi Galliano. W Muzeum Paryża Karnawale w trzeciej dzielnicy w Marais, niedaleko najpiękniejszego placu Paryża, Place de Vosges, placu Wogezów, wystawiono ponad 200 przedmiotów związanych z Madame de Sévigné. Portrety, przedmioty codziennego użytku, rysunki, szkice, no i oczywiście to, z czego ona była bardzo znana, listy. Madame de Sévigné nigdy ich nie opublikowała. Pisała je dla swojej córki, która wyprowadziła się do Prowansji. Pisała językiem żywym, pełnym ironii, niezwykle obrazowym. Wystawa czynna do końca sierpnia pokazuje nam kobietę wolną, wykształconą, pełną subtelności wynikających z jej niecodziennego, jak na niewiastę owych czasów zdominowanych przez mężczyzn, pełną niezależności. Z kolei 700 obrazów, 1500 szkiców, proszę sobie wyobrazić, 4000 innych prac, a wszystkie osadzone w realiach, oczywiście, XVIII-wiecznej Szwecji i wystawiane są w Instytucie Szwedzkim w trzeciej dzielnicy. A zatem XVIII wiek mocno się przebija do muzealnych sal stolicy Francji. A teraz pora na następny, no doskonale znany utwór, który przenosi nas, na, jak twierdzą paryżanki i paryżanie, najpiękniejszą aleję świata, Jodassin i Les Champs-Élysées.

Joe Dassin śpiewa hymn na cześć najsłynniejszej alei świata. Może zaskoczyć coś, piosenka jest adaptacją brytyjskiego utworu Waterloo Road zespołu Jason Crest. Joe Dassin jednak tchnął w nią typowo francuski szyk i optymizm. Utwór opowiada o tym, że na polach elizejskich bez względu na pogodę czy porę dnia zawsze można spotkać miłość i szczęście. To piosenka, która do dziś promuje wizerunek radosnego Paryża na całym świecie. A dla Paryża ta aleja jest tak ważna, że powiadają, iż jeśli raz w tygodniu nie byłeś na polach elizejskich, no to zmarnowałeś jeden tydzień swojego życia. Takie jest powiedzonko, które krąży po paryskich ulicach. A swoją drogą to pola elizejskie zasługują na to, żeby poświęcić im osobną opowieść, dlatego że ich historia jest w tej alei właściwie, jest w pewnym sensie no niekiedy bardzo, bardzo dramatyczna. Miejsce, gdzie nawiasem mówiąc odbywają się wielkie parady wojskowe, gdzie odbywają się parady z okazji 13 lipca i gdzie też kończy się Tour de France. Ale teraz zajrzymy do pewnego niecodziennego baru w Paryżu. Moda na takie miejsce przyszła z bardzo daleka, z krainy kwitnącej wiśni. Wywodzące się z Japonii bary, uwaga, audiofilskie, zdobywają we Francji, w stolicy Francji coraz większą popularność, oferują spokojne sesje słuchania albumów w sprawie, no, w oprawie niedoścignionego sprzętu hi-fi. Zaraz zresztą będziemy o tym mówili, o cenach, bo to rzuca na kolano. Wyciszone sale, sprzęt audio wart setki tysięcy euro. Miejsca te obiecują doznania dźwiękowe bliskie temu, co oferuje koncert na żywo, ale jednocześnie w komforcie miękkiej kanapy i z uwagą skupioną wyłącznie na muzyce. To naprawdę skłania do tego, żeby poświęcić czas każdemu słowu, każdemu instrumentowi, każdej nucie, opowiada Camille Caloche, 31-latka, wychodząca z paryskiego baru Listener, gdzie właśnie uczestniczyła w sesji poświęconej brytyjskiej gwieździe Neo-Soul. Samfi. Usytuowany w sercu stolicy bar stawia na najwyższą półkę. Dysponuje sprzętem wartym 200 tysięcy euro, w tym monumentalnymi głośnikami greckiej firmy Tune Audio, które wydobywają krystaliczny brzęk perkusji, czy też pulsacji linii basowej, a więc to jest naprawdę już wyrafinowana uczta dźwiękowa. Mamy tu zupełnie inny stosunek do muzyki, mówi Jérôme Thomas, współzałożyciel Listenera. Nie ma już tej szybkiej konsumpcji, którą znamy ze streamingu i słuchawek dousznych. Chcieliśmy po prostu, żeby każdy mógł poświęcić czas na odkrycie na nowo twórczości swoich ulubionych artystów. Według niego sesje słuchania w jego barze potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych melomanów. Widzimy tutaj, jak ludzie wychodzą z uśmiechem i mówią: myślałem, że znam na pamięć ten utwór, który słucham od 15 lat, a tu usłyszałem nowe instrumentacje. Usłyszałem miks realizatora dźwięku. W barach audiofilskich MP3 ze swoją kompresją dźwięku nie są mile widziane. Króluje tutaj winyl z jego analogowym charakterem, a dźwięk wędruje najnowocześniejszymi kablami do lampowych wzmacniaczy vintage, przy których głośniki Bluetooth wypadają bardzo blado. Ten trend listening bars przetacza się również nie tylko przez Paryż, ale przez Nowy Jork i przez Londyn. W Londynie, który należy do pionierów europejskich barów audiofilskich, jak Brilliant Corners czy Jambi, nowy Hidden Grooves znalazł swoje miejsce w hotelu należącym do grupy Virgin. W jego wnętrzu mieści się kolekcja 5000 winyli oraz głośniki warte blisko 60 tysięcy euro za sztukę, będące wyrazem studentniego kunsztu brytyjskiego producenta Tannoy. Prawdziwy bar audiofilski spełnia wszystkie wymagania tych, którzy chcą poczuć muzykę, mówi Neil Aline, dyrektor do spraw rozrywki kulturalnej Virgin. Jak wielu innych, ten były DJ i organizator imprez nie zapomina oddać hołdu tym, którzy zapoczątkowali ten trend. Japońskim Jazz Kisa, barom narodzonym w latach 30., gdzie można było spokojnie słuchać jazzu i które przetrwały do dziś. Narodziły się w latach 30. ubiegłego wieku, czyli prawie 100 lat temu. Kiedy byłem w trasie, wchodziłem do takich barów w Tokio czy Kyoto,
i mówiłem, wow, to niesamowite, wspomina Ney Alin. To naprawdę zupełnie inne doświadczenie muzyki niż to, które przeżywasz w salach koncertowych czy klubach. No to pora na muzykę. Czeka nas teraz pora do zasmutku i melancholii, czyli Léo Ferré i Avec le temps.

0: Ave Cletin uważana jest za jedną z najsmutniejszych i najpiękniejszych piosenek o przemijaniu. Ferré napisał ją po bolesnym rozstaniu ze swoją żoną Madeleine. Utwór opowiada o tym, jak czas nieubłaganie zaciera wszystko. Pasję, ból, a nawet wspomnienie twarzy ukochanej osoby. To surowa, bolesna lekcja egzystencjalizmu, wykonana z niesamowitą ekspresją, która do dziś porusza słuchaczy do łez. Tak, to piosenka pełna smutku i melancholii. No a po tej odrobinie tych nastrojów zmieniamy, zupełnie przechodzimy do zupełnie czegoś innego. Nie możemy bowiem pominąć sportu, bo też paryski klub piłkarski zmierza do obrony tytułu najlepszej drużyny Starego Kontynentu. Przenosimy się na murawę stadionu do Monachium, gdzie rozegrano mecz, którego stawką była gra w finale Ligi Mistrzów. Bayern Monachium gościł Paris Saint-Germain. To był rewanż za pierwsze spotkanie w Paryżu, gdzie po emocjonującej walce gospodarze ze stolicy wygrali z Bayernem 5-4. Rewanż nie był już taki pełen emocji jak pierwsze spotkanie, które to komentatorzy nazwali meczem stulecia. Nieco w tym przesady, ale rzeczywiście wiele się działo, a 9 goli już świadczy o tych emocjach. W Monachium mecz nie rozpalał aż tak do białego, chociaż był niezwykle zacięty. Strzelano dużo, parady bramkarzy fruwających w stronę słupków i pod poprzeczkę, spektakularne akcje, dużo ruchu, dużo zaciętości, wiele ambicji. W trzeciej minucie Dembele strzela pod poprzeczkę i jest 1-0 dla PSG. Bayern starał się odrobić straty, nie do końca mu się to udało, chociaż zachował twarz. W doliczonym czasie gry, już bodajże w 95 minucie, na sekundy przed końcowym gwizdkiem, Kane zdobył pięknym strzałem wyrównującego gola, ratując honor Bawarczyków, ale nie zapewniając im awansu do finału. W ostatecznym rozrachunku, po zsumowaniu wyników dwóch spotkań, PSG wygrało 6-5 i o najwyższe trofeum zagra wkrótce z Arsenalem Londyn. To będzie bardzo ciekawe spotkanie PSG-Arsenal. Za chwilę będziemy dalej mówili o sporcie, bo muszę przyznać, że ten sport tutaj akurat jest trochę powiązany i z PSG, z piłką nożną, ale i z pewną aferą troszeczkę polityczną, starcia wśród władz Paryża, co do pewnego obiektu bardzo znanego i bardzo cenionego, szczególnie przez paryskich kibiców. Ale o tym za chwilę. Na razie posłuchajmy niesfornego Piotrusia, niesfornego chłopca francuskiej muzyki, sceny, filmu, mianowicie Serge'a Gainsbourga. Posłuchajmy La Jeunesse. Tę piosenkę Serge Gainsbourg napisał dla Juliette Gréco po nocy spędzonej na wspólnej rozmowie i na słuchaniu muzyki. A zatem La Jeunesse i Serge Gainsbourg.
1: J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

0: to był Serge Gainsbourg. W zupełnie innym nastroju jest ta piosenka, takim melancholijnym, też trochę sentymentalnym, niż słynny utwór, który bulwersował swojego czasu świat, właściwie nie tylko Francję, ale i cały świat, który to Gainsbourg śpiewał z Jane Birkin. Piosenka jest majstersztykiem pod względem językowym. To jest właściwie lingwistyczna ekwilibrystyka. Serge bowiem oparł tekst na grze słów i rytmie, który to jest to rodzaj francuskiego slangu, w którym dodaje się sylaby między litery. I to się właśnie nazywa jeunesse. Czyli to nie ma nic wspólnego z jawą, tylko właśnie tak nazwano ten francuski slang. To jest w sumie, jeśli chodzi o samą melodyjność, to jest elegancki walc, który mimo upływu pozostaje jednym z najbardziej wyrafinowanych, miłosnych wyznań w historii muzyki Serge'a Gainsbourga. A teraz wracamy do sportu, wracamy do Paryża z Monachium, do Parku Książąt konkretnie, czyli Parc des Princes. Chociaż nie kończymy tematyki sportowej, tyle, że w koktajlu sportowo-politycznym, bo to PSG oświadczyło, że jest gotowe wznowić rozmowy z paryskim ratuszem w sprawie wykupu Parc des Princes, dzień po tym, jak Rada Paryża upoważniła nowego socjalistycznego mera Emmanuela Grégoire'a do podjęcia na nowo dialogu. Proszę zwrócić uwagę, że paryski potentat PSG nie gra na Stade de France, tylko właśnie w Parku Książąt Parc des Princes w Boulogne. Klub przyjmuje do wiadomości stanowisko wyrażone wczoraj przez Radę Paryża na rzecz wznowienia dialogu na nowych zasadach. Można przeczytać w komunikacie PSG. Biorąc pod uwagę zaproponowane kierunki oraz historyczną więź łączącą klub z jego stadionem, PSG potwierdziło merowi Paryża gotowość do wznowienia rozmów. To podkreślono w klubie, zastrzegając się, że rozmowy te będą musiały opierać się na pogłębionych analizach, które pozwolą odpowiedzieć na wszystkie nierozstrzygnięte kwestie. Więc widzą Państwo, że sport to nie tylko uganianie się za workiem wypełnionym powietrzem, czyli grę w piłkę nożną, ani żadna inna forma wysiłku fizycznego, ale sport może być też takimi manewrami politycznymi. To pierwszy raz jest, gdy klub zabiera publicznie głos od czasu właśnie wyboru Emmanuela Grégoire'a 22 marca. Nowy mer był już dwukrotnie zapraszany na Parc des Princes, na mecze PSG u boku Nassera Al-Khelaifego, tego Katarczyka, który jest właścicielem PSG. Prezydent stołecznego klubu zadzwonił do niego z gratulacjami zaraz po wyborach. Tak twierdzą źródła zbliżone do obydwu panów. Pozwolić PSG odejść z Parc des Princes byłoby błędem politycznym, sportowym i historycznym, oświadczył następca Anne Hidalgo na stanowisku mera Paryża. Jego poprzedniczka właśnie Anne Hidalgo sprzeciwiała się sprzedaży tego obiektu sportowego, który jest własnością miasta. W obliczu odmowy ze strony pani mer Nasser Al-Khelaifi wspomniał o możliwej przeprowadzce do Massy lub do Poissy, jeszcze dalej od Paryża niż Parc des Princes. Sprawa ostatecznych decyzji ma się rozstrzygnąć jesienią. W trakcie kampanii wyborczej Emmanuel Grégoire opowiadał się osobiście za sprzedażą pod pewnymi warunkami, jednak ostateczną decyzję podejmie Rada Paryża. Proszę zwrócić uwagę na te podchody, manewry co do tego, kto ma grać na Parc des Princes i czy Parc des Princes ma być klubowym stadionem, chociaż wszyscy paryscy kibice tego zespołu są o tym święcie przekonani. A my pozostaniemy w kręgu sportu. No niebawem zacznie się Tour de France, to posłuchajmy Yves Montanda a bicyklet, a więc wskakujmy na rower i hajda w drogę.
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait

To jest bardzo znany też kolejny taki klasyk francuskiej piosenki wykonywany przez Yves Montanda, A Bicyclette. Piosenka, która została wydana w 1968 roku na albumie o tej samej nazwie. Muzykę skomponował Francis Lai, tekst Pierre Baruch. Pierre Baruch przywołał wspomnienia z dzieciństwa, kiedy jako uchodźca w czasie II wojny światowej przebywał w Wandei. W swojej piosence Yves Montand opowiada historię pięciu chłopców, którzy rywalizują na rowerach o serce dziewczyny, o serce Paulette. No proszę, na rowerach też można prowadzić miłosne podchody. Tak oto w błysku szprych, choć jeszcze to do Tour de France mamy sporo czasu, bo zaczyna się w lipcu. Żegnają się z Państwem, kończąc nasze spotkanie z Francją i życiem codziennym, realizujące audycję Milena Krupińska i Marek Brzeziński. A na koniec chyba jeszcze jedna klasyka estrady. Sacha Distel, który zaśpiewa piosenkę La Belle Vie, międzynarodowy standard, znany też z wersji angielskiej jako The Good Life Tony'ego Bennetta. A ja już Państwu bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam za tydzień. Wszystkiego najlepszego, miłego dnia i miłego tygodnia. Do usłyszenia.

0: Jest taki blues, Key to the Highway. Prawie 100 lat temu napisał go Big Bill Bronzy. Po nim grało go wielu muzyków, a ja pomyślałem, że kiedy ktoś ma klucz do autostrady, to zawsze może z niej zjechać i zawsze może na nią wrócić.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 spotkają się Państwo z Danielem Wyszogrodzkim. Co szykujesz?
0: Przekonamy się, bo w muzyce warto się przemieszczać autostradą do satysfakcji. Zapraszam Państwa na wspólne podróże w każdą niedzielę od 20 do 22 na antenie radia 357. Daniel Wyszogrodzki.
2: A to już godzina 9:00.

Dzień dobry, niedziela. Julka Nowaczyńska za sterami, Antek Grudniewski, który w pocie czoła wydaje moją audycję, i ja, Tomasz Smokowski. Dlaczego w pocie czoła Antek wydaje? Dlatego, że do końca, do ostatniej chwili, jak to mawiają lekkoatleci, na kratach niemal, Antek mi jeszcze podrzuca nowe piosenki, które ja sobie wymyślam w ostatniej chwili, a jakże, kasując jedne, wrzucając drugie do systemu, który tutaj mamy. I Antek, który też ma podgląd na to, co robię, mówi: to ja ci tu piosenki wyciągam, a ty je kasujesz? No tak, bo chciałem wam upichcić dzisiaj najlepszą możliwą audycję. A czasami wiecie, jak to jest. To tak jak mówi niedźwiedź, na taką, bo ja wiem, swoją trzygodzinną audycję zakamarki przygotowuję około 50 piosenek. Nie, jak 50, co? A może tak, może około 50 piosenek, a potem wybiera z tego sobie to, co akurat mu w duszy gra. I ze mną jest trochę pogodnie. Zacznijmy od... no to będą tacy... humor poprawiacze, drodzy radiosłuchacze. O, nawet nie czuję, jak mi się rymuje. Get Down Services, czyli gwiazdy przyszłego OFF festiwalu. Już w sierpniu. Jedziemy.

0: the questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Powiedzmy sobie szczerze i otwarcie. Każda piosenka, która nosi tytuł Grzejnik, musi być fajnym utworem, prawda? Get Down Services, The Radiator. I już przychodzą pierwsze maile, bo mój mail to smokmałparadio357.pl. Napisał do mnie Gajowy, ale nie Gajowy Marucha, zdaje się. Gajowy Rafał spod Kołobrzeskiej wsi, że z lekko opóźnionym zapłonem został naszym patronem. Też mu się rymuje. Ale najlepszą tego opowiadania stroną jest to, że każda chwila bez was, w sensie bez nas, jest chwilą straconą. Prawda, że ładnie mu się rymuje? No to Rafał, słuchaj dalej. Get Down Services naprawdę grają dobrze pod nóżkę.

Kto w sierpniu nie pojedzie do Katowic i nie obejrzy sobie na żywo i nie posłucha Get Down Services, ten trąba. Ale to już każdy we własnym sumieniu musi rozstrzygnąć. Chcecie coś dalej na taką pogodną nóżkę? No właśnie, bo Julka mi zwróciła uwagę na poza anteniu tak zwanym, że się przejęzyczyłem w pierwszym studiu i zamiast powiedzieć, że mam podobnie jak niedźwiedź, to powiedziałem, że mam pogodnie jak niedźwiedź. To dobrze, bo dzisiaj jest tak właśnie pogodnie od samego rana. I właśnie, jeżeli miałbym tak pójść szlakiem Get Down Services, to teraz was zostawię z pięcioosobowym bandem z okolic Margate, z Wielkiej Brytanii, z niejakim Fale Njoke na wokalu. Fale Njoke, jak sobie dobrze sprawdziłem, to jest trochę jak Jul Brynner, który mówił w 11 językach podobno, taki były z lat 60. wielki aktor hollywoodzki. Fale Njoke ma podobnie, też mówi w wielu językach świata. No i sami posłuchajcie, tutaj będzie wszystkiego po trochu. Afrodisco, funk, psychodelia. Czy to jest strawna mieszanka? Dajcie sobie szansę, nazywają się Pigeon.

0: can catch me. Your juju can catch them.
1: God is protecting me.

Tak.

album od Pigeon, od gołębia. Nowiutki, świeżutki. Sprawdźcie, co ten gołąb nam jeszcze narobił, a dobre rzeczy nam wysmażył. Fiole, fale, niokę na wokalu i cały Pigeon. Black James Dean.

Pigeon. No dobra, dosyć tych szaleństw, szaleństwa panny Ewy, bo wyrwę was z łóżek, a przecież niedziela rano miała być spokojna. Pierwsza kawa, można zamknąć oczy, pisze

Piszecie, że u was też jest pogodnie, to tak zgodnie z tym, jak się przejęzyczyłem. Tak, u mnie tutaj też jest podobnie, czyli pogodnie. Może dlatego te przejęzyczenia. Nie będzie tak od razu, powiedziałbym, slow, tak jak to zazwyczaj bywa, i melancholijnie, jak zazwyczaj bywa w grze podwójnej. Będziemy powolutku zmierzali ku tej części audycji. Zacznijmy od naszych pani plażowiczek ze swoją nową piosenką The Beaches.

Tak, grają i śpiewają The Beaches, kwartet stuprocentowo dziewczyński. Przychodzą maile, dwa ważne, myślę, że bardzo ważne. Napisał Krzysztof, ten ze Szczecina, a tak naprawdę z Gryfina, że dzisiaj prasuje, ale uwaga, w Szczecinku. Także ja wiem, że nie moglibyście żyć bez tej informacji. Druga informacja od Iwony, która napisała tak. Smoku, to a propos Get Down Services. Nie poprawiło nastroju. Nie te nuty. Dramat. Poproszę do innej bramki. Please. No to spróbujmy. The Beaches po raz drugi.

O lesbijce roku śpiewały dziewczyny z The Beaches, a teraz z bandu czteroosobowego wrócimy do jednoosobowej twórczości i działalności. Nowa muzyka z Nowej Zelandii. Ukazał się kilka dni temu album Aldous Harding.

No, z pociągami na wyspie to może być nielichy problem, chyba że duża wyspa. Napisał do mnie Krzysztof i mam małą zagwostkę. Pomóżcie mi, nie zdążyłem sprawdzić. Dzień dobry. Nie wiem, co się stanie leitmotivem audycji, ale już teraz odpowiadam. Na niezadane pytanie, jak rozumiem. Tak, oglądam Eurowizję, staram się całą eliminację plus finał. No to zupełnie Krzychu jak ja, tylko teraz właśnie mam problem, bo wydawało mi się, że Eurowizja to dopiero stanie się leitmotivem naszych audycji, na przykład czwartkowej w przyszłym tygodniu, bo czy to nie tak, że eliminacje do Eurowizji i finał są dopiero w przyszłym tygodniu? Czy mnie coś ominęło? Bo nie wiem. W każdym razie Aldous Harding ze swoimi piosenkami na pewno nigdy na żadną Eurowizję nie trafi i to też nie dlatego, że Nowej Zelandii tam nie ma, ale po prostu jednak ciut inna, ale to dobrze, wrażliwość muzyczna.

Tak się gra i śpiewa w Nowej Zelandii Aldous Harding ze swoim albumem, który ukazał się w tym tygodniu. No i zrobiło się tak sielsko, przyjacielsko, nostalgicznie, tak jak to tylko w grze podwójnej bywa. Już dosyć tych pigeonów i tych get down services. Ale tak serio, to dzisiaj jeszcze przyspieszymy w którymś momencie tej audycji. Słuchaczka Ewa zapytała mnie, czy będą rapy, bo zestaw boomersko-młodzieżowy stychów, tak, jest taki słynny zestaw, to na waszą cześć utworzyłem rubrykę rapy dla całej rodziny. No więc ten zestaw boomersko-młodzieżowy stychów zgłasza gotowość do posłuchania, tym bardziej, że mimo ogólnego luzu dopadł nas maturalny stres przed jutrzejszym rozszerzeniem z matmy. Może da się coś przemycić dla Wiktora, który stawia czoła ciągom, trygonometrii i innym dziwactwom matematycznym. Wiktor, to specjalnie dla ciebie powiem tak. No nie ma dzisiaj rapów, ale chcę ci powiedzieć, że jak już będziesz po tym wszystkim, jak już się przewalić się ta cała matura, to na przyszły tydzień rzeczywiście jakieś dwie piosenki, jakieś małe rapsy dla całej rodziny przygotowałem, bo ja już mam taką listę stworzoną na dwie audycje do przodu, muszę wam powiedzieć. Tak to u mnie jest. Także dziś rapów nie będzie. Chcę ci też pocieszyć, że tak naprawdę to w życiu te wszystkie całki, ciągi, trygonometria, kosinusy, sinusy, to ci to niczego nie będą potrzebne, ale nie mów nikomu, nie mów mamie, ucz się dobrze. A zamiast rapów masz ode mnie Alice in Chains.

Jerry Cantrell napisał tę piosenkę, gitarzysta, muzyk, kompozytor Alice in Chains. To oczywiście nie jest najbardziej reprezentatywna piosenka w dorobku Alice in Chains, ale komu to przeszkadza? Kiedyś wpadłem na taki wpis syna Jerry'ego Cantrella, Jerry'ego Juniora, który chyba sam też się muzycznie produkuje, który powiedział, że i tak się pochwalił, był dumny, że w jego opinii jego tata napisał jedną z najpiękniejszych piosenek w historii ludzkości i jest z tego dumny. I ja się podpisuję pod tymi słowami syna, bo Nutshell rzeczywiście jest takim utworem.

jedyna w swoim rodzaju piosenka, prawda? Alice in Chains, Nutshell. Jacek napisał, że jeśli chłopak zdaje rozszerzoną z matematyki, to albo będzie jej potrzebował, albo go to po prostu fascynuje, bo różne w życiu ludzie mają zajawki. A to prawda, bo przecież nie po to, żeby policzyć, dodać sobie, ile zapłaci, nie wiem, na bazarze za kilo pomidorów i dwa kilo ziemniaków. W każdym razie trzymamy kciuki za maturzystów, bo od jutra znowu ruszają do boju. A co dla was, maturzyści? Nie było was jeszcze na świecie, no chyba, że jesteście maturzystami trzeciego wieku też. Kto wie, też tacy są. I też za nich trzymamy kciuki. Ale prawdopodobnie nie było was jeszcze na świecie, kiedy ukazał się ten album, a właśnie w tym tygodniu obchodzimy 30-lecie wydania tej pięknej płyty z tymi pięknymi piosenkami. To z takiej półki lekuchno zakurzonej.

Tytułowa piosenka z albumu Walking Wounded. Nam, boomerom, w głowie się nie mieści, że to już 30 lat od wydania tej płyty. A wam, droga młodzieży, maturzyści chociażby, chciałbym powiedzieć, że to taki trochę znak czasu, ta, nawet ta piosenka, ten automat perkusyjny, który tak gęsto szył, jak maszyna do szycia, na lewo i prawo, to taki właśnie znak czasu, bo w tamtych latach, w połowie lat 90. Takie ciągoty drum and bassowe były bardzo, bardzo, bardzo popularne, nie tylko zresztą u Everything But The Girl, bo to przecież o nich mowa. To jeszcze raz zajrzymy na ten wspaniały album. Naprawdę świetna płyta, nie zestarzała się.

0: Gra podwójna.
1: No tak, a ten dżingielek oznacza, że wkroczyliśmy śmiałym krokiem w drugą godzinę, drugą i ostatnią godzinę naszej audycji. Gra podwójna. Rozpętała się bardzo poważna dyskusja. Powiedziałem to i od razu się zawahałem, bo przecież żadna dyskusja, bo tutaj nikt z nikim nie rozmawia, znaczy rozmawiacie jedynie ze mną. A propos tego, jak poleciłem Wiktorowi, żeby się specjalnie nie przejmował, bo są w życiu ważniejsze niż całki, trygonometria, ciągi matematyczne, sinusy, kosinusy. Ja już z tego nic nie pamiętam, ale kolejny słuchacz mi napisał, że spokojnie, że taka rozszerzona matematyka to się bardzo może młodemu człowiekowi przydać. Na przykład w dziedzinie programowania, który pewnie zawód programisty dalej będzie, o ile nas sztuczna inteligencja wszystkich nie pozamiata, że dalej będzie w cenie, ale tak poza wszystkim to przyszło mi do głowy, że matematyka to jest taka dziedzina i taki przedmiot, który pomaga tak w ogóle w logicznym myśleniu i w logicznym formułowaniu myśli nawet. I mówię to z własnego doświadczenia. Akurat nie jestem najlepszy w logicznym formułowaniu myśli, ale wiem, że byłoby jeszcze gorzej, gdybym nie był dobry z matmy. A byłem dobry z matmy. Także zmieniam zdanie. Wiktor, przestań słuchać, do nauki. Marsz. A teraz na drugą godzinę, na początek, z rubryki piosenek pana Koracza, czyli piosenki, które bardzo chcielibyście usłyszeć i podsyłacie mi czasem artystów, którzy naprawdę są godni i warci, by się z nimi zapoznać, to będzie coś z Austrii. Rzadko Austriacy się tutaj pojawiają, ale ten duet Eliza Godino i Aaron Hader, występujący jako Elis Noah, w moim odczuciu są godni tego, żeby być przez was posłuchanymi, że tak bardzo nieumiejętnie, ale jednak logicznie ułożyłem to zdanie.

No widzicie, i tak sobie pomyślałem, że Alice Noah, ten duet wcale nie jest daleki od duetu Everything But The Girl, chociaż to zupełnie nowa muzyka, prawda? I gdybyście mi jeszcze nie uwierzyli, że Alice Noah pochodzą z Austrii, a słucham ich sobie ostatnio bardzo, bardzo dużo, to wybiorę teraz coś, co, no tutaj tytuł, to muszę się posłużyć trochę fonetycznie, bo niestety w języku Goethego to moja nauka tego języka ogranicza się tylko do, czy ja wiem, Achtung albo Hände hoch, bo to na czterech pancernych i pies, i psie. No, uczyłem się, czyli nie uczyłem się języka niemieckiego. Natomiast teraz piosenka Seit dem du sagst ist vorbei, czyli odkąd mówisz, że to koniec, i jeszcze raz Alice Noah.

No i chciałbym wam powiedzieć, że do twórczości duetu Alice Noa będę jeszcze wracał w najbliższych tygodniach. Taki mam pomysł, bo choćby właśnie w Grze Podwójnej, bo tam się dużo ciekawego ukrywa. Podobnie jak wracam do twórczości amerykańskiej koreanki, czy inaczej koreańskiej amerykanki, bo to mieszkanka Queens, Nowego Jorku, nazywa się Miss Great, Margaret Son, Miss Great, już teraz.

bardzo nowego albumu Miss Great, dziewczyna z Queens. No i piszecie do mnie maile i dostałem jednego takiego: ha, ha, ha, Jerry na 100% nie ma syna. To a propos Nutshell, Alice in Chains, o Jerrym Cantrellu. Naprawdę? No nie wiem, nie jestem aż tak, nie śledzę aż tak bardzo kronik rodzinnych, ale jeśli nie ma syna, to znaczy, że ktoś się pod niego podszywał, żeby napisać. Pozostańmy przy treści tego instagramowego wpisu, że jest to jedna z najważniejszych piosenek w historii ludzkości. I tu chyba się zgodzimy, czy to napisał syn Jerry'ego Cantrella, czy nie syn, czy tylko fan. To niech tak będzie. A poza tym, kto tutaj się jeszcze... O, Gunia założyła się ze mną, że nie powiem na antenie Ola Rabarbar. Ola Rabarbar, bo to ponoć dla jakiejś jej koleżanki tak hasłowo. Niech będzie. Miss Great, Waste Me, po raz drugi.

wiecie, że tak się składa, ale zupełnie tym razem niechcący mi się tak ułożyło, że następna dziewczyna też pochodzi z Queens, z tej samej dzielnicy Nowego Jorku. Ciekawe, czy się znają swoją drogą, chociaż pewnie Queens to takie... No nawet nie sprawdzałem, ile tam może mieszkać ludzi, ale pewnie duże miasto wojewódzkie, takie polskie. No więc ta dziewczyna z kolei nosi pseudonim Duendita i... O tak powiem, czy da się wydać kilkunastopiosenkowy album, który trwa 18 minut? Otóż da się, jak się okazuje. Tak zrobiła Duendita w ostatnich dniach. Czasami brzmi to rzeczywiście jak brudnopis, czasami jak wprawka, ale wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że tak to miało być. No to będą króciaczki. Minuta 58, pierwsza piosenka, patrzę, druga, minuta 52 sekundy.

No, trochę tam się pojawiło odzywek ze sklepu z mięsem surowym, ale mam nadzieję, że wybaczycie, bo sama o sobie tak mówiła, Duendita. Piosenka była krótka i kolejna też będzie krótka, to i zapowiedź będzie krótka. Duendita po raz drugi.

No i to już koniec piosenki. Minuta 52 sekundy. I kiedy tak Duendita nagrywa takie kruciaki, 1-2 minuty, drugi minuta 52 i jest pytanie, czy da się nagrać coś dobrego jeszcze krótszego, na to wszystko wstaje Kelela i mówi: podtrzymaj mi piwo.

I tu kropkę stawia Kelela. Minuta 51, rekord z dzisiejszej audycji pobity. To zupełnie nowa piosenka, pojawiła się przedwczoraj, Lincoln B. Znamy zresztą dwa utwory z nadchodzącego albumu Keleli, który ukaże się chyba gdzieś w okolicach, ale tu strzelam, bo nie sprawdziłem sobie, nie zapisałem sobie tego, czerwca lub lipca. I bardzo przebieram nogami na tę płytę, zwłaszcza, że znamy dwie piosenki. A ta wcześniejsza, ten pierwszy singiel, który pokazał się około 3 tygodni temu, brzmi tak i to też znakomity utwór moim zdaniem.

10 lipca ukaże się ten nowy album. Już sobie sprawdziłem. A tak będzie rozpoczynała się cała płyta, bo już wiemy, że to będzie Idea One. To będzie utwór, który otworzy cały ten zestaw piosenkowy od Kelleli. Jeszcze nam zostało kilkanaście minut. Prosicie mnie o życzenia urodzinowe. No zazwyczaj tego nie robię, no ja wiem. Ale jako, że dzisiaj kilka osób, tutaj Tomek prosił mnie dla swojej Madzi chociażby, której przekręca się licznik z przodu na 5, chociaż oficjalnie pozostaje ciągle w wieku lat 39 i tak to zostawmy. Dzisiaj urodziny obchodzi też na przykład Bono z YouTube i dla was wszystkich urodzinowo, no nie YouTube, dzisiaj nie będzie YouTube, ale zaśpiewa Elur też ładnie.

Napisała słuchaczka Lucyna. Jestem dzisiaj w nastroju kła po uszym. Mój młodszy syn powiedział mi tak. To włącz sobie Smokowskiego, od razu będzie ci lepiej. Nie wiem, o co do końca chodzi, ale nastrój kła po uszy to bardzo ładne. No to specjalnie dla was. Może na cały nastrój kła po uszy. Elur.

Świetne dwie nowe piosenki od Elur. No ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Wystarczy, że powiedziałem kogoś z imienia, kogo pozdrawiam urodzinowo i zaczynają przychodzić urodziny. To jeszcze ja, to jeszcze tu dla mojej żony, a tutaj dla mnie albo dla mojego męża. Nie jestem Suzin ani Loska. Nie róbmy z audycji koncertu życzeń. Ściskam was wszystkich gremialnie, grupowo, tych, którzy mają urodziny dzisiaj, jutro, pojutrze, albo mieli wczoraj czy przed tygodniem. Nowy Tom Misch, czasem po niego sięgam. I chciałbym wam powiedzieć, bo już sobie zajrzałem, podglądam na zestaw piosenek u Oli Budki w Stonowaniu, to za pół godzinki i myśli Oli musiały pobiec dokładnie tym samym torem, ponieważ ona też przygotowała sobie właśnie tę piosenkę. Nie wiem, czy w związku z tym coś zmieni, może nie zmieni. W każdym razie, Tom Misch, Sisters With Me.

Oj, tak ładnie buja tą myśl na swojej ostatniej płycie, która ukazała się mniej więcej miesiąc temu. Dobrze, powiem, przypomnę, bo kilkoro słuchaczy już zwróciło mi uwagę, że jutro to nie tylko druga część matur, ale i że i ośmioklasiści ruszają do swoich pierwszych poważnych życiowych sprawdzianów. Nie wiem, czy one są potrzebne tak młodym ludziom, ale to znowu rozpoczęlibyśmy, otworzylibyśmy nowy front do dyskutowania na ten temat, a już chyba czasu za bardzo na ten temat nie ma, bo powolutku audycja zbliża się do końca. W każdym razie, ośmioklasiści, głowa do góry, to już naprawdę nie jest najważniejsza sprawa w życiu, ten egzamin ośmioklasisty. Dacie radę, dacie radę.

Na tej nowej płycie Toma Myśa, zwłaszcza na jej, jej pierwszej części, jest sporo takich bardzo radiowych, bardzo singlowych piosenek. W sam raz na listę, na przykład listę Radia 357, ale to właśnie pod koniec tego zestawu piosenkowego znalazłem dwa utwory, które mi najbardziej pasują, czyli Sisters With Me i teraz przed momentem Sultan of Silence, Tom Myś. Płyta ukazała się kilka dni temu, już nie o Myszu mówię, tylko o tym, co za moment, i natychmiast stałem się fanem. 9 lat czekaliśmy na to, aż ten kolektyw, bo nie grupa, grupa przyjaciół, o tak bym powiedział, zbierze się na nowo i zaproponuje nam nowe utwory. 9 lat minęło. Broken Social Scene z Kanady wracają, w niektórych piosenkach Kevin Drew, w niektórych piosenkach Feist. Kapitalny album, tylko tyle wam powiem. Posłuchajcie, dzisiaj będą dwie piosenki.

Broken Social Scene i tutaj śpiewająca Feist w roli głównej. Pamiętajcie, moi drodzy, że to w świecie sportu dzisiaj około godziny 19 Iga Świątek rozegra mecz trzeciej rundy turnieju kobiet w Rzymie. Ostatnia próba przed Roland Garrosem, dzisiaj przeciwko zawodniczce gospodarzy Cocciaretto, że mniej więcej w tym samym czasie Arsenal robi pierwszy z trzech ostatnich kroków. No, czy robi to nie? Na pewno redaktor Stelmach życzyłby sobie, żeby zrobił Arsenal jeden z pierwszych trzech kroków do zdobycia tytułu mistrza Anglii, który im ucieka od ponad 20 lat. A dzisiaj o 21:00 El Clasico, czyli drużyna Egonów i bijących się piłkarzy na treningach Real Madryt zagra z Barceloną i prawdopodobnie będzie musiał przeżyć Real gorycz. Nie wiem, czy porażki, ale jeśli nie będzie zwycięstwa, no to Barcelona zapewni sobie dzisiaj tytuł mistrza Hiszpanii. I w ogóle wydarzeń sportowych jest jeszcze całe mnóstwo, ale nie będę wam o wszystkich opowiadał. Kończy się audycja, za chwileczkę stonowanie i ja wiem, że ci, którzy słuchają Gry Podwójnej, przyzwyczajeni są do tego, że zagra na koniec Stereophonics, ale dzisiaj nie, no bo zabraknie nam trochę czasu, a chciałbym skończyć jednak grupą Broken Social Scene. To tak bardzo nietypowy utwór, tak bardzo niestandardowo poukładany, nie klasycznie zwrotka, refren, tylko posłuchajcie najpierw 2 minuty instrumentala, a dopiero później wchodzi Feist, ale cóż to za piękna piosenka. Także zostawiam was z This Briefest Kiss, z takim pocałunkiem króciutkim od Broken Social Scene, życząc wam wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich, bądźcie dla siebie wyrozumiali. Słyszymy się w czwartek, właśnie w środku Eurowizji, bo jednak Eurowizja za tydzień. Dobrej niedzieli, cześć.

0: Dźwięki, które rzadko goszczą na radiowej antenie. Zapomniane muzyczne lądy. Znani artyści z nieznanej strony.
1: Muzyka prywatna. W poniedziałki po 18:00. Zapraszam, Łukasz Dunaj.
2: Jest godzina 11:00.

realizuje Julia Nowaczyńska, przy mikrofonie Ola Budka. Dzień dobry, mówimy Państwu po tygodniowej przerwie na top i do topu także się odniosę, więc jeśli mają Państwo ochotę trochę powspominać, to od razu mówię mój adres mailowy ola.budka@radio357.pl. Jestem także na Instagramie i w ten sposób można się ze mną kontaktować. Leny Krawicz na początek, to nasza tradycja stonowana. No i przez tę przerwę, którą mieliśmy, to nie zostało to powiedziane na antenie. Ta bardzo ważna wiadomość, ważna i radosna dla samych zainteresowanych, ale także pewnie dla nas, bo ta audycja dziwnym trafem łączy także się z tą wiadomością. Otóż mój ulubiony artysta numer jeden, Lenny Kravitz, i mój ulubiony artysta numer dwa, Harry Styles, zostaną rodziną, jeśli wszystko dobrze pójdzie. To będą rodziną, ponieważ Harry Styles spotyka się i zaręczył się z córką Lennego Kravitza, Zoe Kravitz. No i tak to właśnie jest. Oni będą teraz powiązani węzłem rodzinnym, aby wszystko się ułożyło im, i w takim razie Harry Styles powinien przesłuchać dokładnie całą dyskografię swojego przyszłego teścia, bo Lenny Kravitz śpiewa Jak kochać, i on poświęcił całą swoją twórczość właśnie miłości. Pisze piosenki o tym, że miłość jest najważniejsza, jak to też był przykład przed chwilą, jak szanować kobietę, jak przy tej kobiecie trwać i że ona właśnie się liczy w życiu. No to, drogi Harry, masz zadanie do wykonania. No a mieć teścia Lennego Kravitza, no to niezła historia. No to także taka wiadomość na początek naszej audycji, ale to nie koniec spotkania z Lennym Kravitzem, ponieważ mam dla Państwa nowy singiel. Co prawda Lenny jest tu gościnnie, ale za to jaki to jest singiel. Świetne nowe nagranie, które wpada w ucho i które rozbuja nam to dzisiejsze stanowanie i to przedpołudnie, i które trafiło do zestawu, do głosowania na listę piosenek Radia 357, więc proszę także o tym utworze pamiętać. To Highway Robbery, artysta D-Wayne z Teksasu i gościnnie Lenny Kravitz.

A gdyby to było na liście piosenek Radia 357, to chyba nie byłoby tak źle. W piątek wieczorem brzmiałoby całkiem dobrze. Highway Robbery to D-Wayne i Lenny Kravitz. Ta znajomość zaczęła się na Instagramie. Lenny Kravitz wpadł na nowego dla siebie artystę, zaobserwował go i D-Wayne sam się do niego odezwał. I tak właśnie powstał ten duet. Highway Robbery już pojawiło się wcześniej na płycie D-Wayne'a i to jest druga wersja tej samej piosenki, ale za to jaka? Proszę spojrzeć także na teledysk. Tam Lenny ze swoim nieodłącznym atrybutem, czyli w skórzanych spodniach. Oczywiście, jeśli Lenny, to skórzane spodnie muszą być. Swoją drogą ciekawe, jak Harry Styles i Zoe Kravitz poznali się, czy też na Instagramie. Ale to nie jest magazyn plotkarski, chociaż życzymy im bardzo dużo szczęścia. To jest magazyn, audycja muzyczna i dziś tej muzyki sporo, także polskiej w drugiej godzinie. Wtedy spotkamy się z Kubą Folwarcznym. To debiutant, którego należy znać, o którym mam nadzieję będzie głośno. On dziś wykona tu dla Państwa akustycznie swój pierwszy singiel, a do 12 między innymi Stonsi, bo to nowość i oni znowu wracają już, to kolejna płyta, mogliby przejść na emeryturę, ale im się ciągle chce tworzyć i bardzo dobrze. Także wspomnienie o Eurowizji, chyba Smoku mówił, że rozpoczynamy tydzień eurowizyjny i nieco country. Ale najpierw The Jungle Giants, to nowa płyta, to nowy singiel In a Nice Way.

Reprezentanci wschodniego wybrzeża Australii. The Jungle Giants, najnowszy album Experiencing Feelings of Joy. To poleca się na pewno na lato, a już teraz proszę dodać ten utwór do swojej samochodowej playlisty. Mało stonowanie? No to nadal będzie mało stonowanie. Josh Kelly.

Premiera płyty, z której pochodzi Love Save the Sinner, jeszcze przed nami, bo to 29 maja. Baba, taki jest jej tytuł, na okładce pies, bulldog, jeśli dobrze pamiętam. I pewnie to jest imię tego psa. Josh Kelly, Love Save the Sinner. Ale zdecydowanie moją ulubioną płytą ostatnich dni jest ta, która wyszła 1 maja, gdy my topowaliśmy, to Kacey Musgraves świętowała wydanie kolejnego albumu pod tytułem In the Middle of Nowhere. Middle of Nowhere, tak. I już Państwu to mówiłam na tej antenie, ale powtórzę, bo to ciekawa historia. Inspiracją dla tytułu stał się znak stojący w jej rodzinnym miasteczku w Teksasie. Znak, na którym możemy przeczytać Golden Texas, somewhere in the middle of nowhere, czyli gdzieś po środku niczego. To miasteczko, które ma 300 mieszkańców, stamtąd pochodzi Kacey Musgraves. W tym momencie jedna z największych gwiazd, najbardziej rozpoznawalnych wokalistek country w Stanach Zjednoczonych. Cały ten album to... to pamiętnik po rozstaniu. To czasami rozpacz samotnej dziewczyny, czasami zdenerwowanie, czasami po prostu wkurzenie na to, co się wydarzyło, bo Kacey jest bardzo w tym wszystkim wylewna i bardzo szczera. Zaprosiła gości, między innymi słyszymy na tej płycie artystów takich jak Bill Strings i Gregory Alan Isakov, czyli śmietanka country. Przepiękna płyta, którą Państwu polecam i bardzo też charakterystyczna okładka, zapamiętywalna okładka. To będzie jedna z płyt, po które będę sięgać i do których będę wracać w późniejszych latach. Płyta, która zrobi nam ten 2026 rok. Middle of Nowhere, Kacey Musgraves.

Mam cichą nadzieję, że moi koledzy z redakcji także sięgną po tę płytę Middle of Nowhere, Kacey Musgraves. Coyote przed chwilą, a wcześniej Everybody Wants to be a Cowboy. Tak, każdy chce być kowbojem, jak śpiewa Kacey, do momentu, w którym trzeba zostać przy kobiecie i wtedy tym kowbojem już się nie jest. Ona jest rozgoryczona, szalenie rozgoryczona tym faktem, że została sama, że została opuszczona. I od państwa dostaję czasem takie wiadomości, także podczas topu, że kiedyś słuchało się w parze, a teraz już tej drugiej osoby nie ma. A dlaczego wysyłają mi państwo takie wiadomości? Bo słuchacze stanowania są różni, są na różnym etapie życiowym. Dla nich ważna jest muzyka i przeżywają państwo także swoje emocje, swoje rozterki, ale i momenty szczęścia przy tej muzyce, którą prezentuję. I za te chwile, za takie wiadomości najserdeczniej dziękuję, bo one są najważniejsze. Do takich spotkań topowych, bardzo sympatycznych, jeszcze za chwilę wrócę. Przed nami Maja Kleszcz.

To według mnie jedna z najciekawszych polskich piosenek ostatnich tygodni. Maja Kleszcz i E.ON. Chyba po prostu to jest ta grupa niskich głosów, bo Maja taki ma i czuję z nią jakąś więź. Kolejny raz dzisiaj mówię o więzi. Dziękuję Państwu za topowe spotkania i wypisałam sobie takie trzy hasła, bo muszę o tym powiedzieć na antenie. Dziękuję pani słuchaczce, która podarowała mi anioła, który będzie strzegł mojego nowego domu. Wzruszyłam się trochę. Pokażę Państwu tego anioła na Instagramie później po południu. To jeden z najpiękniejszych prezentów, jaki dostałam, bo i intencja była najpiękniejsza. Dziękuję pani słuchaczko. Dziękuję także pani, która podeszła do mnie w Zielonej Górze, gdy spacerowałam z Markiem Niedźwieckim i podarowała mi breloczek z małą Mi. To też sympatyczny prezent. Oraz panu, który powiedział wprost: nie słuchałem nigdy muzyki innej niż ta z lat 70. Dla mnie muzyka skończyła się na tej dekadzie i nigdy nie byłem zainteresowany niczym innym. Aż do czasu, kiedy usłyszałem, że jakaś dziewczyna gra w radiu kompletnie nieznaną mi muzykę. I zacząłem pani wtedy słuchać. I dziękuję panu za tę wiadomość i za to wyznanie. Jakże piękne, bo oko w oko. Tam, w Zielonej Górze, na topie. I tych spotkań było mnóstwo. Za każde zdjęcie, za każde przytulenie, za wszystko, wszystko. A, jeszcze dostałam bransoletkę przyjaźni od córki słuchaczki. Jeśli mnie słyszycie, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Trafiła do przegródki właśnie z pamiątkami od słuchaczy. Myślę, że było dobrze, było miło podczas topu. Zielona Góra, przepiękna i zielona. Będziemy wracać, kolejny top przed nami. To jest tak, jak na festiwalach, że gdy kończy się festiwal, to organizatorzy już myślą o kolejnej edycji. Co więcej, mają już pobukowanych artystów. I właśnie tak jest z topem. Gdy kończy się majowy top, to my już myślimy o tym styczniowym. To może dla tego pana, który wciąż odkrywa nową dla siebie muzykę. Myślę, że przypadnie panu do gustu i wszystkim tym, którzy słuchają teraz. His Golden Messenger. Tytułowy utwór z płyty I Am People. I've been knocking on your gate. Well, did you miss me?

I'm People. Ta płyta powstała między innymi w pokoju motelowym w Santa Fe. I gdy myślę o pokoju motelowym w Santa Fe, no to właśnie widzę te obrazki z amerykańskich filmów. Taki obskurny motel, gdzieś przydrożny i siedzący tam w środku his golden messenger, opłakujący rozstanie, bo coś tam się chyba wydarzyło u niego w życiu, że powstała taka płyta i pisze piosenki. Potem zbiera te piosenki i jedzie do Josha Kaufmana, instrumentalisty zespołu Bonnie Light Horseman. No i produkują tę płytę i ona właśnie tak brzmi surowo i pięknie, i rozdziera serce. Między innymi także Bruce Hornsby wziął udział w nagraniu tej płyty. His Golden Messenger, I'm People. Żeby się nam tak chciało na starość, bo co tu dużo mówić, to są starsi panowie, żeby nam się tak chciało na starość, jak chce się panom z The Rolling Stones. Oni już nic nie muszą, oni wyłącznie mogą i robią nową muzykę. Zacznijmy od strony B tego singla, bo to dostaliśmy takie podwójne wydawnictwo Maxi Single, który zapowiada nową płytę. Głównym utworem promującym i zapowiadającym tę płytę jest In the Stars, ale zacznijmy od drugiej strony. Rough and Twisted, The Rolling Stones powracają.

Daniel Wyszogrodzki oddał już zaktualizowaną wersję swojej książki Satysfakcja do druku. No i co teraz? I musi powstać kolejne wznowienie, bo tu panowie Stonsi przygotowują nowy album. Foreign Tongues ukaże się 10 lipca i mamy zapowiedź tego albumu, czyli utwór Rough and Twisted oraz In the Stars. Powstał w Londynie, w studiu Metropolis, i Mick Jagger tak wspomina pracę nad albumem. Uwielbiam nagrywać w londyńskim Metropolis. Spędziliśmy tam bardzo intensywne tygodnie, pracując nad Foreign Tongues. Mieliśmy 14 świetnych utworów i działaliśmy tak szybko, jak tylko się dało. Lubię to studio, bo nie jest zbyt duże. Można tam poczuć pasję wszystkich obecnych. Panowie zdecydowanie mają pasję. To niesamowite, że oni wydają kolejne płyty. Za poprzednią Hackney Diamonds otrzymali nagrodę Grammy, co było trochę naciągane. Wielu potem krytyków uznało to za, no, takie, myślę, że coś niepotrzebnego, bo Stonsi już nie potrzebują kolejnych nagród Grammy. Myślę, że oni sami wiedzą, że już są młodsi i to im należą się nagrody, które wywindują to młode pokolenie tych młodych artystów. A oni nagród nie potrzebują, ale tworzą. I jeśli z tym nowym albumem, który ukazuje się w lipcu, przyjdzie także ogłoszenie trasy, no to wiemy, co robić. Warto Stonsów oglądać, słuchać na żywo. To jeszcze raz ten główny singiel zapowiadający nowy album zespołu The Rolling Stones, In the Stars.

Foreign Tongues ukaże się 10 lipca. Proszę także zerknąć na okładkę, panowie, w rysunkowej wersji. Jeśli korzystają państwo z Instagrama, to nawet jeśli nie lubią państwo do końca tego zespołu, to warto jednak śledzić Micka Jaggera dla samej rozrywki, bo Mick podróżuje po świecie i robi sobie zdjęcia w publicznych miejscach, po prostu wśród ludzi, i tu nagle widzimy Mick Jagger pod piramidami gdzieś w Egipcie, tu w Grecji, tu pod bardzo znanym pomnikiem w centrum miasta. I nawet gdy byłam w Wiedniu tuż przed koncertem Stonesów, to śledziłam Instagram Micka Jaggera, żeby być na bieżąco z tym, jeśli coś wrzuci, opublikuje, i być w miejscu, w którym on jest. No niestety nie udało mi się, bo byłam co prawda pod tym najsłynniejszą fontanną w Wiedniu, ale kilka godzin wcześniej przed nim, bo on potem wrzucił to zdjęcie spacerując w środku nocy. Ale tak, zdarza się mu także robić zdjęcia z przechodniami i tak przejść obok Micka Jaggera, poprosić go o zdjęcie. Ach, ależ to by było. Wielu się udało. Być może kiedyś uda się także i mnie. Mick Jagger, Keith Richards. Fantastyczna wiadomość, że oni powracają z nową płytą. I jeśli historia dzieje się na naszych oczach, to dzieje się także u panów Beatlesów, ponieważ to jest pierwszy raz, kiedy Paul McCartney i Ringo Starr nagrali utwór w duecie. Home to Us zapowiada album Paula McCartneya The Boys of Dungeon Lane. I ten utwór to pierwszy raz, w którym, to jedyny utwór na albumie, w którym za perkusją zasiada gość, właśnie Ringo, ponieważ w pozostałych nagraniach na tej zbliżającej się płycie Paul McCartney odpowiada za większość partii instrumentów. Nawiązując do swojego debiutanckiego albumu McCartney z 1970 roku, a cały ten nowy album The Boys of Dungeon Lane to powrót do młodości, do dzieciństwa, do tego czasu, zanim rozpoczęła się Beatlemania.

O takich utworach mówi się, że są po prostu piosenkowe. Piękna melodia. Ringo Starr i Paul McCartney z płyty, która ukaże się już niedługo, The Boys of Dungeon Lane, Paula McCartneya. Ależ mamy tu ekipę i przepraszam pana Roniego Wooda, że o nim zapomniałam wspomnieć, bo to także legenda, więc o pięciu legendach już wspomniałam. Kolejny duet, tak, myślę, że on przejdzie do historii, bo to bardzo ważny zespół na tej światowej muzycznej mapie. I to ich nowa płyta, Peaches. I zakończymy tę godzinę właśnie z The Black Keys.

0: stonowanie.
1: Ależ nam się rozkręciła ta pierwsza godzina. Było bardzo bluesowo i bardzo rockowo. Zwolnimy nieco teraz tę drugą godzinę w stonowaniu. Rozpoczynamy zawsze na antypodach. Jeśli mają Państwo ochotę do mnie napisać, to bardzo proszę. ola.budka@radio357.pl

Leisure. Tym razem antypody to Nowa Zelandia. Sundown. Także do zapisania na wakacje. 5 minut po godzinie 12. Jutro rozpoczyna się eurowizyjny tydzień i jak zwykle Portugalia nie zawodzi.

Bandidos do Cante i utwór Rosa. Portugalczycy nie ścigają się w tym konkursie. Oni nie walczą o podium, chociaż udało im się to, gdy wziął udział w konkursie Salvador Sobral, ale oni chcą pokazać swoją tożsamość narodową. I co roku, właściwie w ciemno, możemy strzelać, że utwór Portugalczyków będzie po portugalsku i będzie zawierał w sobie tę nutę smutku, czyli saudade, portugalski smutek i nostalgię, który jest dla nich charakterystyczny i którym wydaje się, że oni chcą się dzielić i chwalić w Europie. To była propozycja portugalska. W tym roku Eurowizja oczywiście w cieniu kontrowersji i no, z nie najlepszym PR-em, ale właściwie to dobrze, bo to nie w Eurowizji jest problem, nie w konkursie jest problem, tylko według mnie w strukturach i w osobach, które zarządzają tym konkursem. I dobrze, że młodzi sprzeciwiają się, dobrze, że podnoszą, no właśnie, że są protesty, że mówi się o tym głośno, bo do Eurowizji musi dojść nowe pokolenie, młode pokolenie. Widziałam już o tym i słyszałam o tym w kulisach, gdy byłam na Eurowizji przed 2 laty w Malmö. Mówiło się o tym bardzo głośno, ponieważ wówczas wielu uczestników to było to właśnie młode pokolenie. Ja będę Eurowizję oglądać i śledzić, ponieważ interesuje mnie sam ten konkurs. Oczywiście trzeba mówić o tych nie do końca dobrych rzeczach w Eurowizji. Nie wolno być no, takim ślepym na to, co się dzieje, ale konkurs sam w sobie uważam, że wciąż ma sens. Jeśli będą mieli Państwo ochotę włączyć telewizor w sobotę i dotrwać do tego ostatniego momentu, w którym przekazywane będą głosy jury w poszczególnych krajach, no to zapraszam. I już nic więcej nie mówię. Jedną z moich ulubionych piosenek eurowizyjnych, które wygrały, jest Arcade Duncana Lawrence'a. I wspominam bardzo miło także rozmowę z tym artystą. Więc przypomnijmy sobie ten utwór. 2019 rok i zwycięzca Duncan Lawrence.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

Zwycięzca konkursu piosenki Eurowizji sprzed 7 lat, Duncan Lawrence i jego utwór Arcade. Do innego konkursu, w innym konkursie wystartują panowie z zespołu 21 Gram, bo to ich propozycja w tegorocznych opolskich debiutach.

tego albumu pod tytułem Piękno krótkich mgnień. Mam teraz dla Państwa właśnie ten utwór na antenie, a inspiracją do pisania i w ogóle złożenia tej płyty w całość była fotografia. Te piosenki są jak zdjęcia, które uchwycają krótkie momenty.

Piękno krótkich mgnień. Tak zatytułowała swój album Sonia pisze piosenki. A Zresztek to tytuł nowego albumu Pauli Romy. Premiera już 22 maja i tego dnia koncert premierowy w warszawskim niebie, na który artystka zaprasza Państwa, słuchaczy Stonowania. Żeby teraz otrzymać to podwójne zaproszenie, mam ich kilka, to proszę do mnie napisać ola.budka@radio357.pl. Zaproszenie na koncert premierowy płyty Zresztek artystki Pauli Romy teraz.

chęcią przyjęli Państwo zaproszenie artystki na koncert premierowy. Biletów już nie mam, już wszystkie rozdałam. Odezwę się do Państwa w wiadomości zwrotnej. Koncert premierowy, album Z Resztek i Paula Roma, 22 maja, klub Niebo. Jak znam Paulę, to będzie to także doznanie estetyczne, nie tylko słuchowe. Bo to, co robi w swojej muzyce, robi w pełni. Ona dba o każdy aspekt swojej twórczości. Cieszę się na tę płytę, bo także zaliczam się do grona jej słuchaczek, Paula Roma. A ostatnio przez nasz dział SM-owy zostałam zapytana o ulubioną polską płytę. I wybrałam tę. Ona niedługo, bo 1 czerwca będzie obchodziła kolejne urodziny. 1 czerwca minie 11 lat od premiery debiutanckiego albumu Leskiego, czyli Splot. Teraz mam dla Państwa dwie piosenki z tej płyty.

To był pierwszy singiel zapowiadający jego debiut, Leski, lepiej wcale, a wcześniej Ulotny. Płyta Splot ukazała się 1 czerwca 2015 roku. Pamiętam doskonale ten moment, jakaż to była świeżość wówczas. I on zawsze niepokorny, trochę na bakier z mediami, trochę nie wiedział, co robić, jak o tej płycie mówić i jak mówić o sobie, powolał właśnie grać i przedstawiać piosenki swoim słuchaczom. Pamiętam także to, że słuchałam tej płyty w aucie i tak, miałam wtedy odtwarzacz CD w aucie. Kto teraz ma taki sprzęt? Już chyba przeszedł do lamusa i zdarłam tę płytę do tego stopnia, że poprosiłam potem artystę o nowy egzemplarz, bo już nie nadawała się do słuchania. Splot Leskiego. Tak, brzmię jak boomer, bo boomerem już powoli się stajemy. My, milenialsi, i idzie nowe, młode pokolenie. Max Stachasiuk.

On opowiadał o tym debiucie tu, w Stonowaniu, przed 2 tygodniami. Album Wieje, debiut Maxa Tachasiuka i z niego dziś Bez. Jeszcze jedno zaproszenie mam dla Państwa, ale nie biletowane. Uwaga, Wieluń, Sieradz, Zduńska Wola, Kępno, Bełchatów nawet, może nawet Łódź. Zapraszamy Państwa na spotkanie. Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach będą opowiadać o książce Single z Żoliborza, a ja będę Panów przepytywać z tej książki. To w najbliższy czwartek o godzinie 17 w bibliotece w Wieluniu. Wieluń gości nas, ekipę, no małą część ekipy radiowej. Zapraszamy do Wielunia, do biblioteki w czwartek o godzinie 17. Mówiłam już o tym panu, co to będzie niedługo zięciem Lenego Krawica i to jest najnowszy singiel z płyty Kiss All The Time, Disco Occasionally. Powstał teledysk, w którym tańczy Polak. To też bardzo ważne, chcemy się takimi rzeczami chwalić, a mowa o utworze Dance No More. To oczywiście Harry Styles.

Polski tancerz i choreograf Filip Dudkiewicz wystąpił w teledysku Harry'ego Stylesa do tego utworu Dance No More. I za chwilę Harry w wersji zespołu Blossoms, a po tym wszystkim spotkanie z Kubą Folwarcznym. Proszę zostać przy odbiornikach.

0: Kuba Folwarczny w Radiu 357, debiutant.
1: Dzień dobry.
0: A debiutantów bardzo tu cenimy i lubimy, ale słuchaj, debiutuje się z jakiegoś powodu albo po coś. Z powodu takiego, że ma się milion piosenek w szufladzie, albo chce się zarobić milion dolarów, albo chce się zdobyć publiczność i zagrać na Coachelli. Mhm. A jaki jest twój powód?
1: Wszystkie, które wymieniłaś, ale chyba ten milion zarobiony na końcu. Bo będąc realistą, no to raz, że w Polsce przychodzi na końcu, a dwa jest chyba najmniej istotne. W sumie mówię oklepaną rzecz, ale tak jest. No a reszta się zgadza, co nie? Jakby zagranie na Coachelli, czy na jakikolwiek duży koncert, gdzie jest masa ludzi. Milion piosenek w szufladzie może nie, ale na tym albumie będzie 12, a tak z 3 razy tyle ich, no 2 razy tyle ich będzie. No a po coś? Nie da się wyjaśnić tej potrzeby, ale jest jakaś taka niewyjaśniony ciąg do tego, żeby to robić. I to się tyczy wszystkiego, już zarówno koncertów, jak i pisania, nagrywania, wszystkiego, co się kręci wokół tej muzyki.
0: A jak duży jest dla ciebie duży koncert? Bo powiedziałeś, że dobrze by zagrać duży koncert.
1: Każdy koncert może być duży, jeżeli ludzie mają, wiesz, taki mental na tym koncercie duży. To może być wtedy koncert dla 20 osób, może być czymś wielkim, ale tak patrząc na to matematycznie, no to nie mam na myśli koncertów dla 200 osób. A żyjemy w takich czasach, że masa ludzi traktuje koncert dla 200 osób jako, no może nie 200, ale 1000 osób jako ogromny sukces. I jeżeli tych koncertów jest w roku 20, to też jest ogromny sukces. Mi się wydaje, że ogromnym sukcesem powinno być trochę więcej tych koncertów i trochę więcej osób na nich.
0: A masz plan B?
1: Teoretycznie nie, bo trochę traktuję... Trochę nie mam też planu A, nie mam w ogóle czegoś takiego jak plan A, plan B. Po prostu robię to, co chcę i to, co lubię. Mam nadzieję, że robię to dobrze. Tak w teorii, a w praktyce mam, no bo skończyłem inne studia i pracuję w tym zawodzie. I jednocześnie poświęcać się muzyce całkowicie. Na razie mi chyba wychodzi, no ale zobaczymy.
0: Powiedz proszę, z jakiego świata jesteś? Możesz teraz przedstawić się słuchaczom, którzy właśnie w tym momencie cię poznają i mogą za tobą pójść, albo mogą wyłączyć radio. Mam nadzieję, że zrobią to pierwsze, nie drugie. Więc teraz możesz powiedzieć o sobie cokolwiek chcesz i to pójdzie w eter.
1: Myślę, że jestem muzycznie z tego takiego świata i środowiska artystów o konkretnym myśleniu o muzyce i o konkretnej takiej ciężkiej do opisania wrażliwości w pisaniu swoich piosenek. Myślę, że jestem, że obracam się w tej grupie jakby muzyków, songwriterów, jak Bon Iver, Ben Howard, Sam Fender, Wonder Horse, dużo wymieniłem samych zagranicznych, wiadomo. Ale myślę, że jest też temu blisko do części twórczości Mysłowic. I tak mógłbym wymieniać dalej, ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że jakbym miał odpowiedzieć na pytanie, skąd jestem, no to stąd, a skąd chciałbym być? Chciałbym, żeby się okazało, że to jest ta jakby ta grupa, ten sposób wrażliwości i podejścia do muzyki, którego trochę teraz brakuje i żeby to dotarło do wszystkich osób, które trochę nie mają czego słuchać w Polsce. Bo ja jestem jedną z nich. Mamy genialnych artystów i rynek rozwinięty tak, że jakby wszyscy nasi sąsiedzi nie mogą się w sumie, nie mają podejścia w ogóle do nas, ale jednocześnie ja mam coś takiego, że zawsze mi brakuje czegoś tutaj u nas w Polsce i zdałem sobie sprawę przypadkiem, że w sumie tak podświadomie właśnie takie piosenki piszę, których sam bym chciał sobie posłuchać. Chyba to jest najlepsza droga, żeby robić najlepsze rzeczy, jakie jesteśmy w stanie robić, nie? Najpierw jest pisanie, a potem dopiero pojawia się jakiś słuchacz.
0: Byłoby całkiem słabo, gdybyś pisał muzykę, której nie chciałbyś słuchać.
1: No tak, można. Można to tak uprościć.
0: Kuba Folwarczny był moim gościem i państwa w stanowaniu. Będę cię śledzić, będziemy cię śledzić. Jesteś taką enigmatyczną w tym momencie postacią i mam nadzieję, że tego nie stracisz. To chyba tylko dobrze, żeby wciąż ten płomień zainteresowania był podsycany. I tak czuję, że nie wywalisz wszystkich kart od razu, że będziesz czerpał z tego radość, że będziemy zainteresowani, że będziemy chcieli od ciebie czegoś więcej. Mhm. Więc to spotkamy ciekawe. Się jeszcze raz, na pewno. Zapraszamy cię do Radia 357, ale też sprawdzimy, jak brzmisz teraz. Mhm. Spróbujmy. To nie będzie nagranie w pełni profesjonalne, to będzie taśma półprofesjonalna, ponieważ Kuba ma w studiu ze sobą gitarę, więc to jedyna okazja, żeby usłyszeć, no właśnie, czy premierowo, czy przedpremierowo coś. Co zagrasz?
1: Zagram premierowo, czyli tą samą piosenkę.
0: Okej.
1: Okay. Czyli mam palcem o próg.

Nagranie z naszego radiowego studia B. Kuba Folwarczny i jego pierwszy singiel Małym palcem o próg. Kuba przyznał, że pisaniu tej płyty towarzyszyło mu bardzo ważne imię i nazwisko. Kurt Cobain. I odniesień do tego artysty będzie trzeba szukać na debiutanckim albumie Kuba Folwarczny. I to już wszystko na dziś. Dziękujemy. Julia Nowaczyńska i Ola Budka. Playlista jest już na Instagramie, ale także proszę jej szukać na stronie playlista.radio357.pl. Do usłyszenia. Na koniec Jeremy Tucker i Chelsea Cutler. Wszystkiego dobrego.

0: Czasami jest strasznie. Czasem śmiesznie.
1: Nie no, to jak babcię kocham, to już chyba wszyscy musimy się pożenić. A dobrze z panią Ciuciulińską.
0: A czasem refleksyjnie.
2: Jeżeli mnie w tej chwili coś boli, to umieranie cywilizacji humanistycznej. Zaczynamy myśleć algorytmami.
0: Bo tak to już jest w teatrze. Każdy znajdzie coś dla siebie. A ja postaram się państwu opowiedzieć co, gdzie, jak, a może i czasami dlaczego. To jak? Kurtyna w górę?
3: Cykl o premierach teatralnych Kurtyna w górę. Co środę o 9:45. Zaprasza Paulina Kozion. Rzecz technologiczna.
4: Dzień dobry, witamy państwa z Katowic. W Warszawie Julia Nowaczyńska,
5: która realizuje tę audycję, a w Katowicach Jarosław Juszkiewicz
4: i Robert Zembrzycki.
5: Proszę państwa, mamy to chyba. Chyba, żeby nie zapeszać, ta odrobina wątpliwości musi pozostać. Rozwikłaliśmy nasz problem technologiczny.
4: Stali słuchacze wiedzą, że określili to klątwą niedzieli godziny 13,
5: tak.
4: Co bardziej spostrzegawczy, że w ciągu ostatniej audycji parokrotnie zrywało nam się połączenie między Katowicami a Warszawą.
5: No więc tak, najpierw na dzień dobry, jak na profesjonalistów i przyjaciół od kilkunastu już lat przystało, pokłóciliśmy się o to.
4: Tak było.
5: Do łez i krwi. Potem
4: trzasnąłem drzwiami i odjechałem z piskiem opon moją hybrydą.
5: Ale na szczęście trzasnął drzwiami tak, że drugie się otworzyły, więc zdążyłem wsiąść. No i ustaliliśmy, że dobra, zmieniamy komputer, z którego do państwa nadajemy.
4: Miał Windows 10.
5: Tak, zrobiłem upgrade Windowsa u siebie w laptopie, z którego mało już korzystam. Przeznaczyłem go, to może kadry jeszcze popraw, jak już włączyłeś tak. Nagrywanie.
4: Właśnie, drodzy państwo, można nas oglądać na kanale YouTube Radia 357, to jest
5: czasami
4: ważne.
5: Tak.
4: Ten odcinek będzie obcięty.
5: No i bo zapomnieliśmy włączyć. Więc upgrade'owałem system. Przyszedłem dzisiaj specjalnie, zwykle jesteśmy godzinę wcześniej w studiu, dzisiaj przyszedłem 2 godziny wcześniej i od 2 godzin już utruwam Julii Nowaczyńskiej życie, rozmawiając z nią na poza anteniu. No i generalnie wszystko działało. Przyszedł Jarek, rozmawiamy, dalej działa, jest super i nagle nas zerwało. 20 minut przed audycją. No więc dobra, przepinamy się na drugi internet. Przepięliśmy się na nasz zapasowy internet mobilny, połączyliśmy się po chwili, znowu zerwało. Dobra, co to jeszcze może być? No konsoleta, dobra, to spróbujmy może na inny prąd ją przepiąć, do innej listwy, takiej, która ma lepszą stabilizację napięcia i większe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Przepięliśmy i znowu nas zerwało. I wtedy Jarek, manipulując palcami, znalazł przyczynę. Wtyczka USB.
4: USB-C konkretnie.
5: Kupiliśmy specjalnie kabel USB-C dłuższy, żeby wygodniej można było łączyć konsoletę z różnymi komputerami. No i niestety ten kabelek, który kupiliśmy, okazał
4: umarł.
5: Się być wadliwy po prostu i przy drganiach powodował mikrosekundowe przerwanie połączenia między konsoletą a komputerem. A ponieważ zawsze ostatnio są jakieś próby w czasie, kiedy mamy audycję
4: za ścianą,
5: no to wszystko tutaj wibruje i już te mikrodrgania od częstotliwości basowych, które przechodzą przez ścianę, wystarczyły, żeby zerwać to połączenie, więc odpukać. Miejmy nadzieję,
4: ale
5: że dzisiaj, teraz już pójdzie bez problemu.
4: Sprawdziła się teoria, którą znają wszyscy badacze katastrof lotniczych, kolejowych, że katastrofa to zwykle jest niepomyślny zbieg
5: no masz
4: kilku okoliczności.
5: Nie, porównując
4: chodzi
5: naszą
4: mi o to, że
5: do katastrofy.
4: Dużych awarii. No, dla nas to była katastrofa.
5: To prawda.
4: Do dużych awarii dochodzi właśnie wtedy, kiedy
5: małutki element zawiedzie.
4: Albo kilka, które niezależnie od siebie pewnie nie spowodowałyby problemu. Drodzy państwo, dziś w naszym programie, i to już za kilka minut, będziemy mówić o astrofotografii. Będziemy także mówić o tym, jak latać we Flight Simulatorze bez komputera PC, bo to jest ciekawostka.
5: Mhm.
4: Co poza tym? A, wiem, padnie nazwa gry Starfield.
5: Tak, a to może zacznijmy w ogóle od jeszcze jakichś newsów, czy tylko chcesz?
4: Nie,
5: tak?
4: Zagrajmy, nie kuśmy losu.
5: Dobrze.
4: Może przypomnijmy jeszcze tylko nasz adres mailowy.
5: rzecz.technologiczna@radio357.pl i warto też pamiętać o tym, że można pisać na Facebooku, na poście, na oficjalnym profilu Radia 357.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357. Proszę do nas pisać. Na Facebooku zdjęcie zrobione 4 lata temu. Myśmy się zmienili bardzo na tym zdjęciu. Ty wyglądasz trochę bardziej jak twój brat teraz młodszy. W sensie... Ja jestem trochę też bardziej gładszy. Pan Marek Niedźwiecki się w ogóle nie zmienił.
1: To prawda, ale w sensie, że ja wtedy wyglądałem jak mój młodszy brat, czy teraz?
0: Nie, tak jak teraz wygląda twój młodszy brat.
1: Tak, w sensie miałem znacznie dłuższą brodę, Maciek. Ja już się znudziłem, bo mi przeszkadzała w jeździe na motorze, a Maciek się nie ogolił.
0: Pamiętasz tę naszą wizytę? To była pierwsza wizyta w Radiu 357, kiedy poprowadziliśmy program ze studia w Warszawie.
1: Pamiętam, a najbardziej pamiętam to, że pan Marek zaprosił nas jeszcze przed godziną Rzeczy Technologicznej na jedno wejście do siebie, do audycji.
0: Tak. Rozmawialiśmy wtedy o muzyce cyfrowej.
1: Tak było, to były zakamarki, nie?
0: Ty wtedy po raz pierwszy poznałeś pana Marka i tak. Pamiętam, wszedł do newsroomu i ty się poderwałeś.
1: Na baczność.
0: Na baczność
1: no,
0: niemal.
1: No, słuchaj, no kiedy wchodzi, to po angielsku mówi się royalty, to takie radiowe royalty, to nie wypada siedzieć.
0: A potem odprowadzaliśmy pana Marka na top Radia 357, pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: Kiedy ten słynny pociąg się spóźnił.
1: Pamiętam i potem też jeszcze odprowadzałem z powrotem po topie pana Marka na
0: pociąg. I też się pociąg spóźnił, pecha przyniosłeś.
1: Moja wina, biorę na klatę. Ale mamy gościa.
0: Tak, drodzy państwo, w tym tygodniu polski astrofotograf Marcin Rosadziński po raz piąty został wyróżniony przez NASA, a jego zdjęcie otrzymało prestiżowy tytuł Astronomy Picture of the Day. Tym razem agencja NASA doceniła fotografię pana Marcina wykonaną w grudniu na Teneryfie i ta fotografia przedstawia konstelację Oriona nad ośnieżonym szczytem wulkanu Teide. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Jak to jest piąty raz dostać to wyróżnienie? Jest pan jedynym Polakiem, który je dostał.
2: Tak, to prawda. No jestem ogromnie wdzięczny, bardzo się cieszę, choć przyznam szczerze, że aż tak bardzo się nie spodziewałem. Bardzo szybko to wyróżnienie przyszło po publikacji, bo tam najpierw jest nominacja i ten proces chwilkę trwa i zazwyczaj to było tam 2-3 tygodnie, a w tym przypadku po 5 czy 6 dniach otrzymałem informację od nich, że to zdjęcie zostanie opublikowane jako Astronomy Picture of the Day.
0: Trudno się mówi w radiu oczywiście o zdjęciu. My już za chwilę, jeżeli cię mogę prosić o to, Robert, wrzucimy to zdjęcie w naszą stronę, na naszą stronę facebookową, czy post poświęcony dzisiejszej audycji, ale możemy powiedzieć, że no, ten Orion to nie tylko przecież na zdjęciu, to nie tylko gwiazdy, ale przede wszystkim mgławice. Jak się fotografuje niebo w ten sposób?
2: Znaczy to wymaga na pewno przede wszystkim przygotowania. Ja to zdjęcie planowałem bardzo długo, bo prawie 3 lata. Przede wszystkim dlatego, że musiałem znaleźć odpowiednią lokalizację, z której to zdjęcie wykonałem, tak żeby pokazać ten wulkan Teide z tą przyrodą, która tam jest dookoła, ale również, co jest znacznie trudniejsze, żeby w tym samym miejscu znalazła się ta konstelacja Oriona, żeby ta mgławica Oriona była centralnie za wulkanem. I takich dni w ciągu roku jest tylko kilka, w związku z czym to było bardzo utrudnione. Do tego dochodzą oczywiście jeszcze warunki atmosferyczne. Musimy mieć bezchmurne niebo, dobrą przejrzystość powietrza i widoczność. No i to wszystko się udało. Byłem w międzyczasie kilkakrotnie na Teneryfie. Cały proces planowania i wykonania zdjęcia zajął mi prawie 3 lata. I w grudniu 2025 roku udało się to zdjęcie wykonać.
0: Chodzi mi też o techniczną kwestię robienia takich zdjęć, bo to nie jest po prostu wycelowanie aparatu w niebo i naciśnięcie spustu.
2: Absolutnie. W ogóle astrofotografię, powiedziałbym, można podzielić na takie 3 kierunki. Astrofotografia krajobrazowa, i to jest ten przykład, gdzie pokazujemy obiekty nocnego nieba w połączeniu z krajobrazem. Astrofotografię głębokiego nieba, na którym są tylko i wyłącznie te obiekty głębokiego nieba. I astrofotografię planet Układu Słonecznego. I żeby zrobić tą astrofotografię krajobrazową, to jest ten przykład, za który dostałem wyróżnienie, nie potrzeba jakiegoś strasznie zaawansowanego sprzętu. No wystarczy zwykła lustrzanka cyfrowa, wężyk spustowy, statyw. No i można próbować. Akurat do tego zdjęcia użyłem jeszcze takiego urządzenia o nazwie przenośny montaż paralaktyczny. I to urządzenie z kolei służy nam do tego, że możemy wykonywać bardzo długie ekspozycje, szczególnie nieba. I to, co widzimy później na pojedynczej klatce, jest ostre i takie nierozmazane. W przeciwnym przypadku to wszystko, co byśmy tam zobaczyli, byłoby rozmazane.
1: A dlaczego? No właśnie, bo dlatego, że kula ziemska się obraca.
2: Dokładnie. Dlatego gdybyśmy zrobili taką minutową ekspozycję bez tego urządzenia, to te obiekty na niebie byłyby rozmyte. W związku z czym musimy użyć tego urządzenia, żeby skorygowało nam ten obrót Ziemi, żeby to wszystko tak ładnie wyszło jak na tym zdjęciu.
1: Ja jestem, panie Marcinie, fotografem i zawsze powtarzałem, że właściwie oprócz astrofotografii nie ma takiego zlecenia fotograficznego, którego bym się bał albo którego bym wcześniej nie robił. Astrofotografia jest o tyle trudna, że tak jak no właśnie przed chwilą sam pan powiedział, wymaga pewnego zaplecza technicznego, choćby właśnie w postaci jakichś tam silniczków kroczkowych czy innych rzeczy, które pozwolą właśnie uzyskać na przykład nieruchome obiekty na niebie przy bardzo długiej ekspozycji. Przeglądam pańskiego Instagrama nie pierwszy zresztą raz i jestem pod ogromnym wrażeniem, bo pańskie zdjęcia po prostu są
2: bardzo
1: piękne. Każdego od razu zachęcam, żeby rzucił okiem, jeśli posiada tę platformę Kraków_astrofotografii.
0: I zapraszamy również na pana stronę internetową, jeżeli może pan ją przypomnieć.
2: Tak, to jest astrodream.pl. Tam można zobaczyć więcej moich zdjęć i serdecznie zapraszam.
0: Zastanawiam się, ile w panu jest artysty, a ile astronoma, bo łączy te dwie dziedziny, astronomię i astrofotografię, jedna rzecz, a mianowicie taka, że zarówno astronomia, jak i astrofotografia jest zależna od pogody, od tego, czy są dobre warunki, czy nie. Ale pan rozpoznaje gwiazdozbiory w ogóle bez problemu?
2: Tak, no ja ta przygoda w ogóle moja z astrofotografią, ona nie trwa aż tak długo, bo ja tą astrofotografią zajmuję się no niecałe 4,5 roku tylko. Natomiast wcześniej jakby zacząłem się uczyć tych konstelacji na nocnym niebie, kupując pierwszą taką lornetkę dedykowaną. Gdzieś tam pojawił się na jakieś okrągłe urodziny, dostałem w prezencie od rodziny teleskop astronomiczny, więc były to obserwacje. No i szybko doszedłem do wniosku, że jednak chcę zrobić coś więcej i zacząłem robić te zdjęcia. No i tak się zaczęło.
0: Zastanawiam się, czy próg wejścia do astrofotografii nie obniżył się ostatnio. Są dostępne astroteleskopy czy urządzenia służące właśnie do fotografowania odległych obiektów bez konieczności specjalnego ich przybliżania. No, smartfony potrafią coraz więcej. Pytanie, czy smartfonem zrobimy dobre zdjęcie nieba?
2: No, moim zdaniem zdecydowanie nie da się jeszcze w tym momencie wykonać dobrego zdjęcia nocnego nieba, ale ta technologia idzie w tą stronę, że myślę, że w najbliższym czasie będzie to możliwe. No, wszyscy używamy tych smartfonów. Ja sam używam smartfona na wyjazdach wakacyjnych, już jakby nie wożę, nie noszę ze sobą tych ciężkich sprzętów i ciężkiego aparatu. Robię zdjęcia smartfonem, ale w przypadku nocnego nieba smartfon jeszcze sobie aż tak dobrze nie radzi i nie da się w tym momencie wykonać tego typu zdjęcia smartfonem.
0: Przypomnijmy jeszcze, jak wygląda sama technologia obróbki zdjęcia, bo to nie jest tak, że kieruje pan aparat na specjalnym statywie w niebo, naciska pan migawkę i po prostu no, robi się jedno zdjęcie. To zawsze jest kompozycja wielu zdjęć, prawda?
2: Tak, zarówno w przypadku tej astrofotografii krajobrazowej, jak i głębokiego nieba wykonujemy kilkakrotnie ujęcia na przykład nieba, tego, na którym tutaj zdjęciu państwo widzicie tą konstelację, tą mgławicę Oriona. W tym przypadku to było 37 klatek jednominutowych. I po co się to robi? Po to, żeby to zdjęcie było lepszej jakości i żeby uzyskać troszkę więcej detalu, czyli żeby wyciągnąć później te detale w procesie obróbki, o którym też przed chwilką mówiłeś. I na czym polega ten proces? No, robi się taką czynność, która nazywa się stakowaniem i to jest jakby składanie tych klatek jedna na drugą właśnie po to, żeby odszumić jak najbardziej to zdjęcie, czyli uzyskać w skrócie, przekładając na taki zrozumiały język, najczystszy obraz, największą jakość tego, co później widzimy w tym produkcie końcowym, czyli na tym finalnym zdjęciu.
1: Czy focus stacking też wchodzi tutaj w to równanie, czyli łączenie ze sobą ekspozycji ustawionych na różną ostrość, czy to już nie?
2: W tym przypadku nie. W tym przypadku ostrość była ustawiona na gwiazdy i taką samą ostrość ustawiłem. W ogóle to zdjęcie zostało wykonane z tego samego miejsca, tym samym aparatem. I ja też preferuję tego typu zdjęcia i moim zdaniem nie powinno się jakby wykonywać tych zdjęć różnymi ogniskowymi, różnymi długościami obiektywów.
1: Jakby w tym przypadku już.
2: Wtedy się robi grafika, a nie zdjęcie, więc zdjęcie powinno być wykonane w nocy, czyli jakby w czasie, kiedy mamy tą astronomiczną noc, zarówno pierwszy plan, jak i nocne niebo, z tego samego sprzętu, z tego samego miejsca. I to jest coś,

0: Tak, to prawda. No, w ogóle w ostatnim czasie uważam, że ta astrofotografia jest troszkę łatwiejsza i bardziej dostępna dla zwykłego człowieka. Tak jak wspominałeś, sprzęt jest znacznie tańszy niż był jeszcze kilka lat temu, ale obsługa tych urządzeń też robi się coraz prostsza. Są różnego rodzaju aplikacje, które są coraz łatwiejsze w tej obsłudze. Oczywiście trzeba mieć jakiś poziom wiedzy o tym, co jest na tym niebie, jak to urządzenie obsłużyć, jak tą ostrość ustawić. Ale jest faktycznie znacznie łatwiej. Są też różnego rodzaju filtry, które nam umożliwiają wykonywanie takich zdjęć, szczególnie głębokiego nieba, z balkonu, nawet w środku miasta. Natomiast no, takiego zdjęcia astrokrajobrazowego nie da się zrobić z okolic miasta, czy nawet z obrzeży miasta. Tam musimy już mieć naprawdę ciemne niebo. No, w przeciwnym wypadku nie jesteśmy w stanie tych obiektów na tym nocnym niebie pokazać. Natomiast obiekty głębokiego nieba w tej astrofotografii, głębokiego nieba jak najbardziej tak można robić i próbować takie zdjęcia robić nawet z centrum miasta.
1: Swoją drogą podziwiam XIX-wiecznych astronomów, którzy opisywali między innymi Messier te obiekty głębokiego nieba, używając naprawdę prymitywnego sprzętu z dzisiejszego punktu widzenia. Drogi Marcinie, jeszcze raz ci gratulujemy i myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa w Radiu 357. Trzymamy kciuki, no i co? Życzymy bezchmurnego nieba.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie wszystkich pozdrawiam.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357, a ja teraz poproszę mojego serdecznego przyjaciela Jarka, żeby najpiękniejszym lektorskim głosem przeczytał nagłówek.
1: Przesadzałbym. Ale proszę, chciałeś lektorsko, tak?
0: Tak.
1: Kupiła drukarkę, papier i tusz, a Hewlett-Packard i tak zabroniło jej drukować. Internautka wpadła w pułapkę, ponieważ nie przeczytała regulaminu.
0: Jak sama twierdzi, posłuchajcie tego, chciałam właśnie coś wydrukować na mojej własnej drukarce, na sprzęcie, który należy do mnie, używając papieru i tuszu, za które sama zapłaciłam. I okazuje się, że nie mogę tego zrobić bez wykupionego abonamentu. Sama myśl, że musisz mieć subskrypcję, żeby sprzęt, który masz w domu, działał, jest dla mnie chora.
1: No, dla firmy Apple nie.
0: Wiesz co? Powiem tak, jeśli infrastruktura, znaczy inaczej, działanie jakiegoś urządzenia wymaga infrastruktury całej, serwerowej, na przykład obsługi tego ciągłej, ma sens, żeby płacić za to subskrypcję i to rozumiem.
1: Tak.
0: Ale działanie drukarki, którą masz w domu podpiętą do swojego lokalnego komputera, ma tusz i ma papier, nie wymaga żadnej infrastruktury serwerowej, za którą Hewlett-Packard musi płacić i to jest po prostu wredny skok na kasę.
1: Tak, ale HP jest mistrzem w tym,
0: jest,
1: chciałem ci powiedzieć,
0: prawda.
1: Bo to oni pierwsi zostali chyba złapani z ręką w nocniku, a konkretnie w kartridżu, kiedy ktoś otworzył kartridż i zobaczył, że tam specjalnie jest wlane mniej tuszu, chociaż mogłoby być więcej.
0: To jest w ogóle małe miki. Wszystkie drukarki atramentowe mają ten problem, że mniej więcej połowę, znaczy nie chcę teraz ściemniać, ale jakąś część tuszu po prostu marnują, wylewają na bok w gąbkę.
1: No tak.
0: No. To jest tragedia. I albo mój ulubiony motyw to już niestety nie wydrukuję ci tego w pełni czarnego dokumentu, ponieważ brak czerwonego atramentu.
1: Tak.
0: Kocham.
1: Dobrze, teraz spójrzmy na komentarze, co państwo piszą. Pan Mirosław przysłał zdjęcie pomnika pana Adama Giedrysa w Szczecinku. Astronom amator, na kanwie jego życia powstał film Planeta Krawiec. Polecam państwu ten film, można go zobaczyć w YouTubie. Kazimierz Kaczor gra główną rolę.
0: No proszę.
1: I pokazuje ten film prawdziwą pasję do astronomii.
0: Ja.
1: Widziałem go jako dziecko i uwaga, również jako dorosły, warto zobaczyć, dobry film.
0: Ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę. Zobaczyłem, ile kosztuje ta usługa, abonament HP. HP Instant Ink w Polsce. Jego cena różni się od tego, ile stron miesięcznie chcemy drukować. Siedzisz? Do 10 stron 8,99.
1: Nie.
0: Do 50 stron... 20,
1: miesięcznie?
0: Tak, 26,99, ale uwaga, do 700 stron około 170 zł. To są jaja.
1: Nie, no to jest przesada, naprawdę.
0: To jest taka gruba przesada, ale uwaga, niewykorzystane strony przechodzą na kolejny miesiąc. Masakra jakaś. Chyba już nigdy nie kupię drukarki HP, tyle powiem.
1: No wiesz co, wszyscy duży producenci mają ostatnio problem z tym i wszyscy bardzo chętnie przechodzą na programy abonamentowe. Patrzę na ciekawostki, które ja wybrałem i chyba powiem o tym lataniu, jeśli pozwolisz.
0: Powiedz o tym, jak latać na Flight Simulatorze bez komputera, tak?
1: Szczerze mówiąc, podchodziłem do tego z dużą rezerwą. Mój przyjaciel Bartek kupił konsolę PlayStation 5 Pro i do tego hełm, tak właśnie mówią boomerzy, gogle VR, czyli te do PlayStation w wersji drugiej.
0: Helmofon, do rozszerzonej rzeczywistości wirtualnej.
1: Proszę, czy ty jesteś francuskim emigrantem w Moskwie?
0: Nie, w Warszawie. We Wrocławiu, nie słychać?
1: Jestem, muszę ci powiedzieć, dużym miłośnikiem Flight Simulatora. Jak wiesz, mam tysiące godzin wylatane.
0: Widziałem cię nawet w akcji.
1: Przestałem ostatnio latać, dlatego że przesiadłem się na Maca. Ten program nie wyszedł na komputery Mac. Zresztą bardzo długo był dostępny tylko na komputery PC.
0: Pomyślmy, czekaj, znaczy Microsoft Flight Simulator. Czemu to nie działa na Apple?
1: Ale uważaj. Kilkanaście miesięcy temu ten program ukazał się, nawet więcej chyba, nie chcę teraz skłamać, ukazał się na konsolę Xbox, a nieco później, i to kilka tygodni temu się wydarzyło, jest dostępny również na PlayStation. A zatem mogłem wypróbować FS-a z goglami VR i muszę ci powiedzieć, że jeśli chodzi o taki podstawowy poziom wejścia w symulator, z goglami VR.
0: To super.
1: To super. To naprawdę super, bo konsola kosztuje około 3000 zł, gogle kosztują 2000 zł, czyli za piątkę Możesz latać.
0: Mhm. Czym latałeś?
1: Latałem Cessną 172, którą bardzo lubię. Mhm. Latałem także innymi pojazdami. Czekaj, co to było? Airbusem lądowałem. I teraz tak, zapytają państwo, w jaki sposób można operować przyrządami w kokpicie. I to zostało rozwiązane być może w sposób niegenialny, ale bardzo zmyślny.
0: Że masz celowniczek po prostu pewnie?
1: Nie. Otóż rozglądasz się po kokpicie, ta imersja jest naprawdę duża, bo to są gogle, które są wyposażone już w ekrany o wysokiej rozdzielczości OLED. Tam jest odświeżanie 60 klatek na sekundę, więc nie jest ci niedobrze, nie boli cię głowa.
0: Chyba więcej musi być. 60 to jest za mało przy
1: VR-ze. Więcej, tak.
0: Może 120?
1: 120, bo 60 na każde oko. Mhm. I no, przede wszystkim widzisz trójwymiarowo, a po drugie, używając kontrolerów, możesz naciskać poszczególne przyciski. Pojawiają się takie wiązki laserowe, których możesz używać.
0: Rozumiem.
1: Rosjanie zresztą do tej pory, nie wiem czy wiesz, w Sojuzach używają takiego patyczka, którym przełączają. Więc jeżeli jest to używane w statkach kosmicznych, to działa. Problem pojawia się na przykład przy przepustnicy, kiedy musisz...
0: Precyzyjnie.
1: Na przykład w Airbusie jest tak, że ona się składa z dwóch części. I jeszcze nie wiem, jak to zrobić, żeby obie przepustnice naraz przesunąć. Ale do samego lotu możesz używać takiego małego joysticka, który jest na kontrolerze.
0: I oczywiście, czyli zamiast wolantu masz po prostu
1: tak, joystick. Ale oczywiście tak. Możesz do tego podłączyć normalny joystick. No i powiem ci, że całkiem nieźle. Dwa razy udało mi się wylądować na Maderze. Tam jest dość trudne podejście. Lotnisko częściowo zbudowane na palach. W ogóle to jest ciekawa historia. I do tego jeszcze masz tak zwany false feedback, czyli kontroler wibruje.
0: No, tak, to...
1: Sam się zastanawiam szczerze, mam nadzieję, że moja małżonka nie słucha, czy się nie zaopatrzyć, bo jest sporo też programów na gogle VR, które w ogóle dawno nie używałem tej technologii, które są dla mnie mocno relaksacyjne, na przykład symulator pływania kajakiem.
0: Fajne. Spróbuj symulator jazdy na motocyklu, a ja potem zajmę się tym zjawiskiem w rzeczywistości prawdziwej. A w międzyczasie, jak będziesz nad tym myślał, to my zagramy.

0: To jest Rzecz Technologiczna, a w niej wrócimy na chwilę do tematu fotografii, bo przecież o fotografii już dzisiaj z naszym gościem rozmawialiśmy. Autofokus, który widzi wszystko. Naukowcy pracują nad zawsze ostrymi zdjęciami. No bo o co chodzi? Wiadomo, jak ktoś robi zdjęcia aparatem, no to bardzo często mamy zjawisko płytszej głębi ostrości, czyli na przykład portret Jarka w pierwszym planie, twarz jest ostra, ale już drzwi naszego studia za Jarkiem są rozmyte.
1: Ale tak powinno właśnie być przy portrecie.
0: No przy portrecie tak, ale właśnie nowa technologia rozwiązuje ograniczenie, które występuje też często przy fotografii, gdzie chcemy mieć wszystko ostre. Udało się to uzyskać dzięki właśnie rozwiązaniu, o którym teraz Państwu opowiem.
1: No nie wystarczy zmniejszyć przysłonę?
0: No właśnie, wtedy wpada mniej światła.
1: No tak.
0: No a tutaj można mieć jednocześnie dużo światła i wszystko ostre. Sercem tego rozwiązania jest obiektyw obliczeniowy, który składa się z soczewki Lochmana, chyba dobrze czytam, dwóch krzywoliniowych sześciennych elementów, które przesuwają się względem siebie, strojąc ostrość, oraz przestrzennego modulatora światła, który kontroluje ugięcie światła na poziomie pojedynczych pikseli. W praktyce każdy piksel ma swój własny autofokus. Moduł jest wspierany przez dwa tryby ostrzenia. Jeden to jest autofokus wykrywający kontrast, dokładnie taki jak mamy dzisiaj w aparatach bezlusterkowych, a drugi to autofokus z detekcją fazy, który wykrywa, czy dany fragment jest w ostrości i w którą stronę ją korygować. I teraz tak, pytanie po co? Coś takiego, bo właściwie całą sztuką w fotografii jest możliwość wybrania właśnie tego, co chcemy pokazać. Ja najbardziej w fotografii kocham to, że jest po prostu kłamstwem. I to na wielu poziomach, bo po pierwsze pokazuje pokazuje tylko wycinek rzeczywistości, jej fragment, ten, który zdecydujemy się w obiektywie pokazać. Po drugie pokazuje tylko zamrożoną w czasie jeden moment, który też właśnie wybór tego momentu to też jest kluczowa kwestia. No ale tutaj naukowcy, którzy opracowali to rozwiązanie, widzą jego potencjalne zastosowania poza fotografią. Takie rozwiązanie przydałoby się na przykład w pojazdach autonomicznych, które dzięki temu mogłyby efektywniej przetwarzać większą ilość informacji.
1: Ich dotyczy również głębi ostrości przecież, czyli dalej widzą gorzej.
0: Tak, oprócz tego mogłoby też poprawić jakość obrazu w mikroskopach. No i jest też potencjalna korzyść dla konsumentów, bo w aparatach można byłoby stworzyć realistyczną głębię pola widzenia, na przykład dla zestawów rzeczywistości wirtualnej, o których przed chwilą opowiadałeś przy Flight Simulatorze. Zobacz, jak to się wszystko pięknie
1: połączyło.
0: Więc
1: chciałem ci powiedzieć,
0: Ciekaw jestem, czy ty teraz równie pięknie przepłyniesz do swojego newsa.
1: Spróbuję. Chciałem ci powiedzieć, że we Flight Simulatorze już tak jest, że jeżeli skierujesz wzrok, bo te gogle też
0: widzą
1: twoje
0: patrzysz.
1: Źrenice, więc jeżeli spojrzysz na tablicę rozdzielczą, to minimalnie za oknem obraz staje się rozmazany i odwrotnie. To niesamowite jest wrażenie, muszę ci powiedzieć, przy czym też taka śmiesznostka właściwie, bo korzystam dużo z okularów progresywnych, jak wiesz.
0: Wiem.
1: Więc zakładając gogle VR mam taki odruch patrzenia w dół części pola widzenia.
0: A, no tak.
1: I przedziwnie trzymam głowę. Dobrze, czy jestem w stanie w jakiś sposób połączyć to, co ty mówiłeś? Tak, jestem. Ciekawy jestem, czy pole widzenia i głębia pola ostrości będzie wykorzystywana w nowych AirPodsach, które pojawią się już niebawem.
0: A dlaczego? Co mają słuchawki z obiektywem wspólnego?
1: No, władują w nie kamerę.
0: W AirPodsy?
1: Tak.
0: Po co?
1: Apple zdecydowało się wyposażyć nowe AirPodsy w kamerę, które umożliwiają rozwinięcie funkcji związanych z AI, czyli to, do czego my nie mamy dostępu w tej chwili.
0: W Polsce.
1: W Polsce.
0: Ale na pewno za to zapłacimy, kupując je.
1: O informacje przekazał serwis Bloomberga. Prototyp tego modelu ma być bliski finalizacji, podobnie zresztą jak jego funkcjonalność, co oznacza, że premiera jest kwestią czasu. No właśnie, mogą Państwo zapytać, no ale po co to wszystko? Otóż chodzi o to, żeby wspomagać Siri i możemy zapytać ją o konkretny kierunek nawigacji, spoglądając na skrzyżowanie czy charakterystyczne budynki na ulicy. Rozumiesz, dodajesz kolejny zmysł Siri. Nie tylko cię słyszy, ale również widzi.
0: Bardzo, bardzo nie chcę.
1: Na ten moment, informuje Bloomberg, nie wiadomo, czy to rozwiązanie faktycznie sprawdzi się w praktyce.
0: No przecież to będzie żarło więcej energii z tych słuchawek.
1: Kamery będą...
0: Jeśli wymyślą teraz ogniwa, które spowodują, że te malutkie słuchaweczki wsadzone do uszu będą działały z tą funkcją kamery tak samo długo, jak obecna generacja działa bez kamery, no to to jest dalej bez sensu. To ja wolałbym nie mieć tej kamery i żeby te słuchawki działały dłużej.
1: Ale ty trójek jeszcze nie używałeś.
0: Używałem.
1: Tak? No, ale nie masz trójek, masz dwójki ode mnie.
0: Nie mam, ale mam, znaczy używałem, słuchałem, korzystałem.
1: Akumulator nie jest żadnym problemem.
0: Nie jest.
1: Nie jest, nie jest.
0: No, bo nie ma kamery.
1: Premiera jest spodziewana jeszcze, uwaga, w pierwszej połowie tego roku, co oznacza, że oni chcą to wprowadzić błyskawicznie. I zastanawiałeś się, w jaki sposób nawiąże do gogli VR, być może troszkę po nie w czasie.
0: Poproszę.
1: Ale inny produkt Apple, który był goglami VR, czy jest goglami VR, się nie sprawdził. Między innymi ze względu na wysoką cenę Apple Vision Pro i ze względu na wagę. Wyobraź sobie, że udało mi się mieć na jednych z targów te gogle na głowie i one naprawdę ważą.
0: Wiem.
1: To się po prostu czuje. Ostatnio gdzieś trafiłem na takie zestawienie, pewnie YouTube mi to podpowiedział, różnych nieudanych projektów z lat 90. i 2000. I przed powrotem Steve'a Jobsa do firmy Apple, trochę ich firma Apple też miała na koncie.
0: Oczywiście, ale powiem ci, że właśnie, widzisz, pięknie znowu się połączy, bo troszeczkę nawiązujesz do myśli, która mi się przed chwilą urodziła w głowie a propos tych kamer w słuchawkach.
1: Tak.
0: Że oni trochę szukają po omacku i naprawdę brakuje tam takiego wizjonera, jakim był Steve Jobs.
1: Zastanawiają się, jak to zrobić, żeby jeszcze gdzieś włożyć kamery.
0: Ale
1: mamy ich trochę na stanie.
0: Tak. Wiesz, co jest najlepsze? Że tak jak mówiłeś, w Polsce to nie będzie działało, bo Apple Intelligence w Polsce nie działa, ale będziemy musieli za to zapłacić subskrypcję, bez której słuchawki nie będą działały w ogóle. I teraz najlepszy element jest taki, że wściekły na niedziałające AirPodsy wrócisz do domu, usiądziesz do komputera, wysmażysz zamaszyste pismo z zażaleniami i będziesz chciał je wydrukować na swojej drukarce, ona powie, że nie zapłaciłeś abonamentu albo wydrukowałeś już 200 stron w tym miesiącu i więcej nie możesz.
1: Napisała do nas pani Ania, też taką kupiłam i się na to wściekałam, ale okazuje się, że można. Oczywiście trzeba omijać program HP. Drukuje przez Wi-Fi z tabletu, nie widzi problemu, ale ostrzegam, owszem, co miesiąc przysyłają nowy malutki tusz, ilość stron to kłamstwo, przez Pocztę Polską, nie przez kuriera, tylko przez listonosza. A pan Michał z kolei, jeśli chodzi o modele subskrypcyjne, napisał: tak jak słucham was, jeśli chodzi o modele subskrypcyjne, w nowym Volkswagenie Golfie nawet klimatyzacja dwustrefowa jest na abonament, nie mówiąc o oświetleniu ambient. O, to nowość.
0: Ale o ile oświetlenie ambient, powiedzmy, można sobie zignorować, o tyle klimatyzacja dwustrefowa się przydaje. To w międzyczasie jeszcze pan Stefan, który pisze do nas w każdej audycji, pyta, czy dzisiaj jesteśmy na żywo. Jesteśmy i mówi, że on ledwo i coś go dopadło, pewnie starość, bo wczoraj przekroczył szóstkę z przodu. To panie Stefanie, wszystkiego najlepszego, życzymy szybko powrotu do formy. 60 lat to Jarek miał jakieś 45 lat temu, więc jeszcze chyba pamięta, jak to jest, nie?
1: Zagrajmy.

0: To jest rzecz technologiczna.
1: W Radiu 357, ty mów ciekawostkę, bo ja muszę znaleźć młodego technika. Nie zdążyłem przed programem.
0: Jarek cyfrowo wertuje młodego technika, to ja mam ciekawostkę. Mianowicie pan Mateusz z Chipa sprawdził, ile prądu pożera karta graficzna i, jak sam pisze, i się przeraził. O co chodzi? Chodzi o to, że no, karty graficzne sporo kosztują, to wiemy.
1: Tak.
0: Ale też sporo zużywają prądu. Co to znaczy sporo? No, ta wartość, parametr całkowitej mocy, czyli TGP, Total Graphics Power, na poziomie 575 W w tych najmocniejszych kartach, to jest dużo. I dzisiaj rekomendowana moc zasilacza do komputera, jak chcesz mieć topową
1: kartę.
0: Czekaj,
1: daj mi zgadnąć.
0: No tysiąc.
1: Tysiąc?
0: Tysiączki, tak, tak. Już są dzisiaj rekomendowane.
1: Mhm. I ty się pytasz, dlaczego ja się przerzuciłem na Maca.
0: Poczekaj.
1: No, właśnie dlatego.
0: Czy to jest dużo z perspektywy rachunków?
1: Tak.
0: Tak, to jest dużo, bo taka karta pracująca przez 3 godziny dziennie z dużym poborem, kiedy na przykład gramy w jakąś nową grę, która ma wymagającą grafikę, no to w ciągu roku 3 godziny dziennie grania to jest 630 kWh. To jest mniej więcej 630 zł rocznie za same 3 godzinki grania dziennie. To jest zauważalne. I oczywiście wiadomo, że wiesz, to jest tylko karta, a przecież komputer cały pracuje i takie zużycie to może być nawet 900 watów pod pełnym obciążeniem takiego komputera. I to jest, o ile dla pojedynczego użytkownika to jest jakiś tam sobie problem, o tyle spójrz na centra danych. Tam takich kart graficznych są setki, tysięcy.
1: Wspominasz o centrach danych?
0: Wspominam, bo wiem, że ty też o tym chciałbyś powiedzieć.
1: W stanie Michigan powstaje projekt Stargate. Konkretnie chodzi o miejscowość Saline Township. To niewielka miejscowość i zdaje się, że to będzie największy pracodawca w tej miejscowości i nie tylko dla niej i dla okolicy. To jest inwestycja, która jest warta. Siedzisz, bo widzę, że siedzisz.
0: Siedzę.
1: $16 miliardów. Jest realizowane przez Related Digital i budowane przez Wallbridge na zlecenie Oracle i
0: OpenAI.
1: OpenAI, tu nie ma zdziwienia. To największa tego typu inwestycja w stanie. Ma obsługiwać systemy sztucznej inteligencji nowej generacji. Prace przy budowie kampusu postępują, aczkolwiek mieszkańcy nie są specjalnie szczęśliwi.
0: No nie dziwię się.
1: Dlatego, że to będzie pożerało, sprawdzam, bo nie chcę powiedzieć bzdury, bo to jest liczba, która troszkę szokuje. 1 gigawat. System będzie przyjmował 1 gigawat. To jest 1000 megawatów energii na potrzeby operacji związanych ze sztuczną inteligencją.
0: To ja tylko dodam, że jak na razie, bez tego centrum, które dopiero powstaje, już istniejące centra danych zużywały około 460 terawattogodzin energii elektrycznej w 2024 roku, a do 2030 roku ich zapotrzebowanie może wzrosnąć do około 945 terawattogodzin.
1: 50 tysięcy metrów kwadratowych.
0: To całe miasta. Tyle nie zużywają.
1: I teraz uważaj, 50 tysięcy metrów kwadratowych to nie jest wielkość całości, tylko jednego z trzech ogromnych budynków, które będą składały się na ten kompleks.
0: Wiesz, co mi się maluje przed oczyma, jak o tym opowiadasz?
1: Matrix.
0: Matrix albo Terminator.
1: No, tak, tak, tak.
0: To jakaś w ogóle dystopia straszliwa.
1: Ale deweloper przekazał $14 milionów na lokalne cele, straż pożarną, ochronę gruntów rolnych i wygląda na to, że mimo protestów, według komunikatów z kwietnia i maja, o całej sprawie informuje Geekweek, budowa jest w toku i zabezpieczono już finansowanie.
0: No bardzo jestem ciekaw, jak to wszystko będzie dalej wyglądało, no ale to już się dowiemy wtedy, kiedy co się stanie, kiedy czas pokaże. Dawno tego nie mówiłem.
1: Czas pokazał, jak sprawdziła się przyszłość i wizję przyszłości, to też Geekweek o tym informuje. Wizję przyszłości sprzed 100 lat. Co mamy, czego nie mamy? No więc pierwsza podstawowa rzecz, która pojawiała się w większości wizji przyszłości, czasów, w których my teraz żyjemy. Latające samochody.
0: Tak.
1: Gdzie są do diabła latające samochody?
0: No robi się te takie jednoosobowe drony latające, ale to pieśń przyszłości.
1: Pojawiły się prototypy, mówiliśmy o nich nawet w audycji, ale jednak okazało się, że samoloty to samoloty, a drony to drony.
0: Nie udało nam się napędu antygrawitacyjnego wynaleźć.
1: Bo no to skandal w ogóle.
0: Skandal. Wszyscy naukowcy pod nóż za karę.
1: Ale przewidywano też automatyzację pracy domowej. Nie wiem, czy wiesz, że przed wojną właściwie nawet średnio zamożne rodziny miały służące.
0: I nie chodzi o zadanie domowe ze szkoły, tylko o pracę, które trzeba wykonać w domu, żeby nie zarosnąć brudem, tak?
1: Tak, mhm. Tak. Do tego po prostu ktoś był potrzebny, tak. Jeżeli reszta rodziny pracowała, pani domu sobie nie dawała rady. Mhm. Nie tylko z lenistwa, po prostu...
0: Wiadomo, kiedyś te prace były dużo bardziej skomplikowane, nie było takiej, znaczy dużo dłużej trwały, nie było chemii, nie było narzędzi do sprzątania, nie było odkurzaczy.
1: Dlatego pojawiały się w wizjach roboty, które gotowały obiady, sprzątały mieszkanie, opiekowały się dziećmi. No i w pewnym sensie ta wizja się sprawdziła, bo mamy roboty do sprzątania, ale one są ściśle dedykowane.
0: Do sprzątania.
1: Chociaż pojawiła się również, jak wiesz, nowa koncepcja robotów humanoidalnych, które byłyby takim Janem, który sprząta w domu. Mhm. Co dalej? Sądzono, że tydzień pracy będzie miał 15 godzin. No, nie sprawdziłem się. Wydaje mi się, że pracujemy nawet więcej mimo weekendów. A tak. Na pewno wydajniej.
0: Ja bym chciał te 15... Jezus Maria, 15... 3 dni po 5 godzin, ale byłoby super.
1: Do tego nie sprawdziły się wizje związane z podbojem kosmosu. Misja Apollo 11 podsyciła wizję lotów na Księżyc, sądzono jeszcze w latach 50., bo w latach 60., kiedy już realizowano program Apollo, wiedziano, że nie rozwinie się on w sposób no, taki, jak sądzono, i nie zakończy się lotem na Marsa, ale sądzono, że jednak loty będą dalsze. To się nie sprawdziło, na Marsa jeszcze nie polecieliśmy, powrót na Księżyc idzie nam dość ślamazarnie. Ale niektóre wizje się sprawdziły. Na przykład możliwość rozmów na odległość z obrazem.
0: No tak, to bez najmniejszego problemu.
1: No, wtedy nazywano to wideofonami i wyobraź sobie, że ja, błagam cię, nie wykorzystaj tego, pamiętam jeszcze czasy i było to na początku lat 90., kiedy wprowadzono taki wideofon, który przekazywał jedną klatkę na przykład na 10 sekund, bo wykorzystywano zwykłe miedziane łącza. Mhm. I była to transmisja telewizyjna. No, nie muszę cię pytać, czy jak sądzisz, czy się sprawdziło.
0: No, chyba nie.
1: Chyba nie. Czy mam przejść już do młodego technika,
0: to ja
1: czy
0: tylko jeszcze
1: nie?
0: Powiem,
1: proszę
0: że
1: bardzo.
0: Jedną rzecz mam, to już szybciutko powiem.
1: Proszę.
0: Czasami jest tak, że faktycznie nie uda się naszym, jak to się mówi, poprzednikom przewidzieć tego, co będzie w przyszłości.
1: Przodkom, ale... Robert,
0: przodkom. Tak, tak, dziękuję. Ale czasami zdarza im się wymyślić coś, do czego ich świat jeszcze nie dorósł, a co nasz świat dzięki rozwojowi technologicznemu może wykorzystać. William Freeman, który w 1985 roku pracował jako inżynier elektryk w Polaroidzie, wymyślił trójstronny zamek błyskawiczny. I nie chodzi to o coś, co będzie zapinało nasze ubrania, tylko, proszę, spójrz tutaj, o taki element, który po zapięciu
1: ciekawe.
0: Nagle staje się sztywnym. Oczywiście pierwotny prototyp zawierał w sobie pasy,
1: tak.
0: Drewniane zęby i suwak obejmujący całą strukturę. Właśnie dzięki technologii druku 3D dzisiaj to może działać dużo lepiej i to jest taki, jak pisze artykuł, znaczy jak jest napisane w artykule, przełącznik sztywności. Wyobraź sobie teraz, że masz namiot na taki zamek. I nagle zamykasz po prostu zamek błyskawiczny i namiot sztywno stoi, możesz spokojnie wejść ze swoimi bagażami na kempingu do środka w 80 sekund zamiast w kilka minut.
1: Pytanie do ciebie od pana Grzegorza. Mhm. A propos żartów o wieku, proszę zapytać Roberta, ile życzeń dostał 1 maja od patronów?
0: Jejku, właśnie.
1: Marcin Cichoński, prowadząc TOP, prosił, żeby zarzucić skrzynkę mailową Roberta życzeniami urodzinowymi. Jaki był odzew?
0: Oczywiście, dziękuję za przypomnienie. Mail zagotował mi się, po prostu się zagotował. Bardzo za te wszystkie życzenia państwu dziękuję. Z dużym wzruszeniem i radością je potem czytałem. Było ich ponad 200. Bardzo dziękuję państwu za te wszystkie miłe życzenia, przesympatyczne. To coś niesamowitego.
1: Za tydzień Robert opowie, co ode mnie dostał na urodziny, bo dzisiaj już nie ma na to czasu. A ja jeszcze dodam szybko z młodego technika, że w Związku Radzieckim zbudowano w roku 1960 duży pasażerski statek rzeczny z podwodnymi skrzydłami. Statek zabiera na pokład 150 pasażerów przy rozwinięciu pełnej prędkości przekraczającej 70 km na godzinę. Kadłub statku całkowicie wynurza się z wody. Wiem, bo płynąłem wodolotem.
0: Tak?
1: Nie płynąłeś nigdy wodolotem? Nie. A widzisz.
0: Jestem za młody.
1: To była rzecz technologiczna. Drodzy Państwo, klątwa została przełamana. Możemy powiedzieć to wszem i wobec.
0: Julia Nowaczyńska z Warszawy zrealizowała tę komedię pomyłek, a poprowadzili ją dla Państwa Jarosław Juszkiewicz
1: i Robert Zembrzycki.

The Man i The Killers dzisiaj na powitanie, czyli taka grupa, której wokalista uczciwie przyznał się po latach, że na początku kariery, czyli wtedy, kiedy zespół zaczął odnosić te pierwsze duże sukcesy, bo tak się w przypadku Killersów wydarzyło, to delikatnie mówiąc nie był najmilszym człowiekiem, a takie zjawisko jak pokora było mu zdecydowanie obce. Bywał też arogancki, no a do ludzi miał często negatywne nastawienie. No i żeby nie było wątpliwości, to są jego słowa, a właśnie w tej piosence Brandon Flowers postanowił sam z siebie trochę się pośmiać i rozliczyć się z tą dawną postacią. Co nie jest wcale takie oczywiste w muzycznym świecie, bo proszę mi wierzyć, że z niektórymi artystami takie młodzieńcze zadufanie zostaje do późnej starości, co najmniej. Ale tacy muzycy na szczęście dzisiaj się u nas nie pojawią, to gwarantuję. Za to mam dla Państwa dawkę świetnych dźwięków. Anna Nowaczyk, zapraszam oczywiście na wolną niedzielę w Radiu 357, tradycyjnie do 15. No a skoro wiele osób wyjechało podczas majówki albo już myśli o wakacjach i o tym, co będzie robić latem, to razem z grupą The Big Moon też zabieram Państwa w taką małą podróż do pięknej Barcelony.

Niektórym z Państwa, jak widzę po reakcjach, przypomniały się piękne czasy dzięki tej piosence. A tak przy okazji, to gdyby ktoś z Państwa miał ochotę napisać, bo na przykład ma jakąś ciekawą historię związaną z utworem, który pojawi się w tej audycji, albo tak po prostu ma ochotę się odezwać, jak to już wielu z Państwa zresztą zrobiło i bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasowe maile, to gorąco zapraszam do pisania anna.nowaczyk@radio357.pl. Skrzynka działa cały czas i z przyjemnością przeczytam kolejne maile od Państwa. Tymczasem za moment pojawi się na naszej antenie artysta, który niedługo będzie świętować 10-lecie podpisania pierwszego kontraktu płytowego. No ale nie oszukujmy się, te duże sukcesy nie przyszły od razu. Noah Kahan, bo to o nim mowa, dopiero w 2022 roku wydał singiel, który okazał się jego przepustką do wielkiej kariery. No czasami tak to bywa, że trzeba się wykazać cierpliwością, czasem po prostu trochę popracować nad tym, co, nie oszukujmy się, ma szansę stać się przebojem. No a czasem publiczność musi mieć chwilę, żeby odkryć talent. Tutaj chyba wszystkiego było po trochu, ale najważniejsze, że się w końcu udało, bo dzisiaj Noah odbiera kolejne nagrody i gra coraz większe trasy koncertowe i szczerze przyznam, że zasłużenie. A na dobre wszystko zaczęło się dla niego od tego utworu. To Stick Season.

Proszę nie pomyśleć, że się tutaj chwalę, natomiast miałam okazję przeprowadzać wywiady z wieloma artystami. Ale rozmowa z Burnsem, czyli człowiekiem, który przed momentem zagościł w Radiu 357, była jedną z tych, no myślę, najbardziej oryginalnych i zdecydowanie niezapomnianych. Bo jak się Państwo domyślają, nie co dzień dziennikarz ma okazję uczyć się od muzyka karcianych sztuczek. A Burns jako dziecko pracował jako iluzjonista. No i to określenie pracował wcale nie jest tu przesadzone, ani nie na miejscu, bo występował jako Garrett the Great, miał własny pseudonim, własne show, dawał profesjonalne pokazy, a ludzie płacili za ich oglądanie, więc nie było to tylko hobby, ani jakieś popisy w rodzinnym gronie. Przygoda z magią się skończyła, kiedy Burns dostał stypendium artystyczne, ale popisowe numery, gwarantuję Państwu, pamięta do dzisiaj i jest w stanie ich jeszcze niektórych nauczyć. Grupa Muse magią się co prawda nie zajmuje, chociaż pewnie wielu fanów ma na ten temat inne zdanie. Natomiast zespół pod koniec czerwca ureczy nas nową płytą pod tytułem The Wow Signal. To są właśnie te piosenki, nad którymi muzycy pracowali z przerwami przez cały ubiegły rok. Te przerwy to między innymi koncerty, bo przypomnę, że formacja wystąpiła choćby na openerze, oczywiście w Polsce. Ale wiele osób już czeka na powrót Muse do naszego kraju, bo czy ktoś jest fanem, czy nie, to jeżeli tylko widział kiedykolwiek tę ekipę na żywo, chyba zgodzi się z tym, że te występy naprawdę robią wrażenie.

To oczywiście Lenny Kravitz, czyli człowiek wielu talentów. O tym, że potrafi świetnie śpiewać i grać na gitarze, chyba nikogo nie trzeba już przekonywać. Ale pewnie nie wszyscy Państwo wiedzą, że Lenny potrafi też grać na innych instrumentach i kiedy na przykład postanowi nagrać sobie płytę, to nawet nie potrzebuje nikogo do pomocy, bo ze wszystkim doskonale poradzi sobie sam. Trochę taka muzyczna Zosia Samosia. Nawet wyprodukuje album, jeśli tylko będzie trzeba. A w wolnych chwilach ten artysta zajmuje się jeszcze dodatkowo projektowaniem wnętrz, między innymi luksusowych hoteli, i występowaniem w filmach, a pewnie coś jeszcze by się w tym zestawie znalazło, gdyby tylko Lenny miał więcej czasu, więc jeśli ktoś zazdrości innym talentu, no to tutaj miałby powodów do zazdrości naprawdę wiele. A skoro już jesteśmy przy takich zdolnych ludziach, to teraz pojawią się dwaj panowie, którym talentu absolutnie nie można odmówić. Alex Turner na co dzień stoi na czele grupy Arctic Monkeys, a jego dobry przyjaciel Miles Kane od lat występuje jako solowy artysta. Zresztą niedawno grał w Polsce i wszyscy, którzy mieli okazję zobaczyć go na żywo, na pewno potwierdzą, że to jest taki człowiek, który potrafi zrobić naprawdę niezłe widowisko na scenie. Ale tak się akurat złożyło, że 18 lat temu panowie mieli trochę wolnego czasu i stworzyli bardzo fajny poboczny projekt pod nazwą The Last Shadow Puppets. Ten wolny czas to jest akurat słaby punkt zespołu, bo grupie do tej pory udało się wydać tylko dwie płyty. Więc statystyka nie działa na korzyść tych dżentelmenów i jest dość słaba, powiedzmy sobie otwarcie. Za to w przeciwieństwie do muzyki, bo tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Ale kto wie, może Alex i Miles w końcu zlitują się nad swoimi fanami, posłuchają tych próśb i nagrają coś nowego.

Passion Pit to jeden z takich dosyć oryginalnych zespołów, muszę przyznać, bo co prawda nie gra na skrzypcach, za to pierwsze skrzypce gra faktycznie wokalista, który jest właściwie jedynym stałym członkiem tej grupy, a do nagrywania i na trasy koncertowe zaprasza innych muzyków. Dla wielu byłoby to pewnie wyzwaniem, powiedzmy sobie otwarcie, bo jednak każda nowa osoba musi na nowo uczyć się materiału, przyzwyczajać się do kolegów, do tego trybu itd., itd. Ale okazuje się, że jakoś w tym przypadku to działa i się sprawdza. Niektórzy mają taką teorię, że skoro coś funkcjonuje, to się tego po prostu nie rusza. I być może właśnie tak jest z tym zespołem. A w przypadku pani, która za moment pojawi się na antenie Radia 357, wątpliwości nie ma żadnych, bo artystka występuje pod własnym imieniem i nazwiskiem. Wszyscy pozostali muzycy po prostu jej towarzyszą. A ta artystka to Nilufer Jania. Jeżeli zastanawiają się Państwo teraz, skąd to oryginalne imię i nazwisko, to już tłumaczę. Nilufer urodziła się w Londynie, ale jej matka ma barbadoskie korzenie, a ojciec pochodzi z Turcji. I co ciekawe, niewiele brakowało, żeby wokalistka dołączyła do girls bandu pod patronatem pewnego bardzo znanego brytyjskiego muzyka, który sam grał w boys bandzie, a w sieci trafił na nagrania tej właśnie wokalistki i był oczarowany jej głosem. No ale Nilufer powiedziała, że nie jest zainteresowana taką formą współpracy, takie coś kompletnie jej nie obchodzi i absolutnie do żadnego girls bandu dołączać nie zamierza. I chyba dobrze wyszło, bo niewiele osób tak sprawnie potrafi łączyć rockowe, soulowe i jazzowe brzmienia jak właśnie Nilufer Jania.

No proszę, zrobił nam się taki mały, klasyczny kącik, trochę ze sprawą Depeche Mode, trochę ze sprawą grupy U2, która za moment się pojawi i to nie bez powodu, bo urodziny obchodzi dzisiaj niejaki Paul David Hewson. Coś mi się wydaje, że pod tymi imionami i nazwiskiem zna go dzisiaj głównie Urząd Skarbowy, bo dla reszty świata to jest po prostu Bono. Muzyk urodził się 10 maja 1960 roku. Szybka matematyka i teoretycznie w Polsce mógłby być już emerytem, ale mam nadzieję, że Bono na żadną emeryturę się w najbliższym czasie nie wybiera, bo tak sobie myślę, że są artyści, których po prostu nie wyobrażamy sobie poza sceną. I to jest chyba jedna z takich postaci. Nie mówię już o Stonesach, ale Bono poza sceną, Bono na emeryturze odpoczywający, no nie, coś tu się nie zgadza w tym obrazku. Zresztą wygląda na to, że muzyk cały czas jest w świetnej formie. Na brak pieniędzy też nie narzeka, zresztą no, nie jest wielką tajemnicą, że wokalista zna się nie tylko na muzyce, ale też na biznesie, bo między innymi inwestuje w ostatnich latach w nieruchomości, więc byłby w stanie występować już wyłącznie hobbystycznie. Powód nieważny. Mam nadzieję, że dopóki śpiewanie będzie mu sprawiać przyjemność, dopóty Bono nie rozstanie się ze sceną. No i oczywiście przy okazji urodzin wszystkiego najlepszego.

No i tak oto przy dobrych dźwiękach znów ta godzina nie wiedzieć gdzie i nie wiedzieć kiedy przemknęła. Anna Nowaczyk, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to popołudniowe spotkanie. Słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień w wolnej niedzieli. Już teraz gorąco zapraszam między 14 a 15, a już za parę minut w Radiu 357 coś specjalnie dla fanów włoskich klimatów, czyli oczywiście La Pausa Italiana. Do usłyszenia.

0: przepiękne, słoneczne wprowadzenie do naszej włoskiej godziny. Bardzo dziękujemy, Anno. Tymczasem minęła godzina 15. Czy Państwo są pronti? Pronte? Cominciamo!
1: La pausa italiana.

Nessuno i nasza tygrysica z Cremony, czyli Mina, bo tak jest często we Włoszech nazywana. A niecałe 2 miesiące temu Mina skończyła 86 lat. Zatem niech żyje nam długo w zdrowiu i niech dalej nam przepięknie tworzy. Tymczasem dzień dobry, dawno nas tu nie było, a to dlatego, że w tamtym tygodniu nie było audycji La Pausa Italiana. Mieliśmy święto muzyki polskiej, czyli Polski Top Radia 357. Zresztą mieliśmy okazję się spotkać z niektórymi z Państwa w Zielonej Górze, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I chyba nie przesadzę, mówiąc, że to jest czysta przyjemność rozmawiać z Państwem i obserwować ten błysk w oku, który pojawia się, kiedy opowiadają Państwo o Italii, czyli o naszej takiej wspólnej miłości. Bardzo, bardzo za to dziękujemy. Ja dziękuję, ale dziękuję też Maciej Karolak, który za sterami dzisiaj, Justyna Goc, to ja przed mikrofonem. I jak zwykle w niedzielę jesteśmy z Państwem do 16:00.

Johnny Dorelli i In cerca di te. A państwo już się meldują. Io sono pronta, napisała pani Anna. Napisał też pan Mariusz, jest pronto, czyli gotowy. Jest pan Artur, jest pan Jarek. Na razie Instagram, La Pausa Italiana, ale polecamy także Facebook Radia 357. Tam jest post. Post La Pausa Italiana audycji. Tam jest bardzo cicho, także proszę dać znać, czy ktoś z państwa tam jest, czy może dzisiaj wygrywa spacer, bo pogoda, przynajmniej w Warszawie, jest przepiękna i chyba nie obrazimy się, jeżeli wybiorą państwo spacer, ale przypominam, że można rzeczy w życiu łączyć, czyli na przykład iść na spacer ze słuchawkami w uszach i mamy dwie pieczenie na jednym ogniu. A teraz, tak powiedziałam, jeszcze można pisać poprzez mail justyna.gosmoparadio357.pl, czyli trzy kanały: Instagram, Facebook i mail. Zapraszamy do kontaktu, proszę dać znać, jak tam u państwa sytuacja, czy państwo przed podróżą do Włoch, czy może we Włoszech, a może właśnie państwo powrócili.

0: I Patagari i utwór Tua Madre, czyli Twoja mama, czy też matka. Singiel, który wyszedł dosłownie dwa dni temu, także nowość najświeższa, a to dlatego prawdopodobnie nie ma przypadków. Dzisiaj, nie wiem czy Państwo wiedzą, zawsze w drugą niedzielę maja we Włoszech jest Festa della Mamma, czyli Dzień Mamy. To święto, które we Włoszech jest właśnie ruchome, nie tak jak u nas, 26 maja. Zatem jeszcze jedna dedykacja muzyczna dla wszystkich. Wszystkich mam. No tak, dla wszystkich mam. Eduardo Benato, Viva la Mamma.
1: Hay gente todas las noches en los cines de Nápoles. El sueño es en blanco y negro y pronto será en colores.

tak, gdyby ktoś z Państwa wątpił w to, że uprawiamy tutaj radio na żywo. Eduardo Bennato, Viva la Mamma, ale w wersji hiszpańskiej. Tak mi się kliknęło, przepraszam najmocniej. Powinna być włoska, poszła hiszpańska, ale to też wszystko śródziemnomorskie. Być może część z Państwa nawet tego nie zauważyła. Niech żyje mamma, wyśpiewał Eduardo Bennato. I Państwo dobrze wiedzą, że mamma italiana to we Włoszech niczym osobna instytucja. I mamoni, czyli ci dorośli panowie, a właściwie dorosłe dzieci, można by było powiedzieć, to także zjawisko jak najbardziej prawdziwe, czyli mężczyźni często w wieku 30, 40, a nawet 50 lat, którzy mieszkają wciąż ze swoimi mamami. Nie dlatego, nie zawsze dlatego, że nie mają takiej możliwości finansowej, czy też zdrowotnej i tak dalej, ale dlatego, że wybierają to życie, bo jest łatwiejsze, bezpieczniejsze i my byśmy chyba to nazwali takim mamoni, mami synkami, tak sobie myślę, ale rzadko się u nas to zdarza. Na pewno nie tak jak we Włoszech, gdzie mężczyźni polegają na matkach w kwestiach właśnie gotowania, prania i wsparcia emocjonalnego. Tak to wygląda. Jeszcze raz wszystkiego najpiękniejszego wszystkim mamom, a teraz chodźmy nad morze.

tutaj ze słuchaczami, obliczyliśmy, że jest to mniej więcej tydzień do 2 tygodni takiej nostalgii za Italią. To mija, ale potem jest kolejny wyjazd i kolejna nostalgia. Jeszcze zerkamy na wiadomości. Pan Adam pisze, że jesteśmy po spacerku w trakcie dochodzenia do siebie po infekcji przed obiadem. Ciao, zatem dużo zdrowia i smacznego. Jest pan Wiktor i pani Joanna. Serdecznie pozdrawiamy z Zielonej Góry. Oczywiście słuchamy. To jest niesamowite, bo ja już teraz po tych spotkaniach rozpoznaję państwa po zdjęciach. Także pozdrawiam pana Wiktora i panią Joannę. Pan Irek Kłocko pozdrawia. Pan Łukasz pisze, że Włochy zaplanowane na początek 2027 roku. To proszę jeszcze dać znać gdzie, bo ta Italia to taka całkiem spora.

I kolejna nowość, tym razem od Di Martino, Mare Dolce, czyli połączenie morza i słodkości. Chociaż ten utwór jest tak naprawdę o kruchości i potrzebie ucieczki, ale też o morzu jako pewnego rodzaju azylu, w którym można odnaleźć spokój, spoglądając w to morze, obserwując fale, będąc samemu nad morzem, ale będąc, jak mówi artysta, najważniejsze jest to, że istniejemy, nawet jeżeli wszystko wokół zdaje się rozpadać. Inspiracją do tego utworu podobno była jedna z dzielnic miasta Palermo. A teraz przejdziemy sobie do zespołu, który u nas po raz pierwszy, młodzi, mało znani, nawet we Włoszech,

Potessi io i 43 nowe. Panowie pochodzą z Toskanii i tak jak już wspomniałam przed utworem, są jeszcze mało znani, ale mam nadzieję, że spodobają się Państwu i będą gościć u nas częściej. A kiedy zostali zapytani przez jednego z dziennikarzy włoskich, o co wam właściwie chodzi z tym zespołem, z tą muzyką, to powiedzieli tak. Nasza wizja muzyki to muzyka wędrowna, tworzona od wewnątrz, by dotrzeć do najgłębszej istoty człowieka. Oznacza to często podążanie za intymnością człowieka, która z kolei nie ma kanonów i nie ma granic, więc brzmienie jest silnie uwarunkowane tym, jak zmieniają się nasze dni. I to jest tak, jak podążać za naszymi instynktami i emocjami, które mogą się zmieniać w zależności od tego, co czujemy. I żeby nie pozostawiać panów z tym jednym utworem i żeby rzeczywiście mieli szansę usłyszeć państwo to, jak różnorodna jest ich muzyka, to jeszcze drugi utwór, również od tego toskańskiego zespołu.

Loredana Bertè, a u nas na zegarze 23 minuty, tak się, tak dobrze mówię, do godziny 16. Zerkamy na Państwa wiadomości, justyna.gotmałparadio357.pl. Pani Agnieszka się opala w polskim ogrodzie i czyta biografię Modiglianiego. Od razu układa się w głowie plan wycieczki do Livorno, żeby zobaczyć Muzeum Modiglianiego, jego kamienice, ale też trochę nad morze. Bardzo mnie ten pomysł cieszy, pisze pani Agnieszka. I jeśli mogę, dodaję, to całuję też moją mamę Kasię, która również przed odbiornikiem. Oczywiście pozdrawiamy panią Kasię. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki, tego włoskiego, ale dlaczego nie celebrować podwójnie. Pani Sabina pisze, że słuchamy audycji wracając z Nadbałtyku i wykorzystujemy chwilę opracowując trasę zwiedzania włoskiego Bari i okolic, gdzie będziemy za 2 tygodnie. W związku z tym mamy prośbę o polecenie miejsca, które koniecznie według pani musimy zobaczyć. No i właśnie, pani Sabino, z tymi polecajkami to powiem szczerze, że jest trudno. Nie dlatego, że ja nie chciałabym się nimi podzielić. Oczywiście, że chciałabym i jak najbardziej to zrobię, jeżeli mogę, ale to jest niezwykle trudne, ponieważ ja nigdy nie wiem, czego państwo oczekują od tego miejsca, od tego regionu, bo trochę jest tak, że każdy z nas jest inny, czego innego szuka, potrzebuje i musiałabym wiedzieć trochę więcej, czy bardziej kulturowo, czy może sportowo, a może chodzi tylko o Dolce Farniente. Proszę dać znać, spróbuję jakoś pomóc. No dobrze, widzę, że dużo tutaj połączeń z państwa strony. Ogród, słuchawki, spacer, słuchawki, rower, słuchawki, czyli się da, da się. I jeszcze na koniec pan Krzysztof, który pisze, że dzisiaj urodzinowy, to jest urodzinowo, bo to są 27 urodziny, właśnie 27 rok życia się zaczyna, pisze pan Krzysztof, i postanowiłem w ten dzień poleżeć i posłuchać audycji. Słońce przebija się przez rolety. Wyobrażam sobie, że to Włochy. No to też znowu coś nas łączy. Ja dzisiaj jadąc do radia, było takie piękne słońce, jechałam samochodem i również wyobrażałam sobie, że jestem we Włoszech, no bo muzyka włoska się zgadzała za tym. No co prawda nie zamykałam oczu, wie pan, bo to tak trochę trudne by było, ale poczułam te Włochy. Panie Krzysztofie, tanti auguri i buon compleanno.

0: Che cos'è l'amore i Vinicio Capozella. A teraz nowość, kolejna, chyba już ostatnia, tak, ostatnia nowość na dziś, to będzie Julii i Fulminacci, piosenka, która... Powiem wprost, moim zdaniem w każdym innym języku brzmiałaby bardzo banalnie, żeby nie powiedzieć tanio i delikatnie tandetnie, ale tutaj w języku włoskim się broni. Fulminacci zaczyna od takich rozbrajających słów. Vita è una, jeszcze raz, vita è un passatempo e tutto qua, czyli życie to tylko rozrywka i nic więcej. I brzmi trochę jak żart, ale... Jest wypowiadane w takim momencie zmęczenia, kiedy człowiek przegrał kłótnię, jest w bardzo trudnej relacji, z której nie bardzo wie, jak się wyplątać, bo trochę się utknęło. No to słuchamy.
1: Sono stanco.

0: tutto qua.
1: Passatempo Julii i Fulminacci, a piosenka pochodzi z albumu Solito Cinema, który bardzo Państwu polecam, ponieważ Julii zaprosił do współpracy bardzo różnych artystów, bo na przykład pierwszy utwór jest z Fabio Concato, drugi z Tommaso Paradiso, jest też Fulminacci, którego Państwo teraz usłyszeli, jest Bresch, jest Franco, jest Biagio Antonacci, jest Elisa, także bardzo szeroko, może to Państwa zainteresuje. A jeżeli chodzi o Fulminacciego, to tylko chcę mieć pewność, że Państwo wiedzą, który to jest ten od Stupida, stupida, sfortuna, tarara, coś tam, paura, już wiemy, prawda? Czyli Sanremo tegoroczne, ale chciałam powiedzieć, że zanim tegoroczne Sanremo i taki, no myślę, że moment nieco większej sławy, to chciałam przypomnieć, że my w La Pauzie słuchaliśmy Fulminacciego, zanim to było modne. Czy Państwo pamiętają?

Fulminacci i Tommaso. A za 5 minut godzina 16, zatem to już koniec, drodzy Państwo. Oczywiście jeszcze jeden utwór na koniec. Bardzo przepraszam Państwa, że dzisiaj zwątpiłam. Nie w Państwa, ale w to, że Państwo są po drugiej stronie. Te liczne wiadomości świadczą o tym, że są. Państwo słuchają, za co bardzo dziękuję. Już nigdy wątpić nie będę. I na koniec chciałabym jeszcze przeczytać wiadomość od pana Barta, który zameldował się tutaj, cytuję, pod postem po raz pierwszy. Pozdrawia nas z Olsztyna. Piosenka Di Martino Mare Dolce przeważyła. Moja tęsknota za Italią nie trwa od tygodnia, a prawie od 20 lat. I do tej pory wspomnienia jak brzytwa czarnego, gorącego piasku spod Lido di Ostia czy wschodu słońca nad Adriatykiem. Ten specyficzny zapach porannego przypływu i tak pomyślałem, że czas na ponowne odwiedzenie. Odwiedziny, o tak. Ja nie wierzę w znaki, ale to był znak, więc myślę, że trzeba kupić bilet bądź naładować samochód i pojechać odwiedzić, szczególnie Ostię. Bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień, bądź w środę w audycji Mam Grać od 13 do 16. Tam również Państwa zapraszam. Za parę chwil Niewidzialne Światy. Tymczasem buon pomeriggio, carissimi e carissime. Maciej Karolak, Justyna Goc. Dziękujemy. Oppure grazie di cuore.

To jest audycja Niewidzialne Światy, przy mikrofonie Adrian Bąk. Dziś porozmawiamy m.in. o Rosji, ale muzycznie będziemy sercem w Ukrainie.

0: Ukraiński zespół Gołej w piosence Szum. Tego szumu, szczególnie nad moskiewskim niebem, bał się wczoraj Władimir Putin, rosyjski autokrata i zbrodniarz wojenny, którego kraj obchodził Dzień Zwycięstwa, święto upamiętniające zwycięstwo Związku Radzieckiego nad nazistami w II wojnie światowej. Tegoroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa została określona przez media mianem najskromniejszej od dwóch dekad. Wacław Radziwinowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej, jest gościem Niewidzialnych Światów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Śledził pan to, co się działo w Moskwie?
1: No tak, oczywiście, to już mój obowiązek doroczny, coroczny od bardzo wielu lat. Nie może być olimpiady bez mnie.
0: Czy te spostrzeżenia mediów, które też pojawiały się jeszcze przed tą paradą, czyli najskromniejsza parada, to jest takie sformułowanie, z którym pan by się zgodził?
1: Nie wiem co, ja to porównuję inaczej, bo no powiedzmy, że jest sytuacja zagrożenia z jednej strony, to bardzo poważna, ponieważ to, co wypuszcza od siebie Ukraina, leci bardzo daleko. Dwa i pół raza dalej niż mają do Moskwy, nawet trzy razy dalej. Więc czemu by nie mieli uderzyć w Moskwę w momencie, kiedy tam odbywa się najważniejsze dla państwa i chyba też narodu święto. Więc no rzeczywiście sytuacja zagrożenia. A ja porównuję to z inną sytuacją zagrożenia. 7 listopada 1945 roku, kiedy Niemcy byli 30 kilometrów, nawet mniej, od Kremla, Stalin przyjął defiladę znacznie większą z udziałem wszelkiej bojowej techniki. To była rocznica rewolucji. Ta defilada była bezpośrednio transmitowana na antenie radzieckiego radia, tuż pod nosem nacierającego przeciwnika, który swoje lotniska myśliwców miał 40 kilometrów. To ile to lecieć? I mimo to trwała ta parada, ta defilada, dwa razy dłużej niż dzisiejsza. Brało w niej udział na pewno trzy i chyba cztery razy więcej żołnierzy, sprzętu i tak dalej, i tak dalej. No to jest dla mnie porównanie, bo nie można tego porównywać z innymi tymi świętami, kiedy zagrożenia nie było. To trzeba porównać i jak lękliwie postąpił Putin, kiedy zagwarantował sobie właściwie wszystko. No bo Moskwa jest i tak ponoć bardzo dobrze broniona przed zagrożeniem z powietrza. Do tego tam ciągle przybywa instalacji do zastrzeliwania wszystkiego, co fruwa. I do tego jeszcze przed samym świętem wokół miasta postawili 40 dodatkowych instalacji przeciwlotniczych, przeróżnych. Do tego jeszcze Putin poprzez swojego, powiedzieć w tym przypadku, politycznego sponsora, Trumpa, starał się za wszelką cenę załatwić zawieszenie broni z Ukraińcami. I to się udało. W piątek Trump ogłosił, że 3 dni zawieszenia broni. Ono na pewno nie będzie przestrzegane, bo poprzednie też nie były przestrzegane, ale już wszelkie gwarancje bezpieczeństwa Putin w przeciwieństwie do Stalina 1941 roku dostał i mimo to no, wyszedł na krótko na plac, zbudowali mu daszek nad taki solidnie wyglądający dach nad głową, troszeczkę jakiś tam płótek postawili, tego wcześniej nie było, więc wszelkie środki bezpieczeństwa po to, żeby jednak to święto się odbyło, żeby się pokazać, no ale wypadło nie to, że skromnie, wypadło źle po prostu, najzwyczajniej w świecie.
0: Już nie mówiąc o tym, że prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, też podpisał taki bezprecedensowy dekret, to znaczy umożliwił paradę Dnia Zwycięstwa w Moskwie.
1: Proszę pana, to jest zawodu artysta kabaretowy i talentu mu nikt nie odmawia i po prostu pozwolił sobie na żart i to jest po prostu ten jego dekret, gdzie on wyznaczył, dając koordynaty geograficzne, bardzo dokładne, kwadratów, w którym przez godzinę nie będzie go atakował, no to jest po prostu żart. W Moskwie go nie bardzo docenili oczywiście, ale no poza tym, że tak zażartował, no to jednak była jakaś robota dyplomatyczna podjęta, jakoś, jakieś pośrednictwo Trumpa i się dogadali. Ale żart przejdzie do historii, na pewno.
0: No właśnie, bo tutaj pan wspomina o prezydencie Stanów Zjednoczonych, o negocjacjach także z Amerykanami. Też można by zadać takie pytanie, czy Władimir Putin ostatecznie bardziej się przestraszył Ukrainy, a może nie chciał po prostu dolewać oliwy do ognia w związku z ogłoszonym przez Donalda Trumpa rozejmem?
1: Nie, no ja myślę, że on się kierował czym innym. No, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jego Rosja putinowska opiera się, jej fundamentem jest legenda Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli zmagań Hitlera ze Stalinem w latach 40. I wokół tego powstała cała państwowa liturgia, gdzie są uroczystości ważne, których nie można pominąć, bo na tym się buduje tę ideologię kraju Putina. Mhm. I parada na 9 maja to jest coś jakby połączenie pasterki z mszą rezurekcyjną dla Polaków. To jest święte wydarzenie, bez którego no, Rosja nie może istnieć, nie może być taką, jaką sobie stworzył i wymyślił Putin. Więc on dlatego chciał zrobić, on robił wszystko, no przecież stawał na głowie, tak naprawdę, żeby umożliwić sobie przeprowadzenie choćby nawet tej skromnej, no i śmiesznej, no bo częściowo to ona była wirtualna, zamiast czołgów na bruku Placu Czerwonego, te czołgi się pokazały na ekranie. Zostawił ekran i wyświetlił film Putin o tym, jak jedzie czołg i jak leci rakieta. No to jest już, to jest parodia parady tak naprawdę. No ale to musiało być. To musiało być i nie wstyd było dzwonić specjalnie do Waszyngtonu i prosić towarzysza Trumpa, żeby no, pomógł i umożliwił.
0: Wspomina pan, że Rosja nie może istnieć bez parady z okazji Dnia Zwycięstwa. A czy Rosja może istnieć w tym momencie bez wojny w Ukrainie? Bo oczywiście ten rozejm nie ma szansy przeobrazić się w coś trwalszego, zresztą pan już o tym wspomniał, ale Rosji nadal zależy na wojnie?
1: Zależy jakiej Rosji. Z całą pewnością Putinowi zależy na tym, żeby nie kończyć wojny w sposób, który nie będzie jego zwycięstwem, którego nie będzie można uznać za zwycięstwo. I póki tego nie będzie, Putin będzie wojował. To na pewno, bo za dużo postawił. Ja już nie mówię o tym, bo wczoraj ukazały się nowe, bardzo wiarygodne, bo solidnie zebrane dane o stratach armii rosyjskiej. 352 tysiące to jest liczba na dzisiaj, znaczy nawet nie na dzisiaj, to jest liczba na 1 stycznia tego roku, na 1 stycznia tego roku liczba zabitych Rosjan, żołnierzy rosyjskich. To jest potworna cena, ale to chyba specjalnie nie wzrusza tych starszych, mocno starszych panów, którzy rządzą krajem. No bardziej ich wzrusza to, że nie mogą osiągnąć nawet tego podstawowego celu, czyli zajęcie terytorium obwodu donieckiego, które ogłosili jako część Federacji Rosyjskiej i starają się przynajmniej to, no może gdyby to się udało im, to może by wtedy mogli trudem, naciągając bardzo mocno, ogłosić jednak zwycięstwo i może koniec wojny. Ale bez tego to po prostu jest śmierć polityczna Putina, gdyby przerwał raptem wojnę w tym stanie rzeczy, jaki mamy w tej chwili. Natomiast to, co jakieś otuchy dodaje, to jednak naprawdę zmienia się podejście rosyjskiego społeczeństwa i do Putina, i do wojny. Nie chciałbym tego wyolbrzymiać, bo zaraz zazwyczaj w takich rozmowach popada pytanie, a kiedy się Rosjanie zbuntują, wyjdą na ulicę, dokonają rewolucji. Naiwne patrzenie. Są sondaże, którym można wierzyć, bo z jednej strony to są takie, które przeprowadzają pracujący w bardzo trudnych warunkach, niezależni, niezależności od socjologicznej, A z drugiej strony złe wyniki dają sondaże, złe dla Putina, dają sondaże przeprowadzane przez kremlowskie ośrodki socjologiczne. I to jest powoli, gdzieś po punkcie procentowym w tygodniu, jest taki wszechrosyjski ośrodek badania opinii publicznej, kremlowski, i on przez ostatnie 8 tygodni odnotowywał jeden punkt co tydzień spadku zaufania i popularności Putina. Ostatnio nie opublikowali ostatniego sondażu, no bo widocznie jest jeszcze gorszy. Więc to widać z jednej strony. No, niby to zaufanie jest ciągle jeszcze bardzo duże, ponieważ 62% ankietowanych na pytanie, czy ufasz Putinowi, ciągle odpowiada tak. To jest ciągle dużo, ale to już nie jest te 80%. 2/3 Rosjan mówi, że gdyby mieli wybierać między rozmowami pokojowymi a kontynuowaniem wojny, 2/3 mówi zdecydowanie nie, jednak pokój, rozmowy pokojowe. Spada stosunek Moskwian do wojny. Moskwa wojnę bardzo lubiła, bo po prostu korzystała. Niewiele traciła. Rozsądna putinowska władza wiedziała, że trzeba jak najmniej rekruta brać właśnie z Moskwy, żeby jak najmniej ludzi ze stolicy ginęło. No bo tradycyjnie każdy car, każdy władca boi się najbardziej stolicy. Boi się, że jeżeli coś się może zacząć, to właśnie tylko tam. A więc te straty były niewielkie, natomiast zyski były ogromne. No dość powiedzieć, że w czasie wojny średnia płaca w Moskwie, i tak bardzo wysoka, wzrosła dwukrotnie. Pieniędzy z podatków Moskwa miała i ma ogromnie, ogromnie dużo, buduje się, rozbudowuje się, dba o swoich mieszkańców i tak dalej. Więc wojna była, jak to Rosjanie mówią, wojna matka dla Moskwy. W tej chwili mają drony nad sobą, bo niektóre dolatują jednak do Moskwy. Nie dzisiaj, ale było już sporo przypadków. Mają blokady lotnisk, mają blokady internetu, a bardzo ważny jest taki mobilny internet dla Moskwian. Więc wojna dotknęła i wojnę się

0: swojej książce Putin, car Atlantydy, pisze, a właściwie przywołuje diagnozę profesor Natalii Zubarewicz, że nie ma jednej Rosji, że są cztery Rosje, tak ona twierdzi. Ta największa wielkomiejska, małomiasteczkowa, wiejska, no i Kaukaz. Ja rozumiem, że te nastroje w stosunku do Władimira Putina i do wojny w Ukrainie zależą też od tego, o jakiej my Rosji mówimy czy myślimy.
1: To jest bardzo, bardzo dobra uwaga, ponieważ już od dawna najwięcej zwolenników zakończenia, możliwie szybkiego zakończenia wojny jest w tej małej Rosji, prowincjonalnej, biednej. Bo no, z jednej strony to tam niektórzy ludzie na wojnę zarabiają, bo podpisują kontrakty z armią i dostają no, bajońskie sumy, jak na realia jakiejś małej wioseczki gdzieś tam pod Nowosybirskiem, no to, ale to są tylko jednostki. Natomiast ludzie już od dawna odczuwają ogromne obciążenie wojną, no bo raz, tam skąd się bierze dużo ludzi na kontrakty, to i wraca sporo ludzi w trumnach. Jeżeli wracają, jeżeli ich ciała zostały w ogóle znalezione. To jest z jednej strony, a z drugiej strony na budżety lokalne, regionalne spada też sporo ciężarów wojennych, bo to oni płacą te wielkie sumy, które trzeba zapłacić kontraktnikowi za podpisanie kontraktu na służbę na froncie. Oni płacą odszkodowania, zajmują się rodzinami i tak dalej, i tak dalej. I dochodzi do takiej sytuacji, a budżety są ważne, te budżety regionalne są ważne, bo one obsługują to, co dla ludzi jest najistotniejsze. Szkolnictwo, opiekę medyczną, służby komunalne. No i mieliśmy w tym roku, w tej zimy, no ciężkiej zimy również u nich, mnóstwo awarii, bo nie ma za co remontować przed sezonem, choćby nawet kotłowni czy linii ciepłowniczych. Mamy takie sytuacje, że no jeden z najbardziej wojowniczych, bo tam władze stają na głowie, żeby jak najwięcej ludzi wysłać na front, to jest Wołogda, że tam budżet przeznaczony na opiekę medyczną został zmniejszony o 50% w tym roku. A więc no to znaczy, że nie ma możliwości świadczenia usług medycznych ludziom. Więc to jest też cena wojny. W Chabarowsku gubernator otwartym tekstem mówi, nie będę kupował sprzętu medycznego dla szpitali, ponieważ ci sponsorzy, którzy kupowali sprzęt, dawali pieniądze na ten sprzęt, zostali poproszeni, żeby jednak dawali pieniądze na sprzęt dla armii. No i nic nie można zrobić, co się zepsuje, tego się już w szpitalu nie odtworzy. Więc nic dziwnego, że już od dawna właśnie większość ludzi na prowincji, szczególnie tej biednej, pytana o wojnę, chce zakończenia wojny jak najszybciej. Natomiast co do Kaukazu, to ja nie wiem, ponieważ no tam niestety, ale choćby na uszach stawać, to sondażu się nie zrobi. Ramzan Kadyrow nie pozwoli, bo u niego to wszyscy 100%, a najchętniej 120% mieszkańców na pewno są za wojną i inaczej być.
0: Też można by chyba zapytać, co to tak właściwie zmienia, to znaczy te pogarszające się warunki życia chociażby mieszkańców rosyjskiej prowincji. Takie chyba jest gdzieś powiedzenie, że Rosjanin no wystarczy, że będzie miał ziemniaki, a i tak przeżyje, że no, też ta sprawa przestrzeni, czy w ogóle zajmowania terenu, te sprawy ideologiczne czy polityczne, to są bardzo ważne sprawy dla tak zwanych zwykłych ludzi. Pan wcześniej mówił o Władimirze Putinie i o rosyjskim przywództwie, że ono właściwie no, nie ma emocji związanych z tym, że bardzo wielu żołnierzy ginie na froncie, ale pojawiają się też takie praktyczne ograniczenia, po prostu straty w ludziach. Minister obrony Ukrainy Mykhajło Fedorow ostatnio powiedział, że już piąty miesiąc z rzędu Rosja traci więcej żołnierzy, niż jest w stanie zmobilizować i że stopniowo, tutaj cytat, dławi się własnymi stratami. Pojawia się coraz więcej informacji o trudnościach z uzupełnieniem tych strat. Czy Rosja jest w stanie mimo tego prowadzić tę wojnę dalej? Czy to może być taki czynnik, który będzie determinował przebieg tej wojny, czy dynamikę tej

0: wojny?
1: Proszę pana, ja powiem, na to pytanie wprost odpowiem krótko. Jest w stanie. To jest ogromny kraj z wielkimi rezerwami, zapasami złota, ludny ciągle jeszcze bardzo. I są w stanie mieć pieniądze na wojnę i jakoś tę wojnę prowadzić. A trzeba pamiętać o tym, że ci panowie starsi, niezbyt już kontaktujący z rzeczywistością, ciągle siedzą przy guziku atomowym i w ostateczności mogą coś zrobić bardzo, bardzo niefajnego. Także ten. Natomiast chciałem powiedzieć, że jestem absolutnie przeciwny temu mitowi, o którym pan przed chwilą powiedział, że Rosjanin wszystko wytrzyma, bo jest na tyle obłąkany ideologią i wszystkim innym, że nie może inaczej. Proszę pana, my zapominamy o tym, że pamięć tego narodu jest dosyć, tak jak każdego zresztą narodu, jest dosyć krótka. Oni, rzeczywistość, która ich otacza, jest taka, powiedzmy, że ktoś się urodził i ma dzisiaj 70 lat, to on się urodził przy Chruszczowie, a od Chruszczowa, jakby nie było, powoli, ale ciągle oni są rozpieszczani przez życie. To już nikogo tam nie ma, kto by pamiętał, że kawałek chleba jest czymś niezwykle cennym i może go nie być. Trzeba spojrzeć i ten dobrobyt rósł przy Breżniewie. No, 90. lata były bardzo trudne, ale z kolei postęp techniczny, technologiczny wszedł, ułatwiający życie. I trzeba by się przyjrzeć dzisiejszej Moskwie czy innym dużym miastom, jak one się zmieniły, jak komfortowo się żyje w Moskwie. To jest chyba może i najlepsze miasto w Europie do życia. Z ogromnymi ułatwieniami, z dużymi pieniędzmi, z całą nowoczesnością. I to już nie jest ten mieszkańcy, ten naród, to już nie są ci, którzy poprzestawali na ziemniakach i samogonie. Oni przyzwyczaili się do zupełnie innych standardów. I przy tym, proszę mi wybaczyć, ale oni są też praktyczni. Oni, no, widać to chociażby po tym, jak prywatny, jak mały, średni biznes radzi sobie w czasie wojny. Sankcji i tak dalej, i tak dalej. To jest coś w rodzaju cudu gospodarczego. Oni naprawdę potrafią liczyć i potrafią oceniać. I z drugiej strony, Putin nie może się nie liczyć z nastrojami społecznymi. Bo na samym micie o wojnie to on nie pojedzie. On musi mieć rzeczywiście poparcie społeczne i to, że mu spadają te słupeczki notowań, to dla niego jest bardzo ważny dzwonek ostrzegawczy i tego na pewno bardzo kłopocze, bo on wie, z czym ma do czynienia. Jeżeli straci poparcie społeczne, to nie to, żeby jakaś rewolucja zmiecie i ludzie wyjdą na ulicę. Swoi ludzie go pożrą, bo jak poczują, że lew krwawi, car, król, lew krwawi, no to sami sięgną po władzę i go zwalą i po prostu z tronu. Więc on sobie musi zdawać sprawę z tego, że tak się właśnie dzieje. Brać to pod uwagę, może w końcu dojdzie do wniosku, że jest potrzebna korekta. Jeżeli nie dojdzie, no to jakiś inny, nie wiem, człowiek w mundurze czy cywilny, który będzie miał śmiałość i siłę, to go zamieni po prostu.
0: To jeszcze tak na koniec, bo wspomniał pan, że Władimir Putin nie przerwie wojny w Ukrainie, nie zrezygnuje z tej wojny, nie ogłosi rozejmu, dopóki nie poczuje, że odniósł sukces. Jaki w tym momencie może być sukces dla Władimira Putina, bo może celem samym w sobie i sukcesem jest taka sytuacja jak teraz, czyli nadgryzionej, rannej i podgryzanej wciąż Ukrainy.
1: Nie. To znaczy cel, który postawił sobie Putin, jest jasny od połowy grudnia 2021 roku, bo oni to napisali w ultimatum, które postawili Stanom Zjednoczonym i paktowi NATO. Ukraina nasza, mówią, ja w wielkim skrócie to mówię, cała Ukraina nasza, a NATO odchodzi do granic swoich sprzed 1997 roku. To był cel, o którym oni wyraźnie mówili i to się nie zmienia. Jak się zapytać Ławrowa, jest pytany o to regularnie, to on zawsze odpowiada, powołując się na to, że memorandum to ultimatum, które stawiali w 2021 roku. I jeżeli teraz tego celu wielkiego nie uda się zrealizować, no to no, powinno to być przynajmniej zajęcie tych czterech obwodów ukraińskich, które jeszcze w 2022 roku Putin na mocy zmiany konstytucji włączył obwodów ukraińskich, które Putin włączył do Federacji Rosyjskiej. No to, to ja myślę, że to jest też moment, w którym mógłby ogłosić. No a już najskromniejszy to jest ten, że zostają tam, gdzie są na linii frontu, plus jeszcze zajmują cały obwód doniecki, jeden z tych czterech, które do siebie niby włączyli.
0: Wacław Radziwinowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej, jak zwykle zajmująco opowiadał o Rosji. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: A teraz kolejny ukraiński zespół, jeszcze z dobrych czasów, Boombox w piosence Kim My Byli.

To jest audycja Niewidzialne Światy. Teraz zajrzymy na Bliski Wschód, a konkretnie do Libanu, pięknego, ale i targanego wieloma problemami Libanu. W tę podróż wybierzemy się najpierw z ikoną nie tylko libańskiej, ale i bliskowschodniej muzyki, Fejrouz, kierunek Bejrut.

0: Libańska artystka Fajrus to nie jest szczęśliwa pierwsza połowa roku w Libanie. Liban targany jest konfliktem z Izraelem. Południe Libanu, ale też inne regiony tego kraju, łącznie z Bejrutem, padają ofiarami ataków z powietrza. Już ponad 2750 osób zginęło w takich atakach w ostatnich miesiącach, a ja przed tą największą falą ataków rozmawiałem z Dominikiem Derlickim, szefem misji Caritas Polska w Libanie i Syrii, który wówczas był jeszcze w Libanie. Rozmawialiśmy o jeszcze jednym kryzysie, który dzieje się na uboczu, ale także wpływa na tę pogarszającą się kondycję państwa. O problemach z wodą w Libanie. Niedawno mieliśmy kolejną odsłonę tego kryzysu.
1: Sądzę, że najpierw musimy zaznaczyć, że Liban jest niezwykle podzielonym społeczeństwem, zarówno religijnie, jak i politycznie, co się jedno przekłada na drugie. I nagle jedna z popularnych butelkowanych wód dostępnych w każdym supermarkecie, woda o nazwie Tanurin, została decyzją Ministerstwa Zdrowia libańskiego wycofana z obiegu. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Ministerstwo Zdrowia libańskie powiedziało, że po prostu pobrało próbki z rynku, kupili kilka butelek, gdzieś tam wysłali na badania, w tych butelkach odkryli jakieś bakterie, zarazki i podjęli decyzję o wycofaniu tej wody. Tylko ta woda Tanurin pochodzi z takiej malowniczej miejscowości Tanurin właśnie, to jest chrześcijańska miejscowość, gdzie zawsze w wyborach parlamentarnych w Libanie i w samorządowych wygrywają właśnie partie chrześcijańskie, a Ministerstwo Zdrowia jest w rękach partii szyickiej, jednego z odłamów islamu, partii szyickiej o nazwie Hezbollah, która jest znana w światowych mediach. I nagle to ministerstwo podejmuje decyzję o wycofaniu z obiegu wody Tanurin, która na rynku libańskim była od lat. Ja sam piję tą wodę. No i ludzie zaczęli w Libanie podejrzewać, o co chodzi.
0: Też jeszcze dodajmy, Dominiku, że tym oficjalnym przynajmniej argumentem czy powodem było, że jakby wykryto w niej pałeczki ropy błękitnej. To był ten oficjalny, prawda, komunikat?
1: Tak, dokładnie. Wykryto w tych próbkach, które pobrano i tam przebadano, Ministerstwo Zdrowia wykryło pałeczki ropy błękitnej. Ale libańskie społeczeństwo zaczęło zadawać pytania, media zaczęły zadawać pytania. No, to jest taka firma znana z renomą, można tą wodę dostać również w Katarze czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No, co to się wydarzyło? Więc jak zadano pytanie bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia, okazało się, że minister zdrowia nawet nie był wtedy w kraju, bo był na konferencji w Berlinie i to nie on podpisał decyzję. Zamiast ministra zdrowia decyzję podpisał zastępujący go minister rolnictwa, który nie jest z partii Hezbollah, tylko jest z innej partii reprezentującej druzów. Inny taki mały odłam islamu. Czyli zaczęła się po prostu taka zabawa, że każdy zrzucał tą decyzję o wycofaniu tej wody na kogoś innego. Ten minister rolnictwa z kolei się tłumaczył, że on nie wiedział, co podpisuje, że to była nagła decyzja, że chodziło o zdrowie wszystkich Libańczyków, że w to nie wnikał. Więc przez tydzień trwała ta medialna burza, walka właśnie, afera o tą wodę. Nikt nie wiedział, dlaczego podjęto tą decyzję i po tygodniu przywrócono ją do obiegu. A do obiegu przywrócił ją inny minister. Minister przemysłu z partii chrześcijańskiej tym razem. Czyli mamy tu zaangażowanych trzech polityków, trzy ministerstwa i trzy różne partie reprezentujące właśnie różne wyznania i odłamy wyznań w Libanie.
0: Tak sobie jeszcze myślę, tak pół żartem, pół serio, że jeszcze mógłby się minister sportu do tego zaangażować. W końcu też woda bardzo w sporcie jest potrzebna, prawda? To na marginesie zupełnie.
1: I tak naprawdę nikt do końca nie wie, o co to poszło. Niestety wszystko w Libanie jest przedmiotem walki politycznej. Wizyta papieża też była przedmiotem walki politycznej. Woda jest przedmiotem walki politycznej. Podstawowe jakby takie serwisy, które powinny być zapewnione przez rząd, są przedmiotem walki politycznej, więc tak naprawdę nie wiadomo, o co poszło, no ale to definitywnie miało jakieś zabarwienie i podkład polityczny. Może po prostu ktoś chciał promować markę wody, która jest w rękach innej wspólnoty wyznaniowej niż chrześcijańska. No tu jest dużo konkurencji na tym rynku.
0: Dominiku, o tym podkładzie politycznym, czy też społecznym, czy międzywyznaniowym, mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy, ale chciałem cię zapytać o tę wodę, no bo to oczywiście, o czym rozmawiamy, to jest tylko odprysk, nomen omen, większego problemu z dostępem do wody w Libanie. Otóż w Bejrucie w wielu przypadkach brakuje bieżącej wody. Ty też pisałeś, że w twoim budynku ostatni raz bieżąca woda była w maju 2025 roku. Tak?
1: Znaczy teraz już mamy nowy rok, więc mam nadzieję, że sytuacja będzie lepsza. Ale tak, to jest prawda. W zeszłym roku sytuacja z wodą w kranach, po prostu w kranach, w sieci wodociągowej była tragiczna. Ta woda była ograniczona, racjonowana, a w niektórych miejscach, tak jak w moim budynku, tej wody w ogóle nie było. Woda nie leciała z kranów. Więc
0: jakie są tego przyczyny? Jak rząd tłumaczy taką sytuację?
1: Rząd wytłumaczył tą sytuację dość... To może się wydawać śmieszne z perspektywy Polski, ale minister właśnie energii i wody powiedział w wywiadzie radiowym w zeszłym roku, że po prostu nie było wystarczająco opadów, nie było śniegu w górach. Tak naprawdę w wywiadzie radiowym powiedział, że nie ma śniegu w górach, więc nie ma wody. Co jakby jest ważne, no bo ten śnieg w górach Libanu, Liban to nie jest pustynia, chociaż jest na Bliskim Wschodzie, ale właśnie ma góry, można jeździć na nartach. I ten śnieg w tych górach jest taką rezerwą wody dla kraju. I też to, że właśnie te opady w zeszłym roku były, no było rekordowo niskie, wpłynęło na to, że nie było wody w sieci wodociągowej. No bo no tu wchodzą już kwestie tak naprawdę zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia. Ta dostępność wody w Libanie będzie progresywnie spadać, jeśli nic nie zrobi się z klimatem. Szacuje się, że jeśli temperatura wzrośnie tylko 1% Celsjusza, stopień Celsjusza, to zasób wody słodkiej w Libanie spadnie o jakieś 8%. Więc jest widmo tego, że te zmiany klimatyczne i tego, że ten śnieg, tego śniegu nie ma w górach, wpływa na to, że nie ma wody w sieci wodociągowej.
0: Ale rozumiem, że to nie jest jedyny powód, prawda? No bo sam powiedziałeś, że to brzmi też zabawnie, jakby mając na względzie cały kontekst, prawda, tego problemu.
1: Tak, no to trochę jak kiedyś jedna z naszych, nasza pani premier tak naprawdę kilka lat temu powiedziała, sorry, taki mamy klimat. Tak. Zima zaskoczyła drogowców. To była trochę taka odpowiedź, bo w chwili obecnej Liban, jak na Bliski Wschód, gdzie naprawdę są problemy z wodą, Liban tej wody ma pod dostatkiem. Problem polega na tym, że ze względu na to, że to jest trochę państwo upadłe i wiele tu infrastruktury, instytucji odpowiedzialnych za tą infrastrukturę nie działa, nie ma retencji tej wody. Czyli nawet jeśli te opady maleją, jest mniej tych opadów z roku na rok, to nadal Liban, retencja wody w Libanie jest na poziomie powiedzmy 30%. Czyli jak jest 60-70% wody z opadów jest marnowanych. To po prostu nie trafia do sieci.
0: W jaki sposób jest marnowane?
1: No nie ma retencji, czyli jakby nie ma infrastruktury, żeby tą wodę łapać.
0: W takim sensie to też czyli pytanie tam było, jakby kto za to odpowiada tak naprawdę? Gdzie tutaj leży wina? Bo rozumiem, że wina leży u tych, którzy zarządzają tym wszystkim.
1: No oczywiście retencja wody to jest temat rzeka i trzeba budować infrastrukturę, która po prostu tą wodę zbiera, redystrybuje w sieci wodociągowej, więc to jest wina tak naprawdę decydentów, polityków różnego stopnia. To może być stopień samorządowy, jak na przykład zakłady wodociągowe, ale również właśnie poziom, powiedzmy, Ministerstwa Energii i Wody.
0: To jest audycja Niewidzialne Światy. Teraz libańska kapela Mashru Leila nam zagra. Em bem bel la hem bel la halem bem bel la hem bel la halem bem bel la hem bel la halabu. وين بنبل لحم بل لحم بنبل لحم بل لحم بنبل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم بل لحم

0: Dominik Derlicki z Caritas Polska jest gościem Niewidzialnych Światów. Rozmawiamy o Libanie i o kryzysie wodnym w tym państwie, właściwie jednym z kryzysów. Dominiku, rozmawialiśmy przed tą przerwą muzyczną o tym, że Liban ma duże problemy z wodą, z dostępem do wody, ale zdaje się, że państwo ma pewien pomysł, żeby temu kryzysowi zaradzić i ten pomysł zwie się jezioro Karaun, któremu chyba daleko jednak do czystości z tej wody Tanurin.
1: Jezioro Karaun jest takim głównym zbiornikiem zaporowym, jeziorem zaporowym na najdłuższej rzece Libanu. Ta rzeka nazywa się Litani. Zbiornik zaporowy to jest tak naprawdę zbiornik wytworzony, jezioro wytworzone przez tamę, no, w sposób sztuczny. I właśnie z tego jeziora w 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam, rząd libański postanowił dostarczać wodę do domów. Bo tej bo jak już powiedzieliśmy, tej wody nie ma w kranach. No. Ja muszę codziennie, co tydzień zamawiać sobie do mojego budynku, do mojego zbiornika, na moje mieszkanie wodę po prostu beczkowozem.
0: I to jest cała operacja, wręcz bym powiedział kominiarska, jak ją nazywasz trochę w tekście.
1: Tak, to jest cała operacja, musi się składać z dwóch facetów, jeden kierowca beczkowozu, drugi wchodzi z liną, spuszcza linę, wciągają szlaf, ja tam muszę być, otwierać te wszystkie drzwi, otwierać zbiornik, oni wtedy to wpuszczają. Ten beczkowóz blokuje połowę ulicy, robi się korek, ale tak teraz wyglądają ulice Bejrutu.
0: I co więcej, jeszcze musisz za to zapłacić, tak, prawda? Dodajmy, że trzeba jeszcze za to zapłacić, za tę wodę.
1: No tak, 10-20 dolarów, powiedzmy, ja mam małe mieszkanie, więc 10-20 dolarów co tydzień, więc po prostu tak naprawdę na lewo, na czarno sobie kupuję wodę za 80 dolarów miesięcznie. Mhm. Więc jest to cała operacja, no po prostu ta infrastruktura wodna w Libanie jest niezwykle zła i już była zła od dawna. Tylko nigdy nie było tak krytycznie jak teraz ze względu na te opady, ale była zła od dawna, więc już w 2010 roku rząd libański zaciągnął pożyczkę z Banku Światowego i to była duża pożyczka, prawie 200 milionów dolarów, żeby doprowadzać z tego właśnie zbiornika zaporowego Karaun wodę do libańskich domów. I ten projekt kosztował, jeśli zbierzemy wszystko łącznie z tą pożyczką, kosztował prawie 350 milionów dolarów. Trwał 15 lat i zakończono go chyba w zeszłym roku i nie przepłynęła ani jedna kropla wody. Ta cała instalacja, te wszystkie kanały pozostały nieskończone. Oczyszczalnia ścieków, która miała oczyszczać tą wodę, pozostała nieskończona. Ale rząd libański, mimo tego fiaska, nie zniechęcił się i zaciągnął kolejną pożyczkę na praktycznie identyczny projekt, tym razem pożyczkę w wysokości 260 milionów dolarów. I cała koncepcja tego projektu jest prawie identyczna. Trzymam kciuki, bo chciałbym mieć w najbliższych latach wodę w domu.
0: Właśnie, Dominiku, bo to też dodajmy, żeby to wybrzmiało, no bo to jest woda, która generalnie nawet nie nadaje się do celów rolniczych, prawda? Tam jest wiele takich związków, które trzeba oczyścić.
1: O tym właśnie chciałem powiedzieć. Jeśli mówimy o tej wodzie z tego jeziora Karaun i z tej rzeki Litani, najdłuższej rzeki Libanu, to w 2021 roku ludzi zszokowało, że z tego jeziora na brzeg rzeki, na brzeg jeziora wyskoczyło, tak naprawdę wyrzuciło 40 ton zdechłych ryb. 40 ton zdechłych ryb wyrzuciło na brzeg. Okazało się, że w tym jeziorze jest cała tablica Mendelejewa. Mówimy tu metale ciężkie, aluminium, bakterie kałowe, cynk. Tam było wszystko. I jak zrobiono badania, to tak, okazuje się, że ta woda nawet się do celów rolniczych nie nadaje. I ta woda według projektu rządu ma trafiać do naszych kranów. No oczywiście jest plan budowy czy skończenia tej oczyszczalni ścieków. A tu jest kolejny problem, jakby problem państwa libańskiego. W Libanie wybudowano w przeciągu ostatnich kilku lat przynajmniej 50 oczyszczalni ścieków. Często właśnie z środków zewnętrznych, często ONZ to budował, to oczyszczalnie ścieków. Tylko większość z tych oczyszczalni ścieków jest nieoperacyjna, bo na przykład brakuje prądu, brakuje specjalistów, bo rząd nie płaci, brakuje infrastruktury. Więc nawet jeśli skończą tą oczyszczalnię ścieków, nawet jeśli skończą ten projekt i będą przepuszczali tą wodę, to będzie przecież strach cokolwiek z tym robić i to tak będzie trzeba przynajmniej przygotować przed jakimkolwiek powierzchownym użyciem.
0: Dominik Derlicki z Caritas Polska opowiadał Państwu o kryzysie wodnym, o problemach z dostępem do wody w Libanie. Zresztą nie tylko o tym kryzysie, bo Liban, jak wiemy, to kraj, który mierzy się z wieloma problemami w tym momencie. Dominiku, bardzo Ci dziękuję za tę opowieść.
1: Dziękuję.
0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Niewidzialnych Światów. Adrian Bąk, do usłyszenia. Na koniec jeszcze kolejny libański zespół o, trzeba to przyznać, oryginalnej nazwie. Who Killed Bruce Lee?

0: Radio 357. W cztery oczy.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Niedziela, 10 dzień maja. Już za nami majówka, różnego rodzaju imprezy. Wracamy do codzienności, ale ja mam dzisiaj dla Państwa niespodziankę. Bo to będzie podróż także poza granicę naszego kraju. I to do miasta, które dla wszystkich, którzy kochają muzykę i piłkę nożną, jest bardzo bliskie. Bo chodzi, proszę Państwa, o Liverpool. Angielskie miasto położone nad morzem. Tam, skąd pochodzą Beatlesi. Tam, gdzie swoje mecze rozgrywa FC Liverpool, ale także The Toffees, czyli Everton. A skąd Liverpool dzisiaj w cztery oczy? A to za sprawą Radka Chmiela, którego serdecznie witam. Hello, Radek.
2: Hello, dzień dobry, Michale. Dzień dobry słuchaczom.
1: Bardzo się cieszę, że dotarłeś do Warszawy. A to, że jesteś tutaj z nami w studiu, poniekąd wynika z tego, że jesteś patronem Radia 357, słuchasz tego radia i kiedyś w popołudniówce pojawił się wątek kotów. Pamiętasz ten moment?
2: Oj, pamiętam nawet dwa takie momenty, bo pamiętam pierwszy moment, w którym opowiadałeś o krakowskim poecie Franciszku Klimku, tak, dobrze pamiętam nazwisko, który właśnie pisze wiersze o kotach.
1: Tak, znajoma podesłała, powiedziała: Michał, to jest fantastyczny facet, był jakiś Dzień Kota czy coś takiego, tak, i tak, żeśmy tak, cytowali tak. Wtedy piękny wierszyk pana Franciszka.
2: A ja wtedy byłem akurat przed pierwszym takim spotkaniem recytatorskim dla Polonii w Southport. To jest taka mieścinka niedaleko Liverpoolu. No i musiałem wybrać wiersze. No i mając na uwadze tą audycję właśnie twoją, przypomniało mi się, że no kurczę, jest człowiek, który pisze o kotach, a że ja jestem kotolubem, no to nie było innego wyboru i wybrałem sobie wiersze do dyskusji, do recytacji, a nie do dyskusji.
1: No tak.
2: Dyskusja była później.
1: No ale później był ten drugi raz, prawda?
2: Tak jest.
1: I już wtedy dostałem od ciebie taki sygnał, że pomyślałem, kurczę, niesamowity facet. Mieszka od ładnych kilku lat w tym Liverpoolu. Cały czas jest w dobrej relacji ze swoim krajem ojczystym. Słucha Radia 357. Facet, który realizuje różnego rodzaju pasje. A ponieważ takim motywem spotkań w cztery oczy są spotkania z pasjonatami. I tu się pojawiła między nami taka myśl. Zapraszam cię do udziału w cztery oczy.
2: No i jestem i bardzo dziękuję za to zaproszenie. No, pojawiło się to właśnie też za tym drugim kocim naszym razem, kiedy wspomniałeś o reportażu, który będzie wieczorem w telewizji emitowany. Bodajże pan Stanisław, który...
1: Pan Sławek z Ostródy.
2: Tak,
1: pan Sławek z Ostródy. Mówiłem, że jest zakręcony facet, który buduje niesamowite domki dla kotów w okolicy i wszyscy go znają z tej
2: Dokładnie
1: strony.
2: Dokładnie właśnie tak. No i no, my z żoną jesteśmy kociarzami, mamy dwa kotki w domu, a ja właśnie wtedy, już czekając na ten twój reportaż wieczorem, ja już wiedziałem, że wtedy pojawią się moje kocie wiersze, które napisałem dla antologii Międzygatunkowo, do której zostałem zaproszony. No i tak wyszło, że są te kocie wiersze. Ja dalej w to nie wierzę, że zostałem ponownie poetą. Kiedyś pisałem do szuflady, a teraz mam swoje wiersze przed sobą. I to o kotach.
1: I zaraz taki wiersz usłyszymy, ale moment. Chciałbym, żebyś na moje pytanie teraz się chwilę zastanowił i po kolei wymienił te pasje. Bo to nie jest jedna. Jak powiemy, Radek Chmiel jest facetem, którego przez życie prowadzą pasje. To zrób taką hierarchię. Pierwsza, druga, trzecia, nie wiem ile będzie.
2: No ich trochę jest, ale one się wszystkie tak naprawdę łączą ze sobą.
1: Proszę bardzo.
2: Najpierw jest piłka nożna. Od dziecka, od małego chciałem być bramkarzem, chciałem być Jurkiem, drugim Jurkiem Dudkiem. Kiedy on przychodził do Liverpoolu, no to był po prostu jakiś katarzis moje i ja miałem wtedy chyba 12 albo 13 lat i wracałem z treningu z Resowi Rzeszów, na której grałem. I wszedłem do domu, do bloku i tata do mnie od progu krzyczy: Radek, słyszałeś? Jurek Dudek jest w Liverpoolu. Co, jak, gdzie to się stało w ogóle? No wiadomo, że Liverpool był wcześniej, bo byli Beatlesi. Rodzice dużo też Beatlesów słuchali. Więc ten Liverpool za mną chodził. No i potem był 2005 rok, mecz w Stambule, Dudek Dance. Ja dalej zafiksowany na punkcie tego Liverpoolu i wtedy mi zaczęło kiełkować: wyjadę tam kiedyś. Spełniłem to marzenie rok później. No i ta pasja piłki nożnej dalej była, no ale w międzyczasie też się pojawiło dziennikarstwo, bo byłem w technikum informatycznym i w trzeciej klasie technikum mój nauczyciel od polskiego, profesor Krzysztof Guzik, którego serdecznie pozdrawiam, z którym do tej pory utrzymuję kontakt, powiedział mi kiedyś po jednym wypracowaniu: Radek, wiesz co, ty się tutaj marnujesz, ty idź na studia na jakieś dziennikarstwo. No ja wtedy miałem już w głowie wyjazd do Anglii na początku mojej dorosłości, że tak powiem. No i, ale to dziennikarstwo cały czas mi chodziło. No i skacząc trochę między krajami, podjąłem się tego dziennikarstwa na rzeszowskiej uczelni zaocznie. No i tak to dziennikarstwo zaczęło się robić, zacząłem robić recenzje filmowe, zacząłem pisać teksty kulturalne, wywiady z kabaretem Ani Mrumru, z Wojtkiem Sejrowskim, z Szymonem Hołownią na początek, później był Moralny Niepokój, no i ta lista rosła i rosła.
1: Ale czy ty dzisiaj jako dziennikarz jesteś związany z jakimś konkretnym tytułem w Liverpoolu? Na czym polega twoja aktywność dziennikarska?
2: Obecnie tak, dostałem taką możliwość, za co jestem niesamowicie wdzięczny, bo nagle wróciła moja stara pasja i coś się we mnie połączyło ponownie z tym Radkiem sprzed 15-20 lat. Tak, jestem związany z portalem UK Live, który prowadzi dwójka dziennikarzy, Magdalena i Sergiusz Pinkwartowie. To są bardzo znani dziennikarze podróżnicy, mają swoje własne biuro podróży, takie, jak to się mówi, butikowe. No i do tego, no to też są ludzie, po prostu orkiestra chodząca dosłownie, wielu talentów. No i zaprosili mnie do pisania właśnie felietonów. Na początku były to felietony piłkarskie, później rozrosło się to do mojej stałej kulinarnej, takiego kącika kulinarnego.
1: Kolejna pasja, lubisz
2: gotować.
1: Krytyk.
2: Znaczy, lubię jeść. Lubię jeść. I chodzimy sobie z moją ukochaną żoną od czasu do czasu. No praktycznie co weekend odwiedzamy kolejne jakieś knajpki, kawiarenki w Liverpoolu. No i z tych kawiarenek później ja sobie robię relacje, wtłaczam to jakąś historię, na przykład historię ulicy, która została zapomniana przez lokalny urząd miasta, ale która się rozwija, i jakieś tam imigranckie historie, albo z kolei bardzo fajna historia włoskiej kawiarenki w Liverpoolu, która została założona przez braci Paolo i Donato i w tym momencie rozrosła się do 4 punktów chyba?
1: Już sieciówka.
2: Tak, w tym jeden przy nowym stadionie Evertonu. No i właśnie z tego też powstał tekst, gdzie oczywiście, no ja nie mogę być sobą, nie używając ironii i sarkazmu, więc w tym tekście jest dużo oczywiście odniesień do piłki nożnej, dużo odniesień do historii Evertonu, bo też musiałem się do tego przyuczyć.
1: Jasne.
2: No i ta pasja się właśnie tak łączy. No, piłka nożna, dziennikarstwo, pisanie, no i ostatnio właśnie też i poezja, i tworzenie jakichś własnych większych, dłuższych tekstów około literackich.
1: Czy ty lubisz też występować? Bo gdzieś jak mi napisałeś o tym, czym się zajmujesz, to nawet padło słowo stand-up. Czy to prawda, że masz czasami ochotę, żeby pogadać do ludzi i ich rozśmieszyć?
2: No i tak. To się zdarzyło dwukrotnie. I dwukrotnie to było w ramach działalności charytatywnej. Bo pierwsze moje próby na scenie amatorskie stand-upu były rok temu. Zapisałem się na taki kurs, gdzie byliśmy przyuczani. Grupa około 40 osób w sumie była przyuczona. 8 tygodni mieliśmy zajęcia z profesjonalnym stand-uperem. No a potem zwieńczeniem tego był występ na scenie przed 400 osobami. No i poszło fajnie i jakoś złapałem do tego bakcyla, do tego stopnia, że zacząłem gdzieś tam sobie jakieś pisać na kolanie, żarty kolejne. No i kilka tygodni temu mieliśmy taką zbiórkę lokalną dla jednego z dzieci. Dziecko naszej sąsiadki, powiedzmy naszej sąsiadki, osoby z naszej dzielnicy w Liverpoolu.
1: Rozumiem.
2: No, chłopaczek jest chory, Artur. Od pierwszego dnia życia tak naprawdę walczy o życie. Jest potrzebna transplantacja wątroby. Ciężko tam z nimi, u nich z pieniędzmi, bo też Urząd Miasta ich nie wspiera za bardzo. No i nasz lokalny działacz, Kevin, z którym też robimy sprzątanie naszej dzielnicy co 2 tygodnie, no, zrobił takie wydarzenie, gdzie było 4 stand-uperów z mojej grupy właśnie z zeszłego roku, plus występy muzyczne. No i robiliśmy to może nie tyle, żeby rozśmieszyć ludzi, tylko żeby wyciągnąć troszkę pieniążków dla tego dzieciaczka. No,
1: udało się?
2: Udało się. Udało się. Zebraliśmy prawie 4000 funtów i to wszystko oczywiście łącznie z biletami, z kosztem biletów i kosztem tego, co poszło z baru, też poszło do właśnie rodziny tego dzieciaka. Także świetna
1: Brawo.
2: Sprawa.
1: Te stand-upy robisz po polsku?
2: Po angielsku.
1: Aha, przeszedłeś już na angielski, bo rozumiem, tutaj jest kwestia jakiegoś rozważnego wyważenia tych relacji polskich i angielskich. Ale o tym jeszcze pogadamy, bo wydaje mi się, że tak. Biorąc pod uwagę, że audycja ma swoje ramy czasowe, to szybciutko przejdziemy przez ten początek i przez tę fascynację piłką nożną, bo to trochę zawdzięczasz ojcu, który przecież, z tego co wiem, grał w piłkę, prawda, profesjonalnie.
2: Półprofesjonalnie, tak, ale grał, tak. Doszedł.
1: To był Rzeszów.
2: Rzeszów, tak. Tata pochodzi ze Strzyżowa, więc grał trochę w Strzyżowie, później grał w Rzeszowie i w okolicach. Chyba nawet do drugiej ligi doszedł. No i on zawsze był napastnikiem, on zawsze z przodu ofensywnie grał. Teraz tata przeszedł na pasję tak zwanego walking football, czyli futbol chodzony dla seniorów.
1: Tak.
2: No i też tutaj mamy taki pewien plan, żeby ściągnąć tą jego drużynę do Liverpoolu i zrobić jakiś taki mini turniej. No ale to jak to mówią w języku language, work in progress.
1: Tak jest.
2: Także pracujemy nad tym. Być może uda się to na te wakacje. Jeszcze po prostu kilka tam jest terminów.
1: Ale ojciec ci niejako sprzedał tego bakcyla, tak. Też lubiłeś grać w piłę, tylko ty nie byłeś napastnikiem.
2: Nie, ja byłem bramkarzem, ale zanim zacząłem być bramkarzem, to ja chciałem grać w koszykówkę i chciałem być Michaelem Jordanem i tata był troszkę niepocieszony.
1: Tam jest ładna sytuacja, że przełomem był 99 rok, kiedy dostajesz kasetę wideo od ciotki.
2: Tak, tak. Mojej świętej pamięci ciocia była w Londynie wtedy i przysłała mi mecz Liverpoolu z Manchesterem United. Manchester United wygrał wtedy na Anfield 3-2. Jamie Carragher strzelił 2 gole samobójcze, ale mi się spodobała pasja. Pasja kibiców, to jak dopingowali swoją drużynę pomimo niekorzystnego wyniku.
1: Atmosfera.
2: Tak, atmosfera.
1: Na tym niezwykłym stadionie.
2: Takie po angielsku to się mówi taki community spirit. Takie właśnie, że jesteśmy razem, nieważne co się dzieje, że stoimy ze sobą i nieważne co się będzie działo, to nigdy nie będziemy szli sami.
1: No tak jest. Za chwilę tego posłuchamy, niejako zaczniemy chłonąć tę atmosferę Liverpoolu, ale doprowadźmy to do momentu, kiedy jest ta szalona twoja myśl, że ten Liverpool to jest jakieś miejsce, które ci ciągnie, prawda?
2: Tak, tak. Liverpool mnie ciągnął, no i tutaj winię Jerzego Dudka za to, no bo mimo wszystko jak mi się ubzdurało, że ja jednak chcę być tym bramkarzem, to ja chcę pojechać do Liverpoolu, spotkać pana Jerzego. No i miałem wtedy 18 lat, 2006 rok. To był, kiedy pojechałem za pierwszym razem do Liverpoolu.
1: Udało się spotkać Jurka?
2: Oj tak, to było w pierwszy dzień mojego przyjazdu. Ja zrzuciłem wszystkie torby, toboły, które miałem i pierwsze co zrobiłem, pojechałem na centrum treningowe Liverpoolu. Do centrum treningowego Liverpoolu.
1: Na Anfield?
2: To było wtedy na Melwood. Na Anfield oni tylko grają.
1: Tak.
2: Mają centrum treningowe teraz bardzo ładne na Kirby. No ale wtedy właśnie było to centrum treningowe Melwood, historyczne. Bardzo.
1: I udało się piąteczkę przybić i pogadać?
2: Nawet nie tyle to się udało zrobić, ale Jerzy był na tyle miłym człowiekiem, do tej pory jest, że zaoferował mi i koledze podwózkę do centrum i bilety na mecz.
1: Wow!
2: No, także pierwszy mecz Liverpoolu, jaki widziałem, to był mecz sparingowy w Wrexham.
1: 2006 rok.
2: 2006 rok. To był rok po Stambule, kiedy on był na tym swoim topie grania. I mieliśmy bilety z kolegą na mecz Wrexham-Liverpool. A Wrexham w tym momencie, wiadomo, jest sławny przez pana Ryana Reynoldsa. Tam też jest niesamowita historia. Produkcja disneyowska cała, która o tym opowiada, no to nie będę tutaj spoilerował tym, co nie oglądają.
1: Przeżyłeś ten moment, jak się przed meczem kibice nakręcają, śpiewając You'll Never Walk Alone?
2: Znaczy, to był mecz wyjazdowy, więc akurat wtedy jeszcze było na wyjeździe. Ale...
1: A kiedy pierwszy raz miałeś okazję przeżyć to, co za chwilę posłuchamy i pewnie emocje w tobie się od razu pojawią?
2: Za każdym razem. Pierwszy mecz na Anfield było kilka tygodni później. To był mecz z... w Lidze Mistrzów kwalifikacyjny. Nie pamiętam, bodajże chyba z Olympiakosem Pireus, aczkolwiek nie dam sobie tutaj głowy uciąć. Wiem, że było 1-1, ale to You'll Never Walk Alone wtedy i za każdym razem, jak jesteśmy na stadionie, no po prostu ciary.
1: Szanowni Państwo, no nie możemy teraz tego nie zagrać. To jest Jerry
2: and the Peacemakers.
1: And the Peacemakers i You'll Never Walk Alone. Wielki hit, ale jednocześnie przebój, który stał się hymnem fanów FC Liverpool.
2: Liverpool FC, tutaj poprawiam pana redaktora, bo to jest polska taka naleciałość, ale tak, to jest Liverpool Football Club, czyli Liverpool FC. O, You'll Never Walk Alone też mam ciekawostkę.

0: No, prawie mu włosy dęba stanęły na głowie, proszę państwa. Radek Chmiel, człowiek z Liverpoolu, fan i patron Radia 357, ale też wielki fan The Reds. Liverpool FC, FC, jak przed chwilą słusznie Radek zauważył. To zrobimy tak, mój drogi Radku. To, co wydaje mi się niezwykle interesujące z punktu widzenia naszych słuchaczy, to jest to, jak Polak wchodzi w emigrację angielską, jak się w niej znajduje, jakie są plusy i minusy, a to się wydarzyło tak naprawdę w jakieś 5 lat po twoim pierwszym pobycie, bo mówiliśmy o roku 2006, to jest jeszcze na razie rekonesans, ale już cię spotykają fantastyczne historie, bo jesteś fanem Liverpoolu, wchodzisz na mecz, Dudek przybija ci piątkę, drżysz, kiedy słyszysz później na Anfield ten przebój, który zresztą mówisz, wcale nie jest radosną piosenką.
1: No nie jest radosną piosenką, bo You'll Never Walk Alone powstało jako piosenka pogrzebowa do musicalu, bodajże w 1937 roku. I tam jest scena, w której główna bohaterka opakuje swojego członka rodziny. I właśnie wtedy wchodzi You'll Never Walk Alone. No a później Jerry and the Pacemakers, jak zrobili swój własny właśnie cover tego. I Jerry and the Pacemakers, no to zespół z Liverpoolu. I to zaczęło wtedy na The Cop, na Anfield. Była taka sytuacja, że DJ w przerwie właśnie puszczał kawałki z pierwszego miejsca, z różnych miejsc. No i kibice Liverpoolu zaczęli to śpiewać. I jak You'll Never Walk Alone spadło z pierwszego miejsca, to kibice dalej to śpiewali. I śpiewali, i śpiewali, i śpiewają, i będą śpiewać.
0: Do końca świata. Tak jest. Radek, ten moment ważny, kiedy mówisz, że z takich marzeń młodego chłopaka, no że jest takie miejsce na świecie znane, kiedy tak naprawdę pomyślałeś, że to będzie miejsce, gdzie ty chcesz żyć?
1: No ja troszkę skakałem między tym 2006 a 2011, gdzie zdecydowałem się już na stałą emigrację. Trochę nie mogłem znaleźć swojego miejsca. Robiłem te studia dziennikarskie, próbowałem się złapać w branży, no ale wtedy czasy były takie, jakie były. No i pracowałem w biurze podróży biznesowej w Rzeszowie. No i wtedy też jakoś gdzieś mi przeszło. Ja cały czas o tym Liverpoolu googlowałem, wiadomo, wyniki śledziłem.

0: 3 miesiące później ostatecznie już z powrotem do Liverpoolu. No i tam zaczęła się już moja taka stała emigracja, stała przygoda, wzloty i upadki.
1: No właśnie. I tu zaczynamy dotykać takiej prawdziwej historii Polaka, który musi sobie jakoś dać radę. Co było na początku najtrudniejsze? Bariera językowa?
0: Bariera językowa nie była taka trudna, bo ja miałem to szczęście, że moja mama zapisała mnie na angielski, jak miałem 7 lat. Na prywatne lekcje. Miałem fantastyczną nauczycielkę, która spędziła 10 lat w Stanach i 15 albo 20 lat w Wielkiej Brytanii. Więc ona uczyła nas tych wszystkich różnic pomiędzy amerykańskim angielskim i brytyjskim angielskim. No ale wiadomo, że w Liverpoolu akcent jest zgoła inny.
1: Tu mi się przypomina moja historia, kiedy pierwszy raz też już znając trochę angielski pojechałem do Leeds. To byłem przerażony, ponieważ oni mówili w taki sposób, że ja nie rozumiałem zbyt wiele.
0: No to w Liverpoolu jest podobnie, bo ja wtedy w 2006 roku, kiedy przyjechałem za pierwszym razem, myślałem, że znam ten angielski po 11 latach nauki. No i wysiadłem z samolotu, wyszedłem z lotniska, poszedłem do autobusu, chciałem sobie kupić bilet. Kierowca coś do mnie powiedział i ja, excuse me, takim jeszcze mocnym polskim akcentem. No i ostatecznie, no przyuczałem się. Ja wiedziałem, że tam jest ten Scouse akcent, właśnie ten akcent skauserski, którym mówią. Ja wiedziałem, ja słuchałem dużo wtedy na raczkującym YouTubie wywiadów ze Stevenem Gerrardem, z Jamie Carragherem, który ma bardzo, bardzo mocny ten akcent liverpoolski. No, ale jak dostałem takim obuchem w głowę, kolokwialnie mówiąc, na dzień dobry, to nagle cała moja wiedza z języka angielskiego poszła się paść, że tak powiem. No, ale przyzwyczaiłem się do tego akcentu, kocham ten akcent. Więc ta bariera językowa nie była jakaś taka.
1: A daj próbkę jakoś tego akcentu, żeby nasi słuchacze się zorientowali. Jakieś zdanie takie, gdybyś powiedział, dość charakterystycznym liverpoolskim akcentem.
0: No to tak na przywitanie zawsze się mówi. You alright, love? How's it going? How are we? You alright? Are you going to the footy? Zamiast football. No i też właśnie wymowy, na przykład I'm not going to take a bus. I'm going to take a bus. Więc oni tak troszkę mocno ten akcent właśnie narzucają na litery. Czasami czytają te słowa tak, jak są nawet pisane. Mm-hmm. No i takie wstawki właśnie. You're right, love. How we doing? Zamiast how are you doing?
1: No tak, tak. Skróty i ten...
0: Tak.
1: Powiedz mi teraz tak, czyli język w miarę już w tym 2011 roku nie był barierą.
0: Nie.
1: Miasto twoje ukochane, z ukochanym klubem piłkarskim, więc jakby okolica ci znana. Ludzie, czy był problem, żeby znaleźć dobre relacje?
0: Nie było. Liverpoolczycy, może inaczej, skauserzy, bo się na nich skauserzy mówi, też od akcentu. To są przemili ludzie. To są naprawdę fantastyczne osoby, które zawsze ci pomogą. Nie ma żadnego problemu. Pamiętam, kiedy ja raz się zgubiłem na początku i jeszcze wtedy nie było Google Maps. Miałem mapę papierową i nie wiedziałem, jak trafić do swojego miejsca zamieszkania. Poprosiłem policjanta. No wiadomo, jak wtedy na początku lat 2000 Polak reagował na policję. A w Liverpoolu policjant nie dość, że poprowadził mnie na przystanek, do którego autobusu miałem wsiąść, to jeszcze poczekał ze mną i rozmawialiśmy o piłce. Okazał się kibicem Evertonu, więc mieliśmy fajną taką wymianę zdań. No i to są przemili ludzie. Zawsze, no tak, ta sytuacja z tym Arturem. Jest chore dziecko, trzeba pomóc.
1: Rozumiem.
0: Stajemy, pomagamy.
1: Musimy także powiedzieć słuchaczom, którzy nie znają specyfiki Liverpoolu, że to jest takie klasyczne robotnicze miasto, prawda? Tak. Tam nie ma tego snobizmu londyńskiego.
0: Nie, Liverpool generalnie, na Anfield jest taka przyśpiewka. We are singing, we're not English, we are Scouse. Czyli nie jesteśmy Anglikami, jesteśmy Scouserami. Oni mają naprawdę w poważaniu monarchię. Kiedy Margaret Thatcher zmarła, to Liverpool odpalał fajerwerki tak naprawdę. Bo Margaret Thatcher dużo zrobiła złego dla północy Anglii. To już nie tylko o Liverpool chodzi, ale Manchester, Leeds, Liverpool, Szkocja. No nie była zbyt lubianą panią premier.
1: Żelazna.
0: No i bardzo,
1: żelazna
0: niestety.
1: Margaret,
0: no,
1: stłumiła wszystkie protesty górnicze.
0: Tak, ale nie tylko to, bo stłumiła też, obwiniła kibiców Liverpoolu o tragedię na Hillsborough, gdzie zginęło 97 kibiców Liverpoolu.
1: Mówimy o słynnej tragedii w Belgii.
0: Nie, w Belgii to był 85. Tragedia na Hillsborough była w 1989 w Sheffield.
1: Dobrze, że mnie poprawiłeś, dokładnie, bo tak. Były dwa Belgia takie zdarzenia z udziałem Liverpoolu,
0: tak,
1: prawda?
0: To, o czym mówisz, to było z Juventusem, jeszcze Zibi Bonik wtedy grał,
1: tak,
0: w Juventusie.
1: Tak,
0: Hillsborough,
1: to było na Hazel.
0: Tak, to było
1: moja pomyłka, bije się w pierś.
0: Nic się nie dzieje.

0: Hazel to jedna rzecz, a Hillsborough, tragedia, której mieli Hillsborough, tam doszło do paniki?
1: Tak, doszło do paniki i do zaniedbań organizacyjnych. Została otwarta tylko jedna brama dla kibiców. Mecz był o godzinie 15. Była tylko jedna brama dla kibiców przyjezdnych i jeden sektor. Ludzie zaczęli się zgniatać. Policja nie otworzyła kolejnych sektorów obok. No i niestety zginęło 97 osób, w tym kuzyn Stevena Gerrarda, 10-letni wtedy.
0: I Margaret Thatcher powiedziała, że winą...
1: kibiców Liverpoolu. To wtedy gazeta, która jest nienawidzona w Liverpoolu. Nie będę mówił tego tytułu. Chodzi o Słońce. Na jedynce było napisane, że kibice Liverpoolu oddawali mocz na zwłoki, że okradali zwłoki, tego typu rzeczy. Takie były kłamstwa i to trzeba było długich dekad, żeby to wyprostować, żeby w końcu The Sun się przyznało, że tak, kłamaliśmy. Ale walka trwa dalej o sprawiedliwość i to jest bardzo, no, bardzo mocny i wrażliwy temat w Liverpoolu.
0: Wracamy do tej specyficznej społeczności liverpoolskiej, którą musisz w jakiś sposób wejść, bo musisz mieć pomysł na to, jak zarabiać pieniądze, z kim spędzać popołudnia, z kim pójść do pubu, znaleźć może dziewczynę.
1: Tak, no to z tym pubem to akurat nie mam problemu, bo pracowałem w pubie, to była jedna z moich pierwszych prac gdzieś tam pomiędzy, w jednym lokalnym pubie, teraz już niestety nieistniejącym, na London Road, Picture House się nazywał, bardzo fajna miejscówka, taka jakby to było na polski, no taka trochę spelunka, ale lokalna spelunka, bo tam przychodzili lokalni ludzie, z którymi do tej pory mam kontakt, jeden z naszych sąsiadów, Rob, też tam przychodził właśnie, no ja tam za barem pracowałem, troszeczkę pod ladą dostawało się pieniążki. Wtedy no nie będę tutaj ukrywał, no bo też przez to przeszedłem. Ale ja jestem dosyć otwarty do ludzi, przynajmniej wtedy też, może nawet bardziej wtedy byłem otwarty do ludzi. No i ja z tymi lokalsami gadałem. Ja mówiłem, że jestem z Polski, że jestem za Liverpoolem, a ja jestem za Evertonem, o ty czerwony imigrancie, bla, bla, bla, ale to wszystko w żartach było, tak? No i te relacje do tej pory są. I też przez tą moją działalność, którą robimy na naszej dzielnicy, że robimy to sprzątanie naszej dzielnicy z tym naszym lokalnym działaczem, z Kevinem, to też wchodzimy, jesteśmy w tej relacji z tymi lokalsami. I...
0: No tak, ale to już mówisz o tym, co się dzieje teraz. Tak. Mnie interesuje ten proces, bo kiedy pisałeś mi taką w skrócie swoją historię, napisałeś, że to był bardzo trudny czas. Takich wzlotów, ale był. Bolesnych upadków.
1: Był.
0: Czas
1: tak.
0: Pokory. Opowiedz o tym, co było trudnego, bo na razie mi powiedzieć tak, z językiem było okej, ludzie cudowni, pracowałem w pubie, generalnie w ogóle różami usłana no, droga Radka Chmiela.
1: No nie do końca, bo przyszedł rok 2014, gdzie będąc trochę na szczycie tak naprawdę, bo zostałem uznany fanem roku Liverpool FC.
0: Naprawdę? W takim tak. plebiscycie obejmującym Anglików wszystkich?
1: Tak. I byłem, no nieskromnie mówiąc, byłem oklaskiwany przez Stevena Gerrarda, przez Kennego Dalglisha, przez Johna Aldridge'a, ale to nie o to chodzi, bo ja wtedy pomogłem koleżance po szalu, jak to się mówi. Dziewczyna w Polsce miała wypadek, 16-letnia Ewa, straciła nogi powyżej kolana, bo wpadła pod pociąg. I rodzina nie miała pieniędzy na opłacenie protez i operacji. No i to doszło gdzieś tam kanałami do mnie, no bo byłem w Liverpoolu wtedy i zaczynałem też swoją pracę dla klubu w tym czasie, bo robiłem polskiego Twittera dla nich. No i okazało się, że dzięki tej pracy charytatywnej zostałem nominowany do tej nagrody. Później przyszedł telefon, że słuchaj, przyjdź do biura odebrać zaproszenie, bo jesteś nominowany, ale na wszelki wypadek przygotuj sobie pogadankę. I przewiniemy to trochę dalej, bo to też jest historia usłana różami, jak powiedziałeś, ale no ta historia niestety ma swoje drugie dno, bo wylał się hejt. Niesamowity wylał się hejt wtedy na mnie.
0: Ze strony Polaków czy Anglików?
1: Polaków.
0: Ach, my tak. To mamy we krwi.
1: Niestety ze strony Polaków i to też ze strony niektórych kibiców Liverpoolu, którzy no troszkę dostało mi się.
0: Ale jaki był powód hejtu? Zrobiłeś fantastyczną rzecz, pomogłeś polskiej dziewczynie i jednocześnie zostałeś doceniony przez Liverpool FC, że jesteś fanem roku. I to powinny być gratulacje, Radek, chłopie.
1: Było dużo gratulacji, ale było też dużo dużo informacji takich, które w tym wieku, w którym byłem wtedy, ja sobie za bardzo to brałem do serca. No i niestety to się przerodziło w to, że no, mój stan psychiczny się pogorszył do tego stopnia, że miałem pierwszą próbę samobójczą za sobą. O czym nie boję się mówić. Nie boję się mówić, bo w tym momencie jestem na takim etapie, że jestem w stanie o tym rozmawiać, dlatego, bo wiem, że jeżeli ja o tym mówię, mając to już za sobą, to wiem, że nawet jeżeli by to usłyszała jedna osoba, która jest w kryzysie psychicznym, jeżeli coś z tej rozmowy zostanie i wyjdzie, że pójdzie po pomoc, odezwie się do kogoś, że słuchaj, jest mi ciężko, to ja będę bardzo zadowolony. Dlatego ja w tym momencie bardzo uświadamiam o zdrowiu psychicznym i to jest no takim moja kolejna pasja.
0: Ważne. Dziękuję ci za te słowa, Radek. A tobie kto pomógł?
1: No mi pomógł kilka lat później. Pomógł mi świetny terapeuta Joe, z którym miałem terapię przez no, ostatnie 3 lata jeszcze. Ale pomógł mi kot. Pomógł mi kot.
0: Proszę, powiedz, o co chodzi.
1: No to jest historia na taką dobrą komedię romantyczną tak naprawdę, bo 7 lat temu, pewnie żona mnie poprawi, ale tak, 7 lat temu to było. Dobrze liczę? 7, 8. Moja obecna żona wprowadziła się do mnie jako współlokatorka. Bo ja potrzebowałem kogoś na pokój, bo byłem po rozstaniu i nie byłem w stanie utrzymać naszego obecnego domu. A moja obecna żona też szukała pokoju, bo też...
0: Aha, czyli zgłasza się dziewczyna, a potem panie Radku, czy ja mogłabym ten pokój wynająć?
1: Nawet panie Radku nie, bo my się znaliśmy tam, wspólni znajomi i od jednej...
0: Mówi Radek, przyjdę, wezmę pokój, będziemy płacić wspólnie.
1: No to mniej więcej tak wyszło, tak. No i potem pojawił się kot. Kot przyszedł z ulicy. Ile to było? No misior by poprawił, bo misior o tym wie. Ja nie mam pamięci takiej dodać za bardzo, bo ja ją tak pieszczotliwie misior nazywam. No i przyszedł sobie kotek z takim ząbkiem wystającym, kiełkiem. No i od tego momentu, pół roku później, oświadczyłem się po raz pierwszy.
0: Kot sprowadził was tak blisko siebie, że się oświadczyłeś? Wyjaśnij mi tę rolę kota w miłości do Luizy.
1: No rola kota była taka, że ja zawsze chciałem mieć kota. I Luiza też za tymi kotami jest. No i tym kotem zaczęliśmy się opiekować wspólnie, no bo wiadomo, trzeba było Kiciusia wziąć do weterynarza, bo on przyszedł z ulicy, zacząć się nim opiekować, kupować jedzenie, kupować
0: rozumiem,
1: wszystkie rzeczy.
0: Z takiej współlokatorki stała się współtowarzyszką w prowadzeniu kota.
1: Tak.
0: I od dnia jednego do kolejnego coraz więcej czasu spędzaliście razem i tak. Poczułeś, że serce...
1: No i to było tak naturalne tak naprawdę, no bo i chodziliśmy na zakupy razem, jeszcze nawet nie będąc technicznie jakąś tam parą, po prostu gotowaliśmy sobie razem, wychodziliśmy do teatru na jakieś występy kulturalne w Liverpoolu, czy na jarmark świąteczny. No i potem przyszło pierwsze moje oświadczyny. I potem przyszły drugie oświadczyny w urodziny Jerzego Dudka, to też pamiętam. No i od tego momentu, no jak mamy dzisiaj 10 maja, to 18 czerwca będzie 5 lat po ślubie.
0: No brawo! To w takim razie zrobimy tak. Najpierw wiersz, skoro kot tutaj odegrał ważną rolę, to poprosimy cię o wiersz o kocie, a później będzie piosenka, która jest jakąś taką twoją fajną przygodą razem z Luizą. Tak. Ale zacznij od wiersza.
1: No to wiersz jest pod tytułem Winieł kota. Autorstwo moje. Winieł kota. Gdyby tamtego popołudnia nie usiadł na naszej wycieraczce, jak właściciel świata, pewnie wszystko potoczyłoby się inaczej. Był sierpień, zwykły dzień. Dwoje ludzi dzieliło mieszkanie, nie wiedząc jeszcze, że ktoś właśnie planuje im wspólne życie. Kot wszedł do domu, jakby sprawdzał nieruchomość bez oglądania umowy najmu. Rozejrzał się, przeciągnął i uznał, że może zostać. Potem już było z górki. Wspólne miski z jedzeniem, kłótnie o to, kto sprząta kuwetę i cisza, która zaczęła brzmieć jak dom. Dziś, gdy patrzę na ten nasz świat, zbudowane z drobiazgów i spokoju. Wiem jedno. To wszystko jego wina.
0: Brawo. Radek Chmiel i opowieść o kocie, który no, stworzył związek silny, który trwa do dzisiaj. A kot, co z nim jest?
1: No KitKat w tym momencie jest w domu na Włościach. Nasze kocie ciocie się nim opiekują. No ale ma towarzyszkę Oreo.
0: czyli Kit Kat ma swoją towarzyszkę, która ma na imię Oreo. Widzę, że macie bardzo kulinarne skojarzenia.
1: Tak, i żeby było śmiesznie, to Kit Kat jest czarno-białym, w tym roku 11-letnim kocurem, bardzo introwertycznym kotem, a z kolei Oreo będzie, już ma 4 lata i jest zupełnym przeciwieństwem. Jest mega ekstrawertyczna, ciągnie do ludzi, wymusza głaskanie i ma taką swoją rutynę. Mhm. Zagania nas wieczorem do łazienki, żebyśmy myli zęby, bo ona wtedy ma te kilka minut, że można ją głaskać.
0: Powiedz wobec tego jeszcze o tym wychodzeniu z dołka, bo powiedziałeś, było ciężko, była próba samobójcza, miałeś poczucie, że ludzie się od ciebie odwrócili, nie rozumiałeś pewnie dlaczego, bo wydawało się, że robisz fajne rzeczy. Jak się odbudowałeś? Bo mówiłeś o psychoterapii, to jedno ważne, ale też trzeba było się jakoś czymś zająć. No pojawiła się Luiza, to też był fantastyczny dla ciebie pewnie taki sygnał, że miłość, że kobieta, która jest szczęśliwa i że ty jesteś szczęśliwy. Odbudowałeś się.
1: Tak, tylko to zajęło trochę i też niestety swoim zachowaniem skrzywdziłem kilku ludzi, świadomie bądź nieświadomie, w tym etapie dochodzenia do siebie. Bo to były takie skoki tak naprawdę. Były skoki w górę, że było nagle wszystko fajnie, pięknie, a później pojawiła się diagnoza borderline personality disorder, zaburzenie osobowości borderline, na które właśnie się leczyłem. No i takie właśnie skoki w górę, w dół. Kilku terapeutów, którzy w ogóle mi nie podeszli aż do momentu, kiedy dostałem rekomendację tego naszego Joe.
0: Tak, którego bardzo cenisz. Tak. A to, co mówisz o ludziach, których skrzywdziłeś, to są jakieś bolesne historie? Nadrobiłeś je? Naprawiłeś?
1: Myślę, że się pogodziłem. Może tak. Wybaczyłem sobie. Kogo mogłem, to przeprosiłem. Wiem, że pewnie jest kilka osób, które jeszcze gdzieś tam są, z którymi mógłbym porozmawiać. No ale c'est la vie, jak to się mówi. Życie toczy się dalej. Ja wiem, że w tym momencie jestem na takim etapie psychicznym, że czuję się dobrze, że czuję się stabilnie, że wchodzę w to zdrowie psychiczne na tyle, że mogę być adwokatem tego zdrowia psychicznego w swoim zawodzie. No i że mogę pomagać tymi swoimi własnymi doświadczeniami, no i przede wszystkim mówić o świadomości zdrowia psychicznego, bo wiem, że w szczególności wśród nas Polaków, a w szczególności wśród nas Polaków mężczyzn, to jest bardzo, bardzo ciężki temat.
0: Ty takie ważne zdanie napisałeś mi, kiedy umawialiśmy się na rozmowę, że to będzie rozmowa o takiej drodze od milczenia do mówienia. Że ty dzisiaj jesteś kimś, kto w sposób jasny daje przekaz. A kiedyś tak nie było.
1: Nie było. Ja zamilkłem przez te problemy ze zdrowiem psychicznym. Ja zamilkłem w sobie. Zamilkłem ze swoją pasją do pisania. Opowiadanie, które leży przed tobą, zbiór opowiadań. Tam jedno opowiadanie jest bodajże sprzed 15 lat. To jest z etapu początków mojej choroby. No i potem to wszystko zamiotłem pod dywan. Do momentu, kiedy przeszedłem przez terapię, kiedy razem z Joe przepracowaliśmy traumy i boleści i że mogłem w końcu połączyć siebie z tym moim dawnym ja, tym wesołym człowiekiem, który czerpie frajdę z pisania, nawet jeżeli to jest tylko publikacja na portalu polonijnym na Facebooku, czy nawet jakieś moje własne recenzje książek na moim blogu, który notabene nazywa się Rado i Literackie Koty.
0: Aha. A powiedz o tym, jak wygląda takie wchodzenie w inny naród niż swój, ten ojczysty. Bo ty wiedziałeś, lądując w Liverpoolu, że to nie będzie taka przygoda pod tytułem, że popracuję rok i wracam. Ty czułeś, że to może być miejsce dla ciebie na życie. Ale jesteś zawsze obcy. No, jakby to nie patrzeć, to dla tych Angoli, Polak, który przyjechał, żeby pewnie zarobić kasę i nie wiadomo, co dalej będzie robił. Opisz ten proces takiego wchodzenia w tą społeczność.
1: Ja myślę, że ja się wkupiłem tym, że pracowałem w pubie.
0: Wracamy. Czyli pierwsza twoja robota to był ten pub angielski, taka speluna.
1: Jedno z pierwszych.
0: Gdzie z tymi różnymi, raczej nisko edukowanymi Angolami masz do czynienia.
1: Ale dalej to było.
0: Wtedy jeszcze piwo było po 2 funty, pewnie?
1: O, Michał, wtedy w tym pubie piwo było za 1,50 funta serwowane jeszcze z puszki, z lodówki, pamiętam. Zimny curling, oj, ohyda.
0: Ohyda. A nie miałeś kija?
1: Był kij. No to były troszkę droższe. No droższe, tak. Droższe drinki, ale tak, no ja się wkupiłem. No ja się wkupiłem tą piłką nożną. No bo ja zacząłem o tej piłce gadać. Pojawił się kibic Evertonu, to zacząłem sobie tam z niego drzeć łacha. On zaczął ze mnie drzeć łacha, no ale to wszystko było na zasadzie właśnie takiej przyjaznej wymiany zdań, bo derby Liverpoolu, derby Merseyside pomiędzy Evertonem a Liverpoolem są nazywane derbami przyjaźni.
0: A patrz, to niesamowite, bo wspomniałeś ową Margaret Thatcher, ale przecież kiedyś w Anglii nie było takiej przyjaźni między kibicami. Ty mówisz, tu przychodzi facet, który jest kibicem Evertonu, ja z niego drę łacha, on ze mnie i się cieszymy wspólnie, że możemy sobie pogadać, wypić razem browar, ale... To ona między innymi też doprowadziła do tego, że powiedziała tej agresji na stadionach dość. No, chcę, żeby ludzie się wzajemnie zabijali.
1: Tak, no są wprowadzane już teraz do tej pory tak zwane safe stance, czyli że możesz sobie już stać na trybunie, co było już wcześniej zabronione przez Margaret Thatcher właśnie. Wszystkie stadiony w Anglii musiały mieć miejsca siedzące.
0: Tak.
1: Teraz to się trochę zmienia, no ale... Wracając do tego lokalnego społeczeństwa, no to jest właśnie fajne w Liverpoolu, że możesz mieć ojca niebieskiego, matkę czerwoną, możesz mieć sąsiada niebieskiego, z którym idziesz do pubu, oglądasz mecz, wyzywacie się, on cię wyzywa od czerwonych imigrantów, ty go wyzywasz od niebieskiego starucha, a później piątka, Gary, piwko, piwko.
0: No tak, mało tego, na stadionach nie ma stref buforowych, które są u nas. Kilka tygodni temu oglądałem fascynujący mecz Man City z Arsenalem. Wiesz, szczyt tabeli. Przemieszane czerwono, rozumiesz, biało-czerwone stroje kibiców Arsenalu z niebieskimi. Mhm. Nie ma czegoś takiego jak u nas, że oddzielają na Legii, bo przyjechali goście. Rozumiesz, musi być strefa buforowa.
1: To znaczy, to
0: czyli
1: też,
0: Anglicy
1: też
0: poszli w bardziej stronę już taką, że nie ma tej agresji na stadionie.
1: Na stadionie agresji nie ma i nie ma wokół stadionu. No są sektory gości i gospodarzy. Jest jakaś tam malutka strefa buforowa, bo to są niestety wymogi prawne, że musisz mieć na stadionie, powiedzmy, nie wiem, przypisujesz 4000, 5000 biletów dla kibiców przyjezdnych, oni siedzą w jednym sektorze. Później zostają po meczu w tym sektorze na kilkanaście minut, no i potem ich wypuszczają. Ale nawet jeżeli chodzisz na ulicy przed meczem, to nic się nie dzieje.
0: No jest właśnie.
1: Super.
0: Dobrze, Radek, patrzę na czas, a chcesz zagrać piosenkę, która jest ważna dla ciebie i dla Luizy. To zaraz powiesz, co to będzie. A później byś nam opowiedział właśnie o takim życiu Polaka w Liverpoolu. Bo ważne jest to, co powiedziałeś. Piłka była tym, co ci bardzo pomogło, bo oni cię zaczęli postrzegać jako kogoś, kto kocha ich zespół, potrafi coś na ten temat powiedzieć. Czyli ten dystans bardzo szybko został skrócony.
1: Tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: To ważne. Czyli co gramy teraz dla Luizy?
1: Dla Luizy, dla mojej ukochanej żony, gramy piosenkę Jacka Savrettiego, The Greatest Mistake, z którą mamy bardzo miłe wspomnienia, w tym wspomnienia z Warszawy. Także, kochanie, to dla ciebie.

0: No pięknie, myślę, że Luiza zadowolona. Jack Savoretti, specyficzny tembr głosu. Byliście na koncercie pewnie.
1: Byliśmy w Liverpoolu na koncercie kilka miesięcy temu. Przepiękny koncert, zagrał całą nową płytę, no i największe kawałki, także na Greatest Mistake myślę, że chyba śpiewaliśmy najgłośniej w całej sali.
0: Radek Chmiel, dzisiaj gościem audycji W Cztery Oczy, wielki fan Liverpoolu i człowiek, który jest emigrantem. Wyszedł z problemów psychicznych, które go bardzo mocno w pewnym momencie zwaliły, ale dał radę. Odbudował swoją pewność siebie, jest aktywny w tej chwili bardzo. Jak słyszeliśmy, wspólnie z Anglikami robisz różne akcje charytatywne, sprzątanie. Pracujesz, bo pracujesz zarówno dla tego polskiego portalu, tak, prawda? Dla Liverpoolu tłumaczysz różne rzeczy cały czas, prawda? To ty jesteś tłumaczem biografii Dudka.
1: No, zdarzyło się tak.
0: A, proszę. To powiedz mi teraz, jak ty postrzegasz tą, zwłaszcza po Brexicie, tą sytuację naszych rodaków w Anglii w perspektywie takiej, no, mniejszej, jaką jest Liverpool?
1: No, Liverpool jest specyficzny, jak już o tym wspomnieliśmy. To jest specyficzne miasto. Mogło to być osobną republiką, ewentualnie Szkoci mogliby to przyłączyć, bo też mieliśmy takie sytuacje rozmawiając ze Szkotami przed meczem Szkocja Wybrzeże Kości Słoniowej ostatnio na stadionie Evertonu. No ale sytuacja Polaków po Brexicie, jeżeli jesteś ustabilizowany na tyle, że możesz sobie znaleźć dobrą pracę, masz tą pracę solidną, z której korzystasz z języka, masz umiejętności, które wykorzystujesz, to jesteś w stanie sobie poradzić. Jest teraz ciężej. No niestety te przepisy emigracyjne są zaostrzane co chwilę. Teraz już nie ma tak łatwo, że przyjedziesz sobie prosto z Warszawy, wysiądziesz na lotnisku i pójdziesz do jakiejś pracy.
0: Pójdziesz malować ściany.
1: Tak, czy nawet do fabryki. No bo ja też zaczynałem od fabryki. Ja pracowałem w fabrykach na początku. No, przeszedłem każdy etap od fabryki przez biura do momentu bycia tłumaczem administracji publicznej w tym momencie i pomagania językowo mimo wszystko tym Polakom, bo rodakom naszym. No bo jest grupa wciąż ludzi, którzy pomimo mieszkania w Wielkiej Brytanii przez x lat, no dalej tej pomocy językowej wymagają.
0: A żeby związać koniec z końcem i mieć mieszkanie, powiedzmy, gdzieś wynajmowane, to trzeba mieć pracę na jakim poziomie zarobków? 4000 funtów?
1: No, nawet nie. No, my mamy, powiedzmy, 4000 z dwóch wypłat. To jest tak... Ale to są realia liverpoolskie. To są realia liverpoolskie.
0: Tak, czy nie zarabia kokosów?
1: No nie. No, dość... Taki przykład. No, nasz dom, gdzie jesteśmy teraz, mamy kredyt na niego. Wcześniej go wynajmowałem. Płaciłem 650 funtów miesięcznie za dom z dwoma sypialniami, ogródkiem, kuchnia, salon, dwie łazienki. 10 minut piechotą od Liverpoolu, od centrum Liverpoolu. W Londynie za 650 funtów, za taką cenę, możesz mieć pokój w czwartej albo piątej strefie. Pokój. Znajomi, jak przejeżdżają z Londynu, to zawsze byli w szoku, że jakim
0: cudem... Ale to 650 to był taki rodzaj czynszu, to nie jesteś właścicielem.
1: Tak. Teraz już mamy kredyt, już jesteśmy uwiązani na kredycie.
0: Postanowiliście wziąć kredyt i wykupić to.
1: Tak, więc jesteśmy uwiązani.
0: Zamiast płacić teraz 650 za czynsz, to spłacasz kredyt i to ci się w sumie opłaca.
1: No, przez następne 28 lat jeszcze dalej bank na tym siedzi.
0: No to fajnie, powodzenia.
1: Dzięki.
0: Ale to już widzimy, jaka jest opcja. Trzeba zarabiać, mając, powiedzmy, wspólne gospodarstwo we dwie osoby, 4 do 5 tysięcy, co daje bardzo przyzwoite, jak na Liverpool, warunki do życia.
1: Tak. No, my żyjemy sobie skromnie, ale jakościowo. O, tak to ujmę. Fajnie nam się mieszka, lubimy to miejsce, lubimy swoje obowiązki, które mamy. No i te dwa koty, no niestety.
0: No i na Anfield niedaleko.
1: Też, bo mamy 20 minut piechotą, także nie ma daleko. No.
0: Ale Radek, to ty jesteś przedstawicielem takiej średniej klasy polskich imigrantów?
1: Ja bym to nazwał working class people. I to jest to, z czym się Liverpool utożsamia. To jest klasa robotnicza, i tutaj mówimy przez... prospekt wszystkich zawodów. Nieważne, czy pracujesz na magazynie, na kierowniczym stanowisku, tak. czy
0: Ale też
1: w rządzie.
0: Nie tylko z perspektywy polskiej emigracji.
1: Nie tylko, nie tylko. Tak.
0: W ogóle o społeczności liverpoolskiej.
1: Tak.
0: A jak na tle radzą sobie Polacy? Bo rozumiem, że ty poradziłeś sobie dobrze. Ale nie wszyscy sobie tak radzą.
1: Nie wszyscy. No, ja przez swoje doświadczenie bycia tłumaczem różne historie przechodziłem z tymi, z ludźmi, którym tłumaczyłem. Od historii medycznych, bo jestem tłumaczem medycznym, przez historie prawne, rozwody, walkę o dzieci, przez tłumaczenie w więzieniach, na policji, czy nawet w zamkniętym psychiatryku o zaostrzonym rygorze, co było ciężkim doświadczeniem z punktu widzenia też mentalnego dla mnie.
0: Spodziewam się.
1: Bo trochę to mimo wszystko czułem się brudny, jak wyszedłem z tego tłumaczenia. O, tak to ujmę. Ale generalnie lubię tą pracę i uważam, że no, to jest moje miejsce na ziemi. Ja się tam dobrze odnajduję. Mamy spore grono znajomych międzynarodowych i no, to jest fajne miejsce na ziemi. Polecam odwiedzać.
0: No właśnie, słuchaj, ale odwiedzać tak. To teraz na koniec mamy akurat jeszcze te 3 minutki. Tu ważne pytanie. Wielu ludzi w Polsce przeżywa różnego rodzaju kryzysy, widząc, że też sobie nie dają rady. I ciągle ta emigracja zarobkowa wydaje się być jakimś dobrym pomysłem. Mhm. Ty to przeżyłeś na różny sposób. Dzisiaj się zajmujesz, pomagasz Polakom. Czy ty uważasz, że to jest dobry kierunek nadal? Że jeżeli ktoś uważa, że tu w Polsce nie za bardzo sobie daje radę, to taki wyjazd do Liverpoolu, do Anglii ma sens? Bo z tego, co widzimy, to większość Polaków teraz decyduje się na odwrotny kierunek. Mówią, wow, to lepiej jest w Polsce.
1: No i to jest właśnie coś, nad czym głowię się, próbując to jakoś też zrozumieć, no bo ja mogę powiedzieć tylko ze swojej własnej perspektywy. Ja nie jestem tej osobą, która mogłaby doradzić. Jeżeli uważasz, że to byłoby dla ciebie dobre, jak najbardziej, ale zrób porządny research. Przebadaj całą sytuację. I to już nieważne, czy będzie się chciał wyjechać do Wielkiej Brytanii, czy do Holandii, Niemiec, czy jakiegokolwiek innego kraju, bo początki są niesamowicie ciężkie i w tym momencie myślę, że tutaj jest potrzeba dużego wybadania rynku. Jak sytuacja się ma na miejscu. Pojechać na kilka tygodni, popytać, porozmawiać z ludźmi.
0: Nie wskakiwać na głęboką wodę.
1: Otóż to.
0: Bez koła ratunkowego.
1: Otóż to, bo czasami można się niestety troszkę podtopić, a tego raczej bym nie życzył, bo no to nie są miłe rzeczy. Przechodziłem przez utratę pracy, nie pracowałem przez kilka tygodni, kilka miesięcy. Zdarzyło się, że zostałem zwolniony dyscyplinarnie, nie ze swojej winy i mocno to się odbiło na moim zdrowiu psychicznym. Więc tutaj ważne jest to, żeby się właśnie nie porywać z motyką na słońce. Trzeba zrobić porządny research, jak w każdym dziennikarskim zawodzie i pisaniu tekstu.
0: A powiedz jeszcze na koniec, jeżeli by nasi słuchacze gdzieś kiedyś trafili do Liverpoolu, to gdzie mogą znaleźć pomoc?
1: Mogą znaleźć pomoc na portalu UK Live. My tam piszemy o lokalnych rzeczach, które się dzieją, o wszystkich sytuacjach związanych z Polonią i Polakami na emigracji. No i dużo tak smaczków kulinarnych, przewodniczych. No i być może spotkamy się gdzieś na ulicy, przy Matthew Street, przy pomniku Beatlesów i sobie zaśpiewamy All You Need Is Love.
0: Albo na Anfield.
1: Albo na Anfield i śpiewając You'll Never Walk Alone.
0: Co powiedział Radek Chmiel. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie w Radiu 357. Cieszę się, że mamy swojego człowieka w Liverpoolu i kiedy kolejnym razem będę widział tę czerwoną masę kibiców na Anfield, to sobie powiem, że pewnie ty tam jesteś.
1: Całkiem to może być prawdopodobne. Ja też również bardzo dziękuję za zaproszenie i było mi niezmiernie miło.
0: A ja dziękuję za wiersz o kotach i za to, że się odezwałeś. Książkę przyjmuję z ogromną radością. Tutaj mam jeszcze poezję, tutaj mam twoje próby literackie. Z tego co wiem, to nawet jeszcze piszesz kryminał teraz, tak?
1: Tak, zacząłem pisać. Utknąłem w połowie, ale tak, piszę.
0: Bardzo ci dziękuję. Kończymy znowu utworem, który zamawiasz. To jest Jamie Webster. I co to za utwór?
1: To jest utwór This Place. Jest to utwór naszego lokalnego barda o Liverpoolu i o magii tego miasta.
0: Bardzo ci dziękuję. Radek Chmiel, Michał Olszański. Audycję zrealizował Szymon Kałaska. Do usłyszenia. See you!

0: Radio 357.
1: Jest taki blues, Key to the Highway. Prawie 100 lat temu napisał go Big Bill Bronzy. Po nim grało go wielu muzyków, a ja pomyślałem, że kiedy ktoś ma klucz do autostrady, to zawsze może z niej zjechać i zawsze może na nią wrócić.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 spotkają się Państwo z Danielem Wyszogrodzkim. Co szykujesz?
1: Przekonamy się, bo w muzyce warto się przemieszczać autostradą do satysfakcji. Zapraszam Państwa na wspólne podróże w każdą niedzielę od 20 do 22 na antenie Radia 357. Daniel Wyszogrodzki.
3: Radio 357.
4: Punkt 18.
5: 357. Start do 20. Zaczynamy.
4: W piękne w Warszawie popołudnie witają Państwa
6: Mateusz Fusiarz
4: i Tomasz Gorazdowski. Dziś program napakowany od początku do końca, no bo i sporo dzieje się na światowych arenach. Będzie o piłce, choć tak z umiarem. Na sam koniec. U nas na koniec, a w Krakowie nie było nic ważniejszego. Wisła Kraków wróciła do Ekstraklasy.
7: Wisła będzie w ciągu kilku lat naprawdę na topie. I naprawdę niech się boją Legie, Lechy i inne tam górniki, bo naprawdę my nie wchodzimy po to, żeby się plątać.
6: Będzie o koszykówce, bo za oceanem zagrają w playoffach, a w kraju oni też zaczęli playoffy.
8: Mamy naprawdę bardzo ciekawą i wyrównaną ligę i można się spodziewać niespodziewanego, a więc warto oglądać każdy mecz Orlen Basket League.
6: Nie wiem. Wiem, że na Słowackiego pojawi się Piotr Wesołowicz i opowie nam o NBA.
4: I to już całkiem szybko. Lato się zaczyna, więc trzeba założyć łyżwy na nogi. Michał Niewiński wraca do treningu i opowiada, że życie zawodowego sportowca to nie bajka.
9: Było bardzo ciężko, przede wszystkim ze względu na to, że im wyżej się leci, tym głośniej się spada. Ja się czuję, że spadłem całkiem solidnie, ale strzepałem z siebie kurz, piach i idę dalej.
6: Od jakiegoś już czasu na szosach hasają kolarze. Przyjrzymy się, kto na razie hasa najbardziej na tę chwilę. Jonasem Winigo został Mateusz Kuźniewski.
10: Na razie za bardzo o tym nie myślę. Skupiam się na samym wyścigu i tym, w jaki sposób go wygrać. Zrobiłem wszystko, by dobrze przygotować się do tego startu. To wielki tur, czeka nas sporo wyzwań. Zaczynamy w Bułgarii, pogoda jest piękna.
4: Jak się okazuje, na lodzie będziemy w czasie tych 2 godzin dwa razy, bo w studiu pojawi się Piotr Chłystek, komentator hokeja, ale radośnie nie będzie. No i tak bywa.
11: Przeciwnicy nam dali kolejną szansę i nie daliśmy rady mentalnie tego podźwignąć, jakby wytrzymać tą presję, ten wielki mecz i no niestety...
4: Klapa, mówił Tomasz Fucik, bramkarz reprezentacji Polski.
6: A poza tym przyjrzymy się, co słychać było na trasie Wings for Life. Andrzej Persson zastanowi się, czy młodym sportowym milionerom potrzebne jest wykształcenie. No i na koniec będzie właśnie ta obiecywana piłka nożna w Europie.
4: No i patrzymy szybciutko, co dzieje się teraz na boisku. Brugbet Termalika przegrywa z Legią Warszawa 0-1. Gotują się do gry w Rzymie, a Dariusz Nożyński zajął 2. miejsce na świecie, jeżeli chodzi o Wings for Life.
6: No i 1. w Polsce. Ładnie. Ale wciąż jeszcze Polak nie wygrał. Trzeba poczekać kolejny rok.
5: 357 start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
6: A zaczniemy od sportowych wieści potencjalnie dziś najważniejszych. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po wielu latach oczekiwania wreszcie sięgnęli po Mistrzostwo Polski. W ostatnim finałowym meczu Plus Ligi pokonali Bogdankę Luk Lublin 3-1. Ekipa Michała Winiarskiego dowodzona przez rewelacyjnego dziś w Sosnowcu Arona Rasela stanęła jednak na wysokości zadania, co pozwoliło Warcie zgarnąć 1. w historii klubu mistrzowski tytuł. To co? Może piłka meczowa? Tak brzmiało to w Polsacie Sport głosem komentatora Tomasza Swędrowskiego.
12: Wilfredo Leon, do niego będzie ta piłka, on jest blokowany, i to jest koniec tego meczu i tutaj szaleją wszyscy w tej hali.
4: Warta mistrzem Bogdanka ze srebrem, a przypomnijmy, brązowe medale padły łupem projektu Warszawa, który w rywalizacji o 3. miejsce 3-1 pokonał Asseco Resowie. Liga się skończyła, teraz jeszcze Final Four w Turynie z udziałem Warty i projektu, a potem już sezon reprezentacyjny. Kto nie może się doczekać? Ja na przykład nie mogę się doczekać. No właśnie, także postanowiliśmy siatkówką zająć się za tydzień, podsumować zakończony sezon i być na bieżąco tuż przed Final Four. Tak uznaliśmy, że będzie lepiej.
6: Tak jest. Na posiadkówce tenis grają w Rzymie, ale jeszcze nie doczekaliśmy się meczu Igi Świątek. Około 19:00 powinno wystartować starcie Polki z reprezentantką gospodarzy Elisabetą Cocciaretto. To będzie dopiero drugi mecz rówieśniczek, bo obie urodziły się w 2001 roku, a mierzyły się właśnie w stolicy Włoch dokładnie rok temu w rundzie drugiej i Iga wygrała wówczas 6-1, 6-0.
4: A co poza tym ciekawego w Wiecznym Mieście? To, co najciekawsze i najważniejsze z perspektywy świątek, wydarzyło się wczoraj, bo odpadła Aryna Sabalenka oraz triumfatorka z zeszłego roku, Jasmin Paolini. Dziś natomiast z turniejem pożegnała się Madison Keys, a dalej grają Osaka, Svitolina czy Pegula, a u panów awanse Ruda i Zwieriewa. Mecze oczywiście cały czas trwają i jak się doczytałem, może tak się zdarzyć, że Aryna Sabalenka straci pozycję liderki WTA.
6: Czyli wtedy Rybakina mogłaby przeskoczyć.
4: Może tak się wydarzyć, ale
6: tym
4: patrz.
6: Tym bardziej, wygrywa, że dzisiaj wygrała.
4: Wygrywa. Jedna wpadka, można powiedzieć.
6: No tak, dużo punktów straci.
4: O Sabalence i...
6: A to jest w ogóle ten czas w roku, kiedy Włosi są sportowymi szczęśliwcami. Nie dość, że wielki tenis na miejscu, to i wielkie kolarstwo. Chociaż będąc precyzyjnym, do Włoch Giro d'Italia zawita dopiero jutro. Za nami natomiast trzeci i ostatni z bułgarskich etapów, w którym najlepszy był dzisiaj Paul Maginer z ekipy Sudal Quickstep. Na kolejnych miejscach uplasowali się Włoch Jonathan Milan i Holender Dylan Groenewegen. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva.
4: Teraz rajd Belg. Thierry Neuville wygrał rajd Portugalii, szóstą rundę mistrzostw świata WRC. Ogromnego pecha miał dziewięciokrotny mistrz świata Francuz Sebastian Ogier, który na przedostatnim OS-ie przebił oponę i stracił pozycję lidera. Drugie miejsce ze stratą ponad 16 sekund zajął Szwed Oliver Solberg, a trzeci był Brytyjczyk Elfyn Evans. Jeżeli pozwolisz, to od razu już teraz powiem, że za tydzień, a w zasadzie za mniej niż tydzień, za 6 dni w Live Guru spodziewam się tutaj Szymona Gospodarczyka, który z właściwą sobie pasją opowie o tym, co dzieje się w rajdówce i koło rajdówki.
6: No właśnie, a jak tam było na fotelu?
4: Dobrze było.
6: Dobrze było?
4: Dobrze.
6: Wytelepało?
4: Trochę.
6: Trochę wytelepało. Z kolei w MotoGP poukładało się tak. Hiszpan Jorge Martin wygrał dziś wyścig mistrzostw świata w Grand Prix Francji na torze Le Mans. Dzień wcześniej Martin triumfował także w sprincie. Drugi był lider cyklu Włoch Marco Bezzecchi, który stracił prowadzenie na rzecz partnera z zespołu na 3 okrążenia przed metą. Na trzeciej pozycji wyścig ukończył Japończyk Ai Ogura z Trackhouse, satelickiego zespołu Aprilli, zapewniając włoskiemu producentowi pierwsze w historii miejsce na podium Grand Prix.
4: A co w żużlu? Jak zwykle sporo, ale wracamy do wydarzeń z soboty. Reprezentacja Polski nie obroniła tytułu drużynowego mistrza Europy. W finałowych zawodach rozegranych w Rzeszowie biało-czerwoni zdobyli 39 punktów, a lepsi okazali się Duńczycy, którzy zgromadzili 42 punkty. Brąz dla Szwecji, a czwarte miejsce zajęła Łotwa.
6: Myślę, że teraz czas na krótki raport ekstraklasowy. Szanse były, żeby Kolejusz już w tej kolejce obronił mistrzostwo Polski, ale musiał wygrać w piątek, czego nie zrobił, bo z Arką przy Bułgarskiej padł remis. Trzeba będzie zatem jeszcze kilka dni poczekać, a skoro czekamy, to sprawdzamy sobie spokojnie wyniki niedzielne. Wisła Płock wysoko, bo 0-4 przegrała z Motorem Lublin, a Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z GKS-em Katowice. Piast jest teraz 10, a wciąż może spaść.
3: Myślę, że dobry mecz, dobre widowisko generalnie. Na trybunach, na boisku było wiele elementów, na których można było zawiesić swoją uwagę i z jednej strony trochę żałuję, bo skonsumować tak pierwszą połowę, tak dobrą pierwszą połowę i początek drugiej wypadałoby. Nawet dla samego faktu, jeżeli miałoby się skończyć później remisem, podziałem punktów, to 0-0 o 12:15 w niedzielę do Rosołku. Wolałbym, żeby tu się skończyło. Jeżeli już musiał być remis, to 3-3. Bo myślę, że piłkarze stworzyli naprawdę, jeszcze raz podkreślę, dobre widowisko.
6: 3-3 do Rosołku w niedzielę, no ja biorę w ciemno. Ale może na podwieczorek sypnie golami. Grają pierwszy spadkowicz z Ekstraklasy, czyli Brookbet Termalika z Legią Warszawa. No i w tej chwili w Nieciecze mamy wynik 0-1, czyli Legia goście prowadzą. 39. minuta właśnie się rozpoczęła.
4: Czyli wszystko jeszcze może się wydarzyć. Sprawa nie jest pogrzebana. A ze spraw piłkarskich jeszcze wieści dotyczące zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw świata. I uwaga, bo to będzie najmocniejszy początek mundialu chyba w historii, bo zostaną zorganizowane oddzielne ceremonie otwarcia przed pierwszymi meczami w każdym z trzech krajów gospodarzy. W Meksyku, w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. No, stać ich po tym, jak liczą sobie za bilety, za hotele, za parkingi.
6: Pytanie tylko, który będzie najbliżej do takiego widowiska jak Super Bowl, pewnie jednak w Stanach.
4: Zobaczymy.
6: Znaczy właściwie to halftime show. No dobrze, rozpoczął się sezon spinaczkowy. Brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich Aleksandra Kałucka wygrała pierwsze w tym roku zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując czas 6 sekund i 12 setnych i pokonując w finale Wu-Yang startującą pod neutralną flagą Elizawietę Iwanową. I warto zobaczyć sobie chociażby bieg półfinałowy Oli Kałuckiej, bo wyobraź sobie, że wygrała ten bieg z czasem ponad 14 sekund. To co się tam wydarzyło na tej ściance, to był jakiś koszmar.
4: Śliskie chwyty były.
6: Bardzo.
4: Okej, okay, na koniec w serwisie szachy. Amerykanin Hans Niemann wygrał turniej Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie, wyprzedzając swoich rodaków, znanych szachistów Fabiano Caruana i Wesleya So. Jan Krzysztof Duda był siódmy ex aequo z dwoma graczami, a Radosław Wojtaszek był dziesiąty. I za 50 minut wrócimy do szachów, bo kolejny gość, szachowy gość, pojawi się w studiu przy Słowackiego 19, a tymczasem ktoś nas atakuje, jak widać. Ktoś już chce do nas przyjść, ale to chyba nie do nas dało.
6: Pani z terminalem, no dobrze. Warto przypomnieć jeszcze, że Wings for Life, Dariusz Nożyński, drugi na całym świecie, i o Wings for Life u nas też będzie Sebastian Kierzek, proszę państwa, biegł. No i w końcu Małysz go złapał.
5: Tomasz Gorazdowski i Mateusz Fusiarz. Zapraszamy.

0: 13 minut po godzinie 18.
1: sportmałparadio357.pl sportmałparadio357.pl. Ciekawe, czy w drodze, na przykład w czasie powrotu do domu z pięknego weekendu, ktoś zdecyduje się do nas napisać. Będziemy bardzo wdzięczni.
0: Może, zawsze jest tyle maili, to chyba
1: może
0: nie
1: o koszykówce.
0: Prawda? Wolisz o polskiej czy o zagranicznej?
1: Najpierw o zagranicznej.
0: Dobra.
2: Hej, tu NBA. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
0: Głosem pana Dariusza Odii został przedstawiony nasz gość, Piotrek w studiu. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No to co tam za tym oceanem się dzieje?
3: Dzieje się.
1: Powiedz, Piotrze, czy to prawda, przeczytałem ostatnio, że numer 69 w NBA jest zastrzeżony?
0: Tak. Ciekawie zaczęliśmy.
3: Ciekawie i nie byłem przygotowany na to pytanie. To nie było żadnej ustawki. Tak, jest zastrzeżony. Pamiętam, że Dennis Rodman chciał ten numer wybrać, będąc koszykarzem bodaj przed transferem do Dallas Mavericks. Odmówiono mu, więc grał z 70. Kultowa koszulka, w ogóle nie można jej dostać. Dallas Mavericks 70 Rodman. Dzięki. Parę meczów tylko zagrał w tych barwach. Czy ta odpowiedź się satysfakcjonuje?
1: Jak najbardziej. Czekam, aż w NBA wystąpi ktoś z numerem 357.
0: Ale to na sekundę tylko zbaczając tematu, wiecie, że w Argentynie w końcu chcą zastrzec numer 10 i uważam, że to jest ostatecznie jednak bez sensu. No bo dopiero? Już chcieli to zrobić za Maradony, no ale to wtedy nie byłoby Messiego.
3: Pełna zgoda. Chociaż grał z 30 na plecach momentami, prawda? Chyba w Barcelonie
0: miał 30. Na początku.
1: Może grać z innym numerem. Dziesiątka powinna być zdecydowanie zastrzeżona w reprezentacji.
0: Ale dla kogo bardziej? Dla Maradony czy dla Messiego?
1: A już tutaj. Kto będzie chciał znaleźć Maradonę, ten go znajdzie. Kto będzie chciał Messiego, to będzie Messi.
0: No dobrze, koszykówka. Co tam się dzieje w playoffach?
3: Dzieje się bardzo dużo właśnie. Spoglądam sobie w drabinkę playoffową, bo no, trzeba być mocno na bieżąco, żeby śledzić te wszystkie spotkania. Mateusz, spytałem cię tydzień temu, to teraz Tomka spytam. Tomku, gdzie chciałbyś spędzić weekend najbliższy? Bardziej na wschodzie, na zachodnim wybrzeżu, na wschodnim wybrzeżu, Nowy Jork, LA. Gdzie sobie życzysz?
1: Wybrałbym zachodnie wybrzeże, bo patrząc przez pryzmat koszykówki, chociaż nie, byłem na meczu Lakersów i byłem na meczu New York Knicks, więc...
0: Wszyscy. Wszędzie był.
3: Globetrotter.
1: Nie.
3: Z Harlemu. Jak jest drużyna Harlem Globetrotters. Byli zresztą niedawno w Warszawie, ale to oczywiście nawiasem.
1: Ale ułatwię ci. Dobrze, na zachodzie.
3: Dobrze, to startujemy. Para półfinałowa Minnesota Timberwolves i San Antonio Spurs. Miałem przyjemność komentować mecz. Chciałem powiedzieć, że miałem okazję, ale to była naprawdę przyjemność, bo to jest niesamowita bijatyka. Dwie zupełnie inne szkoły koszykówki. San Antonio Spurs, Texas, szkoła Grega Popowicza, filozofia, w której ego chowa się głęboko do kieszeni, a najważniejsza jest drużyna. I nawet taki lider jak Victor Wembanyama nie zawsze jest na pierwszym planie. Znaczy trudno, żeby facet, który ma dwa i jeszcze trochę centymetrów.
0: Zawsze go widać i tak.
3: Tak, zawsze go widać, ale nawet on to ego do kieszeni chowa i pięknie gra ten zespół. Natomiast Minnesota Timberwolves, no to jest taka drużyna dla fanów lat 90., bo to są takie zabijaki z Antonym Edwardsem na czele. Anthony Edwards w ogóle w rundzie z Denver Nuggets nabawił się urazu. Miał nie grać kilka dobrych tygodni, ale powiedział lekarzom i fizjoterapeutom, że... Nie, w playoffach nie ma odpoczynku, więc szybciutko
0: będę
3: się zebrał.
0: Będę się kurował po sezonie.
3: Tak, dokładnie. Karl Malone kiedyś złamał nogę i się zorientował po sezonie, właśnie będąc u lekarza w latach 90., więc Anton Edwards dosłownie z tej samej szkoły także pochodzi, jest niesamowity i wygrywa te kolejne mecze. Na razie, co prawda, jeden urwał, grając niemalże na jednej nodze, ale ta seria może trwać nawet 7 spotkań, czyli maksymalną liczbę.
0: Mhm. Ale wiesz co, to...
1: Ale to jeszcze się nie zaczęło.
3: Zaczęło się, mamy 2-1 dla San Antonio Spurs.
0: Tak, tak.
1: San Antonio, a czyli widzisz, czyli odżegnują się od swojego Alamo, bo przecież właśnie tam było Alamo, gdzie generał Santa Anna Amerykanów raczej rozniósł, więc zobaczymy, czy wcieli się w nich przeciwnicy.
0: Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to chyba było już jakiś czas temu, to jeszcze myśleliśmy sobie, że może jednak odkryjemy nowego GOATa, takiego już na stałe, a patrzę na wynik rywalizacji Oklahoma City Thunder z Los Angeles Lakers i 3-0 dla Oklahomy.
3: Niestety. Myślę, że powiesz, że zaczniesz od Oklahomy, czyli takie, wiesz, rejony mało miasteczkowe.
1: Pasrdzy.
3: Otóż to. No, Oklahoma broni tytułu. To jest drużyna budowana...
0: Shai Gilgeous-Alexander.
3: To jest, ja mam ambiwalentne uczucia i myślę, że wielu fanów NBA
0: w ogóle
3: ma.
0: Sporo osób ma z nim problem trochę, nie?
3: Nie dziwię się, nie dziwię się, bo to jest facet, który rzeczywiście jest dobrym koszykarzem, ale znalazł dziurę w systemie i jest takim cwaniakiem boiskowym i to w takim nie najlepszym tego słowa znaczeniu, bo bardzo dużo wymusza fauli, flopuje, czyli można powiedzieć w nomenklaturze piłkarskiej nurkuje, szuka tych przewinień, obrońcy nie chcą grać przeciwko niemu, bo ciągle po prostu tam już szuka, patrzy w stronę arbitrów, a może dwa rzuty wolne i tak dalej, i tak dalej. No ale okej, trzeba mu oddać to, że naprawdę jest niebywały i odsyła pomału LeBrona Jamesa na emeryturę. Ponoć rzeczywiście wielki god, wielki król może po tym sezonie już dać sobie spokój. Nie chciałbym, nie chcielibyśmy chyba takiego scenariusza, ale taki bolesny sweep. Jest 0-3 w tym momencie dla Oklahomy. No ja chciałbym przynajmniej ten gentleman sweep, jak to się ładnie mówi, czyli 1-4, żeby ten jeden meczyk LeBron i spółka urwali.
0: Dopiero 12 maja ten czwarty mecz, więc jeszcze chwilę poczekamy na to, czy LeBron się na emeryturę uda, czy nie. Natomiast patrzę, że dzisiaj jest ciekawe spotkanie New York Knicks, Philadelphia 76ers i sobie tak myślę, no powinniśmy się cieszyć, bo mówimy w końcu o zespole, który gra w playoffach i ma Polaka w składzie, tylko no tam cały czas jest bardzo podobnie, ale, no, ale grał.
3: Bardzo ładnie to ująłeś. Mamy Polaka w składzie i na tym tego się trzymamy, ale rzeczywiście zagrał, miał nawet jakąś tam minutkę, urwał dwie. Generalnie jest facetem z końca ławki, który tam najbardziej krzyczy, gestykuluje, awanturuje się i po ostatnim meczu właśnie z Filadelfią, w którym zagrał minutę, podbiegł od razu po końcowej syrenie, żeby się tam pokłócić trochę z Filadelfijczykami, ale Karl Anthony Towns, lider Knicks, powiedział: ha! Do szatni, proszę, tam jest twój kierunek. Więc tak jak uczniaka go tak troszeczkę zgasił, kat, ale dobrze, dobrze, no jest jednym z liderów. No i nowojorscy Knicks, którzy mocno się tłukli w pierwszej rundzie z Atlantą Hawks, teraz są krok od tego, żeby Filadelfię wyeliminować. W 76 gra Joel Embiid i gra, i to jest fajnie, bo facet, który już jest, miał tyle urazów, tyle kontuzji, wszystko go naprawdę boli, ledwo tam się zwleka z wyra.
1: Taki Arkadiusz Milik.
3: O, tak, świetne porównanie.
0: Arkadiusz trochę Milik, okrutne też.
3: Okrutne, no ale jeszcze chcę trochę pobiegać. Mam nadzieję, że Arkadiusz Milik ma już nowy klub, czy on cały czas jest piłkarzem?
0: Cały czas jest w Juventusie, ale znowu ma kontuzję.
3: Piotr Żelazny, nasz ekspert w sport.pl, taki tytuł dał, że to już jest były piłkarz i ciągle wrzucamy na portal to wideo i tak to zdanie uderza mnie po oczach, że to już jest niestety, ale były piłkarz. Mam nadzieję, że Joel Embiid nie jest już byłym koszykarzem.
0: Ale to jeszcze jedna kwestia związana z Knicks i Filadelfią, no bo mówmy się, że no, sweep jest możliwy i może być tak, że będą w finale konferencji, potem zagrają w wielkim finale. Jak by powinniśmy wtedy podchodzić na przykład do takiego potencjalnego sukcesu, kiedy Knicks wygrywają mistrzostwo NBA i no, jest tam Jeremy Sohan?
3: Wiesz co, to doświadczenie na pewno jest, na pewno byłoby i będzie

0: najpopularniejszy kierunek koszykarzy. Dobrze, dobrze. Nawet jak w kolejnym sezonie podpiszę kontrakt z jakimś tam outsiderem, to fajnie, że w tych playoffach był i tej mekki koszykarskiej, czyli Madison Square Garden, dotknął.
1: Bo tak mi przyszło do głowy, jak przed chwilą zrobiłeś porównanie piłkarskie, że byłby to taki Tomasz Kuszczak wygrywający Ligę Mistrzów z Manchesterem United w 2008 roku.
2: Tacy też muszą być.
1: No tak.
0: Tak, i mają, na pewno wisi ten medal Tomaszowi Kuszczakowi w jednym z jego miliona apartamentów, bo on chyba teraz stał się deweloperem w ogóle. Nie wiem, czy Jeremy Sochan ma takie inklinacje i takie plany, ale na razie niech się skupi na baskecie.
1: Tak, to ostatnia para. Detroit Pistons z Cleveland Cavaliers. To nam jeszcze zostało do omówienia szybciutko.
0: Fantastycznie. Ostatnia noc, a nawet nie noc, wieczór dla polskich kibiców, więc można było zawiesić oko na tym spotkaniu. James Harden wygrywa mecz koszykówki dla swojej drużyny swoją akcją, którą wykonywał 15 lat temu. No nie no, wszyscy oldschoolowcy po prostu wstali z foteli, tam z kapcie pospadały nam z nóg, więc super, no piękna seria. Detroit to jest trzecie wskrzeszenie Bad Boys, a Cleveland Cavaliers to też są awanturnicy, więc liczę, że tutaj też może być siedmiomeczowa seria.
1: No dobrze, drodzy Państwo, o NBA opowiada nam Piotr Wesołowicz, który w tym momencie ucieka ze studia, bo będzie komentował jaki mecz?
0: Hiszpania, Valencia Baskonia.
1: To też warto zobaczyć.
0: Też, też.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. I jak sami Państwo słyszą, w NBA dzieje się sporo. A co tam się wydarzyło? Bo tak zerkałeś?
2: Przerwa się wydarzyła.
1: No, cały ciągle, czas 1-0?
2: Ciągle 0-1.
1: Dużo goryczy było w tym komunikacie.
2: Nie. Po prostu komunikat. To był czysty komunikat.

0: O, to już nawet ten antrakt nam się skończył. Dobrze, got the time. No my mamy dzisiaj go niezwykle mało, więc będziemy się śpieszyć, drodzy państwo. Rozgrywki Orlen Basket Ligi wchodzą w decydującą fazę, no bo była koszykówka zagraniczna, warto by też zerknąć na to, co dzieje się u nas. Ostatnia kolejka za nami. Dziś wieczorem dowiemy się, kto z dwójki Anwil Włocławek MKS Dąbrowa Górnicza uzupełni zestaw uczestników playoffów, które zaczynają się w środę. To idealny moment, by Antek Pyzel sprawdził, jak wygląda sytuacja na rodzimych koszykarskich parkietach.
1: A wygląda jak zwykle. Nudy nie ma. W koszykarskiej ekstraklasie, tak jak w piłkarskiej.
2: Wszystko się może zdarzyć.
3: Mamy naprawdę bardzo ciekawą i wyrównaną ligę i można się spodziewać niespodziewanego, a więc warto oglądać.

0: oglądać każdy mecz Orlen Basket League, bo naprawdę zespoły, nie wiem, nawet z 12, 11 miejsca są w stanie ogrywać zespoły z czołówki.
1: Mówi Grzegorz Szybieniecki z kanału Basket w Liczbach.
0: I mamy niesamowity kocioł. Walkę do końca o to, kto będzie w play-inach, kto będzie w szóstce. Nie mamy hegemona jednego, nie wiemy, że Wisła Płock i Wiwe Kielce będą na pewno w finale. Kandydatów do finału mamy przynajmniej 5, a może i 6, a może i 7. To jest jednak atrakcyjne dla ligi.
1: Do ostatecznych rozstrzygnięć jeszcze długa droga, ale przedsmak tego, jak może wyglądać rywalizacja w playoffach, kibice dostali w ostatniej kolejce. Legia Warszawa podejmowała u siebie Kinga Szczecin w bezpośrednim starciu o pierwsze miejsce na koniec fazy zasadniczej. Górą po dogrywce byli gospodarze 88-84. Tak na konferencji prasowej skomentował ten mecz kapitan Zielonych Kanonierów Michał Kolenda.
2: Bardziej mnie cieszy to, że ten mecz, niezależnie od tego, jakie miejsce w tabeli by był, wygraliśmy. Ważne jest to, żeby w końcówce sezonu podtrzymać ten rytm i tą umiejętność wygrywania meczów, nawet tych, które mogą wydawać się czasami przegrane. To jest ostatnie parę meczów, gdzie udowadniamy, że potrafimy w czwartej kwarcie odwrócić losy spotkania i dociągnąć ten mecz do końca.
1: A łatwo nie było, bo King trafiał w końcówce szalone rzuty i był bliski przechylenia szali zwycięstwa na swoją stronę. Drugie miejsce to dla nich i tak wynik powyżej oczekiwań, co nie umknęło uwadze obserwatorów. Debiutujący w roli pierwszego szkoleniowca Maciej Majcherek został wybrany trenerem roku.
3: Pierwszy raz prowadziłem zespół od początku do końca, nowe doświadczenia. Robiliśmy swoje, pracowaliśmy po cichu. Ten zespół się przez cały sezon budował.
1: Przeciwieństwem drużyny ze Szczecina był Śląsk Wrocław, który przez większość sezonu wyglądał jak pociąg pewnie zmierzający do finału. Po drodze okazało się, że szyny były złe, podwozie też było złe i wrocławski ekspres końcowo się wykoleił.
0: Wyglądali naprawdę świetnie pod względem fizycznym, taktycznym, no dominowali nad naszą ligą, ale przyszedł kryzys, przyszły także kontuzje liderów, kadry Greja, potem Noa Kerkuda, no i ostatecznie po 4 porażkach z rzędu pożegnano się również z trenerem Einarsem Bagackisem. Powiem szczerze, że jak usłyszałem, że Śląsk w ogóle rozważa podjęcie takiej decyzji, no to złapałem się za głowę, nie chciałem wierzyć w to, co słyszę. Wydaje się, że coś tutaj musiało nie zagrać na linii klub-trener, może zawodnicy-trener, że gdzieś ta chemia między tymi wszystkimi osobami wygasła, no i klub musiał podjąć ciężką decyzję.
1: Coś w tym może być, bo trener Bagacki podczas krótkiego pobytu w polskiej lidze pokazał, że w język się raczej nie gryzie.
4: Of course the coaches is always dumb motherfuckers. That's clear. As to the our players, why we start the game with 2 meters away from the your player with angry face? Why you stay fucking away from 2 meters?
1: Gwiazd konferencji prasowych jest więcej. 33-letni Włoch Marko Legowicz wprowadził do ligi dużo świeżości. Na boisku jego dziki Warszawa grają przyjemnie dla oka i spisują się świetnie. W kwietniu wygrały wszystkie 8 rozegranych meczów, po drodze sięgając po europejski puchar INBL. Gdy dzień przed majówką wygrana z Anwilem dała im pierwszy w zaledwie 9-letniej historii klubu awans do playoffów, na konferencję zabrał cały swój sztab.
5: Sorry, we'll not talk about the game. It's such a big achievement for this club.
1: Przepraszam, ale nie będziemy dziś mówić o meczu. Bycie w tym miejscu to ogromne osiągnięcie dla klubu. Jestem dumny ze wszystkich, którzy pracują na nasz sukces za kulisami. Przez cały sezon trzymaliśmy się razem, a to moja forma podziękowania im.
5: This is my way to thank them.
1: Tą wygraną dziki mocno napsuły krwi Anwilowi. Drużyna z Włocławka cały sezon grała poniżej oczekiwań i choć pod koniec rozgrywek złapała wiatr w żagle, to nie udało jej się zająć 6. miejsca dającego bezpośredni awans do fazy playoff.
0: Sezon Anwilu Wocowek to jest prawdziwy roller coaster. Ta kolejka jechała bardzo szybko w dół, ale potem zaczęła wyjeżdżać do góry. I zacząłem wierzyć, myślę, że tak jak i wszyscy obserwatorzy ligi, że Anwil Wocowek jest w stanie jeszcze namieszać. Natomiast no, mocno w tym wszystkim przeszkodziły dziki Warszawa, zatrzymując ich serię zwycięstw i tak naprawdę spychając Anwil Wocowek do gry w play-inach. To jest zawsze niewdzięczna gra. Wszystko się sprowadza do jednego meczu, a nie do serii. No i mieliśmy tego przykład w piątek, gdzie Anwil Wocowek przegrał z Zastalem Zielona Góra.
1: A ta porażka oznacza, że Anwil zagra dziś o życie z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Początek tego spotkania o 20:15. Jego zwycięzca w rozgrywanych do 3 wygranych meczów w ćwierćfinałach zmierzy się z warszawską Legią. Pozostałe pary to King Zastal, Śląsk Arka i Trefl Dziki. Pierwsze mecze zaplanowane są na środę i czwartek. Ich transmisja w Polsacie Sport oraz na ligowym kanale YouTube.

0: 34 minuty po godzinie 18, audycja 357 Start i wiadomości przychodzące na sportmałparadio357.pl. Właśnie wracamy z kursu wspinaczkowego z Sokolików i jak co niedzielę o 18 jesteśmy z wami. Po kursie wspinamy się jak prawdziwe skalne zwierzaki. Polecamy takie sportowe zajawki, pozdrawiamy całą załogę audycji sportowej Radia 357 i zachęcamy do wspinania Łukasz, Tomek i Łukasz, Fathers of Mushrooms?
1: No tak się widocznie nazywają, ale to tym razem się udało, widzę. Skoro wracają w komplecie i w dobrych humorach, to znaczy, że było fajnie.
0: No dobrze, a przed chwilą zagraliśmy Paramore, Hard Times, trochę w temacie.
2: Gość 357 Start.
0: W studiu Piotr Chłystek, dziennikarz Przeglądu Sportowego, autor książki Cuda na kiju i widywany ostatnio w Polsacie Sport Często, no bo były Mistrzostwa Świata. Dywizji 1A, chciałoby się powiedzieć, że już elity z udziałem biało-czerwonych, ale na to trzeba będzie trochę poczekać. Dzień dobry, Piotrek.
3: Dzień dobry.
0: No to dlaczego to były? Były i są ciężkie czasy dla polskiego hokeja. Dlaczego się nie udało?
3: No ból jest potworny i ten mecz z Litwą końcowy trafia na listę takich wydarzeń, do których nigdy nie wrócę. Na tej liście jest na przykład półfinał igrzysk w Rio z piłkarzami ręcznymi, mecz z Danią. Aj. I ta niewykorzystana szansa, gdy Piotr Wyszomirski zamienił się w ścianę, a mimo to koledzy tego nie pociągnęli do końca. I parę jeszcze takich wydarzeń w historii polskiego sportu byśmy znaleźli.
0: Ja bym chyba dopisał do tego na przykład...
3: Wracać się nie chcę.
0: Karnego Kuby Błaszczykowskiego, no niestety.
3: To prawda, aczkolwiek no, tam wszystko inne było naprawdę w porządku i za to, co Kuba zrobił we wcześniejszych meczach, jasne, można mu było wybaczyć. A tu jednak w przypadku tego meczu hokejowego, po raz pierwszy w historii w ogóle tego turnieju, po raz pierwszy w historii wyniki w tylu różnych meczach ułożyły się korzystnie dla Polski. Przez wiele lat narzekaliśmy, że mamy pecha, że gramy super, ale tam Włosi się czołgają, wygrali akurat z nami, 74 inne rezultaty ułożyły się dla nich korzystnie i weszli do elity. I teraz my mogliśmy coś takiego zrobić, bo my nie graliśmy wybitnego turnieju, ale wszystko się układało i na koniec mieliśmy to na tacy w swoich rękach. Potrzebna była wygrana w regulaminowym czasie po 3/4 z najsłabszą teoretycznie Litwą, która była ostatnia w tabeli, która była Beniaminkiem na poziomie dywizji 1A i która przyjechała do Sosnowca bez swoich trzech kluczowych zawodników. Okej, Litwa to nie są ogórki, mówiąc kolokwialnie, ale są pewne granice, takie mam odczucie. Chyba hokejści sami sobie zdają z tego sprawę.
0: Tak naprawdę, co się na przestrzeni całego turnieju wydarzyło najgorszego dla tego braku awansu? Bo myślę sobie o wszystkich meczach, tak? No z Ukrainą się udało wygrać, udało się. No po prostu wygraliśmy, tak? Nie mówi się, że się udało. Natomiast no potem ta Francja na przykład, to też można było chyba w tych karnych. Wiadomo, że karny to trochę loteria, ale to mówisz, że dużo rzeczy się sprzymierzyło, ale jednak sporo też nie.
3: Wydaje mi się, że mało który z naszych zawodników był blisko swojej optymalnej, najwyższej formy. Może Dominik Paś, na pewno bramkarz Tomasz Fucci, któremu przytrafił się błąd z Japonią, ale generalnie bronił bardzo dobrze i zasłużenie dostał nagrodę dla najlepszego golkipera. Kilku tych zawodników z tego drugiego, trzeciego szeregu, od których aż tak dużo nie wymagaliśmy, oni sprostali wyzwaniu. Myślę na przykład o obrońcy, o Kubie Wanackim, o debiutujących w Mistrzostwach Świata Szymonie Kiełbickim czy Jakubie Ślusarczyku. Oni nie mieli tej poprzeczki aż tak wysoko zawieszonej, dali radę. Czy nasi liderzy to pociągnęli? Nie do końca. Każdy miał wzloty i upadki w tym turnieju. Na pewno zabrakło tej stabilizacji, na pewno zabrakło dynamiki. Miałem wrażenie, że Polacy są bardzo wolni, że nie dają rady fizycznie w wielu momentach. Na pewno nie można odmówić charakteru, woli walki, zaangażowania tego serducha, bo to jak zawsze było i to jak zawsze doceniam w hokeju, który jest tak trudną dyscypliną, ale zabrakło tej jakości na pewno, czysto sportowej, trochę też odwagi w tym meczu z Litwą na pewno, a powiedziałeś, że udało się wygrać z Ukrainą. Najpierw, potem się poprawiłeś, ja bym się nie poprawiał.
0: Jednak się udało.
3: Jednak się udało. Czasami w sporcie po prostu się udaje. Ukraina była w tym meczu od nas lepsza. Fajnie, że te krążki w trzech sytuacjach spadły na nasze kije i wygraliśmy. Później mecz z Francją był już lepszy, wyrównany, przegrane karne, chociaż tam też los nam pomaga, anulowany gol dla Francji w dogrywce i tak dalej. Z Kazachstanem, no to była trochę obrona Częstochowy. Też szczęśliwy gol na 1-0 Patryka Wronki, po którym prowadziliśmy. Wreszcie mecz z Japonią. Też nie byliśmy lepsi, też rywale oddali więcej strzałów, ale już tam było więcej tej dojrzałości, udało się to wyszarpać, no i niestety.
0: Zanim weszliśmy do studia, powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, że być może z tą Litwą to ten plan na mecz zawiódł też trochę.
3: Ale też głowa, bo nawet jeżeli nakreślisz najlepszy plan, ale potem tego nie dźwigniesz mentalnie, a to mówili sami hokeiści, wspomniany Tomasz Fucik czy Aaron Chmielewski, no to nawet najlepszy plan nie zadziała. Polacy przespali pierwszą tercję. Litwa walczyła nadal o utrzymanie, więc nie można było się na nią rzucić jak jeździec bez głowy, ale jednak trzeba było przejąć kontrolę. A Litwa była lepsza przez pierwszych kilkanaście minut co najmniej. My nie byliśmy długo na krążku, nie kreowaliśmy sobie sytuacji. Wydaje mi się, że w całym turnieju Polska nie wyszła z żadną czystą kontrą 2-1. A przecież takie kontry są często solą hokeja. Ratowały nas z przewagi, dobra gra w przewagach, dużo lepsza niż zazwyczaj.
0: Chociaż tam była ta jedna poprzeczka jeszcze w tym normalnym czasie.
3: Tak, też, oczywiście, ale to już są szczegóły. Dobrze graliśmy w osłabieniach, ale łapaliśmy za dużo kar, natomiast tych klarownych sytuacji w ofensywie mało i to strasznie boli, że przepadła taka szansa na powrót do elity i myślę, że w kolejnych latach będzie tylko trudniej. Konkurencja rośnie, nie wiemy, ale pewnie może później niż prędzej, ale wróci w końcu Rosja, wróci Białoruś. Za rok Francja będzie miała awans za darmo z dywizji 1A, bo za 2 lata jest gospodarzem Mistrzostw Świata Elity, więc po prostu musi do nich wejść. Więc oprócz Francji prawdopodobnie awansuje tylko jeden zespół. Wejść na to jedno miejsce będzie naprawdę piekielnie trudno.
0: A jak daleko jesteśmy z kolejnymi mistrzostwami? Bo może organizacja by nam trochę pomogła?
3: Podobno Polski Związek Hokeja na Lodzie zamierza się zgłosić do organizacji tych mistrzostw. Znowu zamierza zgłosić Sosnowiec, ale my dostaniemy te mistrzostwa tylko wtedy, jeśli nikt inny się nie zgłosi. A pierwszeństwo mają zazwyczaj drużyny, które się utrzymały lub która weszła. Weszła Estonia z dywizji 1B. A Estonia lubi organizować turnieje mistrzowskie, ma świetny obiekt w Tallinie, Tondiraba, Ice Hall na około 5000 osób. Myślę, że tam może się odbyć ten turniej. Może na Litwie, która też często organizuje turnieje, ma obiekty, a jeszcze turnieju na zapleczu elity nie organizowała, więc raczej spodziewałbym się tego kierunku, Estonia lub Litwa.
0: Czyli cały czas pod górkę. Dobrze, to w takim razie biorąc pod uwagę to, że się nie udało znowu awansować, tutaj już użyję tego sformułowania, nie udało się awansować do elity, no bo nie pokonaliśmy Litwinów, przegraliśmy ten mecz ostatecznie 1-2 po dogrywce. To co to oznacza w ogóle dla polskiego hokeja, że kolejny sezon spędzamy w dywizji 1A?
3: No to jest potworny cios, bo akurat w tym konkretnym momencie ten awans do elity, nawet trochę szczęśliwy, otworzyłby dużo różnych furtek. Jesteśmy kilka miesięcy po wyborach nowych władz w PZHL-u, jest nowy prezes, nowy zarząd, między innymi z Mariuszem Czerkawskim. I ta atmosfera by się poprawiła, dużo łatwiej by się rozmawiało ze sponsorami, dużo łatwiej by się negocjowało z telewizją, bo polski hokej wciąż czeka na regularne transmisje z rozgrywek ligowych, na lepszą medialną ekspozycję. O tym hokeju byłoby głośniej. Przez następnych 12 miesięcy byśmy to napędzali mówieniem o tym, że czekamy na mecz z Kanadą, ze Szwecją, z USA. A może byśmy się nawet w tej elicie utrzymali, bo paradoksalnie łatwiej jest się czasami utrzymać, niż tam awansować. Ostatnio utrzymali się Węgrzy w 2025 roku, a w 2024 ledwo właśnie w jakichś takich szczęśliwych okolicznościach wywalczyli awans. Tu gdzieś strzelili złotego gola w dogrywce, tu gdzieś polegli z teoretycznie słabszą
0: Rumunią.
3: Ja pamiętam,
0: że my też wcale nie byliśmy aż tak bardzo na straconej pozycji, kiedy ostatnio byliśmy w elicie te 2 lata temu.
3: Oczywiście, że nie. Tylko te kluczowe mecze nie wyszły. Z Francją, no właśnie, wiedzieli Polacy, że to jest mecz kluczowy. I obudzili się, jak się zrobiło 0-4. Z Kazachstanem, gdzie też musieli wygrać w podstawowym czasie. Przegrali 1-3, ale już w końcówce się odsłonili, szukając tego zwycięskiego gola. Może niepotrzebnie, ale z drugiej strony mam piękne wspomnienia. Wypruli się, mówiąc potocznie, na te potęgi jak Stany Zjednoczone czy Szwecja, a taki Kazachstan te mecz odpuścił, a potem nas na dojrzałości wypunktował.
0: Czyli teraz trochę przed nami taki rok, a właściwie potencjalnie 2 lata, jeśli by się na przykład za rok udało awansować do elity, rozmowy ze wszystkimi potencjalnymi sponsorami i tak dalej, na zasadzie no może się uda.
3: I z wierzycielami, bo tam nasza federacja
0: powiedziałeś o zarządzie, myślałem od razu o tym.
3: Olbrzymi dług do spłacenia, ale pracuje nad tym, żeby go jakoś zmniejszyć, zniwelować, oby się udało, trzymamy kciuki. Będziemy jakiś ten drobny kontakt z wielkim hokejem mieli, bo GKS Tychy jako mistrz Polski znowu wystąpi w Lidze Mistrzów, więc kilka ciekawych meczów się szykuje, pewnie koniec sierpnia, wrzesień, październik. Warto to śledzić. Czy jakieś inne dobre rzeczy się dla nas szykują? No to pewnie dopiero w dłuższej perspektywie, bo mamy parę talentów, chłopaków, którzy mogą zaistnieć w tym wielkim hokeju, może nawet na poziomie NHL, ale to nie jest kwestia najbliższego roku, dwóch, tylko może raczej 3-4 i wtedy będziemy mieli z czego czerpać, ale żeby myśleć o takich długofalowych zmianach, to już są nie 3-4 lata, tylko 10, 15, 20.
0: To zupełnie na zakończenie jeszcze, Piotrek, co przed nami w hokeju?
3: Mistrzostwa Świata Elity już w ten piątek ruszają w Szwajcarii, więc Szwajcarzy liczą na złoto przed własną publicznością, ale inni też będą chcieli ich postraszyć. Przyjedzie kilka gwiazd, na przykład McLean Celebrini, będzie młody hokeista, kapitanem reprezentacji Kanady, gwiazda ostatnich igrzysk z San Jose Sharks, będzie Matthew Tkaczuk z Florida Panthers, on z kolei ma poprowadzić do sukcesu reprezentację USA, więc też serdecznie zapraszam na transmisję na antenach Polsatu Sport. No i trwają też playoffy w NHL, no jak burza idzie Carolina Hurricanes, to jest prawdziwy z siłą huraganu. Oni zmierzają pod Puchar Stanleya. Pierwsze dwie rundy przeszli na sucho. 4-0, 4-0. Mhm. Już są w finale konferencji. Ich bramkarz Frederik Andersen wykręca niesamowite statystyki. Ofensywa szaleje, defensywa broni szczelnie. Nie zdziwiłbym się, jakby to oni równo po 20 latach przerwy sięgnęliby znowu po puchar.
0: Nie wiem, czy Tomek masz takie wrażenie, ale my moglibyśmy być chyba niepotrzebni tutaj.
1: No i bardzo dobrze. Mhm. Tacy gości są bardzo cenieni u nas, bo raz, że znają się na tym, o czym mówią, a dwa, że mówią z pasją i to słychać. Także może kiedyś skorzystamy. Zaprosimy cię, Piotr, powiedz, co tam w NBA, przepraszam, co tam w NHL, a my wrócimy się za kwadrat.
3: W NBA, też czasem oglądam właśnie z Piotrkiem Wesołowiczem, minęliśmy się w korytarzu, mówię, słucham cię często przy tych transmisjach w Eurosporcie, bo tam też sporo się dzieje i też tam są ludzie, którzy mają dużo, dużo ciekawego do powiedzenia.
0: Piotr Chłystek, przegląd sportowy, ostatnio, tak jak mówiłem, widywany często w Polsacie Sport i będzie dalej widywany, no i oczywiście autor książki Cuda na kiju, historia reprezentacji Polski. Szkoda, że ostatnio ten rozdział taki mniej przyjemny, ale oby kolejne były już takie, jak trzeba. Dzięki, Piotrek.
3: Oby, dziękuję bardzo.

0: No to tak, jeśli kogoś z Państwa interesuje historia ekstraklasowa, to w tym momencie mamy 60. minutę w pojedynku Brookbetu Termalika Nieciecza z Legią Warszawa i cały czas goście prowadzą 1-0 i myślę, że niejednego fana piłki nożnej zainteresuje też fakt, że mamy 57. minutę w pojedynku West Hamu z Arsenalem, bardzo ważnym pojedynku, jeśli chodzi o losy mistrzostwa w Anglii, no i jest bezbramkowy remis, także City zaciera rączki.
1: Która minuta?
0: 57.
1: No to jeszcze trochę szans mają.
2: Mądrym okiem. O sporcie trochę inaczej.
1: No, ja powiem, czy już w następnej kolejce, w następnej kolejności będziemy mówić o szachach, a o jakiej dyscyplinie będziemy mówić teraz? No, dobre pytanie. Proszę posłuchać. Andrzej Pierson.
3: Jest taka dyscyplina sportu, która nas pasjonuje tak naprawdę raz do roku. To oczywiście snooker, kiedy nadchodzą Mistrzostwa Świata z Sheffield. Miliony również w Polsce siedzą przed, jak to się kiedyś mówiło, teleodbiornikami i patrzą na tych mężczyzn, przeważnie dojrzałych, czasami nawet dosyć solidnie, już po 50, i się pasjonują tymi fantastycznymi zagraniami. Od kilkunastu lat, a od kilku już bardzo, dowód tej rywalizacji włączyli się Chińczycy. W zeszłym roku wygrał Mistrzostwo Świata i w tym roku też młody Chińczyk Ize, Wu Ize dokładnie, wygrał w tym Sheffield Mistrzostwo Świata i pytany o emocje, wrażenia powiedział skromnie, że chciałby podziękować rodzicom. To mówią wszyscy prawie, ale za to podziękować, że nie musiał chodzić do szkoły, tylko grał snookera. Szczerość tego młodego Chińczyka, niezwykle już popularnego, po tych mistrzostwach musiała zrobić wrażenie, zwłaszcza w Polsce, bo to był dzień, kiedy rozpoczęły się matury. Poniedziałek zawsze snooker się kończy. I te matury w każdej telewizji poprawność im nakazuje, wydawcom, realizatorom, także w radiu, pokazać jakiegoś młodego, znanego człowieka, który zdaje maturę. Najczęściej jest to sportowiec, bo w wieku 19 lat najwięcej mogli osiągnąć sportowcy. Trudno jeszcze od tych naukowców czy innych artystów tak wymagać wiele. Tym piłkarzem czy sportowcem właściwie już zdradziłem, był Oskar Pietuszewski, którego pokazywano we wszystkich telewizjach, że daje maturę. No bo tak powinno być, bo taka jest poprawność od wielu lat i sens właściwie tego wykształcenia sportowego dla nas jest oczywisty. Pukamy się w głowę, że jakiś facet w radiu, nawet tak wspaniałym jak 357, mówi, że sport jest ważniejszy niż wykształcenie. Tak nie mówię, tylko wiem doskonale, że ten człowiek już zarobił setki tysięcy funtów, choć pochodzi ze skromnej rodziny, co widać było po tych rodzicach wzruszonych, a za chwilę zarobi jeszcze więcej i ta edukacja na tym etapie tak bardzo mu nie była potrzebna, szczerze przyznał. To są czasy już tak odległe, że niewiele, nikt nie pamięta dosłownie, ale tylko historycy golfa wiedzą, że był taki jeden zawodnik, który nie tylko, że chodził do szkoły, ale golf uważał za zajęcie zbyt poważne, żeby brać pieniądze za grę. Nazywał się Bobby Jones, który 100 lat temu prawie, dokładnie w 30 roku, wygrał wszystkie turnieje wielkoszlemowe jako jedyny do tej pory i zakończył karierę sportową, raz jeszcze pewnie biorąc dolara za grę. Został wybitnym adwokatem, architektem, projektował pola golfowe, nawet te, które wszyscy Państwo znają, Masters, gdzie tam ta zielona marynarka jest przyznawana, to był jeden z projektantów. Te 100 lat jakby zawiera się w tych dwóch spojrzeniach na sport. Poprawnych tamte, kiedy człowiek tak wyedukowany uważał, że to jest tak piękne zajęcie sport, że nie wolno z tego czerpać korzyści finansowych. A z drugiej strony trudno sobie wyobrazić dzisiaj, żeby ten Chińczyk grając po kilkanaście godzin dziennie robił to za darmo. Znam więcej nawet niż Państwo z racji wieku i swojego doświadczenia na przykład działalności społecznej w Komitecie Olimpijskim. Te dziesiątki przypadków tych biedaków, którym się nie powiodło, uprawiali sport, a potem w życiu mieli kłopoty, pisali do pani Marysi Kwaśniewskiej-Maleszewskiej, która przez wiele lat, nasza wspaniała olimpijka, medalistka przedwojenna, właśnie na te listy odpowiadała i szukała środków, żeby tym, którym się nie powiodło, pomóc w życiu. Zostawię Państwa z tą myślą do końca, może jeszcze podpierając się przykładem tragicznego sportowca, wspaniałego, ale niestety potworną drogę życiową w końcówce przeszedł. Myślę o Stanisławie Terleckim, który był wybitnym piłkarzem, może jednym z najlepszych skrzydłowych w historii polskiej piłki i który zwykł mawiać, że to był zły pomysł, żeby studiował, bo jak jechali autokarem ta reprezentacja, on czytał Ulyssesa, a pozostali się z niego śmiali. Ja myślę, że każdy z nas może na chwilę się nad tym problemem zastanowić.
1: No i co państwo na to? Ważny temat poruszył senator Persson. Co państwo na to?

0: Jest wiadomość od naszego słuchacza Tomasza. Zgodnie z zachętą pisze z drogi. Ja bym chciał, żeby LeBron James skończył, bo obecnym stat paddingiem, pajacowaniem, symulowaniem niszczy swoje legacy i zabiera czas Luce Doncicowi. Mocne.
1: Ale co niszczy swoje?
0: No wiesz, legacy.
1: A, legacy. To wszystko jasne. Za 3 minuty 19.
2: Gość 357 start.
1: A gościem dziś w naszym programie jest Adam Dzwonkowski, były prezes...
0: Spuścizna to by było? Legacy?
1: Może być. Prezes Polskiego Związku Szachowego, były menadżer Jana Krzysztofa Dudy. Jednym słowem, człowiek związany z szachami na dobre i na złe. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Były prezes i cały czas menadżer Jana Krzysztofa Dudy.
1: Otóż to, tak jest.
3: Tak, dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: Panie Adamie, spotykamy się w związku z szachami tak od czasu do czasu, kiedy do Warszawy zaglądają najlepsi szachiści świata i tutaj rozgrywane są turnieje i tak właśnie było teraz. Zakończyło się rozstrzygnięcie w Super Rapid i Blitz z Poland w turnieju szachowym, w którym to widzieliśmy mistrza świata, światową czołówkę szachową. Turniej jak zwykle rozgrywany był w Poland w Warszawie. No i co po tym turnieju można powiedzieć?
3: Można powiedzieć, że Amerykanie Guro zwyciężył zawodnik Hans Niemann, chyba największa w tej chwili taka postać o różnych perspektywach, może tak powiem, na rynku szachowym. Dość niespodziewanie zresztą wygrał, ale pokazał klasę. No Polakom nie poszło akurat tym razem. Mam nadzieję, że za rok się odbiją.
1: No o Polakach zaraz powiemy, ale co z tym Niemannem? No bo byli i grali w tym turnieju zawodnicy bardziej znani, o wyższym rankingu. Tymczasem co zdecydowało o jego zwycięstwie? W ogóle jakby pan coś, dwa słowa o nim powiedział, bo myślę, że to jest jeszcze zawodnik nie tak powszechnie znany.
3: No, zależy gdzie.
1: Bo... No, poza oczywiście ścisłym gronem szachowym.
3: No i sympatycy Netflixa, bo właśnie się pojawił na Netflixie przecież film o słynnym skandalu pomiędzy Magnusem Carlsenem a Hansem Niemannem w St. Louis kilka lat temu. Przecież była cała afera związana z tak zwanymi kulkami analnymi, rozpowszechniona przez Elona Muska. I Hans Niemann, niestety właśnie dlatego mówię, że on ma taką różną opinię, może tak powiem, jeśli chodzi o to, jak sportowo gra, natomiast nic mu nie udowodniono, żeby było jasne. I akurat ta historia z Carlsenem się zakończyła dla niego korzystnie. A teraz zaczął udowadniać po prostu, że jest silnym szachistą i on jest silnym szachistą. Gra mecze, właśnie przyjechał tu na turniej, wygrał ten turniej. On już jest w top, jak nie 10, to 11 pewnie w tej chwili na świecie. I, no i widać, że on jednak postanowił udowodnić tym wszystkim niedowiarkom, że te wszystkie oskarżenia, ale też i sytuacje z przeszłości jego, bo rzeczywiście się przyznał, że oszukiwał, jak był dzieckiem w internecie, że to już jest historia, że on teraz jest sportowcem, potrafi wygrywać z tymi najlepszymi. I tu to pokazał, to znaczy tu nawet przez sekundę nikt nie podważał jego sportowej formy.
1: Ale do końca musiał uważać na to, co dzieje się na jego szachownicy i na szachownicy rywali. To zwycięstwo nie było takie oczywiste, no ale... ale
3: bo nie było Carlsena.
1: No właśnie, co by było, gdyby był?
3: No to jakby był, no Carlsen grał w tym czasie w Szwecji, wygrał turniej, natomiast jakby był Carlsen, no to duże prawdopodobieństwo, że jeżeli by był w normalnej formie, no to byśmy mieli tego Carlsena i potem ten cały pościg za nim, 9 zawodników. Tu mieliśmy fajnie, bo od początku nie było wiadomo, kto wygra. Bo był, i rzeczywiście tak się też turniej zakończył, że ta trójka to tam o pół punktu się wyprzedzali. Natomiast każdy mógł z nich wygrać praktycznie z tych zawodników i nie zdziwilibyśmy się. Oczywiście jedni mieli większe szanse, drudzy mniejsze, ale właśnie to było fajne, że do samego końca musieliśmy się zastanawiać, kto zwycięży.
1: A czy na przestrzeni tego roku, kiedy widzieliśmy się ostatni raz przy okazji turnieju, coś się w szachach zmienia? Czy to jest tylko takie wrażenie, że do głosu coraz śmielej, coraz większą ofensywę przeprowadzają młodzi zawodnicy?
3: No tak, jakby nowe pokolenie nie odpuszcza tym starym, chociaż Janek mówi, że muszą zapracować na to, żeby być lepsi, natomiast jest tak, że starzy też nie odpuszczają. Cały czas Anand, który ma już chyba 55 lat w tym roku bodajże, będzie miał, dalej jest top 12 albo top 13, w każdym razie jest przed Jankiem. Chyba tyle samo rankingu.
1: Ale tak pan powiedział o tym Anandzie, jak on by już nad grobem stał. No 55 lat to jest młody człowiek.
3: No tak, i obok niego z niższym trochę rankingiem stoi sobie Gukesh, też Hindus zresztą, którym ma tych lat 18. Więc myślę, że jeszcze tak 30-40 lat temu zawodnika po 50 w top 10 to byśmy sobie nie wyobrażali. Dzisiaj wcale nie jest to sprawa nieoczywista i Anand pokazuje, że dalej potrafi w te szachy zagrać, jeszcze tych paru zawodników dobrych ograć. Młodzi biją, no jest cały czas ta ścisła czołówka w miarę stabilna, znaczy no, że oczywiście zaczynasz od Carsena, ale też jest Caruana takim zawodnikiem. No nasz Janek też jest, on ma 28 lat i jest najstarszym zawodnikiem w reprezentacji Polski powołanej na najbliższą olimpiadę. Jest jedynym, który się urodził w poprzednim wieku, bo teraz młodzież jedzie na olimpiadę, więc też w Polsce próbujemy jakoś tą zmianę zrobić. Miejmy nadzieję, że ta młodzież pójdzie w ślady Janka. No więc no, trwa rywalizacja pokoleń, jak w każdym sporcie.
1: No i teraz możemy przejść do tego, jak zagrali nasi, bo nie poszło. Sam pan powiedział, że mogło być lepiej. Co nie poszło? No bo w przypadku partii szachowej, no trudno mówić o tym, że nie wiem, bolała noga, był naciągnięty mięsień.
3: No to teraz pytanie, o którym zawodniku mówimy, bo Janek generalnie tak po szachach szybkich, no to jeszcze był w dobrym nastroju. No natomiast no, nie spodziewał się tak słabego wyniku w szachach błyskawicznych, bo generalnie to są jego szachy i on tam się sprawdza. Zrobił trochę mało punktów, więc zajął 7. miejsce i no i na pewno nie jest to jego powód do dumy, radości. Zresztą to też no, mówi uczciwie o tym, jak jest. Jeśli chodzi o Radka Wojtaszka, który niby był ostatni, ale tak naprawdę on był też z ostatnim numerem startowym, to w piątek w turnieju szachów błyskawicznych był trzeci. I tam rzeczywiście pokazał, że on jeszcze formę ma, jeszcze coś potrafi. Natomiast Radek jest teraz na takim etapie, że ma jedno małe dziecko, teraz nadciąga drugie.
1: Co nie sprzyja skupieniu szachowemu?
3: Także niestety dwójki arcymistrzów tracimy, bo Radka i jego żonę Alinę Kaszlińską tracimy z reprezentacji Polski w tym roku, ale życzymy im bardzo dużo szczęścia w tym projekcie, który właśnie się po raz drugi objawił w ich życiu i miejmy nadzieję, że te dzieci tutaj też może się zainteresują szachami, bo mając dwójkę wybitnych arcymistrzów w domu, to wszystko jest możliwe.
1: Trudno nie grać w szachy. Mówiliśmy o turnieju w Polinie, ale zbliżają się kolejne ważne szachowe wydarzenia. Olimpiada, wspomniał pan o powołaniach. Kto będzie grał i o co będzie grał?
3: No więc olimpiada szachowa to jest chyba jedyny turniej szachowy, w ogóle turniej sportowy, czy w ogóle rywalizacja sportowa, gdzie na jednej sali spotyka się prawie 200 krajów. To jest około 2000 zawodników i zawodniczek, bo kobiety mają swoją olimpiadę, w kategoria open, bo nie ma męskiej, ma swoją olimpiadę, ale to staramy się w jednej sali, żeby grali. Przyjeżdżają najmniejsze wyspy z Pacyfiku między innymi, tak żebyśmy się spotkali jako jedna wielka szachowa rodzina. No i to jest najważniejsza impreza w szachach. W ogóle. Jest, moim zdaniem jest ważniejsze niż mecz o Mistrzostwo Świata. Natomiast to jest drużynowa. To są drużynowe zawody, grają reprezentacje krajów i no i Polska, która wygrywała tę olimpiadę przed wojną, zdobywała medale, jedzie w tym roku w młodszym składzie. No Radka nie będzie, to już powiedziałem. Dlaczego Wojtaszka? Bo on miał gwarantowaną drugą szachownicę. Janek, wiadomo, pierwsza szachownica. No i potem już jadą nastolatki, tak naprawdę, którzy ostatnio zaczęli robić wyniki. To są mniej znane nazwiska, ale Jakub Simon na przykład to jest osoba, która już jest mistrzem świata juniorów i już się zbliża do tego rankingu 2600. Mistrz Polski Szymon Gumulacz, on jest taki najstarszy z nich, ale to też jest chłopak, który tam ma 20, tam małe kilka lat. I Jan Malek to jest kolejny zawodnik. Także jedziemy super składem. Moim zdaniem to jest bardzo skład na niespodziankę, ale też nie oczekuję od nich...
1: A niespodzianka to byłoby co?
3: Jakieś dobre miejsce. Ja nie mówię medalowe, bo to nie, moim zdaniem to jest nierealne. Natomiast jakieś fajne miejsce koło 10 może, jeżeli wszyscy zagrają tak jak idą w tej chwili progresem. Natomiast dla nich to jest, ten rok to jest głównie nauka. I chcielibyśmy, żeby po prostu zagrali dużo dobrych partii, spotkali się z silnymi zawodnikami i pokazali, że warto na nich stawiać, bo trener Kamil Mitoń, który jest zresztą trenerem Janka Dudy od wielu, wielu lat, został trenerem reprezentacji i postanowił drużynę odmłodzić. Myślę, że jeżeli byłby skład Duda, Wojtaszek, Gumulasz i któryś z tych młodych, to byłoby najlepiej, no ale Radkowie wybaczamy.
1: Wybaczamy, zdecydowanie. I na koniec zaprośmy na wystawę szachową, bo zdradził pan, że miłośnicy szachów i pewnie nie tylko mają co robić w Warszawie.
3: No tak, bo w tym roku obchodzimy stulecie Polskiego Związku Szachowego i z tej okazji Muzeum Sportu i Turystyki przygotowało piękną wystawę historii szachów polskich, nie tylko tych 100 lat, ale w ogóle, więc serdecznie zapraszam. Dzisiaj właśnie Janek Duda z trenerem swoim Kamilem Mitoniem miał okazję oglądać tą wystawę. Już było sporo gości z zagranicy. Zresztą dzisiaj się dowiedzieliśmy, że w ogóle ze wszystkich wystaw Muzeum Sportu, jakie były, to największą oglądalność miała wystawa trofeów Jana Krzysztofa Dudy. Ponad 27 tysięcy gości było na czasowej wystawie przez kilka miesięcy. I dumne jest muzeum z tego, więc zapraszam wszystkich do obejrzenia historii polskich szachów w jednym miejscu, w pięknym Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
1: A zapraszał Adam Dzwonkowski, były prezes Polskiego Związku Szachowego i menadżer Jana Krzysztofa Dudy. Panie Adamie, bardzo dziękujemy i do zobaczenia no najpóźniej w czasie kolejnego ważnego turnieju, a być może wcześniej.
3: No już niedługo Jasiu będzie grał w fajnym turnieju. W ogóle ma duży, dobry kalendarz. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia przy najbliższej okazji.
1: Trzymamy rękę na pulsie. Szachmat.
0: Dziedzictwo. Legacy.

0: 11 minut po godzinie 19. Kilka spraw bieżących, drodzy Państwo. Przede wszystkim zaglądamy na stadion olimpijski w Londynie, bo tam West Ham cały czas gra z Arsenalem. Mamy 80. minutę i cały czas bezbramkowy remis. Także zakładam, że kibicom kanonierów serce może bić trochę mocniej. Jeśli chodzi o Nieciecze, to Brookbet cały czas 0-1 przegrywa z Legią Warszawa i tutaj już 84. minuta. A wszystkich kochających tenis to zapraszam w tym momencie do Canal Plus Sport 2, bo tam rozpoczął się mecz Elisabety Cocciaretto z Igą Świątek. Iga serwuje i jest 40-0, także spotkanie się zaczęło, trzeba idę oczywiście kibicować. A jeśli chodzi o to, co teraz w 3-5-7 start, no to bardzo proszę, w piątek w Bułgarii rozpoczął się pierwszy wielki kolarski tur w tym sezonie, czyli Giro d'Italia. Po raz pierwszy w swojej karierze startuje w nim jeden z najlepszych kolarzy na świecie, to jest Jonas Vingego. Dla kibiców, którzy kolarstwem interesują się od święta, to jest właściwie początek sezonu, ale prawda jest taka, że ważne rzeczy w tym sporcie dzieją się już od kilku miesięcy. O tym, co w peletonie piszczy, opowie teraz Mateusz Kuźniewski.
1: Tak, to prawda. Ten sezon trwa już jakiś czas i zdążył dostarczyć kibicom niemałych emocji. Pierwszy wniosek po wiosennych klasykach zaskakujący jednak nie jest. Numerem jeden w peletonie wciąż pozostaje czterokrotny zwycięzca Tour de France i dwukrotny mistrz świata w wyścigu ze startu wspólnego Tadej Pogacar. The arms go in the air and it's very, very close, but Pogacar celebrates. The impossible race has been won by the impossible rider. Tadej Pogacar has done it! Tak brytyjski komentator rozpływał się nad finiszem Słoweńca w klasyku, którego ten nigdy wcześniej nie wygrał. Mediolan Sanremo. Tym razem się udało. Pogacar za plecami zostawił Toma Pitcocka i co ważniejsze Mathieu van der Poela. Holender z pewnością miał apetyt, by zagrozić Słoweńcowi w innym monumencie, w wyścigu dookoła Flandrii, ale tam Pogi znów zostawił go w tyle, choć trzeba przyznać, że Van der Poel jako jedyny dał radę dłużej utrzymać koło najlepszego kolarza na świecie. On był dziś bardzo mocny. Myślę, że niewiele mi brakowało, by wytrzymać jego tempo. Mówił Holender, ale to nie tak, że Tadejowi udało się wiosną wszystko. Otóż nie, nie zdołał wygrać słynnego Paryż-Roubaix. Na brukowanych ścieżkach piekła północy tempo czołówki było zawrotne, a Pogacar przegrał finisz na welodromie w Roubaix z Belgiem Woutem van Aertem. Starts to go away, and while Van Aert is powering his way towards the most incredible victory in Paris-Roubaix, while Van Aert, wonderful! Nie można mieć wszystkiego. Zwycięstwa w tym wyścigu Pogacar wciąż nie dopisał do swojej bogatej kolekcji. Szybko zorientowałem się, że trudno będzie go pokonać. Dałem z siebie wszystko w tym sprincie, ale on wygrywał na polach elizejskich, więc nie jest to taka łatwa sprawa. Skoro już Tadej wspomniał o Tour de France, to wygląda na to, że gospodarze wielkiej pętli wreszcie dorobili się talentu na naprawdę dużą skalę. 19-letni Paul Sexas do kolarskiej ekstraklasy wszedł z drzwiami i futryną. W kwietniu w znakomitym stylu wygrał wyścig dookoła Kraju Basków, zdobył wszystkie cztery koszulki za klasyfikację i cieszył się z aż trzech zwycięstw etapowych. Słowem, robił w Hiszpanii, co tylko chciał. Do tego dołożył zwycięstwo w jednodniowej walońskiej strzale. Cały świat obiegły też obrazki, jak Sexas jako jedyny utrzymał koło Tadeja Pogaczara, gdy ten zaatakował podczas wyścigu Liège-Bastogne-Liège. Here's the attack! And immediately Paul Sexas responds to Tadej Pogacar. Francuzi już wyliczają, że po raz ostatni kolarz z ich kraju wygrał Tour de France w 1985 roku. Martwią się jednocześnie, by Sexas dalej jeździł dla ekipy z tego kraju Decathlon. W sprawę nakłaniania 19-latka, by ten nie zmieniał drużyny, zaangażował się nawet prezydent Francji Emmanuel Macron. Podobnie jak wtedy, gdy nakłaniał Kyliana Mbappé, by ten nie odchodził z Paris Saint-Germain. Słowem, we Francji trwa jakieś szaleństwo. A my postawmy pytanie, czy Sexas to zawodnik warty tego szaleństwa? Czy rzeczywiście to tej skali talent? Odpowiada kolarski ekspert Adam Probosz z Eurosportu.
2: Moim zdaniem możemy zaryzykować takie twierdzenie. Ja uważam, że Paul Sexas to jest jeden z największych talentów, jaki się objawił na przestrzeni wielu, wielu ostatnich lat. Natomiast uważam, że to, co się dzieje wokół niego, to całe zamieszanie właśnie łącznie z politykami, którzy się w to wszystko wmieszali, ta decyzja tak by też troszkę wymuszona, żeby on jednak wystartował w Tour de France w tym roku, Już od razu cała okładka L'Équipe była temu poświęcona. Znaczy we Francji zaczęło się szaleństwo na punkcie Seksasa. I zastanawiam się, jak ten chłopak to wytrzyma. Trzeba pamiętać o tym, że on ma 19 lat, że to, że jest wielkim talentem, no to jeszcze nie znaczy, że już wszystko umie. Zresztą zobaczył to na Liège Bastogne-Liège, gdzie Pogacar go zamęczył po prostu. A Francuzi tak długo czekają już na swojego zwycięzcę Tour de France, że oni mu nie odpuszczą, że to nie będzie tak, że on będzie mógł pojechać po naukę, po lekcję, tylko oni już od niego będą żądali zwycięstwa. I to jest dobre dla kolarstwa, to jest dobre dla Tour de France, to jest dobre oczywiście dla kibiców, którzy się cieszą, że on będzie, że ktoś może z tym Pogaczarem powalczy, ale czy to jest dobre dla Paula Seksasa? Tutaj nie mam pewności.
1: Sporo wyścigów za nami, sporo wniosków już można wyciągnąć, a to co najważniejsze, zaczyna się dopiero teraz, bo w kolarstwie największa magia otacza wieloetapowe wyścigi, szczególnie trzy wielkie tury. A pierwszy z nich rozpoczął się w piątek. W Bułgarii wystartowało Giro d'Italia. Na starcie po raz pierwszy w swojej karierze stanął kolejny wielki kolarstwa, Jonas Vingegaard. Na swoim koncie ma dwa zwycięstwa w Tour de France oraz jedno we Vuelta Espania. Duńczyk może zostać dopiero ósmym kolarzem w historii z potrójną koroną. Na razie za bardzo o tym nie myślę. Skupiam się na samym wyścigu i tym, w jaki sposób go wygrać. Zrobiłem wszystko, by dobrze przygotować się do tego startu. To wielki tur, czeka nas sporo wyzwań. Zaczynamy w Bułgarii, pogoda jest piękna. Nie mogę doczekać się startu. Mówił w przeddzień rozpoczęcia imprezy i Vingegaard jest z pewnością głównym faworytem do zwycięstwa w Giro. Pytanie, czy jedynym?
2: Patrząc na papierze, tak czysto na moc kolarzy, no to nikt z nim nie może wygrać tego wyścigu. Znaczy on go może przegrać tylko z pechem, bo nie ma kolarza na tym poziomie na listy startowej tegorocznego Giro. On jest klasę wyżej niż cała reszta. Jest kilku kolarzy, którzy będą próbowali, no już niestety wiemy, że nie będzie to Adam Yates, czego bardzo żałuję, ale są tacy kolarze jak Giulio Pellizzari na przykład, którzy będą próbowali w jakiś sposób na Duńczyka znaleźć, natomiast moim zdaniem on już pokazuje w tym wyścigu, że on jest najsilniejszy, że on wie jak ten wyścig jechać, że on jest zdeterminowany i że on zrobił bardzo mądry ruch, bo moim zdaniem w sytuacji, kiedy on nie jest pewny zwycięstwa w Tour de France, a nie może być go pewny, bo z Pogaczarem prawdopodobnie przegra, no to chce właśnie zrobić to, co jeszcze z kariery można wycisnąć, czyli być tym ósmym, który wygra trzy wielkie tury i ja myślę, że bardzo mądrze robi i myślę, że ten wyścig wygra.
1: Już na pierwszym etapie Giro z Nesebyru do Burgas działo się sporo. Była ucieczka, była kraksa, która zatrzymała dużą część peletonu i był finisz, dość niespodziewanie, wygrany przez Francuza Paula Maniera. Ten wyprzedził m.in. kolarza uchodzącego za najlepszego sprintera w stawce, Włocha Jonathana Milana. Przede wszystkim chciałem dobrze się bawić, ale oczywiście myślałem o zwycięstwie etapowym. Jechało mi się dobrze i na kilometr przed metą pomyślałem, że mam sporo sił, by jeszcze przyspieszyć, mówił Manier. Drugi etap różnił się od pierwszego ukształtowaniem terenu. Był znacznie bardziej pagórkowaty, ale niestety coś go z pierwszym łączyło. Na jego trasie też doszło do poważnej kraksy i, co akurat niepokojące nie jest, znów mieliśmy niespodziewanego zwycięzcę. W tym przypadku można nawet powiedzieć, że sensacyjnego, relacjonuje Adam Probosz.
2: O ile Paul Manier, no to już wiemy, że to jest świetny sprinter, wiemy, że dużo wygrywał. O tyle Thomas Silva, Urugwajczyk, no to jest kolarz, który owszem, wygrał Tour of Hainan, ale to jednak jest zupełnie inny rozmiar kapelusza. On przyjeżdża na Giro i wygrywa etap i to wygrywa w pięknym stylu. Wygrywa trudny etap, na którym Jonas Vingegaard też atakował, na którym odjechała taka bardzo mocna trójka w końcówce. Tam był właśnie Vingegaard, był Pellizzari, był Van Aertfelt i wydawało się, że oni powalczą, a tu nagle ta Astana doprowadza do tego, zresztą pięknie pojechali drużynowo, ich tam było trzech i oni na tym ostatnim podjeździe pracowali mocno, żeby dojść do tej trójki, a później jeszcze rozprowadzili Silvę. Natomiast no, ten widok kolarzy, którzy wychodzą z tego rowu pokrwawieni, niektórzy leżą, nie mogą się ruszyć, niektórzy odwożeni do szpitala, no jeszcze ta neutralizacja później, no to niestety sprawia, że na takim kacu się kto na takim etapie wraca.
1: Giro d'Italia w przyszłym tygodniu przeniesie się już do Włoch. Tam miejscowi kibice zadbają o odpowiednią atmosferę, bo mieszkańcy Italii kochają kolarstwo jak mało kto. Peleton na pierwsze poważne trudności natrafi już na siódmym etapie, gdzie kolarze będą musieli pokonać legendarny podjazd Blockhouse, momentami o nachyleniu 14%. Na 10. etapie zawodników czeka jedyna na trasie czasówka, ale za to bardzo długa, bo pokonają aż 40 km. Na 19. etapie z kolei kolarze zmierzą się z przewyższeniem 5000 metrów. Nogi bolą od samego myślenia o tym, co ich tam czeka. Łącznie aż 7 etapów będzie się kończyło podjazdami, a wszystko skończy się 31 maja w Rzymie. Czy Jonas Wijnigo spełni tam marzenie o potrójnej koronie? Czy jednak ktoś albo coś, na przykład jakaś nieszczęsna kraksa, mu przeszkodzi? Z tym ostatnim to akurat odpukajmy wszyscy w niemalowane. Przed nami 3 tygodnie kolarskich emocji we włoskim stylu. Nudzić na pewno się nie będziemy, a jeżeli są Państwo ciekawi wyników dzisiejszego etapu, to Tomek i Fusi na pewno zaraz je Państwu podadzą. Dla Radia 357 Mateusz Kuźniewski.
3: Nie zaraz, tylko natychmiast. Paul Manier po raz kolejny był dziś najlepszy na etapie, a ekipa Soudal Quick Step.

0: Dobre wiadomości dla fanów Arsenalu, pewnie niekoniecznie dobre dla West Hamu, który walczy o utrzymanie, bo w tym momencie jest 0-1. Arsenal prowadzi, także w wyścigu o mistrzostwo wydaje się, że pozostanie na czele i to z przewagą nad Manchesterem City, który no potknął się, wziął w poniedziałek i 3-3 zremisował wtedy z Evertonem. Tak było.
1: A my patrzymy na to, co do nas państwo piszą. Pan Maciek Strażak pisze, że właśnie wraca z biegu flagowego w Poznaniu. 37 km w nogach, Wałcz coraz bliżej i pozdrowienia dla nas. Bardzo dziękujemy i rewanżujemy się również pozdrowieniami, ale to nie wszystko. Wyobraź sobie, że jest ekipa wracająca z pierwszej rundy Biznes Ligi Żeglarskiej.
0: O, oh, wow.
1: Słuchają nas w korku, odpłynąć nie mogą.
0: Ale w korku w miejscowości czy w korku samochodowym?
1: A ja pozdrawiam z korka. Więc może są na przykład w Irlandii, w miejscowości Cork.
0: No właśnie.
1: No, nie wiem. W każdym razie słuchają nas Jana, Vincent i Bartłomiej. Także pozdrawiamy załogę z Corka.
0: Ale
1: Corku.
0: My jednak teraz nie o żeglarstwie, a właśnie o tym bieganiu, o którym wspomniał słuchacz piszący maila, bo po raz 13 pobiegli dla tych, którzy nie mogą. Wszystko w ramach Wings for Life World Run. Ta wyjątkowa charytatywna impreza już na stałe wpisała się do biegowego kalendarza. Wygrali Japończyk Jo Fukida z rekordem imprezy 78,95 km oraz Holenderka Miki Kittles. Co warto podkreślić, drugi wynik na świecie uzyskał zwycięzca polskiej edycji, Dariusz Nożyński, o tym już mówiliśmy, który w Poznaniu przebiegł prawie 68 kilometrów. Na własne oczy to wszystko obserwował Sebastian Kierzek.
2: 3, 2, 1, poszła fala!
3: Pani Hania, numer 15031. Który raz na Wings for Life?
4: To jest mój debiut. Zainspirował mnie mój kolega, który również jest niepełnosprawnością ruchową. I on po prostu zakomunikował, że w tym roku się zapisuje na Wingsa. I mówię, czemu by nie zaryzykować i po prostu się nie zapisać. Ja nawet nie wierzyłam, że uda mi się zapisać.
3: Ten cel tutaj też ma znaczenie. Nie do końca chyba dystans jest tutaj kluczowy.
5: Dystans nie, jedynie to jest walka sama ze sobą, bo wiem, że ktoś inny walczy o to, o swoją codzienność, tak? O prozaiczne, proste rzeczy, żeby wstać łóżka, czy wyjechać gdzieś wózkiem, dostać się gdziekolwiek, a ja walczę o to, że daję z siebie tyle, ile mogę. Dla mnie proste rzeczy nie są trudne, ale ten wysiłek włożony w ten bieg trochę daje odczuć, ile te osoby w codzienności mają trudności, z którymi walczą. Także utożsamianie się troszkę z tymi, pomoc taka mentalna.
6: Radosław Maślak, grupa Biegamy Razem z Gdyni. Jest to coś więcej niż bieganie. Jest to pewna taka misja, pomoc. Ludzie, którzy właśnie się angażują, są aktywni sportowo, przez pryzmat swoich doświadczeń, tego co robią, mogą pomóc innym i to jest piękna taka inicjatywa.
2: Siemano Poznań! Jest moc!
3: Były świetny maratończyk Jerzy Skarżyński, autor książek, człowiek, który o bieganiu wie bardzo dużo, jeżeli nie wszystko. Dziś przy okazji...
7: Mniej więcej, prawie wszystko.
3: Prawie wszystko. Dziś przy okazji Wings for Life World Run.
7: Jest okazja spotkań z biegaczami. Cieszę się, że frekwencja rośnie, że rekordy frekwencji rosną, bo to świadczy o tym, że mamy świadomość tego, że bieg to zdrowie. Oczywiście ja zawsze powtarzam, tylko mądry bieg to zdrowie, bo bieganie niemądre, niestety wiemy o tym, że fizjoterapeuci mają co robić.
3: Jak pan patrzy na masowość tego wydarzenia, bo pakiety startowe rozchodzą się błyskawicznie, jeżeli chodzi o Wings for Life. Jest ta ewidentna moda na bieganie, nie tylko przy Wings for Life, ale tutaj zwłaszcza.
7: Cieszę się, że jestem ambasadorem tego biegu od pierwszej imprezy, od 2014 roku i pamiętam, że chyba około 800 biegaczy wystartowało wtedy i wiedziałem, że idea tego biegu, biegniemy dla tych, którzy nie mogą, na pewno przyciągnie biegaczy, bo tutaj są biegacze troszeczkę inni niż ci biegacze, którzy biegają półmaratony, maratony.
3: Wings for Life to jest zmaganie się z własnymi ograniczeniami. Pani porusza się na wózku. Czy mogę zapytać,

0: jaką niepełnosprawnością pani się zmaga?
1: To jest przepuklina oponowo-rdzeniowa. To jest niepełnosprawność od urodzenia.
2: Od urodzenia. Od urodzenia obydwoje chorujemy na tą samą chorobę.
0: Ale to nie wyklucza ruchu, aktywności
2: fizycznej. Nie, właśnie bierzemy udział w takich sportach.
0: Jakie to jest uczucie, gdy Adama już się zbliża, gdy już jest gdzieś na horyzoncie?
3: No są to takie ciary, bo to słychać. Wszyscy mówią, jest, już wcześniej są tak zwane falstarty, jak to mówię. Chyba jest, jeszcze nie. Ale jest to piękne takie wrażenie, potem się wraca, potem się pamięta i staramy się co roku w Poznaniu być. Chyba nikogo nie trzeba tutaj zachęcać, zapraszać, tu trzeba po prostu być.
4: Odpalamy poznańską rakietę!
5: No to proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że w tym roku Sebastian Kierzek przebiegł 17,5 km, w zeszłym trochę więcej niż półmaraton, 21,5, no ale dzisiaj bieg w pełnym słońcu, więc teraz było trudniej, ale nie ma co się usprawiedliwiać, trzeba pracować nad formą. No i właśnie gonił go Adam, gonił się, uwziął strasznie i w końcu porozmawiali.
0: Gościem audycji 357 Start jest Adam Małysz. Rozmawiamy przy okazji Wings for Life. Z wieloma osobami, z którymi rozmawiam, one mówią, że jeżeli Wings for Life, to Adam Małysz. Czuje się pan trochę symbolem tego biegu?
6: No, czuję się ambasadorem przede wszystkim, więc cieszę się, że tak to jest utożsamiane. Adam Małysz, kapitan Wąs, różnie mnie nazywają, bo też jakby bajkowa postać Adama Małysza to jest kapitan Wąs. Ale fajnie, no ja jestem na każdej edycji. 3 razy, 4 razy biegłem. Pierwszej edycji, później podczas pandemii. Teraz już jestem na stałe kierowcą Kaczerkara i gdzieś tam nie dziwię się, że jest to jakoś tam utożsamiane. Tym bardziej mi jest miło z tego powodu.
0: Kto pana wtedy gonił?
6: Michał Kościuszko. On Michał chyba przez trzy edycje pierwsze jeździł.
0: Zapytam tak kolokwialnie, nie znudziło się to panu tak siedzieć długo w samochodzie? No bo rozumiem raz, dwa razy, ale rok w rok pan się tutaj pojawia w Poznaniu. Jest co siedzieć w tym samochodzie?
6: Jest, choć teraz jest zdecydowanie krócej, dlatego że te prędkości trochę są zmienione. Szybciej jeździmy, zdecydowanie szybciej zmienia się jakby ta prędkość, którą gdzieś tam przyspieszamy ten czas. A po drugie ta zabawa, która tu jest, bo ci ludzie faktycznie przychodzą tu nie tylko po to, żeby spełniać jakby tam swoje cele, nie tylko po to, żeby pomagać tym, którzy nie mogą biec, ale też dla własnego fanu i zabawy. No, to pokazuje, jak u nas ten bieg jest popularny, gdzie w tym roku po 2 godzinach już nie było pakietów startowych, a w zeszłym roku po 5 minutach, więc no to jest szok na całym świecie, że tak to wygląda w Polsce. A oprócz tego mnóstwo ludzi raz te jak nie więcej jeszcze biegnie z aplikacją.
0: Przy tak niskich prędkościach chyba tempomat nie działa, prawda?
6: Nie działa, ale mamy tablet, na którym jest faktycznie wyświetlane, ile powinniśmy jechać, więc nawet jak troszkę gdzieś tam się zwolni, bo trzeba przejechać, nie wiem, przez rondo czy coś, później przyspieszamy i znów dobijamy do tak zwanego tego punktu zero i tego się trzeba trzymać.
0: Jak wytrzymać tak długo w samochodzie? Pan już mówił w zeszłych latach też, że do toalety trzeba iść wcześniej.
6: Do toalety wcześniej, podczas jazdy raczej nie ma co pić, bo od razu gdzieś tam ci się zacznie sikać, chcieć. No można jakiegoś tam bananka zjeść, żeby energii, ale naprawdę się nie nudzi, dlatego że my cały czas jedziemy, klakson idzie w ruch. Okna mamy zazwyczaj otwarte, jak jest pogoda i dopingujemy. Uczestnicy też często jakby podpisują się na plecach imionami jakimiś czy przezwiskami, więc wołamy na nich, uciekajcie, bo już was gonimy i tak dalej, więc no jest na pewno bardzo wesoło.
0: Mi się też kojarzy taka długowieczność, bo pan chyba lubi długowieczne, długoletnie projekty, prawda? Długa, piękna kariera sportowa, od lat związany z marką Red Bull, ale też Wings for Life. Jest pan wierny swoim postanowieniom?
6: Postanowieniom też, ale cieszę się, że na tyle te marki mi ufają, że faktycznie mogę z nimi dalej być. Zresztą mam taką zawsze jakby domenę tego, że jednak jak z kim zaczynam jakąkolwiek współpracę, to staram się, żeby to nie było jednorazowy strzał, tylko zawsze to było coś, co można kontynuować, co przynosi na lata jakieś korzyści, a nie tylko chwilowe.
0: Jak reagują uczestnicy, gdy pan ich mija? Bo rozmawiam z uczestnikami, oni mówią, że jest ta adrenalina, kiedy już Adam Małysz jest na horyzoncie, to serce mocniej bije. U pana jak to wygląda i z jakimi reakcjami pan się spotyka?
6: Bardzo różnymi. Czasem jest dlaczego już Adam, a czasem jest czemu tak późno. Oczywiście większość z nich, co nie jest do końca bezpieczne, gdzieś tam próbuje jeszcze sobie selfie zrobić razem z Kaczerkarem i tutaj trzeba bardzo uważać, żeby nie podchodzili za blisko jakby tej anteny tego lewego pasu. Zresztą przed nami jadą rowerzyści, którzy gdzieś tam próbują robić ten szpaler taki, żeby faktycznie nie podchodzić. Dla mnie na pewno jest to wyzwanie i też jest cieszące to, że coraz dalej jest tak zwany ten peleton, bo w tych pierwszych latach to było 7, 7-10 kilometrów. Dzisiaj widzimy, że to się coraz bardziej przeciąga, że już jest mniej takich uczestników, którzy chcą, żeby tylko się przejść tam w trakcie tego, czy wolno przelecieć, tylko walczą ze swoimi jakby tam wyzwaniami i celami. No i w zeszłym roku najwięcej chyba mijaliśmy koło 12, od 12 do 17 kilometra. To pokazuje, jak się to wszystko przesuwa.
0: Jeszcze na koniec słowo o idei, o tym, że to jest bieg też w jakimś konkretnym celu. Sport przez duże S, chyba tak można powiedzieć o Wings for Life.
6: Dokładnie, to my biegamy dla tych, którzy po prostu nie mogą. I mamy pierwsze jakby efekty takie, że ludzie na wózkach, ludzie w endoszkieletach już biorą udział w tym biegu, ale też jak przez te 13 edycji już bardzo dużo wypracowanych różnych rozwiązań. Oczywiście bardzo trudno jest znaleźć lekarstwo, lek czy metodę na to, żeby ten rdzeń kręgowy, który jest przerwany, zaczął, nie wiem, działać, funkcjonować, ominąć to wszystko. Już jakieś efekty się pojawiają, ale to jest długi proces i na pewno fajnie, że ten bieg ma taką promocję i jest akurat w tym kierunku. Te wszystkie organizacje, te wszystkie ekipy badawcze mogą cały czas nad tym pracować i jest to globalne. To nie jest tylko w jednym państwie, ale w tym samym czasie jest to w wielu, wielu państwach, no bo to jest przyszłość świata.

0: No, za bardzo się nie naśpiewali, ale taka piosenka. Zmieniamy teraz dyscyplinę. O łyżwiarstwie szybkim, bardzo szybkim będzie. Mateusz tutaj mówił, że miałem okazję wczoraj jeździć z Mikołajem Marczykiem naprawdę szybkim rajdowym samochodem i tam nieoczekiwanie spotkałem kogo? Spotkałem Michała Niewińskiego, naszego short trackowca, który okazuje się dzieli pasję do motorsportu. No i od tego musiałem zacząć. Zapytałem Michała, jak wrażenia?
1: Emocje bardzo pozytywne przede wszystkim. Zastanawiałem się przed przejazdem, czy będzie we mnie strach, czy właśnie będzie takie pozytywne odczucie, ja bym to nazwał takie podjaranie się po prostu tym wszystkim, bo miałem już przyjemność jazdy z profesjonalnymi kierowcami, tylko nie w takich warunkach, czyli w ich prawdziwych warunkach. Przede wszystkim coś, co najbardziej mi imponuje, to nawet nie jest to, jak szybko jedzie, tylko to, że on w takich warunkach jest w stanie tak zapanować nad tym samochodem i człowiek nie boi się, tylko właśnie ma tą ekscytację z tych po prostu przeżyć, z doznań, że ten człowiek jest w taki sposób w stanie prowadzić samochód.
0: I wszystko dzieje się tak szybko, że czasami nie zdążymy pomyśleć, co się dzieje, co przed nami i co za nami. Ale przejdźmy, Michał, do łyżwiarstwa. Coraz cieplej za oknem, a to znaczy, że sezon się skończył, czyli co, można odetchnąć?
1: No i już właśnie odetchnąłem i właśnie wróciłem do trenowania. Właśnie to jest mój pierwszy tydzień, w którym zacząłem wytaczać się, wyruszyłem w podróże na rowerze głównie ten tydzień. Ale tak jak mówię, no teraz miesiąc czasu nic nie robiłem, znaczy nic nie robiłem. To też nie jest tak, że ja nic nie robię, wiadomo, mam jeszcze inne obowiązki. Teraz zacząłem trenować i się właśnie zastanawiałem, i to jest bardzo pozytywne odczucie, zastanawiałem się, jak będzie po igrzyskach, jak będzie to wyglądało powrót do trenowania, jak będzie wyglądało z motywacją, czy nie będę miał kryzysu, bo jednak to muszę przyznać, że to nie był najłatwiejszy okres po igrzyskach, ale bardzo dobre mam odczucia, bo też wyrobiłem sobie już taką psychiczną po prostu siłę, że przychodzę na trening i już się nie zastanawiam, czym się chce, czym się nie chce, po prostu to robię i wykonuję to, co jest mi zadane. I wiadomo, kocham dalej trenować, uwielbiam jeździć na łyżwach, ale nie mam takiego zastanowienia, czym się chce, czy nie chce, tylko po prostu jest zadanie do wykonania i je wykonuję.
0: Jak sądzisz, jak to może się przełożyć na wyniki sportowe? Bo jeżeli podchodzisz do treningu z pasją, aż cię ciągnie na lód, to może lepiej wróżyć. A może nie?
1: Znaczy mnie zawsze ciągnęło, ja nigdy nie byłem zmuszony przychodzić na treningi na łyżwę od najmłodszych lat, kiedy rodzice mnie prowadzali na treningi. Ja zawsze robiłem to z przyjemnością, ale też wiadomo, to już troszkę inaczej wygląda, kiedy jest się zawodowcem i wiadomo, nie zawsze jest to sama przyjemność, nie jest to zawsze z uśmiechem na twarzy, nie ma co już się oszukiwać, bo są też ciężkie momenty, nawet samo to, że powiedzmy jest dzień, w którym muszę usiąść na 3 godziny na rower stacjonarny, no nie jest to najprzyjemniejsze, ale ja już się nie zastanawiam, czy mi się chce, czy mi się nie chce, po prostu to wykonuję.
0: Czas podsumowań sezonu, który za tobą mówisz, że nie było łatwo. No w ogóle ten wasz short track to nie jest za specjalnie łatwy, ale co możesz powiedzieć o tym, co za tobą?
1: Było bardzo ciężko przede wszystkim ze względu na to, że im wyżej się leci, tym głośniej się spada. Ja się czuję, że spadłem całkiem solidnie, ale strzepałem z siebie kurz, piach i idę dalej. Dlaczego tak? Jednak w sezonie olimpijskim naprawdę każdą praktycznie cegiełkę, którą mogłem dołożyć, to dołożyłem. Wszystko, co zależało ode mnie, czuję, że wykonałem. Ale coś, czego zabrakło, myślę, to troszkę luzu. Ta presja była naprawdę spora i niektóre rzeczy nie wykonałem ich źle, tylko bym powiedział, że może w złym momencie, w złym czasie. Na przykład jeśli chodzi, tutaj muszę uderzyć się w piersi, na przykład może za wcześnie wagę zrzuciłem, tak? I byłem w bardzo dobrym momencie za wcześnie. Miałem bardzo dobrą formę za wcześnie. Ten sezon, kiedy zacząłem przygotowywać się do niego, kiedy zacząłem trenować, ja czułem, że to jest ten sezon, w którym ja mogę zdobyć ten medal igrzysk, ale to było za wcześnie. Po prostu. I do igrzysk i nawet do sezonu po prostu już nie miałem takiej formy i to się też odbiło psychicznie, bo ciężko jest zaakceptować. Pierwszy raz zderzyłem się z tym, że jest ciężko, bo jednak zawsze z roku na rok ja po prostu progresowałem, było coraz łatwiej, progresowałem, więc to przychodziło łatwo i przyjemnie. Teraz w tym momencie zaliczyłem taki po prostu trochę strzał od życia po prostu, ale tak jak mówię, ja się potem pozbierałem i teraz wracam i jestem w stanie dalej pracować, tylko jest większy luz, bo jednak to nie jest sezon igrzysk, więc muszę na spokojnie wrócić po prostu do trenowania i wiem, że będzie dobrze.
0: No to jest coś, z czego należy wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby to się nie powtórzyło przed kolejnymi ważnymi zadaniami. Zawsze coś z czegoś wynika i coś dobrego, z czegoś złego można też wyciągnąć. A powiedz, z jakimi nadziejami tak na dobrą sprawę jechałeś na igrzyska, no i czym to się skończyło?
1: Znaczy tak, zacznijmy od tego. Są dwa różne podejścia do moich oczekiwań na igrzyska w Mediolanie, bo jeśli patrzyłem na igrzyska przez pryzmat sezonu wcześniejszego, ja tam jechałem walczyć o medal, ale po drodze na igrzyska w sezonie tym olimpijskim miałem tyle właśnie jakby... No to były ciężkie chwile, nawet nie powiedziałbym, że to były parabole, tylko był w pewnym momencie dołek, z którego oczywiście wygrzebałem się w jakimś tam stopniu, ale dalej to nie było to samo. To było po prostu ciężkie pod tym kątem, ale tak jak powiedziałeś, ja też jestem zawodnikiem, który dużo zbiera danych i mam z czego to analizować i wiem, jakie wnioski mogę wyciągnąć, więc po prostu trzeba za 4 lata te wnioski po prostu mieć przy sobie, pamiętać i wykonać tą robotę poprawnie. A tak naprawdę teraz, wchodząc w ten sezon, ja nie będę się zastanawiał, jak było na igrzyskach, tylko po prostu muszę wykonać robotę znowu i to po prostu z większym luzem. To jest najważniejsze też.

0: A to u cioci na imieninach.
1: Bardzo takich, powiedziałbym, spokojnych imieninach. Ekstraklasa wraca na Rejmonta. Tam nie było spokojnie wczoraj. Wisła Kraków w piątek pokonała Chrobrego Głogów 2-0, to przedwczoraj, i przypieczętowała awans do Ekstraklasy. Rozłąka z elitą miała trwać chwilę, a ostatecznie kibice czekali na powrót 4 lata. W tym czasie w klubie nastąpiły poważne zmiany, a jego właściciel otwarcie mówi, że gra w Ekstraklasie to zaledwie przystanek w drodze po wyższe cele. O świętowaniu pod Wawelem i planach Wisły na przyszłość Krzysztof Zimoch.
2: Przed pierwszym gwizdkiem meczu z Chrobrym tylko najbardziej absurdalne scenariusze zakładały, że trwający sezon może skończyć się dla Wisły inaczej niż w sposób, który kreślił się od pierwszej kolejki. Ale nauczeni doświadczeniem ostatnich lat na wybuch radości czekali do ostatniej chwili piątkowego meczu. Po pewnym zwycięstwie 2-0 można było w końcu świętować.
3: Czekali tyle miesięcy!
2: No i zaczęło się. Na trybunach. W szatni. I na ulicach Krakowa.
4: Oczywiście awans jest pięknie. Jest przepiękna historia.
5: Ale trochę czekaliście 4 lata.
4: Nie żałujemy, bo... Widać było wiarę w kibicach.
6: Szczerze mówiąc, o 4 lata za długo. Każdy rok Wisły poza Ekstraklasą jest dla takiego klubu jak Wisła jest czymś upokarzającym.
2: Dla Wisły 4 lata były jak 4 dekady. Klub fundował kibicom sinusoidę doświadczeń. Od przeprosin ówczesnego współwłaściciela Kuby Błaszczykowskiego.
7: Jest mi z tym kolejnie ciężko, ale zrobię wszystko, żeby Wisła wróciła tam, gdzie jest miejsce.
2: Przez sensacyjne wywalczenie Pucharu Polski 2 lata temu.
8: Wisła Kraków zdobywa Fortuna Puchar Polski!
2: Po kolejne lata bez awansu. Przeciągający się powrót na piłkarski szczyt w Polsce pozwolił jednak Białej Gwieździe przejść znaczącą transformację.
9: Sama Wisła jest zupełnie inna. Ja oceniam te ostatnie 3, powiedzmy, lata jako okres takiego kalibrowania Wisły.
2: Uważa dziennikarz sportowy Przemysław Langier.
9: Dzisiaj wszyscy wiemy, jaka jest Wisła, że Wisła chce być pionierem, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o innowacje. Wiemy, że Wisła ma tak skonstruowany sztab, żeby faktycznie czerpać jak najbardziej czy to ze sztucznej inteligencji, czy z liczb.
10: Wykonali zadanie trudne, bo zadanie, które było obciążone takim wielkim napięciem psychicznym.
2: Dodaje komentator TVP Sport Mateusz Borek.
10: 4 lata wyczekiwania, ale Wisła wraca do domu, wraca do Ekstraklasy. Trzeba się cieszyć, po prostu miejsce Wisły Kraków jest w Ekstraklasie.
2: Sukces ma wielu ojców, ale pod Wawelem bez problemu wskazują tego najważniejszego. Prezes i współwłaściciel Wisły. Postać tyle niebanalna, co kontrowersyjna, która z jednej strony mówi o wyborze trenera z pomocą AI, z drugiej woli przegrać walkowerem ze Śląskiem Wrocław, niż jeździć na wyjazdy bez kibiców. W piątek podkreślał, że to wszystko na tę chwilę didaskalia. Liczy się tylko powrót Wisły do Ekstraklasy.
11: Na pewno jest wzruszenie, bo wiecie, jak tyle razy trzeba było wstawać po przegranym barażach albo sezonie i mieć siłę, żeby siebie zmotywować, a dopiero jeszcze zespół, partnerów, sponsorów i całą drużynę. Natomiast cieszę się, że jesteśmy tutaj w miejscu, w którym jesteśmy.
2: Ale w tym miejscu Jarosław Królewski nie chce długo zagrzać miejsca. Awans Wisły do Ligi Mistrzów przed 2030 rokiem. Pomóc ma w tym m.in. wysoki budżet. Na przyszły sezon to 70 milionów złotych. Z perspektywy klubu jednak wciąż grającego na zapleczu Ekstraklasy, mimo wszystko, i doświadczeń takich drużyn jak Widzew Łódź, gdzie pieniądze od razu nie gwarantowały sukcesu, czy te deklaracje mogą dziwić?
9: Słowami Jarosława Królewskiego ja w ogóle nie jestem zaskoczony, bo wiem, jakim człowiek jest Jarosław Królewski. To jest ten typ człowieka, już niezależnie od sportu, niezależnie od boiska, który nie widzi żadnych ograniczeń. On nie chce widzieć tych ograniczeń. Być może one są, być może on czasem przesadza. Być może faktycznie poprzeczka wisi wyżej niż mu się wydaje.
2: Co teraz czeka Wisłę? Królewski rewolucji nie planuje, ale eksperci mówią o koniecznej ewolucji.
10: Wydaje mi się, że ten zespół będzie przebudowany, na pewno wzmocniony. Zobaczymy, jaka będzie decyzja w sprawie przyszłości trenera, bo trener nie miał żadnej klauzuli w kontrakcie, jakby automatycznie przedłużającej umowę.
2: Mariusz Job, którego kontrakt obowiązuje do czerwca, zdaje się na łaskę prezesa.
0: Zupełnie ten temat nie funkcjonuje, nie istnieje w mojej głowie. Na ten moment ja się skupiałem przede wszystkim na codziennej pracy.
2: Drużyna, choć w euforii, twardo stąpa po ziemi. Pomocnik Kacper Duda podkreśla zresztą, że ten sezon przecież jeszcze się nie skończył.
3: Planem jest mistrzostwo pierwszej ligi i o tym trzeba powiedzieć głośno, że te dwa następne mecze musimy wygrać, żeby przyklepać te pierwsze miejsce, bo to od początku było naszym celem. No i też fajna sprawa, jeśli się nie mylę, jesteśmy od pierwszej kolejki liderem i tak było przez wszystkie kolejne, więc naprawdę fajnie będzie przyklepać ten awans takim liderowanym w tabeli przez każdą kolejkę.
2: O przyszłości myślą za to decydenci i kibice, którzy już deklarują, że w przyszłym sezonie oj się będzie działo.
12: Wisła będzie w ciągu kilku lat naprawdę na topie. Tak. I naprawdę niech się boją Legie, Lechy i inne tam górniki, bo no naprawdę my zamieszamy. My nie wchodzimy po to, żeby się plątać. No.

0: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
1: No tak, a Wiśle Kraków, gratulujemy. Jeszcze taka dokładka do tego materiału z Krakowa. No ale my zajmujemy się teraz piłką na ciut wyższym poziomie niż ta na razie krakowska. Przenosimy się do Francji.
2: On est rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Et but! But de Zidane!
3: Second poteau, Pavard!
4: Rozgrywki Ligue 1 wchodzą na ostatnią prostą przed sprintem, bo oto rozgrywana jest przedostatnia kolejka francuskiej ekstraklasy. Ale zanim do tego wrócimy, nieco retrospektywy. Spójrzmy wstecz na rewanż w Monachium, gdzie Bayern gościł Paris Saint-Germain. Po latach chudych paryski zespół wyrasta na jedną z wiodących drużyn starego kontynentu. Mimo że miał w swoich szeregach wielkie gwiazdy w przeszłości, to jednak ku rozczarowaniu sfrustrowanych wielbicieli PSG drużyna, która dominuje na krajowym podwórku, odpadała na wcześniejszych szczeblach drabiny rozgrywek europejskich. Przededniu rewanżu popularny i niebrukowy dziennik Le Parisien stwierdza, że do Monachium wraca szaleństwo i dodaje, że jest nadzieja na sukces stołecznego zespołu. Nadzieja była, ale sprawy nie były też ostatecznie przypieczętowane, bo zespołowi ze stolicy Bawarii wystarczyła dwubramkowa przewaga. Jedna bramka oznaczała dogrywkę. Czyli na dwoje babka piłką wróżyła. Słynny sportowy dziennik L'Équipe nazajutrz po rewanżu stwierdził, że magia powróciła. Paryskie bary i ulice eksplodowały, ale cieszyli się także kibice w Marsylii, odwiecznego wroga PSG tamtejszego Olimpiku. Względy narodowe biorą górę nad lokalnym patriotyzmem. Teraz kierunek Budapeszt, stwierdzają francuskie media, które nie kryją optymizmu przed finałem Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Arsenal jest ich zdaniem do pokonania. Przekonani są o tym kibice PSG, którzy mają nadzieję, że ich ulubieńcy po raz pierwszy od wielu, wielu lat obronią wywalczony w ubiegłym roku tytuł najlepszej drużyny klubowej na starym kontynencie. Na razie Paris Saint-Germain pewnym krokiem zmierza po obronę kolejnego trofeum. Tym razem chodzi o mistrza Francji. Wprawdzie Lens nie rezygnuje, ale chyba wszystko rozstrzygnie się we środę, kiedy zostaną rozegrane dwa zaległe spotkania. Jednym z nich jest przebój sezonu. Właśnie Lens PSG, wicelider, gra u siebie z liderem. Jednak jeszcze przed tym końcem kolejki Paryżanie mają aż 3 punkty przewagi nad zespołem z północy i o jeden mecz rozegrany mniej. W piątek Lens walczące o Ligę Mistrzów grało z Nantes, które po sensacyjnym zwycięstwie nad Olympiquem Marsylia zachowały jeszcze cień nadziei na utrzymanie się w Ligue 1. Pierwsza połowa meczu rozczarowała. Więcej było przepychanek. Na zielonej murawie kłębiło się jak w tyglu, tym razem w kolorze błękitno-żółto-czerwonym, czyli w barwach Nantes i Lens. Druga połowa była znacznie ciekawsza. Nantes śmiele atakowało. Le Penant strzelił z voleja w prawy dolny róg, ale bramkarz Rizard w imponujący sposób obronił. Potem jednak sędziowie w ciągu 2 minut nie uznali 2 goli strzelonych przez Lens. Niezła wydajność panów z gwizdkiem. Wreszcie, gdy spotkanie chyliło się już ku końcowi, do dalekiego wyrzutu z autu dopadł Suarez i bez trudu wpakował piłkę do siatki. Lens, Nantes 1-0. Dla Lens to nadzieja na Ligę Mistrzów, a Kanarki po 14 latach obecności w elicie Francji spadają z Ligue 1. Pozostałe mecze tej kolejki rozgrywane są o tej samej porze dzisiaj o 21:00. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
5: Z Anglii do Hiszpanii.
6: Del Barça! ¡Qué golazo, señores!
7: W Hiszpanii końcówka sezonu wygląda dziś jak kilka osobnych wyścigów rozgrywanych jednocześnie. Barcelona jest o krok od mistrzostwa, na dole tabeli trwa desperacka walka o utrzymanie, o europejskie puchary bije się pół ligi, a wokół Realu Madryt narasta chaos. Kolejne pożary w klubie gaszone są tam dziś bardziej łatwopalną substancją niż spokojem i rozsądkiem. 35. kolejka zaczęła się od szalonego spotkania w Walencji. Levante wygrało z Osasuną 3-2 i zrobiło gigantyczny krok w stronę utrzymania. Drużyna z Pampeluny od 40 45 minuty musiała radzić sobie w dziesiątkę po czerwonej kartce dla bramkarza Sergio Herrery, który zatrzymał ręką akcję rywali daleko przed polem karnym. Przez niemal całą drugą połowę utrzymywał się remis 2-2, ale kiedy mecz wydawał się zmierzać do podziału punktów, w 90 minucie bohaterem gospodarzy został Etae Young. Jego zwycięski gol wywołał eksplozję radości na Estadi Ciudad de Valencia. Potem przyszły kolejne mecze i równie wielkie emocje. Elche zremisowało z Alaves 1-1, ale to wynik, który właściwie nikogo nie satysfakcjonuje. Oba zespoły dalej pozostają uwikłane w brutalną walkę o utrzymanie, a na dole tabeli zrobił się dziś prawdziwy ścisk. Różnice punktowe są minimalne i tam praktycznie każdy gol, każdy punkt i każda kolejka potrafią kompletnie wywrócić układ ligi do góry nogami. Bardzo ważne zwycięstwo odniosła Celta Vigo. Drużyna z Galicji wygrała w Madrycie z Atletico 1-0 i dalej pozostaje bardzo blisko europejskich pucharów. Zupełnie inne nastroje panują w Atletico. Drużyna Diego Simeone wygląda na zespół kompletnie wyczerpany sezonem. Kilka dni po bolesnym odpadnięciu z Arsenalem w półfinale Ligi Mistrzów, Madrytczycy znowu zawiedli, a nad całym projektem Simeone zaczyna unosić się pytanie, czy to nie jest koniec pewnej epoki. A nad tym wszystkim unosi się oczywiście El Clasico. Barcelona może dziś zamknąć sezon i przed własną publicznością przypieczętować Mistrzostwo Hiszpanii. Drużyna Hansiego Flicka wygląda spokojnie, dojrzale i bardzo pewnie. W Katalonii czuć atmosferę oczekiwania na fetę. Zupełnie odwrotnie niż w Madrycie, bo w obozie królewskich trwa dziś regularny chaos. Hiszpańskie media od kilku tygodni opisują napięcia w szatni, konflikty między piłkarzami i coraz większe zmęczenie jednym z najbardziej rozczarowujących sezonów ostatnich lat. Coraz częściej wraca też temat zmiany trenera. Wśród nazwisk wiązanych z Realem pojawia się José Mourinho, a Florentino Pérez ma podobno szukać człowieka, który znowu zaprowadzi porządek w drużynie pełnej wielkich ego i gigantycznych oczekiwań. I właśnie dlatego ten klasyk ma dziś wyjątkową atmosferę. Barcelona gra o mistrzostwo, Real Madryt gra o honor, o przyszłość projektu i być może o spokój całego klubu. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
1: A w El Clasico bez Roberta Lewandowskiego w składzie podstawowym. Zobaczymy, co będzie później. Teraz Włochy.
8: Zielinski z Laporta, di Corripetto, calcia! È una magia! Quella di Zielinski!
9: Totti! Francesco Totti!
10: Siamo! Campioni! L'Italia è campione d'Europa!
11: Forse non sarà una canzone.
12: W ligowym kotle włoskiej Serie A ciągle się gotuje. Atmosfera coraz bardziej gorąca, choć znamy już pierwsze rozstrzygnięcia. Po Scudetto zgodnie z oczekiwaniami sięgnął mediolański Inter, barwy którego reprezentuje nasz rodak Piotr Zieliński. Dziennikarze La Gazzetta dello Sport przyznali Polakowi notę 9/10, oceniając cały rozegrany przez niego sezon i nazwali największą niespodzianką, zwłaszcza rundy rewanżowej. Wiadomo też, że w Lidze Mistrzów na pewno zagra Napoli, które dopiero jutro zmierzy się z zespołem Bolonii, ale miało na tyle bezpieczną zaliczkę punktową na koncie, by już móc powoli przygotowywać się mentalnie do następnego sezonu. Reszta czołówki jeszcze walczy. Wczoraj wieczorem komplet punktów z dalekiej Apulii przywiózł do Turynu Juventus, pokonując Lecce 1-0 po bramce Duszana Vlachowicza, która padła już w, uwaga, 12 sekundzie spotkania. Bianconeri wyprzedzili w tabeli Milan, który jeszcze dziś wieczorem mierzy się na swoim stadionie z bergamską Atalantą, plasującą się na 7 pozycji, ale wciąż walczącą o europejskie puchary. Dzisiaj w południe trudny mecz w Weronie wygrało Como Cesca Fabregasa. Lariani są już pewni awansu do rozgrywek europejskich, co jest legendarnym sukcesem tego klubu i projektu znad malowniczego jeziora w Lombardii. Pozostaje przekonać się, czy będzie to Liga Konferencji Europy, Liga Europy, czy też Liga Mistrzów. Na nią komaski również wciąż mają matematyczne szanse i to mimo przewagi punktowej rywali. Do Serie B spadają na pewno Pisa i Ella z Verona. Walczy jeszcze Lecce, prowadzone przez Eusebio Di Francesco, który w dwóch poprzednich sezonach zaliczał już spadki do drugiej ligi jako trener Wenecji i Frosinone. Jak na ironię, oba te zespoły wracają do Serie A, bowiem wywalczyły w tym sezonie dwa pierwsze miejsca w drugoligowej tabeli. Zaś Di Francesco może zaliczyć trzeci spadek z rzędu. Dużo będzie zależało od finałowej korespondencyjnej rywalizacji z zespołem Cremonese. Tymczasem w najbliższą środę finał Pucharu Włoch. Na Stadio Olimpico w Rzymie zmierzą się ze sobą drużyny Interu i Lazio. Kopiuj w klasie. klej meczu z minionej kolejki ligowej. Inter przyjechał do Rzymu w sobotę i pokonał Lazio 3-0 w walce o ligowe punkty. Teraz jeden mecz rozstrzygnie kwestię Coppa Italia. Jeśli po trofeum sięgnie Lazio, otrzyma bilet do Ligi Europy pomimo niskiej pozycji w tabeli, podobnie jak rok temu Bologna. Biancocelesti zapowiadają walkę o każdy metr boiska i o każdą piłkę, ale faworytem starcia będą Mediolańczycy. Dla Radia 357 Marcin Nowomiejski, Eleven Sports.
1: A teraz do Anglii, choć podobno w Anglii już byliśmy, ale nie. What a goal! Goal of a lifetime! Goal from his wildest dream! Beautiful! Beautiful! When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
13: Ważny zwrot akcji w walce o mistrzostwo Anglii mieliśmy w poniedziałek. Manchester City stracił punkty po remisie z Evertonem, a to postawiło Arsenal w jasnej sytuacji. Losy tytułu znów znalazły się wyłącznie w ich rękach. Do triumfu wystarczy nie potknąć się w ostatnich trzech kolejkach. Poniedziałkowe starcie Evertonu z City było szalenie emocjonujące. Obywatele do przerwy prowadzili na terenie rywali 1-0 po trafieniu Jeremiego Doku i wydawało się, że będą spokojnie kontrolować sytuację. Wszystko jednak posypało się w 68 minucie, gdy złe podanie do tyłu Marka Gueye'ego dało rywalom sytuację sam na sam. Ten skrzętnie wykorzystał Thierno Barry, a De Toffis w ciągu niespełna kwadransu trafili trzykrotnie. Z 1-0 dla City zrobiło się 3-1 dla Evertonu na niecałe 10 minut przed końcem regulaminowego czasu gry. Obywatele nie złożyli jednak broni. Najpierw odpowiedział Erling Haaland, a właściwie w ostatniej akcji meczu, w 7 z doliczonych minut, świetnym strzałem popisał się Doku, ratując remis. Nie zmienia on dużo, bo City wciąż musi liczyć na potknięcie Arsenalu, ale w przypadku ewentualnego remisu rywali znów mogą przeskoczyć ich bilansem bramkowym. Pomimo rozczarowującej straty dwóch oczek, zarówno Pep Guardiola, jak i jego podopieczni nie zamierzali składać broni i w sobotę wykonali swoje zadanie. W spotkaniu z Brentfordem wygrali 3-0, choć nie mieli łatwo. Długo zajęło im napoczęcie rywali. Udało się to dopiero w drugiej połowie, gdy trafił wyrastający w ostatnich tygodniach na lidera ofensywy Doku. Potem przeciwników dobili jeszcze Haaland i Omar Marmoush, ale nie zabrakło kontrowersji. Przy stanie 1-0 w polu karnym padł Kevin Shade i wydaje się, że sędzia mógł wskazać na wapno. To byłby przełomowy moment spotkania, ale karnego nie było i City dowiozło zwycięstwo. Dzięki temu obywatele wciąż mogą wywierać presję na Arsenal, który dziś grał na terenie West Hamu swój w teorii najtrudniejszy mecz na finiszu. Po starciu z walczącymi o ligowy byt stołecznymi rywalami zostaną im jeszcze konfrontacje z Burnley, które już spadło, oraz Crystal Palace, które w Premier League nie gra o nic, a w dodatku kilka dni później będzie grało historyczny finał Ligi Konferencji z Rayo Vallecano. Jeśli Guardiola miał liczyć na uśmiech losu, to właśnie w tej kolejce. Konferencję prasową zakończył słowami "do boju błoty" i skrzyżowaniem ramion w geście charakterystycznym dla ich kibiców. O tym, czy West Ham wyświadczył mu przysługę, opowiedzą jeszcze Tomek i Mateusz. W walce o Ligę Mistrzów awansu pewny jest już Manchester United, a w rywalizacji o czwarte i piąte miejsce w tych rozgrywkach pozostają jeszcze Liverpool, Aston Villa oraz Bournemouth. The Reds mogli zapewnić sobie awans już wczoraj, ale zremisowali u siebie 1-1 z Chelsea, która powiększyła dorobek punktowy po raz pierwszy po serii 6 ligowych porażek, ale i tak traci dystans do europejskich pucharów. Villa z kolei mogła zagwarantować sobie bilet do Champions League dziś, ale straciła punkty z Burnley. Sytuacja nie jest jednak zła, a wciąż pozostaje jej jeszcze furtka w postaci Ligi Europy, gdzie po wyeliminowaniu Nottingham Forest zagra w finale z Freiburgiem. Bournemouth za to wygrało 1-0 z Fulham, kontynuując 16-meczową serię bez porażki i utrzymując przy życiu swój sen o europejskiej elicie. Wisienki czeka jednak trudne zadanie, bo w ostatnich dwóch kolejkach muszą nadrobić 4 oczka straty do konkurencji, a w grę wejść może jeszcze bilans bramkowy. Dla Radia 357 Kacper Klasiński. Angielskie Espresso.
14: Arsenal wciąż na czele tabeli 1-0 z West Hamem.
1: Żegnamy się. Dziękujemy za dziś. Maciej Karolak, Tomasz Gorazdowski,
14: Mateusz Fusiarz.

0: Radio 357. Klucz do autostrady.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Daniel Wyszogrodzki. Zapowiedziałem na dzisiaj muzyczną orgię spod znaku The Rolling Stones. Dwa powody na taki pomysł. Od 5 maja, czyli od ubiegłego wtorku, świat żyje zapowiedzią nowego albumu Stonesów. Nowy album zatytułowany Foreign Tongues, obce języki, ukaże się 10 lipca i to już jest potwierdzone. Były wcześniejsze sygnały, teasery prasowe, był słynny singiel winylowy grupy The Cockroaches. No to już nie jest najlepszy kamuflaż, bo stąd się używają go od lat, no ale to o to chodzi, żeby wszyscy się domyślali. No ale przede wszystkim jest info już oficjalne. Producentem jest ponownie Andrew Watt, podobnie jak przy Hackney Diamonds, podobnie jak przy nowych płytach Paula McCartneya, który to zresztą on polecił Stonesom tego producenta. Posłuchajmy na początek piosenki, którą już chyba wszyscy dobrze znamy, ale jeszcze nie słuchaliśmy jej razem. In the Stars.

był nowy singiel The Rolling Stones, In the Stars. Piosenka Jaggera i Richardsa, oryginał pop-rock w stylu Stonesów, ale taki unowocześniony. Po raz pierwszy słuchaliśmy razem, więc proszę dać mi znak, co państwo o tym nagraniu myślą. Mnie się podoba. Daniel.Wyszogrodzki, radio357.pl. A co więcej wiem o tej płycie, która 10 lipca no, sama odpowie na nasze pytania i wątpliwości. A propos wątpliwości, znamy gości. Znaczy nie a propos, tylko do rymu. Paul McCartney wystąpił na Hackney Diamonds, zagrał tam na basie w jednej piosence, ale tak naprawdę było wiadomo, że zagrał w dwóch i ta druga na tą płytę została odłożona. Robert Smith z The Cure, który po prostu stał w korytarzu i Jagger się z nim przywitał. Powiedział, to ty chyba jesteś ten, a to pan jest ten, a no tak. No i to może coś zaśpiewamy i tam dołączył gdzieś do chórków. Chad Smith, perkusista z Red Hot Chili Peppers, no na tym zestawie perkusyjnym, tam rzeczywiście do zmian dochodzi ostatnio, z różnych powodów, jak wiemy. Steve Winwood, świetny muzyk. Nawet jeżeli tylko na organach zagra, to i tak się bardzo cieszę, że jakoś się te ścieżki ich przycięły, bo bardzo, bardzo lubię i szanuję. No, kto wie, ten wie, prawda? Traffic i tak dalej. Blind Faith. Ale też kolejne nagranie z udziałem Charlie'ego Wattsa będzie, podobnie jak na Hackney Diamonds. Jest to tam zapis ostatnich sesji z udziałem oryginalnego perkusisty z roku 2021. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że to będzie 14 utworów, dwa covery. Jest lista tytułów w sieci, to taki przeciek był właściwie niepotwierdzony, ale bardzo prawdopodobna, można to sprawdzić. Trzej członkowie zespołu, jak to brzmi, prawda? Trzej członkowie zespołu, no tak, no. And then they were three, był taki tytuł płyty. Trzej udzielili wywiadów w popularnych programach telewizyjnych. Razem byli u Conana O'Briena, osobno u Jimmy'ego Fallona. Najbardziej podoba mi się Ronnie Wood z harmoniką. No i oczywiście drugie skrzypce, znaczy druga harmonika, Fallon, musiał dołączyć. Spontanicznie wyjął z kieszeni harmonikę. W ogóle się nie umawiali. Nie wspomniałem jeszcze o okładce. Co państwo na to? Co państwo na to? Jeżeli ktoś nie widzi jeszcze okładki, to na moim profilu, na mojej stronie, na moim Instagramie straszy to okładka wszędzie. Bardzo mi się podoba. Daniel.Wyszogrodzki, radio357.pl. Tak jak nie podobała mi się Hackney Diamonds. I nigdy się nie przyzwyczaiłem do niej. Po prostu mi się nie podobała. Ta jest nowa, odważna. Jest to dzieło artysty amerykańskiego, który nazywa się Nathaniel Mary Queen. I polecam się nim w ogóle zainteresować, bo bardzo ciekawe prace robi. Tu są trzy jego takie bardzo wyraziste, ekspresyjne, ekspresjonistyczne karykatury trzech członków, tych, co to mówiliśmy, że jeszcze ich trzech zostało. Pocięte, złożone. Zaczynało się od takiego pucla, który się układał sam w sieci. No tak, to takie to były zwiastuny tej płyty. Nathaniel Mary Queen, bardzo ciekawy artysta. No to było przed chwilą to popularne oblicze The Rolling Stones, a teraz druga strona singla. Utwór znany do tej pory wyłącznie z kopii limitowanego singla. Słuchaliśmy winylowego singla, słuchaliśmy go w gorszej jakości, teraz w doskonałej cyfrowej. No to zresztą taki doskonały przykład blues rockowego pazura The Rolling Stones. Rough and Twisted.

Rough and Twisted. No, jakbyśmy dwóch innych zespołów słuchali, prawda? To jest też jedna z tych tajemnic The Rolling Stones, że oni są, potrafią być tak eklektyczni, zawsze jednak pozostawając sobą. Pop rock, blues rock, no ostry, drapieżny utwór. Rough and Twisted. Dwa za nami, 12 przed nami. Wspomniałem o coverach. Nie znamy jeszcze wersji The Rolling Stones, ale możemy ją sobie wyobrazić, słuchając oryginałów. Pierwszy z nich to piosenka Amy Winehouse. You Know I'm No Good. Wybrałem dla nas surową wersję demo. Może właśnie taka zainteresowała i zainspirowała Rolling Stonesów. No to spora niespodzianka, ale utwór bardzo ciekawy i sobie staram się, słuchając go, wyobrazić sobie wersję Rolling Stonesów. Posłuchajmy i pofantazjujmy. Amy Winehouse.

To była Amy Winehouse, utwór nosi tytuł You Know I'm No Good, wersja demo, taka dosyć surowa, ale ciekaw jestem bardzo, jak zrobią to Rolling Stonesi, bo jestem przekonany, że zrobią to naprawdę ciekawie. Na albumie, proszę Państwa, Foreign Tongues powraca gość znany nam tak długo, jak istnieją sami Stonesi, ale jako zaproszony muzyk pojawił się dopiero na Hackney Diamonds. No tam wcześniej coś dośpiewał raz i drugi. Paul McCartney, bas. To była oficjalna informacja wtedy, 2023, że zagrał w dwóch utworach. Jeden się ukazał na Hackney Diamonds, przed nami drugi, przed nami w lipcu. Bo teraz za chwilę niespodzianka. Uwielbiam Paula za wszystko. Uważam, że to jest geniusz. Natomiast jako basista, moim zdaniem, nie ma równych. Jestem fanem tego instrumentu i kilku innych basistów również bardzo cenię, ale... Paul przewodzi. No nie mogę się doczekać tej jego płyty nowej, bo czeka nas teraz bardzo sympatyczna próbka talentu Sir Paula. Jego nowy album będzie nosić tytuł, to już jest wiadomo od jakiegoś czasu, The Boys of Dungeon Lane. Ma się ukazać 26 maja. No jednej ładnej piosenki już razem słuchaliśmy, przed nami druga, nagrana z udziałem przyjaciela Ringo Stara. Co się ostatnio wydarzyło? Rozmawialiśmy o tym na antenie. Nowa płyta Stonesów, nowa płyta McCartneya, nowa płyta Ringo Stara. Perkusista ma 85 lat i wydał niedawno album. Będziemy do niego wracać, bo warto. Producentem jest Andrew Watts, więc wszystko zostaje w rodzinie. W tej piosence, której zaraz posłuchamy, Paul McCartney śpiewa, gra na gitarach elektrycznej, akustycznej, na basie, na fortepianie, na wurlicerze. Ringo Starr śpiewa, perkusja, tamburyn. Andrew Watts, gitara, syntezator. Chrissy Hynde, backing vocals. Piosenka nosi tytuł Home to Us, bo cały nowy album McCartneya nawiązuje do młodości w Liverpoolu, a ja bardzo się cieszę, że nasza autostrada przejdzie niedługo przez to miasto, które bardzo lubię, w którym chętnie bywałem, no najczęściej w związku z Wielką Czwórką, ale o tym to już opowiem, jak wyjdzie płyta Paula McCartneya, czyli pod koniec maja. A teraz ta nowa piosenka zatytułowana Home to Us.

Home to Us. Ilu jest, proszę Państwa, artystów, których nowy utwór można rozpoznać, których można rozpoznać po nowym utworze już w kilku taktach. To byli przyjaciele Paul McCartney, Ringo Starr, starzy bardzo już kumple. Wesołe jest życie staruszka, chciałoby się powiedzieć, zwłaszcza patrząc na Ringo Starra. Chociaż i McCartney też daje radę. Jeszcze na chwilę pozostaniemy przy oczekiwanym albumie Rolling Stonesów Foreign Tongues, bo wspominałem, drugi cover się na nim znajdzie. Tutaj nie ma niespodzianki tym razem w wyborze artysty. Chuck Berry, idol, wzorzec, kolega Rolling Stonesów, wielbiony zwłaszcza przez obu gitarzystów, gitar Richardsa, Ronniego Wooda. Odnalazłem taki bootleg, taką płytę, gdzie, która nosi nawet tytuł Rolling Stones Play Chuck Berry. Jest tam około 20 utworów, piosenek. No, połowa z nich co najmniej się okazała na oficjalnych albumach. Carol, Round and Round, Come On, Bye Bye Johnny, Sweet Little Sixteen, Let It Rock, Little Queenie. No było tego bardzo, bardzo dużo. A co wybrali Rolling Stonesi tym razem? No numer jakby dla nich stworzony, albo po prostu ukazujący, jak silne były to wpływy. I tego nagrania też nie mogę się doczekać. Beautiful Delilah.

apple pie. Za każdym razem, kiedy ją widzę, jest z innym facetem. Chuck Berry. Proszę Państwa, są dwa powody naszej dzisiejszej muzycznej orgii. Oczekiwana nowa płyta i niezapomniana stara. Uważany za jeden z najlepszych w dorobku zespołu album Sticky Fingers ukazał się 23 kwietnia 1971 roku, czyli niedawno obchodził 55. urodziny. Zapytałem Państwa, czy warto do niego wrócić i mogło to być pytanie z lekka sugerujące, ale odzew i tak okazał się jednoznaczny, a więc tak, wracamy dzisiaj do utworów z płyty Sticky Fingers. A już ja się postarałem, żeby nudno nie było i nie zabrakło niespodzianek, jak ta.

pan Mel Harper. Szczerze, nowi Rolling Stones podoba mi się, ale tak jak podobały mi się piosenki, które już kiedyś słyszałem, mimo że dzisiaj usłyszałem ten utwór pierwszy raz. A okładka jest okropna, pan Mel Harper. Pani Kasia, spóźniłam się i nie słyszałam, czy pan redaktor mówi o okładce nowej płyty. Mnie się podoba, ciekawy koncept. Mówiłem, pani Kasia, mnie też się podoba, a nawet bardzo, zwłaszcza po tym okropnym Hackney Diamonds. Proszę mi wybaczyć ten żart muzyczny. To była wersja reggae piosenki otwierającej płytę Sticky Fingers. Śpiewał Ken Booth, a ja od razu się poprawiam i posłuchamy teraz wersji odpowiedniej. Tamta pochodziła z Jamajki, a tę zarejestrowano na Kubie, The Rolling Stones w Hawanie. Czy ja mówiłem, że widziałem ten koncert z samolotu?

Muchas gracias. 25 marca 2016 roku The Rolling Stones zagrali w stolicy Kuby. A ja leciałem tego wieczoru, jeszcze widno było. Słońce zachodziło, ale jeszcze było widno. Z Jukatanu do Polski wracałem i mogłem tylko pomachać z góry. No dobra, koncertu nie widziałem, ale czułem, że odbywa się tam pode mną, że właśnie się zaczyna. Drugi utwór z albumu Sticky Fingers, bo proszę Państwa, zachowałem dzisiaj kolejność oryginalnej płyty, kolejność utworów, zatytułowany jest Sway, a wykona go dla nas Lucinda Williams.

Lucinda Williams, Sway. Świetna, wspaniała artystka, wokalistka, gitarzystka. No i jaki ona ma zespół? Znakomicie to jest zagrane, nagrane. Ta amerykańska artystka nagrywa całe albumy w hołdzie swoim idolom, jak The Beatles, Tom Petty, Bob Dylan i właśnie Rolling Stonesi. To nagranie pochodziło z płyty You Are Cordially Invited. I to jest album poświęcony muzyce Rolling Stonesów. Ja zbieram te płyty konsekwentnie, będziemy do nich wracać. A my pozostaniemy teraz w konwencji country. No to bardzo szerokie pojęcie właściwie. Lucinda Williams, jak nagrywa własny repertuar, to jest bardziej country, jak nagrywa te swoje hołdy, to jest bardziej rockowa. A przed nami piosenka legenda, Wild Horses, kolejny utwór na Sticky Fingers. Jedna z ulubionych ballad Rolling Stones, można zaryzykowałbym, że ulubiona, często grywana na żywo. Okoliczności jej powstania wskazywały na związki zespołu z pionierem alternatywnego country czy country rocka, tragicznie zmarłym Grahamem Parsonsem, liderem zespołu The Flying Burrito Brothers, no wcześniej jednym z filarów The Byrds. Mówiło się nawet, że Graham Parsons jest współautorem Wild Horses, ale no, dane publishingowe tego nie potwierdzają. Taka plotka mogła się narodzić z tego powodu, że to właśnie The Flying Burrito Brothers, The Flying Burritos w skrócie, wykonali tę piosenkę, nagrali ją jako pierwsi przed Stonesami. Proszę Państwa, na składankach wszelakich znajduje się zwykle wersja skrócona, ale ponieważ my dzisiaj celebrujemy Sticky Fingers, to posłuchamy tego oryginalnego nagrania, tego pierwszego w pełnej krasie. Przed nami Graham Parsons, The Flying Burrito Brothers w piosence Dzikie konie.

Graham Parsons, The Flying Burrito Brothers i Wild Horses. A mnie się przypomniał Potop ostatni nasz i piosenka Ostatni nie koni. Kto pamięta, kto słuchał. Przy tej okazji bardzo dziękuję słuchaczkom i słuchaczom Radia 357 za udział w audycji, za zalew korespondencji, z którą jeszcze nie zdążyłem się w całości zapoznać nawet, ale odpisuję i nowe pomysły na potopy szykuję. Co by państwo powiedzieli na Marylę Rodowicz? Serio pytam. Daniel.Wyszogrodzki, radio357.pl. Mamy na odpowiedź już tylko rok czasu. A przed nami opus magnum albumu Sticky Fingers, utwór Can't You Hear Me Knocking w swojej pełnej krasie z legendarnym solem Micka Taylora, którego pierwotnie miało nie być, owego sola Mick Taylor miał być. No ale jednak jest. Oto i ono, oto i oni, The Rolling Stones, płyty Sticky Fingers w najlepszym nagraniu Can't You Hear Me Knocking.

No i co? No to jak dla mnie rewelacja. To było świetne nagranie już w pierwotnej wersji, bo można znaleźć tą krótszą wersję bez sola gitarowego na wydaniu Sticky Fingers Deluxe Edition, na drugim dysku. To edycja z 2015 roku. No i świetne nagranie, ale może nie rewelacyjne właśnie jeszcze. A teraz już tak. I chyba naprawdę opus magnum Stonesów ze Sticky Fingers, niezależnie od wszystkich hitów i całej klasyki, no z tego klasycznego już dzisiaj albumu. A jak radzili sobie Stonesi z tym utworem, kiedy już nie było z nimi Micka Taylora? Posłuchamy? Uważam, że warto. Wybrałem nagranie z koncertu 20 maja 2015 roku, no to zaledwie 11 lat temu, kiedy to Stonesi wykonali na żywo cały album Sticky Fingers. To jest płyta Live at the Fonda Theater, to jest 2015 roku. Porównajmy tę wersję bez Micka Taylora.

No to było Can't You Hear Me Nothing z saksofonem i solówką Roniego Wooda. Inaczej to zagrał, prawda? Ale w stylu i po swojemu zarazem. Uważam, że też bardzo, bardzo ciekawa, fajna wersja. W ogóle uwielbiam Roniego. No i wszystkich uwielbiam, państwo to wiedzą. Ale teraz mam dylemat. Czy damy radę jeszcze raz posłuchać tego utworu? No bo jest płyta z artystami country grającymi Rolling Stonesu. No zresztą nie jedna. Ale na tej ostatniej z 23 roku ten właśnie utwór wykonał jeden z moich ostatnich, no już nie takich nowych, ale nowszych gitarowych idoli, Marcus King. Ta wersja nie jest taka długa jak oryginał. No to jak, do trzech razy sztuka? Bardzo proszę.

0: Wow, to były trzy podejścia do utworu Can't You Hear Me Knocking? Studyjny oryginał, nagranie koncertowe w nieco zmienionej aranżacji. Rolling Stonesów oczywiście i ognisty cover młodego muzyka. Przy okazji Marcus King wydał właśnie dwie nowe płyty i już nie mogę się doczekać, kiedy ich razem posłuchamy.
1: Klucz do autostrady.
0: Proszę Państwa, skoro jesteśmy przy coverach, na płycie Sticky Fingers znalazł się jeden blues napisany przez Freda McDowella, zatytułowany You Got to Move. Proponuję teraz wysłuchanie dwóch ciekawych i zupełnie innych wersji tego utworu. Pierwsza to The Rolling Stones, ale nie w studio, tylko w trasie 69 roku. Tak. Przed powstaniem albumu, dwa lata przed. Utwór zarejestrowano w listopadzie w Madison Square Garden w Nowym Jorku, 69. Nie wszedł na koncertową płytę Get Your Yayas Out, ale po latach wypłynął w boxsecie na 40-lecie tych koncertów. To bardzo ciekawa próbka bluesa zagranego przez zespół na żywo, no, w swoim rockowym szczycie tak naprawdę. A następnie ten sam standard w ognistej wersji gospel.

Najpierw Stonsi w roku 69 na żywo, a teraz Naomi Shelton i The Gospel Queens w utworze You Gotta Move. A co nam zostało? No, po kolei jedna z moich ulubionych piosenek, Studio, rok 71, ale wersja rozszerzona. A tytułu lepiej nie tłumaczymy, bo mamy orgię, unikajmy kontrowersji.

Być. Proszę Państwa, w historii zespołu The Rolling Stones wydanie albumu Sticky Fingers pokryło się w czasie z kilkoma istotnymi wydarzeniami. Zespół rozstał się z Alanem Kleinem i odzyskał kontrolę nad swoim nowym dorobkiem, zarazem tracąc kontrolę nad całym dotychczasowym. Ale także, no, niestety, rozstał się ze swoim ojczystym krajem i udał do Francji na emigrację podatkową. Pożegnalny koncert Rolling Stonesów odbył się 26 marca 1971 roku w londyńskim klubie Marquee.

gdzie zespół debiutował prawie 10 lat wcześniej. Historyczne miejsce. I do tego właśnie miejsca, z klubu Marquee, pochodzi nagranie, którego teraz posłuchamy. I Got the Blues.

Przełom lat 60. i 70. obfitował w dramaty, a nawet w tragedie. Na łonie zespołu śmierć Briana Jonesa, koncert w Altamont, naloty, aresztowania, no i wreszcie staczanie się Marianne Faithfull, ówczesnej partnerki Micka Jaggera, w narkotykowy nałóg. Piosenkarka zawsze twierdziła, że jest współautorką utworu Sister Morphine, bo to ona najlepiej przecież znała problem. No ale jej koledzy Mick i Keith niechętnie godzili się na współautorstwo. Uznano je dopiero w 1994 roku i od tamtej pory tak już jest. Troje autorów podpisanych pod tą piosenką. Posłuchajmy teraz dwóch wersji tego przejmującego utworu. The Rolling Stones na Sticky Fingers, oryginał, a następnie Marianne Faithfull, ale nie z singla wykasowanego przez wytwórnię Decca, a nagranego już ho-ho w 67 roku z Mickiem na gitarze, tylko bezstrona singla Broken English, rok 82, czyli przed nami dwa razy siostra Morfina. Gotowi?

To była siostra Morfina. Najpierw Rolling Stones i potem Marian Faithful. Więc zmienimy teraz klimat, ale tylko po części, bo tematyka pozostaje mroczna, choć ironiczna. To taka ironiczna pogrzebowa, powiedzmy. Za to muzyka będzie weselsza, bo była to kolejna z wielu wycieczek Rolling Stonesów na terytorium country. I proponuję przeskoczyć oryginał, za to oddać głos tym, którzy się po prostu z country, albo nawet w country urodzili.

To była młoda Maren Morris w piosence, która była ze strony Rolling Stonesów niestosownym żartem. Oczywiście żart może być niestosowny pod warunkiem, że będzie udany. A ten był Dead Flowers. To nagranie z albumu Stoned Cold Country. To jest płyta, po którą sięgam czasami, bo tam artyści mniej lub bardziej countrowi grają repertuar Rolling Stonesów. Proszę Państwa, dostałem teraz maila następującej treści od pana Jarosława. Studenci dziękują redaktorowi za to, że sprawdzający pracę wprowadza się w dobry nastrój, słuchając Klucza dla autostrady. No bardzo mi miło, panie prowadzący, panie Jarosławie, żeby jeszcze studenci nas posłuchali, prawda? No ja muszę moich zapytać w Akademii Teatralnej, czy wiedzą, co to jest radio? Nie no, żartuję, oni wiedzą, że mam audycję w 357, ale chyba radio nie jest już częścią ich świata, nawet internetowe. No tak, to trzeba się promować. Proszę Państwa, dziękuję bardzo panie Jarosławie, dziękuję wszystkim Państwu za korespondencję. Na zakończenie wrócimy do szlachetnego oryginału, bo dzisiaj słuchaliśmy albumu, materiału z albumu repertuaru, z albumu Sticky Fingers z okazji 55. urodzin tej słynnej płyty. Album oryginalny zamyka utwór Moonlight Mile. No, trzeba przyznać, że we współczesnej ocenie niesłusznie pomijany, czy wręcz zapomniany. Bardzo ciekawa, nastrojowa ballada. Bardzo ładnie skomponowana i napisana. Świetny tekst. Przypominam, że słuchamy dzisiaj tych utworów w oryginalnej kolejności, no i stąd to będzie też w oryginalnej kolejności, ale nie zawsze w oryginalnych wykonaniach. Zapowiadałem, że ta płyta będzie dla nas taką trampoliną, z której się wybijemy na różne nasze tutaj strony i będziemy wykonywać orgiastyczne akrobacje. Gospel był blues, country, rock. No, okazało się, że można wyjść od Sticky Fingers i naprawdę powędrować tą naszą autostradą w bardzo, bardzo różne rejony. Czyli teraz jeszcze na zakończenie, ale nie na pożegnanie, Moonlight Mile.

No i jak się to Państwu podobało? Nie tylko co, nie tylko Moonlight Mile, ale to jak wyszliśmy od płyty Sticky Fingers i okazało się, że inspiracje były tak różnorodne, że słuchaliśmy bluesa, country, gospel, rocka oczywiście. No i to wszystko repertuar jednej klasycznej płyty Rolling Stonesów. Tak to dzisiaj fajnie nam ta uroczystość urodzinowa wybrzmiała. Proszę Państwa, ja chętnie nawiązuję klimatycznie do kolejnej audycji mojej szanownej koleżanki Agnieszki Szwajgier i w tej różnorodności jeszcze nie było dzisiaj czystej fortepianowej klasyki albo takiej jazzującej klasyki i dlatego posłuchamy jeszcze raz naszego przeboju wieczoru Can't You Hear Me Nothing, a ja już nie mogę się doczekać następnego spotkania.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Że muzyczne wyczucie, to wiedziałam, ale do tego jeszcze jakie wyczucie czasu ma redaktor Daniel Wyszogrodzki. Minęła 10:00.

Guayabo z nowej płyty zespołu L'Arpeggiata. I o tej płycie dziś kilka słów Państwu powiem. Milena Krupińska, Agnieszka Szwajgier, to audycja Dawniej niż wczoraj. I dziś będzie ho, ho, ho, dziś będzie barok i Mozart i muzyczne podróże przez Hiszpanię, ale także przez Amerykę Południową. A zaczniemy od czegoś zupełnie innego. Wiem, że tę melodię zna każdy, ale proszę posłuchać tego, co dzieje się w innych głosach.

No tak, jeśli ktoś z Państwa szykuje się na wesele i jeszcze nie wie, do czego zatańczy pierwszy taniec, to ja Państwu polecam, ja bym mogła do takiej muzyki zatańczyć. Orkiestra Kameralna Progres i tango z zapachu kobiety. Na pewno kojarzą Państwo tę scenę z Alem Pacino. Cudownie, cudownie wdzięczny, elegancki utwór. 8 minut po 22, 10 maja dziś. Właśnie dziś przypada rocznica urodzin Jean-Marie Leclerc'a, jednego z najważniejszych francuskich skrzypków XVIII wieku. Ważny, najważniejszy rzeczywiście bywa nazywany twórcą francuskiej szkoły skrzypcowej, no bo pisał i po francusku, i po włosku. A zrobił to tak. –

koncert skrzypcowy B-dur op. 10, część pierwsza Allegro. Jean-Marie Leclerc był nie tylko, proszę Państwa, skrzypkiem i kompozytorem, ale także był tancerzem. I być może właśnie stąd w jego muzyce tyle lekkości, rytmu, tyle ruchu. Pan Wojtek napisał: myślałem, że dziś audycję poprowadzi niedźwiedź. To jest pomysł. Może kiedyś pan Marek miałby ochotę poprowadzić dawniej niż wczoraj. Kto wie, no bo ja prowadziłam za pana Marka w czwartek audycję i państwo przeszli samych siebie, bo rozmawialiśmy o teoriach, w które wierzyliśmy jako dzieci. I więcej przeczytają państwo w poście na Facebooku. Nie będę zdradzać, powiem tylko o jednym, bo to mnie najbardziej poruszyło wewnętrznie. Otóż niektórzy rodzice mówili dzieciom, że w dolnej części bułki jest więcej witamin i dzieci powinny jeść dolną część bułki. No a wiadomo, rodzice sami zjadali górną, czyli tu chyba nie mamy wątpliwości, zdecydowanie lepszą część. No, ciekawe, czy ojciec coś takiego zrobiłby na przykład Mozartowi.

Wolfgang Amadeusz Mozart i Rondo, część trzecia z koncertu 10 Es-dur na dwa fortepiany, a zagrała Royal Philharmonic Orchestra i partię fortepianu Elisabeth Sombart i Nicola Comi. Koncert, który powstał prawdopodobnie z myślą o wspólnym muzykowaniu Mozarta i jego siostry Nannerl. To taka, jak Państwo słyszeli, jedna z chyba najbardziej pogodnych, pełnych wdzięku kompozycji koncertowych Mozarta, zwłaszcza ta część trzecia, czyli Rondo. A teraz zmieniamy nieco klimat. Zespół Tofte, grupa założona w Niemczech, usłyszą Państwo nutkę muzyki klezmerskiej, ale również i jazz, i muzykę bałkańską, i improwizację. A sama nazwa tego zespołu, Tofte, pochodzi z jidysz i oznacza dobre.

Toftę i najpierw Paquito, a następnie utwór von der Eiffel an die Musel. A skoro o muzycznych podróżach mowa, to Christina Pluchar i zespół L'Arpeggiata, dobrze Państwu znany, wydali właśnie nowy album, płyta La Torre del Oro. Została nazwana na cześć słynnej sewilskiej wieży, stojącej nad rzeką Guadalquivir. I Państwo pewnie wiedzą, że w epoce renesansu, ale również i baroku, Sewilla była jednym z najważniejszych portów Hiszpanii, no bo tam się spotykała kultura Europy i Ameryki Południowej. I właśnie tym muzycznym szlakom poświęcony jest nowy projekt L'Arpeggiata. Posłuchamy dwóch utworów z tej płyty. Najpierw utwór o niebagatelnym tytule, nieco dramaturgicznym, Que me entierren en un arpa, czyli Niech pochowają mnie w harfie.

No i co? Myśleli państwo, że będzie smutek, żal i płacz, skoro tytuł tego utworu to Kemen Tieren Nun Arpa, czyli niech pochowają mnie w harfie, a tu proszę, nic bardziej mylnego. Radość i bardzo chyba taka typowa fraza, typowe instrumentarium dla tradycyjnej muzyki latynoamerykańskiej. I sam tytuł tego utworu, czy jest mylny? No nie powiedziałabym. Myślę, że jest poetycki, jest symboliczny, a oznacza pewnie takie pragnienie całkowitego zjednoczenia z muzyką, nawet po śmierci. No bo harfa przecież w kulturze latynoamerykańskiej, a szczególnie w wenezuelskiej muzyce ludowej, jest instrumentem niemal świętym. Wiąże się ją z emocjami, z pamięcią, z życiem, ze wspólnotą i tak z pewnością również i brzmi ten instrument w utworze. Ale skoro obiecałam dwa utwory, no to proszę.

Yo vengo regando flores. Przychodzę podlewając kwiaty albo idę rozsiewając kwiaty, tak można tłumaczyć ten tytuł. I to XVII-wieczna pieśń hiszpańska, właściwie pieśń miłosna, choć nie wprost, no bo ten nasz podmiot liryczny niesie kwiaty, śpiew i uczucia, no i do kogo idzie? No wiadomo, idzie do ukochanej osoby. Zresztą w barokowej poezji iberyjskiej takie obrazy były bardzo popularne. Ogród, kwiaty, woda, no noc, wiadomo. To zawsze sugerowało emocje, sugerowało pragnienie. Bardzo Państwu polecam ten nowy album. Zerknęłam na najbliższy rok. Nie zapowiada się, żeby L'Arpeggiata występowała w Polsce, a szkoda. Mam nadzieję, że jeszcze coś może na ostatnią chwilę wskoczy. Za 20 minut 11 i właśnie zgłasza się do mnie coraz większe grono osób z zażaleniem, że wolą dolną część bułki. Serio? Chyba musimy o tym porozmawiać na osobności.

Ten ciepły, niemal wokalny klarnet to Dawid Orlowski i Indingo. A wcześniej Happy Days, Orpheus Chamber Orchestra. Zespół wyjątkowy, bo działający bez stałego dyrygenta. Proszę sobie wyobrazić, że muzycy wspólnie podejmują decyzje interpretacyjne. Jestem ciekawa, jak to się odbywa w praktyce. Jak to jest? Spotykają się na próbach i co? Kto jest za tym, żeby tu zrobić fermatę, ręka do góry? I co? I później jakoś liczą i decydują? No, ryzykowne, ale jak słychać, działa. Za 12 minut 23, to pozostańmy jeszcze przez chwilę w świecie dźwięków gdzieś pomiędzy muzyką klasyczną, tradycyjną i pomiędzy tą melancholią Ameryki Południowej.

Astor Piazzolla, Oblivion, to jeden z najbardziej przejmujących i rozpoznawalnych utworów XX wieku. Melancholijne tango, a sam tytuł oznacza zapomnienie. Zapomnienie, wspomnienie czegoś utraconego, no i tutaj konkurs. Może to być dawna miłość, może czas, którego nie można odzyskać. Myślę, że takich rzeczy jest sporo. No to melancholii ciąg dalszy.

The Secret Garden. Sally Greenaway, David Shaw, Samuel Payne i Edward Newman. I powoli, powoli zbliżamy się do końca audycji Dawniej niż wczoraj, a na zakończenie naszego spotkania wrócimy jeszcze do Krystyny Pluchar i zespołu L'Arpeggiata, tym razem pieśń La Llorona, jedna z najbardziej znanych tradycyjnych pieśni Meksyku. La Llorona, czyli płacząca kobieta, ta, która płacze. Duch kobiety, która opłakuje utracone dzieci. No, znów nieco dramatycznie, choć ta legenda ma wiele wersji, szczególnie w Meksyku. No, ale jednak zazwyczaj jest straszna, ale jest też bardzo poetycka. I w towarzystwie tej pięknej, melancholijnej pieśni o tęsknocie, o pamięci, zbliżamy się do końca naszego wieczoru i kłaniamy się, żegnamy się z Państwem. Milena Krupińska, Agnieszka Szwajgier. No to co? Do usłyszenia w kolejną niedzielę.

0: Czas na zbrodnie.
1: Drodzy Państwo, wielokrotnie pytali mnie Państwo, dlaczego w audycji Czas na zbrodnie pojawiają się tak często adwokaci, radcowie prawni, a nigdy nie było prokuratora. No, faktem jest, że bardzo często rozmawialiśmy sobie o różnych błędach śledczych, różnych błędach prokuratorskich i nigdy nie było szansy na to, żeby ta druga strona się wypowiedziała. Przyznam, że niekoniecznie z mojej winy, tylko z tego, że po prostu prokuratora do radia nie tak łatwo jest ściągnąć. A dzisiaj moim gościem jest człowiek, który mediów się nie boi, ba, nawet otwarcie mówi, że z mediami dobrze żyje i jest im wdzięczny, bo w krytycznych momentach nawet ratowali mu skórę. A dlaczego? Ano o tym wszystkim opowie mi dzisiaj pan prokurator Piotr Kosmaty. Jesteśmy w Krakowie, w prokuraturze regionalnej. Prokurator Piotr Kosmaty, prokurator tejże instytucji, a także współpracujący z Fundacją Sprzymierzeni z Grom. Dzień dobry, dobry wieczór. Jest niedziela 23.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. I potwierdzam całkowicie to, co pan redaktor powiedział. Jestem zwolennikiem współpracy z mediami. Media nie są naszym wrogiem, a wręcz przeciwnie, razem możemy dużo osiągnąć dobrego. I w mojej pracy zawodowej miało to miejsce. I jeszcze chciałbym dodać to, co pan powiedział. Tak, w jednej z bardzo poważnych spraw, którą prawie wszyscy w Polsce znają, jedynym sprzymierzeńcem w krytycznych momentach moim byli dziennikarze.
0: Czas na zbrodnię.
1: No i o tym też będziemy rozmawiać, ale no, najpierw zapytam, dlaczego tak trudno jest namówić prokuratora na szczerą rozmowę? Tak mi się przynajmniej wydaje, że z tych dwóch stron adwokaci bardzo chętnie podróżują po mediach. Adwokaci no chyba nie mają takiego kagańca jednak no założonego.
2: Tak. No przede wszystkim oni nie mają czegoś takiego, co my musimy się kierować, czyli trzymania, mówiąc kolokwialnie, w tajemnicy tego, co robimy, z tego względu, że no trudno, żeby nasi przeciwnicy, czyli osoby, które chcemy doprowadzić przed sąd i ich obrońcy, znali nasze zamierzenia. Także my no, żyjemy, jesteśmy, że tak powiem, od samego początku naszej kariery zawodowej niejako w takim środowisku owianym tajemnicą i nie powinniśmy się tym dzielić. Natomiast w żaden sposób, moim zdaniem, to nie stoi na przeszkodzie, aby informować społeczeństwo, a jedynym, najważniejszym, że tak powiem, kanałem informowania społeczeństwa, które ma prawo wiedzieć, wielokrotnie o tym mówiłem, są dziennikarze. I od razu zaznaczę, że z całą pewnością szereg moich kolegów prokuratorów ma do mnie pretensje o to, że ja traktuję tak dziennikarzy, a nie inaczej.
1: No właśnie, ale chciałem zapytać, czy bardziej traktują pana jako ucho na świat, na pracę prokuratora, czy raczej mają do pana zarzut, że pan tak chętnie wychodzi do mediów i opowiada o swojej karierze, o swojej pracy?
2: Powiem to i to. To i to. I mają mi za złe, że mówię za dużo. Natomiast jeszcze raz mówię, można to zrobić w ten sposób, że nie będzie tu szkody dla postępowania, a też ludzie mają prawo wiedzieć to, co się dzieje. No, to jest istotą demokratycznego państwa prawa, prawda? Także ja wychodzę z tego założenia. Też nie ukrywam, że przywiązywałem zawsze w moim zawodzie wagę do pewnej wolności słowa, wolności myśli. To jest realizowane przez dziennikarzy. Tak? W związku z powyższym uważam, że możemy jedno z drugim doskonale pogodzić. I od razu powiem panu jeden przykład z mojej kariery, bo wiemy, jak to wszystko funkcjonuje. Wiemy, że dziennikarze bardzo często wiedzą przed prokuratorem jeszcze dużo informacji, bo proszę pamiętać, że zanim do mnie trafi sprawa, to ją ma policja, inne służby i tam przecieki są i to wszyscy o tym wiemy. I jeden z bardzo znanych dziennikarzy zadzwonił pewnego dnia do mnie i mówi, że ma informacje na temat bardzo nieprzyjemnego przypadku pedofilii w małej miejscowości i że za tą pedofilią stoi bardzo uznany autorytet. Ja wtedy przyznałem mu rację, że tak jest, no bo już wiedziałem, że to jest, miałem tą informację o tej sprawie, ona trafiła do mnie. Natomiast poprosiłem go z uwagi na dobro tego postępowania, ale przede wszystkim z uwagi na dobro tego dziecka. To było małe środowisko. Że jeżeli on to ujawni, wszyscy będą wiedzieli, o kogo chodzi i najbardziej ucierpi na tym to dziecko. To, że mi storpeduje postępowanie i ten, który jest potencjalnym sprawcą, będzie o tym wiedział, to bo miało mniejsze dla mnie znaczenie, bo my zawsze go dorwiemy. Natomiast chodziło mi o to dziecko. I mówiąc teraz może brzydko, poszedł na układ. To znaczy powstrzymał się, mimo że jako rasowy dziennikarz nie mógł się powstrzymać, bo bał się, że nie będzie pierwszym, a to u was jest najważniejsze.
1: Prawie najważniejsze.
2: Prawie najważniejsze.
1: Zależy to, dla kogo. No,
2: ale są takie rekiny, dla których jest najważniejsze być pierwszym, okay, bez względu na wszelkie konsekwencje tego, tak? I nie poinformował o tym. Ja za to mu, mówiąc kolokwialnie, coś dałem innego.
1: No właśnie, na czym polegała ta transakcja?
2: To była transakcja wiązana, to znaczy nie skrzywdź mi tego dziecka, to mi najbardziej na tym zależy, a ja ci dam informację o jakiejś tam korupcji, której jeszcze nikt nie miał. Już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, natomiast nie był to tak drażliwy temat i ten człowiek mi pomógł. I drugi przykład, w sprawach zorganizowanej przestępczości, w której pracowałem wiele lat, prosiłem często dziennikarzy, aby w takim i w takim dniu, mówiąc krótko, jakiś temat puścili. Ja wtedy miałem założoną technikę podsłuchową. I proszę zauważyć, jak ładnie współpracowaliśmy. Dziennikarz puszczał informację, że toczy się jakieś postępowanie. Ono wzruszało, że tak powiem, opinię publiczną, ale również te osoby, których dotyczyło. I zaczynała się ich niesamowita aktywność na telefonach. I proszę zobaczyć, jak prostym sposobem można zgromadzić materiał dowodowy.
1: Czyli z jednej strony przyznaje się pan, że reprezentuje pan taką ludzką twarz prokuratury, a z drugiej przyznaje się pan również do współpracy z mediami, którym ujawnia pan informacje o toczących się postępowaniach.
2: To znaczy tak, na pewno nie ujawniam na zasadzie takiej, że łamię przepisy.
1: To prawda, ale to też jest niepopularne, żeby w ogóle przyznawać się do takiej formy współpracy z mediami, jaką pan uaktywnił.
2: No tak, natomiast wydaje mi się, że wielokrotnie to działanie było we wspólnym interesie i można powiedzieć również w interesie społecznym i nie widzę w tym nic zdrożnego, jeżeli ja nie łamię przepisów i nikomu się z tego krzywda nie dzieje. Natomiast jeżeli dziennikarze mogą mi pomóc, jak najbardziej. Ja proszę pana, panie redaktorze, prowadząc sprawę zamordowanego dziennikarza Jarosława Ziętary, również miałem prowadzoną sprawę przeciwko, w sprawie dotyczącej podejrzenia, że ja dopuściłem się szeregu przestępstw. Zawiadomili o tym oczywiście, w cudzysłowie mówmy, gangsterzy, którzy w tym postępowaniu występowali. Miałem wziąć łapówki, miałem zmuszać do fałszywych zeznań osoby, które jakby panie zobaczył i mnie, to ja nie mogłem zmuszać ich, bo to jest fizycznie niemożliwe. I ja powiedziałem na protokół prokuratorowi, który mnie przesłuchiwał kolejny raz w Katowicach, w Wydziale Śledczym, żeby napisał to on w protokole, żeby to zostało na ileś tam lat, jeżeli ktoś będzie chciał do tego zerknąć, że najbardziej wdzięczny jestem dziennikarzom. I rzeczywiście z nimi współpracowałem. Ja prosiłem o pomoc wielokrotnie w sprawie, nie dostawałem tej pomocy, to natomiast dziennikarze najwięcej mi pomogli w tej sprawie.
1: Od razu powiedzmy, jest pan autorem aktu oskarżenia.
2: Tak, jestem autorem aktu oskarżenia.
1: Sprawie,
2: tak, pierwszego.
1: Pierwszego, która ciągnie się już od 34 lat de facto, od momentu,
2: od 1992 roku, 1 września.
1: W którym Jarosław Ziętara zaginął, 7 lat później został uznany za zmarłego w 1999 roku.
2: Dopiero, natomiast ja już jak przejąłem to śledztwo, chyba bodajże w 2011 albo 2012 przyjąłem kwalifikację 148, czyli przyjąłem, że doszło do zabójstwa.
1: I właśnie tej sprawy dotyczy pana cecha, od której zacząłem, że powiedział pan, że media uratowały panu życie.
2: Tak.
1: Dosłownie.
2: Tak. I to z perspektywy czasu utwierdzam się w tym i mówiłem to wielokrotnie i panu również powtórzę. Postanowiłem, że jeżeli mam do czynienia ze sprawą, która ma 20 lat temu miała miejsce, to, że jeżeli ja coś powiem, to nie stanie za bardzo zaszkodzić tej sprawie, a więc pomóc. I to był strzał w dziesiątkę i ta pomoc miała dwa wymiary. Pierwszy wymiar był taki, się sprawdził idealnie. Ludzie zaczęli słyszeć, że sprawa po 20 latach wróciła. Dzięki mediom, że jest w Krakowie i w pewnym momencie zaczęli wierzyć, że jednak w tej sprawie może się coś udać, tak? Bo była w Poznaniu przez długie, długie lata, nic się nie działo, była umarzana, słuch zaginął. Dziennikarze nie poddali się, prosili prokuratora, ówczesny prokurator generalny skierował ją do Krakowa. Ja to nagłośniłem i zaczęli się ludzie zgłaszać, którzy uwierzyli, że to jest poza Poznaniem, że ktoś podchodzi bardzo poważnie do tej sprawy. Nie twierdzę, że Poznań nie podchodził, no ale tam skuteczności jednak nie było, no i tam różnego rodzaju krążyły legendy, informacje na temat różnych tam kwestii, powiedzmy sobie, nie do końca tak, jak powinno być. I ci ludzie się do mnie zgłaszali. I proszę mi uwierzyć, że w materiale dowodowym, którzy wszyscy państwo, dziennikarze i ci, którzy śledzili proces, widzieli przed sądem, pewne osoby, które tam zeznawały, które przedstawiły bardzo istotne informacje, to były osoby, które właśnie mówiły do mnie tak. Zadzwoniłem do pana, bo słyszałem w radiu, że ta sprawa się toczy. Ja mam pewne informacje. Powiem panu więcej. Jeden z pańskich kolegów, dziennikarz, znany zresztą, zadzwonił do mnie tu w tym gabinecie i powiedział mi w ten sposób, że ma człowieka, który się do niego z kolei zgłosił, powiedzmy sobie najogólniej rzecz biorąc, pozbawionego wolności, który ma informację w sprawie. I mogę panu powiedzieć, że ta osoba i te zeznania tej osoby dzisiaj są dość kluczowym materiałem dowodowym. To był jeden aspekt, a drugi to była kwestia, że ja wtedy miałem dość, no dość obawiałem się z uwagi na to, że policja sama wystąpiła z wnioskiem czy z inicjatywą, żeby mnie objąć ochroną, gdyż uznali, że ta sytuacja już jest niebezpieczna. I poinformowanie dziennikarzy i to, że byłem, że tak powiem, wszyscy wiedzieli o tym, że ja tą prowadzę sprawę, było niejako gwarancją dla mnie, że mi się nie powinno nic stać. No bo wtedy, jeżeli by coś mi się stało, to prawdopodobnie wszyscy by myśleli, no wiadomo, z której strony to niebezpieczeństwo.
1: Czyli angażując media, sprawił pan, że sprawa stała się na tyle medialna, że jakikolwiek atak na pana od razu byłby powiązany z konkretnymi osobami.
2: Zdecydowanie tak i to póki co odniosło skutek, czyli... ale jeszcze raz powtarzam, bardzo dużo ludzi się zgłosiło dzięki temu i wprost mówiąc mi na protokół, usłyszałem o tym w radiu, usłyszałem o tym w telewizji, mam wiedzę, chcę pomóc.
1: Sprawa Jarosława Ziętary była omawiana już wielokrotnie i myślę, że można by jej poświęcić oddzielnie kilka odcinków. Pan często powtarza, że to jest sprawa rozwiązana, nieosądzona. Czy w związku z tym, że był pan zaangażowany osobiście w ten proces, czuje pan, ma pan poczucie porażki, że nie udało się wydać wyroków skazujących w tej sprawie, a może jednak wyrok z grudnia ubiegłego roku, kiedy uniewinnienie dla mężczyzn postawionych w tej sprawie, akt oskarżenia został cofnięty, został uchylony. Traktuje pan jako światełko nadziei, że jednak będzie sukces w tej sprawie.
2: Powiem panu w ten sposób. W momencie, kiedy dostałem tą sprawę i przeczytałem tą sprawę i wiedziałem, jak to jest ciężkie dowodowo, bo proszę pamiętać, to jest 92 rok. Pan pewnie nie pamięta tych czasów.
1: Jeszcze mnie na świecie nie było, ale generalnie klimat czasów lat 90. z przekazów znam całkiem nieźle.
2: Więc proszę pamiętać, że tak, nie było czegoś takiego, co teraz mamy. Telefonów komórkowych, BTS-ów, GPS-ów, w ogóle telefonów nie było. Nie wiem, w którym domu był zwykły stacjonarny telefon. Nie było wszechobecnych kamer, nie było kompletnie tego, co jest dzisiaj, tak? I wiedziałem, że będę mógł bazować tylko i wyłącznie na śladach pamięciowych ludzi. Proszę pamiętać, 20 ileś lat, te ślady pamięciowe, no, mogą być różne, prawda? No, tutaj jest biologia i na to nie mamy wpływu. Ale postanowiłem wtedy, żeby nie odchodzić od tematu, że podejmę się tego z całą mocą, jaką będę potrafił, z tego względu, żeby zrobić trochę sprawiedliwości i żeby ludzie, którzy są odpowiedzialni, stoją za tym, nie chodzili, że tak powiem, po ziemi tej jako szanowani obywatele i żeby przynajmniej no, ujrzało światło dzienne, co się mogło stać z Jarosławem Ziętarą. I miałem świadomość, że może być porażka procesowa. Jakkolwiek. To, co pan powiedział. Mamy grudzień 2025 roku i ja słyszę uzasadnienie, które nawiązuje do tego, co pan powiedział. Dziennikarz mi przesłał. Bo mnie tam nie było. Nagranie ustnych motywów wyroku sądu. Ja powiem tak, satysfakcja, ale gorzka. W pewnych momentach to prawie mi łzy leciały, nie ukrywam, gdyż ten sąd mówił to w tym uzasadnieniu, co ja powtarzałem od 2015 roku przed wszystkimi instancjami a propos dowodów, które zgromadziłem. I co ten sąd powiedział? W jednym zdaniu. On powiedział tak, że gdyby ten materiał dowodowy, który został zgromadzony, został prawidłowo oceniony przez sąd, dawno powinno dojść do skazania. Co więcej, ja tej sprawie już nie prowadzę, tego wycinka dotyczącego ochroniarzy, ale wielokrotnie było powtarzane i zresztą to wynika z tego również wyroku. Ta opinia sądu dotyczy ponad 90% dowodów, które ja zgromadziłem. Tam to są głównie ci świadkowie, które ja zgromadziłem, prawda? I ten sąd mówi, że gdyby to było prawidłowo ocenione, powinno dojść do skazania. W związku z powyższym ja powiem tylko tak, żeby nie przedłużać. Dziękuję opatrzności, że dożyłem takiego momentu, że mogłem usłyszeć to z ust sądu apelacyjnego, czyli mówiąc krótko, kogoś, kto nie jest prokuratorem, bo ja już w pewnym momencie myślałem, że ja już się mylę z tym wszystkim. Powiem panu więcej. Jeden z dziennikarzy zadzwonił do mnie, pańskich kolegów, i mówi tak. Czuję niesamowitą satysfakcję, panie prokuratorze, bo ja myślałem przez te wszystkie lata, chodząc na te rozprawy, że to pan się myli, ja się mylę. Wszyscy się mylimy, tylko sąd się nie myli. Twierdzą, że te wszystkie dowody nie mają znaczenia. Tutaj sędzia powiedział, jest na odwrót.
1: Ale to co się stało, że sąd pierwszej instancji inaczej spojrzał na tę sprawę? Czy zabrakło rzetelnej analizy dowodów, rzetelnej analizy faktów, które pan ustalał? Czy może chodzi o to, że w tej sprawie panuje tak długo zmowa milczenia, sięgająca również wymiaru sprawiedliwości, że tej sprawy nie da się doprowadzić do finału? Bo słucham pana w różnych wywiadach, patrzę na pana i pan mnie pewnie będzie zapewniał, że potrafi ze 100% pewnością powiedzieć, kto jest zabójcą Jarosława Zięta.
2: Może nie zabójcą, bo ja oskarżałem, udało mi się materiał dowodu, musi być precyzyjny, zgromadzić i oskarżyć osobę, która podżegała do zabójstwa, czyli byłego najbogatszego Polaka z listy wprost, senatora, swego czasu podobno nawet kandydata na prezydenta RP, pana Aleksandra G. I odpowiadając na pana pytanie, oczywiście, że cały czas pojawiają się tego typu opinie, o których pan powiedział, że jest mowa milczenia, że to jest Poznań i tak dalej. Ja w to nie będę wnikał. Ja się zajmuję, ja mogę tu stanąć tylko na stanowisku prokuratora i mogę powiedzieć tak, że prawdopodobnie rozbijało się to o ocenę tego materiału dowodowego. No zarzucano mi wielokrotnie, i to chciałbym tu bardzo wyraźnie powiedzieć, że materiał dowodowy został zgromadzony na podstawie zeznań osób ze świata przestępczego, tak? Natomiast ja wielokrotnie powtarzałem i powtarzam. Ta sytuacja, czyli na przykład ten dzień czerwcowy 92 roku, siedziba jednej z największych firm w Polsce i tam dochodzi do czynu zabronionego w postaci podżegania, to znaczy mówiąc krótko, macie go zabić. Przecież tam na tym spotkaniu, panie redaktorze, nie byli alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu czy w Warszawie, tak? To nie to środowisko jest. Tam były osoby, które, no, które miały się podjąć zlikwidowania dziennikarza. W związku z powyższym, no nie można żądać ode mnie, żeby to były inne osoby. Natomiast to nie, w mojej ocenie nie dyskwalifikowało ich zeznań. Czy co więcej, były zeznania bezpośrednich świadków, co najmniej dwóch, niezależnych od siebie, którzy to samo słyszeli. W związku z powyższym, no tu się rozbijało o tą kwestię, wydaje mi się, że no, braku wiarygodności. Natomiast ja przedstawiłem, powołałem dwóch znanych psychologów, którzy ocenili również pod względem wiarygodności te zeznania. Stwierdzili, że to były wiarygodne pod względem przekazu informacje, tak? Także, no, już nie mówię o sytuacji, która stała się, która bardzo rzadko się dzieje. Po wyroku sądu pierwszej instancji przed drugą instancją zgłosił się do mnie człowiek, który w 92 roku pracował bardzo blisko osoby oskarżonej. Mówiąc krótko, był jego ochroniarzem. I mówi, Szanowni Państwo, po 30 latach ten mój ówczesny szef dzwoni do mnie, prosi mnie na spotkanie i mówi, słuchaj, potrzebuję kogoś, kto sprzątnie dziennikarza. I on w to nie wszedł. Mówi, to za gruba sprawa, ja nie chcę mieć z tym nic do czynienia. No ale do mnie, i on się ze mną spotkał w Poznaniu, proszę zauważyć. I powiedział mi, że to powie w sądzie. Ja się go zapytałem, dlaczego pan to powie w sądzie? Nie obawia się pan? On powiedział, nie, proszę pana, bo po tylu latach uważam, że no, żeby to wyszło ze mnie. Mhm. I powiedział to. Sąd też tego nie uwzględnił. No to więc, natomiast ten sąd, który teraz się wypowiedział w grudniu, powiedział, że to jest ważny dowód. Tak to wyglądało.
1: I czekamy teraz na ponowny
2: proces pierwszej instancji, tak.
1: Piotr Kosmaty jest moim gościem. Prokurator, który gangsterów traktuje jak zwykłych ludzi, częstuje ich czekoladą, a nawet funduje wycieczki na Wawel.
2: Znaczy ja powiem tak, ta praca powoduje jedno, że inaczej patrzy się na życie, życie nie jest czarno-białe. I rzeczywiście miałem do czynienia z jednym takim człowiekiem, który został do mnie doprowadzony w bardzo wzmocnionym konwoju, gdyż była informacja, że bardzo dobrze zna sztuki walki, jest bardzo niebezpieczny i tak dalej. Był w tak zwanych kajdankach zespolonych. Ja pamiętam ten dzień doskonale. Po wprowadzeniu go skarżył mi się, pokazał mi nogi, że ma krew na nogach. No to były dociśnięte prawdopodobnie te kajdanki.
1: Kiedy to było?
2: To był bodajże, ja mogę mylić pewne daty, bo już to tak czas leci, ale to był bodajże 2012 rok. No ja poleciłem go rozkuć ku sprzeciwowi początkowo policji z tego względu, że oni odpowiadają za bezpieczeństwo moje i tego człowieka, ja ich rozumiem. Natomiast no, podszedłem do niego, ja jeszcze raz powtarzam, to nie jest kwestia, że ja tu jestem kimś wyjątkowym. Ja podszedłem do niego jak normalnie do innego człowieka. nic wyjątkowego. Ale proszę zobaczyć, jak to zadziałało na to postępowanie. Od tego momentu postępowanie poszło do przodu, bo ja porozkazałem go rozkuć, następnie zapytałem się, bo on był po tak zwanym konwoju wahadłowym. To jest ciężki konwój z drugiego końca Polski, bo to jest jako osoba niebezpieczna, tak zwana N-ka. On chciał czekoladę. No to nie widzę nic. Pan redaktor, jak teraz sobie zażyczy czekoladę, to też prawdopodobnie uda się to załatwić, jeżeli pan będzie miał takie pragnienie. Natomiast pańska sytuacja jest taka, że pan może wyjść i kupić sobie. On nie mógł tego zrobić. Dostał czekoladę. Potem powiedział, że całe życie nie był w nigdy nie był w Krakowie, a zawsze marzył zobaczyć Wawel. No dało się to zrobić, to nikomu nie szkodząc, prawda? No możemy wracając do więzienia, przejechać przez Wawel i zobaczyć ten Wawel. Ja go potraktowałem jak człowieka. Nic więcej, jak normalnego drugiego człowieka. I co, jak to zaowocowało? On się otworzył, bo zobaczył, że nie traktuje się go jak do tej pory, czyli człowieka w kajdankach zespolonych.
1: Jakie miał zarzuty?
2: Znaczy on u mnie występował jako świadek, aha, natomiast oczywiście odbywał karę dożywotniego pozbawienia wolności.
1: No i wie pan, słucha sobie ktoś postronny, albo nawet jakiś pański kolega po fachu i się zastanawia, czy ten Piotr Kosmaty to jest normalny z takim podejściem do przestępców, do gangsterów. To może też takie pytanie, jak pan w ogóle żyje z ludźmi ze świata przestępczego? Czy pan ma taką taktykę, żeby na łyżkę miodu raczej łapać przestępców niż na beczkę octu?
2: Nie, ja mam bardzo, bardzo zdroworozsądkowe podejście. Bardzo zdroworozsądkowe. Jeżeli ja widzę człowieka, który jest skuty kajdanami i wiem, że to jest niepotrzebne, to się od tego wziął. Przecież ja nie miałem przemyślanego tego, że ja go wezmę na łyżkę miodu, prawda? To samo z siebie wyszło. Nie. Jeszcze panu powiem więcej w tej sprawie. Prowadząc tą sprawę, przesłuchiwałem wielu innych przestępców, którzy mieli styczność z tym człowiekiem, o którym mówimy. Oni powiedzieli, że to jest osobowość bardzo skomplikowana, gdyż wielokrotnie w życiu zachowywał się też całkiem w porządku. W związku z powyższym życie nie jest czarno-białe i każdy z nas może zbłądzić, może coś zrobić złego, natomiast to nie znaczy, że nie należy go traktować tak, jak powinno się traktować każdego innego.
1: No to prawda, tylko nie o każdej takiej historii może warto mówić, bo ktoś może pomyśleć, że ten prokurator Kosmaty to taki miękkiszon jest, takie ma dobre serce.
2: Powiem tak, jeżeli ktoś do mnie jest fair, dlaczego ja mam nie być do niego fair, ale to oczywiście, żebyśmy tu nie popadli w jakąś skrajności, to wszystko jest w granicach normalnego prawa i normalnego postępowania. Ja na przykład wielokrotnie to podkreślałem, nie mam tolerancji dla sprawców czynów pedofilnych. Mhm. I całkiem inaczej do tego podchodzę, niż do, bo to jest krzywdzenie człowieka, dziecka, tak? Czyli osoby bezbronnej. Tutaj wydaje mi się, że nie powinno być, oczywiście jeszcze raz powtarzam, w granicach prawa. Nie powinno być żadnej taryfy ulgowej. Natomiast, no jeżeli ktoś ze mną normalnie rozmawia, przecież ja tego człowieka nie puszczam, prawda? My dalej rozmawiamy jako procesowo i on dalej odbywa karę i tak dalej, to ja mogę z nim normalnie rozmawiać, jeżeli on oczywiście chce.
1: Trochę pana podpuszczam, panie prokuratorze, bo myślę, że pokutuje trochę taki mit niesprawnej prokuratury w Polsce, albo takiej, o których grzechach może mówi się trochę za mało. Może właśnie przez to, że prokuratorzy niezbyt chętnie wychodzą gremialnie do mediów. I być może no, pana postawa trochę prowokuje do takiego dyskusji.

0: prokuratorzy jedni bądź drudzy, ci co teraz są powiedzmy u sterów, byli u sterów. Najważniejsza jest apolityczność, a dzieje się dokładnie na odwrót.
1: Czy umarzanie postępowań na zdecydowane zlecenie kogoś z góry często się zdarza?
0: Ja nie umiem na takie pytanie odpowiedzieć, natomiast mogę powiedzieć, że wszyscy słyszymy, to tutaj nie ma żadnej tajemnicy, no wystarczy, że Pańskiego Radia posłuchamy i cały czas słyszymy, co się dzieje wokół prokuratury, tak? Ktoś wygrywa, ja powiem w ten sposób, może najlepiej to zobrazuję w ten sposób praktycznie. W 2023 roku po agresji na Ukrainę rok wcześniej zintensyfikowano działania dotyczące nowelizacji przepisów, które pozwalają nam walczyć ze szpiegostwem. Mhm. Wcześniej to sobie te przepisy istniały, mało tych postępowań było, więc mało się kto tym interesował. Potem nagle uświadamiamy sobie, że przed przejęciem Krymu, dlaczego ten przejęła Rosja tak szybko ten Krym? Bo było szpiegostwo nadzwyczaj używane i wojna kognitywna, tak? Myśmy nie mieli pojęcia o tych sprawach. No i ustawodawca wprowadza nowe przepisy. Chociażby przepis dotyczący aktów sabotażu i dywersji, tak? Do tej pory nie mieliśmy tego przepisu. I mnie chodzi tylko o to, że przychodzi następna, powiedzmy, władza i ona uznaje en bloc. Wszystko to, co zostało zrobione przed nami, bo było zrobione nie przez naszych, jest złe. My robimy nowe. Potem mijają kolejne 4 lata, czy 8 i będzie dokładnie na odwrót, tak? Wszystko, co oni zrobili, wyrzucamy. I ja ten przykład podałem po to, nie jest tak do końca. Teraz ktoś inny wprowadzał w 2023 roku te przepisy, teraz ktoś inny rządzi. I ja uważam, że te przepisy super, że zostały wprowadzone, bo proszę sobie wyobrazić, pamięta pan tą sytuację ze wschodniej Polski, bodajże z Lubina, co, jak pociąg jechał, tak? Mm-hmm. I tam był akt, typowy akt dywersji z lat jeszcze II wojny światowej. Takich nie było do tej pory, tak? Tylko były cyberataki, tego typu mieliśmy dywersję i sabotaż. Co by się stało, gdyby doszło do wykolejenia tego pociągu? Moglibyśmy tylko na podstawie prawa stosować przepis mówiąc o jakiejś katastrofie i tak dalej. Teraz mamy konkretny przepis. Mówi, to jest akt dywersji zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności. Ja mam instrument. I mnie jako prokuratora, jeżeli byśmy mówili o idealnej prokuraturze, nie interesuje to, czy to wprowadził X, czy wprowadził Y. Mnie interesuje, że dostałem doskonałe narzędzie do walki. I powiem panu więcej. Jakoś nie widzę w tych projektach, które mają nowelizować teraz przepisy, odwracać się od tamtych przepisów, nie widzę, żeby nowelizowano ten przepis. Czyli też można, to nie jest tak do końca, że wszystko jest polityczne. Na pewnym poziomie nie jesteśmy polityczni. I jeszcze jedną rzecz chciałem panu dodać. Przepis mówiący o dezinformacji, bo to akurat zahaczy o politykę. Mamy taki przepis, który mówi, że teraz się karze od 2023 roku możemy karać za dezinformację. Pan wie, co to jest dezinformacja jako przedstawiciel mediów, tak? Mhm. Do tej pory nie było tego przepisu. I ja pamiętam, jak przygotowywałem sobie artykuł o tym przepisie, przeanalizowałem rozmowy w komisji, już nawet nie w komisji chyba, tylko na posiedzeniu już w drugim czytaniu w Sejmie. I tam jeden z posłów mówił tak, wprowadzenie przepisów karania dezinformacji jest zamachem na wolność słowa. Więc no nie uważam tak, bo nie uważam, żeby wolność słowa miała, panie redaktorze, absolutny priorytet. Co więcej, widzimy, co się dzieje, co to jest dajna informacja i jakie to jest narzędzie walki w ówczesnej wojnie hybrydowej.
1: Jasne, ale zaczęliśmy tę dyskusję trochę o wpływach politycznych i o tym, że nie ma takiej, opinia publiczna nie ma takiej przejrzystości dotyczącej tego, kto sprawuje władzę w prokuraturze. I mieliśmy, no, przepraszam, że to użyję tego słowa, cyrk z prokuraturą krajową, z prokuraturą generalną i generalnie człowiek się zastanawia, kto tutaj w tym wszystkim rządzi. I to pewnie też rezonuje na szeregowych pracowników pańskiej instytucji. Więc pytanie, czy istnieje jakiś sposób, żeby praca prokuratury była na tyle przejrzysta, żeby zwykły człowiek miał takie przekonanie, że może liczyć w razie czego na uczciwy proces.
0: No to, co pan powiedział, to jest docelowe i najlepsze rozwiązanie, gdyby tak mogło być, prawda?
1: Jesteśmy idealistami.
0: Jesteśmy idealistami. Po drugie, proszę pamiętać, to pan powiedział bardzo ciekawą, bardzo ciekawą rzecz, że nawet prokuratorzy są zdezorientowani, tak? No przecież większość prokuratorów to są prokuratorzy liniowi, którzy codziennie pracują i zajmują się aktami, które pan widzi, tak? I my też jesteśmy częścią społeczeństwa i też słyszymy, co się dzieje. Natomiast no to jest klasyczny przykład, żeby nie drążyć tego, to jest klasyczny przykład polityki, która wchodzi, być może stworzenie, ja jeszcze raz powtarzam to słowo, być może, ja nie jestem od tego, być może stworzenie tego modelu oddzielenia prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Być może tu tkwi problem, bo dopóki

0: minister sprawiedliwości, czyli persona polityczna z krwi i kości, tak? Przedstawiciel konkretnego rządu. Jest równocześnie szefem prokuratorów, no to być może tutaj jest cały ten problem. Natomiast no, powiem tak, no należy dążyć do ideału, natomiast trzeba pamiętać, że nie ma idealnego świata.
1: W centrum politycznych sporów ostatnio znalazł się areszt wydobywczy, czyli dziecko systemu lat 90. Nowelizacja miała trochę to zjawisko ograniczyć, ale została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Chciałem pana zapytać jako prokuratora, jak często pan sięgał po to narzędzie zwane aresztem wydobywczym w swojej pracy i jak bardzo prokuratorzy są do tego narzędzia przywiązani i jaką pan ma opinię, czy należy to ukrócić, bo to generalnie jest już sztampowy temat, wszyscy wiemy, że areszt wydobywczy jest nadużywany, tylko niektórzy to chętniej, niektórzy mniej chętnie przyznają otwarcie. Jaka jest pana opinia na temat tego narzędzia?
0: Pan mnie pyta teraz jako prokuratora, to ja panu powiem, że ja w swojej karierze nie pamiętam, żebym stosował coś takiego jak areszt wydobywczy. No ja nie pamiętam. W mojej ocenie zawsze, kiedy był potrzebny areszt, to był, kiedy kończyły się przesłanki, aresztu nie było. Ja w ten spór polityczny nie będę zbyt głęboko wchodził, z tego względu, że ja nawet musiałbym poznać bardzo dobrze statystyki na tle innych krajów. Czy jest
1: panie prokuratorze, rozmawialiśmy sobie na OFF-ie trochę o piłce nożnej, kibice nawet wyrazili swoje zdanie na temat tej decyzji pana prezydenta, więc no nie uwierzę, że pana to też jakoś nie dotyka z racji zawodu wykonywanego. Bo nawet jeśli pan osobiście nie korzystał z aresztu wydobywczego, no to na pewno zna pan przypadki, kiedy to narzędzie było skrajnie nadużywane i...
0: Pan redaktor używa słów, jak tu wchodzimy na poziom, na level już taki
1: troszkę,
0: wysublimowany, to panowie skrajnie nadużywane.
1: Pana próbuję tutaj podpuścić, bo może pan nie skontruje, ale no, jestem po prostu ciekawy, czy pana zdaniem można z tego problemu wokół tego narzędzia jakoś wyjść?
0: Obecne przepisy, które są, wydaje mi się, że nie są to przepisy, które w jakiś sposób preferują areszty wydobywcze. Nawiążę do tego, o czym mówiłem, bo nie ukrywam, że to ja się tym generalnie dość mocno interesuję. Mhm. Dotyczące przesłanki wysokiej kary jako samoistnej przesłanki stosowania tymczasowego aresztu. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład mamy sytuację, gdzie zatrzymany jest szpieg. Tak, który chciał dokonać aktu dywersji, tego, o którym mówiliśmy przed chwilą. Mhm. I w projektach teraz chce się obniżyć próg możliwości stosowania tej przesłanki, jako samoistnej przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania i obniżyć ten próg bodajże z lat teraz, jak jest 10 do lat 8, o ile pamiętam. Ja nie wiem, czy teraz, nie pamiętam dokładnie teraz, jakie są propozycje. Ja uważam, że musimy bardzo ostrożnie podchodzić do tego typu sytuacji, takiego powiedzmy sobie hurtowego i schematycznego obniżania pewnych zagrożeń, z tego względu, że no, mamy konkretną materię i musimy się w tym obracać. Czy nie spowoduje to wówczas takiej sytuacji, że ja mam tego szpiega zatrzymanego i nie mam innych przesłanek? To znaczy, on się przyznał do wszystkiego, cały materiał, czyli nie ma obawy matactwa, cały materiał dowodowy jest zgromadzony, ma stałe miejsce zamieszkania, o tym ręczą sąsiedzi i tak dalej. I ja nie mogę go aresztować, bo wytrącono mi to mocą tej nowelizacji. Bardzo ostrożnie bym do tego podchodził. Natomiast powiem tak, jeżeli ktoś widzi taki problem, no to są propozycje i jest proces legislacyjny.
1: No z tymi propozycjami bywa tak, że rząd może proponować, prezydent wetować i tutaj pewnie póki mamy taki układ sił politycznych, to tutaj zawsze będzie...
0: Ale proszę pamiętać, że prezydent też kieruje się jakimiś racjami. To nie jest jakieś takie, powiedzmy sobie, szczelanie w ciemno.
1: I tutaj też pewnie trzeba by wejść w detale, bo prezydent Karol Nawrocki mówił jasno, że w ciągu tych propozycji rządu na 10, 9 będzie ok, a ta jedna będzie rzutować na całość i dlatego pojawia się.
0: Dlatego ja jeszcze raz, tak, ja wielokrotnie mówiłem, jeżeli my nie możemy tak en bloc czegoś całkowicie dezawuować jakiejś decyzji bez poznania szczegółów, tak? Na tym polega prawo.
1: Artykuł 60. O tym jeszcze chciałem porozmawiać.
0: Znowu drażliwa kwestia.
1: Mały świadek koronny, czyli drażliwa kwestia. Lepiej nie ruszać 60. Taki jest tytuł pańskiego komentarza dla Rzeczpospolitej. Dlaczego?
0: To jest konsekwencja również obserwacji praktycznego, codziennego działania prokuratora, a nie odnoszenia się do tej kwestii z punktu widzenia pewnych wartości i politycznego, że tak powiem, zapotrzebowania. To od razu panu odpowiadam. I bo konkretnie wygląda to w ten sposób, że ja i tam się skupiłem w tym artykule na tym jednym konkretnym elemencie. Jeżeli ja mam pana przed sobą i pan już zdecyduje się na to, że pan chce skorzystać z artykułu 60. Czyli mówiąc krótko, najbardziej obrazowo, pan mi mówi pewne kwestie, które ja nie wiedziałem, są bardzo ważne dla mnie, czyli mówi pan, z którymi kumplami pan dokonał napadu na kantor, a ja panu mówię zgodnie z przepisem, który obowiązuje, to okej, okay, to umawiamy się, że za to, że ty mi to powiedziałeś, będzie taka kara. Tak jest skonstruowany przepis. Mhm. Ja proszę pamiętać, ja się nie odnosiłem do tego, czy on jest potrzebny, bo pan mówi o kibicach. Kibice twierdzą, że w ogóle jest niepotrzebny. Mhm. Ja to nie wnikałem w tym artykule. Ja mówię, jeżeli on już jest, to chyba pan woli, bo tak z doświadczenia, tak doświadczenie mi podpowiada wieloletnie, że pan się ze mną umówi i pan będzie miał już to pewne dzisiaj, wychodząc stąd, że pan dostaje 2 lata pozbawienia wolności. Zmiana tego przepisu w kierunku, że prokurator nie ma już wpływu na tą umowę, powoduje, że teraz tak, ja się z panem umówię, tylko muszę panu lojalnie powiedzieć, no słuchaj, ja będę żądał 2 lata, ale teraz tak, proces może się skończyć za 3 lata, za 4, za 5, już nie będzie mnie przy tym procesie, będzie inny sędzia, tak? A jaką mamy gwarancję, że ten sędzia podzieli naszą umowę i powie tak, jemu się jednak należało to, co powiedział, to rzeczywiście powinno się mu dać premię. Może zdecyduje inaczej. I w związku z powyższym, patrząc przez ten pryzmat, uważam, że lepszym rozwiązaniem jest dla tego, który idzie na współpracę, że on już w tym momencie wie, na czym stoi.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, sugeruje pan, żeby patrzeć na artykuł 60 trochę przez pryzmat sprawnego postępowania w śledztwie. To znaczy ten artykuł pozwala prokuratorom ruszyć śledztwo do przodu, nadać jakiś szybszy bieg.
0: Dokładnie tak, panie redaktorze. Pan to ujął idealnie tak, jak jest. No, ja jestem prokuratorem. Jeżeli ja będę kiedyś adwokatem, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo moja konstrukcja psychiczna jest taka, że no, nie potrafiłbym być po drugiej stronie.
1: Właśnie chciałem też o to spytać.
0: Z całym szacunkiem oczywiście dla tego zawodu, który jest bardzo potrzebny i jest szlachetnym zawodem, natomiast no, nie dla mnie. No to mnie pan będzie rozliczał. Przyjdzie pan tutaj za pół roku i pan powie, no jak to, jak wy to działacie? Mieliśmy, tu rozbijaliśmy zorganizowane grupy. Teraz pan je rozbija i tak jest coraz niższe wyroki i tak dalej. I pana nie będzie interesowało, że nie pozbawiono narzędzia, tak? Proszę mi uwierzyć, jeżeli pan byłby, mam nadzieję, że pan nigdy nie będzie, ale jakbym pan tu był ze mną i rozmawiał, to na pewno by pan nie poszedł. Inaczej, nie chciałbym pan, żebyśmy się umówili do tego, co się stanie za 5, 6, 7 lat i ktoś podejmie inne decyzje, sędzia, który w ogóle nie widział pana nawet, tak? Mhm. W związku z powyższym, to jest tak, oczywiście, to jest instrument do walki z przestępczością. Jest, ktoś został uchwalony i ja uważam, że w tym kształcie, którym teraz jest, on jest skuteczny. Jeszcze raz mówię, ja nawet nie odnoszę się do aksjologicznych założeń, czy on powinien być. Jak już jest, to on w tej obecnym kształcie, jakim jest, pozwala nam skutecznie zwalczać zorganizowaną przestępczość.
1: No i pewnie jestem w stanie to przyjąć. Po co ruszać coś, co działa? To jest pańska perspektywa.
0: I jeszcze jedno, jak pan mi pozwoli, jeżeli mogę skorzystać z tego. Proszę zauważyć jeszcze, jak obwarowane jest chociażby orzecznictwem sądowym. Od Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych skorzystanie z tej 60. Wielokrotnie my też to stosujemy. To musi być potwierdzone innymi dowodami. Trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić. To nie jest tak. Właśnie największym problemem jest z tym, jak rozmawiamy o prawie, że my politycznie podchodzimy. Pan redaktor idealnie wpisuje się właśnie w polityczne. 60, bo ktoś zawetował. Podejdźmy do tego konkretnie i rozbierzmy to na czynniki pierwsze.
1: To ja mogę panu konkretnie na przykładzie bohatera mojego reportażu opowiedzieć, bo kilka lat temu robiłem reportaż o człowieku, który był ofiarą artykułu 60. Został pomówiony przez małego świadka koronnego, który twierdził, że z bohaterem mojego reportażu jeździł do Niemiec, przewoził narkotyki. No generalnie sprawa dotyczyła tego, że pan Piotr został pomówiony, bo pomylili go z inną osobą o tym samym imieniu i nazwisku. I to jest taka historia evergreen, która mam wrażenie wraca w różnych częściach kraju w różnym czasie. Więc no jednak jest też druga strona medalu tego artykułu 60.
0: Panie redaktorze, poza sporem. Natomiast proszę dodać od razu kolejną kwestię. Jednak ten artykuł w wielu przypadkach pozwolił rozbić bardzo poważne grupy, tak?
1: Może za rzadko się o nich mówi.
0: Dokładnie. 2. Jednak jest obwarowany wieloma warunkami, które sądy przede wszystkim stosują, czyli daleko idącej ostrożności. Prokurator też tak powinien postępować. I o tym powinniśmy mówić, a już zamykając temat, jeżeli opinia społeczna i potem poprzez swoich posłów, którzy ich wybiorą, uznają, że nie trzeba tego przepisu, ja nie o tym mówię, no to zostanie on wyeliminowany z obiegu prawnego. Natomiast póki jest i póki przynosi jakieś efekty, uważam, że lepiej go nie ruszać. I jeszcze o jednym zdaniu. Pamiętam, jak wchodziła ustawa o świadku koronnym. Ona była epizodyczna, jakby pan się wgłębił w historię. Czyli już w założeniu, jak ją uchwalano, postanowiono, że ona nie będzie więcej jak 3 lata. No bo może wyrządzić tyle szkody, że ktoś może pomawiać. Oczywiście takie sytuacje się zdarzają. Natomiast ona do dzisiaj funkcjonuje bez względu na to, kto jest u
1: sterów władzy. Dlatego, że nikt nie odważył się jej ruszać, czy dlatego, że stwierdzono, że przynosi tyle korzyści, że te 3 lata można przedłużyć na czas nieokreślony?
0: Wydaje mi się, że w większym procencie to, że przynosi korzyści, natomiast być może też to, co pan powiedział, nikt nie chce tego ruszać, ale dlaczego nie chce ruszać? Jeżeli ona byłaby ewidentnie zła, szkodliwa i niepotrzebna, to wydaje mi się, że byłaby legitymacja do tego społeczna, żeby to usunąć, tak?
1: Obserwuje pan procesy medialne. Mamy dużo takich spraw. Ostatnia sprawa, wyrok w sprawie Kamilka z Częstochowy.
0: Tak słyszałem.
1: 25 lat dla sprawcy. Poruszenie, że znów wymiar sprawiedliwości się pomylił. Że dlaczego dla człowieka, który się znęca psychicznie, fizycznie, seksualnie nad dzieckiem, nie ma kary dożywocia. Inna sprawa z zupełnie innej parafii, w cudzysłowie Bystrzyca Kłodzka, strzelanina i sprawa, która medialnie zrobiła chyba 3 obiegi, zanim poznaliśmy coraz więcej faktów i coraz więcej faktów. Dlaczego prokuratura zatrzymuje człowieka, który przecież chciał się tylko bronić? Jak pan tak śledzi te wszystkie procesy, to trochę wracam do tego, od czego zaczęliśmy rozmowę. Nie ma pan wrażenia, że media zakrzywiają obraz wymiaru sprawiedliwości, że nie ułatwiają śledczym, sądom w takim procedowaniu spraw, żeby jednak pokazać, że to wszystko ma ręce i nogi, że trochę ten przekaz medialny zakrzywia tę sądową rzeczywistość.
0: Powiem po raz kolejny, poza sporem, pana redaktora, konstatacje są bardzo trafne, bo powiem w ten sposób. 90% naszej pracy, gdzie wszystko dobrze funkcjonuje, bo proszę mi uwierzyć, że no, gro naszej działalności dobrze funkcjonuje, tego media nie przedstawiają. Media zawsze lubią chwycić się tak zwanej pomyłki. Też nadinterpretacja też jest często i jakaś pewna narracja przyjęta przez media. Ja to obserwuję, tak? W związku z powyższym rzeczywiście tak jest, że no ja powiem inaczej, jak oglądamy wiadomości, czy będę słuchał wiadomości w pańskiej stacji, to z reguły dowiem się o bardzo czarnym obrazie tego świata. Wszystko jest źle, wszystko nie funkcjonuje, tak? Bo kogo interesuje z przeciętnych słuchaczy, że wszystko dobrze funkcjonuje? W związku z powyższym...
1: Może to trochę wynika z tego, że nie ma takiej transparentności, powiedziałbym, medialnej w decyzjach sądu. To znaczy dowiemy się tyle, ile powiedzą nam media. Uzasadnienie czasami jest jawne, czasami jest niejawne. I czasami trudno zrozumieć, dlaczego sąd nie sięgnął po wyższy wyrok. Albo w drugą stronę, dlaczego skrzywdził człowieka, który teoretycznie wydaje się, że jest niewinny, albo nie winny w takim stopniu, na jaki zasłużył, patrząc na karę.
0: Panie rektorze, bardzo trafna uwaga. Ja od początku, ja byłem wiele lat rzecznikiem prasowym prokuratury i obserwowałem to właśnie od tej drugiej strony i uważam, że z naszej strony organów wymiaru sprawiedliwości bardzo kuleje przekaz. Bardzo często trzeba wytłumaczyć ludziom, że my obracamy się w takim, a nie innym środowisku prawnym i mamy takie, a nie, nie przepisy. Pan mówi o tym, ja rozmawiałem tydzień temu, miałem rozmowę na ten temat, dotyczącą pana Mieszka.
1: Mieszko R. To jest Mieszko R. Tak, sprawa zabójstwa z Uniwersytetu Warszawskiego. Sprawa umorzona ze względu na stwierdzoną niepoczytalność.
0: Dokładnie tak. I tutaj, jeżeli my dokładnie nie przedstawimy opinii publicznej, że tak, a nie inaczej są skonstruowane przepisy, będzie to, co było. Tam ja słyszałem, że był bardzo duży hejt i niezrozumienie. Proszę, panie redaktorze, zobaczyć jedną rzecz. Przed sobą mamy kodeks karny, tak? Kodeks karny mówi dokładnie w ten sposób, nie będę cytował przepisów, bo to byłoby niestrawne, mówi tak, jeżeli ktoś popełnia czyn zabroniony w stanie niepoczytalności, to nie popełnia przestępstwa, tak? Bo nie można mu przypisać winy. W związku z powyższym, zgodnie z przepisami, mamy tylko jedną możliwość. Zastosować środek zabezpieczający, czyli jeżeli ten człowiek na przykład działa w warunkach schizofrenii, możemy go tylko zamknąć w zakładzie psychiatrycznym i tam go obserwować, tam go leczyć i tam go izolować od społeczeństwa, jeżeli jest niebezpieczny. Mamy na to opinię biegłego. I prokurator nie ma wyjścia. Oczywiście ja, prowadząc takie postępowanie, mogę zakwestionować opinię biegłych. Powiedzieć jednak, coś mi tu nie gra, więc powołuję drugą opinię biegłych, tak? Jeżeli biegli. Tu cały klub programu rozbija się o to, czy ta opinia jest rzetelna i czy rzeczywiście odzwierciedla stan umysłu tego człowieka. Jeżeli jest, prokurator nie ma wyjścia. To nie jest tak, że ja, mimo że mam opinię, z której wynika biegli, podpiszą się panowie profesorowie zespołu biegłych psychiatrzy. Powiedzą, człowiek działał w stanie całkowicie zniesionej poczytalności. Ja powiem, nie zgadzam się z tym, ja jednak kieruję akt do oskarżenia i proszę mu wymierzyć karę dożywotniego pozbawienia wolności. To trzeba przetłumaczyć. Już są takie sytuacje. Natomiast z drugiej strony też się zgadzam z panem, że jeżeli chodzi o wysokość kary, ja się często spotykam z taką sytuacją, że ludzie tego nie rozumieją i częstokroć to rozumiem, bo jeżeli mówię o tej pani z afery Kłodzkiej dotyczącej pedofilii, tak?
1: To jest jedna sprawa. Ja mówiłem też o tym strzelcu.
0: Ja rozumiem.
1: Ale wiadomo, że no, to jest sprawa, która jeszcze jest politycznie angażująca.
0: Okej, ale tam jest 6,5 roku pozbawienia wolności, tak. Gdzie prokurator żądał 18 lat, z tego co wiem, tak? W związku z powyższym ja rozumiem opinię społeczną, że często ona nie może tego zrozumieć, dlatego też wydając wyroki, my powinniśmy też uwzględniać tak zwane uczynienie zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Jednak społeczeństwo powinno, bo mamy taką dyrektywę w przepisach, społeczne poczucie sprawiedliwości, jednak ludzie powinni mieć pewną odczucie, że jest sprawiedliwość, tak? Że każdy jest traktowany, jeżeli zrobił coś bardzo złego, to powinna go spotkać sprawiedliwa kara. W związku z powyższym zbyt łagodne wyroki w mojej ocenie też powodują to wzburzenie społeczne i częstokroć słuszne, no bo jeżeli mamy 6,5 roku więzienia, gdzie prokurator żąda 18, gdzie ja się dowiaduję z mediów, bo ja nie znam tej sprawy z akt, w związku z powyższym mówię bardzo tylko oględnie, ale dowiaduję się, że biegli, którzy wydawali tam opinię, również musieli skorzystać z pomocy psychologów, bo były tak drastyczne te sytuacje, i mówimy o tym, że matka do tego dopuszczała, matka tolerowała to. W związku z powyższym, no ten wyrok może rzeczywiście budzić kontrowersje. Nie oceniam tego wyroku, w sensie ja nie jestem sądem, natomiast rozumiem opinię społeczną.
1: Mam wrażenie, że te nastroje prowadzące trochę do krytycznego patrzenia na wymiar sprawiedliwości i takiego buntu na agresję, którą widzimy w mediach, bardzo zaostrza nam dyskusję na temat kary śmierci. Jestem bardzo ciekawy, jak pan na to patrzy. Czy widzi pan potrzebę, po pierwsze, po drugie, czy widzi pan przestrzeń na to, żeby na takim merytorycznym poziomie rozpocząć chociaż dyskusję o powrocie do tej kary najwyższej?
0: Powiem tak, to może być tylko i wyłącznie rozmowa na zasadzie akademickim, gdyż to jest rozmowa bezprzedmiotowa, jesteśmy wyraźnie, kara śmierci została wyeliminowana z naszego porządku prawnego europejskiego i tutaj nie ma dyskusji, nie ma tej kary i tak dalej. Natomiast ja podkreśliłem to w ostatniej rozmowie, ja uważam, że każda dyskusja i rozpoczęcie to, co pan powiedział, ma pozytywny aspekt, możemy o tym rozmawiać, chociażby przez pryzmat tego, że ja słyszę w mediach, że były premier, wielokrotnie to słyszałem, powiedział w jakichś wywiadach, że on jest za przywróceniem kary śmierci w najbardziej drastycznych przypadkach. Tak? No jeżeli były premier, to mówi, możemy o tym dyskutować. Jeżeli mamy Stany Zjednoczone, ja tam przebywałem kilka razy i przyglądałem się wymiarowi sprawiedliwości, jeżeli mamy Stany, które nie mają kary śmierci, ale mamy Stany, które mają karę śmierci. I pan redaktor nawet, jak to od początku naszej rozmowy często mnie prowokuje i stara się wypuścić, mówiąc kolokwialnie, to jednak pan nie zaprzeczy, że Stany Zjednoczone unblock są krajem demokratycznym.
1: No tak.
0: I nie porówna ich pan nawet przy złej woli do Chin.
1: Japonia też jest krajem demokratycznym. Też teoretycznie kara śmierci tam istnieje, chociaż no nie jest zasądzana od wielu, wielu lat.
0: Okej, ale istnieje w przepisach prawnych, tak? W związku z powyższym ja nie widzę jakiegoś wielkiego skandalu, że my zaczniemy na ten temat rozmawiać.
1: Ale sam pan powiedział, że jest to dyskusja jałowa.
0: W tym momencie jest bezprzedmiotowa, bo nie mamy. My przyjęliśmy system prawa europejskiego. Pamiętam, w 1988 roku ubiegłego wieku zostało wprowadzone moratorium na wykonywanie kary śmierci, następnie została wyeliminowana z porządku prawnego i tak jest chyba we wszystkich.
1: Ostatnia wykonana nawet tutaj w Krakowie. To była
0: dokładnie tak. Dokładnie tak.
1: Ale zapytam pana prywatnie, czy pan widziałby potrzebę, żeby kara śmierci wróciła? Czy uważa pan, że zaostrzanie przepisów, zwiększanie tego pułapu przyczynia się do tego, że może być bezpieczniej, że będzie rzadziej dochodziło do tego typu przestępstw?
0: Bardzo ciężkie pytanie. Natomiast ostatnio, czym więcej mam doświadczenia zawodowego, uważam, że wysokość kary powinna nas przekonywać o tym również, że to skutecznie zwalcza przestępczość. Tak? Bo ja przez całe lata jestem wychowankiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest moja alma mater. I ja przez większość mojego życia miałem, że tak powiem, taki przekaz, nieuchronność kary. Ale ja się z tym zgadzam w 100%. Natomiast ja nie widzę przeszkód, żeby przy nieuchronności kary w parze szła również pewna surowość kary. Oczywiście też w granicach, ja zawsze powtarzam, w granicach winy, tak? Czyli nie może to być represja, ale w granicach winy ta kara powinna być w miarę surowa, jeżeli ona odzwierciedla winę. I powiem panu w ten sposób, odpowiadając na to pytanie. Jeżeli jest pan praktykiem, a nie teoretykiem i pan prowadząc tu, będąc w tym gabinecie, ma doprowadzonego człowieka, który wykonywał ohydne czyny pedofilskie, załóżmy. Tylko proszę nie wyciągać od razu, nie skracać, wniosku wyciągać. Tylko ja proszę taką sytuację sobie wyobrazić, bo ja miałem z taką do czynienia. Widzi pan człowieka, który niesamowicie się znęcał nad bezbronnym dzieckiem. Nie będę mówił szczegółów o narządach rodnych, które zostały pokaleczone, które zostały zdewastowane. I na końcu dokonuje sadystycznego zabójstwa, bo mu to sprawia przyjemność. To proszę mnie zrozumieć, że mam troszkę inne spojrzenie na pewne kwestie i już nie podchodzę tak restrykcyjnie. Nie wolno, inaczej patrzę na rzeczywistość. I co więcej, ja często jestem zapraszany do programów, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy zostali dość mocno pokrzywdzeni w życiu, tak? I często mam do czynienia z tymi rodzinami. Proszę mnie zrozumieć, że gdybym nie jako prokurator stoję przed tym, o którym pan powiedział, bo panu powiedziałem, przed tą osobą, tylko jako ojciec córki, która została w ten sposób potraktowana. Troszeczkę inaczej na to patrzę. Proszę też zrozumieć tą drugą stronę, bo ja rozumiem, że od razu będą zarzuty moich kolegów, no, co on to mówi i tak dalej. No, proszę mnie zrozumieć jako ojca na przykład, jako człowieka, że można mieć inne spojrzenie.
1: Absolutnie tak. Ja się po prostu zastanawiam, czy my jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na merytoryczną dyskusję o tej karze śmierci, bo ja mam wrażenie, że ona jest redukowana z dwóch stron. Kara śmierci tak, bo pedofilia. Kara śmierci nie, bo Tomasz Komenda, patrz ten kazus.
0: Dokładnie.
1: I generalnie rozbijamy się o takie skrajnie emocjonalne przypadki.
0: Chyba, i to zabija dyskusję merytoryczną.
1: Nie wiedząc trochę, jakie konsekwencje niesie za sobą pozostawienie statusu taki, jaki mamy teraz i ewentualnego wprowadzenia tej kary śmierci. Więc czy pana zdaniem potrzebna jest taka dyskusja, potrzebna jest taka pogłębiona rozmowa o prawie i czy ona jest w ogóle możliwa w obecnym stanie napięcia emocjonalnego?
0: Odpowiem panu wprost. W obecnym stanie napięcia emocjonalnego, jak pan redaktor to pięknie określił, jest chyba niemożliwa i może doprowadzić do wielu niepotrzebnych ataków i szkód. Natomiast druga część pytania, jako która pierwsza padła z ust pana redaktora. Jak najbardziej uważam, że dyskusja nad każdym rozwiązaniem jest twórcza. Jest twórcza. My nie musimy wprowadzać tej kary śmierci. Ja nie mówię, że jestem jej zwolennikiem, natomiast możemy o tym porozmawiać, tak? I wracając do Stanów jednym zdaniem. Mamy tam tak zwane miscarriage of justice, czyli pomyłki sądowe. Mhm. Zdarzają się.
1: W Polsce też.
0: Dokładnie. Ale mimo to w niektórych Stanach nie wyeliminowano tej kary śmierci. Może dlatego porozmawiajmy dlaczego. Tak? Mnie ostatnio zapytano o taką kwestię, czy jest możliwe, żeby nie było pomyłki sądowej, tak? Przy karze śmierci. No, ja podałem przykład pana Breivika. To jest człowiek, który na oczach całego świata zabił 60 parę osób, tak? Młodych ludzi. Pamięta pan tę sprawę?
1: No. 15 lat mija w tym roku.
0: Dokładnie. W związku z powyższym, no jeżeli mam setki ludzi, którzy to widzą, jeżeli mam kamery, ja już nie mówię o przyznaniu, bo ja akurat przy sprawach dotyczących kary śmierci to przyznanie jest ostatnią rzeczą, która byłaby dla mnie najważniejsza. To bo takie, którzy się przyznają do rzeczy, którzy nie zrobili, historia zna wiele. Natomiast no oczywiście, że są takie sytuacje, gdzie ten materiał dowodowy jest nie jest do podważenia, tak? W związku z powyższym jest możliwe skazanie kogoś na karę śmierci bez pomyłki, tak? Natomiast tak jak mówię, dyskusja, ja uważam zawsze, dyskusja jest twórcza, możemy dyskutować, byle nie na tym etapie, co pan redaktor powiedział, czyli na takim dużym stopniu emocji, że ona doprowadzi do kłótni.
1: Zakończyłbym pytaniem, od którego w sumie powinienem zacząć. Trochę pan gdzieś to przemycił, to znaczy o powody, dla których ma pan żabot koloru czerwonego, a nie fioletowego czy zielonego? Dlaczego powiedział pan, że nie widziałby się pan po drugiej stronie jako prawie?
0: Bo być może moja konstrukcja psychiczna jest zbyt prosta, tak do tego. Ja już myślałem na tym. Bo
1: ja myślałem, że jak ktoś ma prostą konstrukcję, to raczej stawia się w roli obrońcy.
0: No, powiem panu tak. Obrońcy wykonują bardzo, bardzo ważną rolę, spełniają, tak? Czyli realizują prawo do obrony człowieka. I oni mają obowiązek zawsze działać na korzyść swojego klienta, bez względu na okoliczności. No i nawet jeżeli wtedy, kiedy mają przekonanie, ja to tak widzę, że ich klient jednak popełnił to przestępstwo, no umówmy się, no popełniają ludzie przestępstwa, no i adwokaci też o tym wiedzą. I on mimo to musi go bronić, to chwalebne, że to robi, no mamy całą cywilizację, prawo do obrony święte, nie naruszamy tego. Natomiast ja podejrzewam, że miałbym duży problem przy mojej konstrukcji, żebym wiedząc na przykład, że już wracając do tego drastycznego przykładu, o którym mówiliśmy, żeby na przykład sprawca pedofilii, abym go musiał bronić, wiedząc jednak, że on popełnił. Oczywiście, bo wymyślałbym te fortele i prawda, żeby czy różnego rodzaju linie obrony, żeby tego człowieka no jak najłagodniej został potraktowany, bo taka jest moja rola. Ja bym miał prawdopodobnie z tym problem, tak nad tym myślałem. Na szczęście mam już tyle lat, że jeżeli mnie nie wyrzucą z prokuratury, to już dociągnę jako ten prokurator i niech tak zostanie.
1: Piotr Kosmaty, prokurator prokuratury regionalnej i współpracujący z Fundacją Sprzymierzeni z Grom. No właśnie, niech pan powie dwa słowa o tej fundacji, to brzmi bardzo ciekawie. Na czym polega pana rola?
0: Ja jestem tak zwanym przyjacielem fundacji, to znaczy współpracuję i staram się realizować misję tej fundacji. To jest fundacja założona przez byłych gromowców. I ona ma na celu przede wszystkim pomagać wszystkim tym, którzy w wyniku służby wojskowej, szczególnie w specjalnych wojskach, czyli mówiąc chociażby w Gromie czy Formozie, no popadli, mówiąc tak najogólniej, w tarapaty życiowe, to znaczy odnieśli jakieś obrażenia, ich stan zdrowia się pogorszył, przez to stan ich życia rodzinnego się pogorszył, bądź wdowy. Na przykład są organizowane bardzo piękne obozy dla dzieci, które zostały osierocone przez tych żołnierzy. No jest to bardzo chwalebna działalność. No i staram się jak mogę również ze swojej strony w tym pomagać.
1: Czyli działalność patriotyczna obok działalności prokuratorskiej.
0: Poza sporem, proszę pamiętać jeszcze jedno, panie redaktorze, oczywiście nikogo tu nie obrażając, bo ja jestem bardzo elektryczny, jak pan widzi, bo wiem, że teraz jest taka dyskusja napięta. Ja jestem z krwi i kości Małopolaninem od chyba XVI wieku, jak to zostało tam gdzieś ustalone. W związku z powyższym to przywiązanie do tradycji tu naszych galicyjskich, Kraków i tak dalej, to no tak zostałem, że tak powiem, nasiąknięty tym i dużą wagę do tego przywiązuje, tak, to prawda.
1: Kraków, stolica Polski, że tak zacytuję jedną z kibicowskich piosenek, nie zdradzając może wprost, z kim pan sympatyzuje w Krakowie, aczkolwiek kibicem piłki nożnej pan jest.
0: I jestem poza sporem, natomiast ja odpowiadając na pytanie pana redaktora, skończę to jednak tym stwierdzeniem piosenki, jednak nie przenoście nam stolicy do Krakowa. Niech tak zostanie, jak jest.
1: Piotr Kosmaty, bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję,
0: ja
1: że
0: również
1: nie
0: bardzo dziękuję.
1: Nasze spotkanie na antenie Radia 357.
0: Jeżeli będę mógł pomóc panu rektorowi i państwo będą chcieli mnie jeszcze kiedykolwiek usłyszeć, to bardzo chętnie.
1: Bardzo dziękuję, kłaniamy się nisko. To wszystko na dziś. Dobrej nocy państwu życzę.
0: Dobranoc. It's raining today and I'm just about

zakochany w kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić.

Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach. Wyszłam z domu, by zapomnieć pół życia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. Rzecz technologiczna.
2: Dzień dobry, witamy Państwa z Katowic. W Warszawie Julia Nowaczyńska,
3: która realizuje tę audycję, a w Katowicach Jarosław Juszkiewicz
2: i Robert Zembrzycki.
3: Proszę Państwa, mamy to chyba. Chyba, żeby nie zapeszać, ta odrobina wątpliwości musi pozostać. Rozwikłaliśmy nasz problem technologiczny.
2: Stali słuchacze wiedzą, że określili to klątwą niedzieli godziny 13,
3: tak.
2: Co bardziej spostrzegawczy, że w ciągu ostatniej audycji parokrotnie zrywało nam się połączenie między Katowicami a Warszawą.
3: No więc tak, najpierw na dzień dobry, jak na profesjonalistów i przyjaciół od kilkunastu już lat przystało, pokłóciliśmy się o to.
2: Tak było.
3: Do łez i krwi. Potem
2: trzasnąłem drzwiami i odjechałem z piskiem opon moją hybrydą.
3: Ale na szczęście trzasnął drzwiami tak, że drugie się otworzyły, więc zdążyłem wsiąść. No i ustaliliśmy, że dobra, zmieniamy komputer, z którego do Państwa nadajemy.
2: Miał Windows 10.
3: Tak, zrobiłem upgrade Windowsa u siebie w laptopie, z którego mało już korzystam. Przeznaczyłem go, to może kadry jeszcze popraw, jak już włączyłeś tak. Nagrywanie.
2: Właśnie, drodzy Państwo, można nas oglądać na kanale YouTube Radia 357, to jest czasami ważne. Tak. Ten odcinek będzie obcięty.
3: No i bo zapomnieliśmy włączyć. Więc upgrade'owałem system. Przyszedłem dzisiaj specjalnie, zwykle jesteśmy godzinę wcześniej w studiu, dzisiaj przyszedłem 2 godziny wcześniej i od 2 godzin już utruwam Julii Nowaczyńskiej życie, rozmawiając z nią na poza anteniu. No i generalnie wszystko działało. Przyszedł Jarek, rozmawiamy, dalej działa, jest super i nagle nas zerwało. 20 minut przed audycją. No więc dobra, przepinamy się na drugi internet. Przepięliśmy się na nasz zapasowy internet mobilny, połączyliśmy się po chwili, znowu zerwało. Dobra, co to jeszcze może być? No konsoleta, dobra, to spróbujmy może na inny prąd ją przepiąć, do innej listwy, takiej, która ma lepszą stabilizację napięcia i większe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Przepięliśmy i znowu nas zerwało. I wtedy Jarek, manipulując palcami, znalazł przyczynę. Wtyczka USB.
2: USB-C konkretnie.
3: Kupiliśmy specjalnie kabel USB-C dłuższy, żeby wygodniej można było łączyć konsoletę z różnymi komputerami. No i niestety ten kabelek, który kupiliśmy, okazał
2: umarł.
3: Się być wadliwy po prostu i przy drganiach powodował mikrosekundowe przerwanie połączenia między konsoletą a komputerem. A ponieważ zawsze ostatnio są jakieś próby w czasie, kiedy mamy audycję
2: za ścianą,
3: no to wszystko tutaj wibruje i już te mikrodrgania od częstotliwości basowych, które przechodzą przez ścianę, wystarczyły, żeby zerwać to połączenie, więc odpukać. Miejmy nadzieję, ale że dzisiaj, teraz już pójdzie bez problemu.
2: Sprawdziła się teoria, którą znają wszyscy badacze katastrof lotniczych, kolejowych, że katastrofa to zwykle jest niepomyślny zbieg kilku okoliczności.
3: No masz niezłe ego, Juszkiewicz,
2: chodzi mi o to, że
3: do katastrofy.
2: Dużych awarii. No, dla nas to była katastrofa.
3: To prawda.
2: Do dużych awarii dochodzi właśnie wtedy, kiedy
3: małutki element zawiedzie.
2: Albo kilka, które niezależnie od siebie pewnie nie spowodowałyby problemu. Drodzy Państwo, dziś w naszym programie, i to już za kilka minut, będziemy mówić o astrofotografii. Będziemy także mówić o tym, jak latać we Flight Simulatorze bez komputera PC, bo to jest ciekawostka. Mhm. Co poza tym? A, wiem, padnie nazwa gry Starfield.
3: Tak, a to może zacznijmy w ogóle od jeszcze jakichś newsów, czy tylko chcesz...
2: Nie,
3: tak?
2: zagrajmy, nie kuśmy losu.
3: Dobrze.
2: Może przypomnijmy jeszcze tylko nasz adres mailowy.
3: rzecz.technologiczna@radio357.pl i warto też pamiętać o tym, że można pisać na Facebooku, na poście, na oficjalnym profilu Radia 357.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357. Proszę do nas pisać. Na Facebooku zdjęcie zrobione 4 lata temu. Myśmy się zmienili bardzo na tym zdjęciu. Ty wyglądasz trochę bardziej jak twój brat teraz młodszy. W sensie... Ja jestem trochę też bardziej gładszy. Pan Marek Niedźwiecki się w ogóle nie zmienił.
1: To prawda, ale w sensie, że ja wtedy wyglądałem jak mój młodszy brat, czy
0: tak,
1: teraz?
0: Nie, tak jak teraz wygląda twój młodszy brat.
1: Tak, w sensie miałem znacznie dłuższą brodę, Maciek. Ja już się znudziłem, bo mi przeszkadzała w jeździe na motorze, a Maciek się nie ogolił.
0: Pamiętasz tę naszą wizytę? To była pierwsza wizyta w Radiu 357, pamiętam, kiedy poprowadziliśmy program ze studia w Warszawie.
1: Pamiętam, a najbardziej pamiętam to, że pan Marek zaprosił nas jeszcze przed godziną Rzeczy Technologicznej na jedno wejście do siebie, do audycji.
0: Tak, rozmawialiśmy wtedy o muzyce cyfrowej.
1: Tak było, to były zakamarki, nie?
0: Ty wtedy po raz pierwszy poznałeś pana Marka i tak, pamiętam, wszedł do newsroomu i ty się poderwałeś.
1: Na baczność.
0: Na baczność,
1: no,
0: nie ma.
1: No, słuchaj, no kiedy wchodzi, to po angielsku mówi się royalty, to takie radiowe royalty, to nie wypada siedzieć.
0: A potem odprowadzaliśmy pana Marka na top Radia 357, pamiętasz, kiedy ten słynny pociąg się spóźnił.
1: Pamiętam i potem też jeszcze odprowadzałem z powrotem po topie pana Marka.
0: I też się pociąg spóźnił, pecha przyniosłeś.
1: Moja wina, biorę na klatę. Ale mamy gościa.
0: Tak, drodzy państwo, w tym tygodniu polski astrofotograf Marcin Rosadziński po raz piąty został wyróżniony przez NASA, a jego zdjęcie otrzymało prestiżowy tytuł Astronomy Picture of the Day. Tym razem agencja NASA doceniła fotografię pana Marcina wykonaną w grudniu na Teneryfie i ta fotografia przedstawia konstelację Oriona nad ośnieżonym szczytem wulkanu Teide. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Jak to jest piąty raz dostać to wyróżnienie? Jest pan jedynym Polakiem, który je dostał.
2: Tak, to prawda. No jestem ogromnie wdzięczny, bardzo się cieszę, choć przyznam szczerze, że aż tak bardzo się nie spodziewałem. Bardzo szybko to wyróżnienie przyszło po publikacji, bo tam najpierw jest nominacja i ten proces chwilkę trwa i zazwyczaj to było tam 2-3 tygodnie, a w tym przypadku po 5 czy 6 dniach otrzymałem informację od nich, że to zdjęcie zostanie opublikowane jako Astronomy Picture of the Day.
0: Trudno się mówi w radiu oczywiście o zdjęciu. My już za chwilę, jeżeli cię mogę prosić o to, Robert, wrzucimy to zdjęcie w naszą stronę, na naszą stronę facebookową, czy post poświęcony dzisiejszej audycji, ale możemy powiedzieć, że no, ten Orion to nie tylko przecież na zdjęciu, to nie tylko gwiazdy, ale przede wszystkim mgławice. Jak się fotografuje niebo w ten sposób?
2: Znaczy to wymaga na pewno przede wszystkim przygotowania. Ja to zdjęcie planowałem bardzo długo, bo prawie 3 lata. Przede wszystkim dlatego, że musiałem znaleźć odpowiednią lokalizację, z której to zdjęcie wykonałem, tak żeby pokazać ten wulkan Teide z tą przyrodą, która tam jest dookoła, ale również, co jest znacznie trudniejsze, żeby w tym samym miejscu znalazła się ta konstelacja Oriona, żeby ta mgławica Oriona była centralnie za wulkanem. I takich dni w ciągu roku jest tylko kilka, w związku z czym to było bardzo utrudnione. Do tego dochodzą oczywiście jeszcze warunki atmosferyczne. Musimy mieć bezchmurne niebo, dobrą przejrzystość powietrza i widoczność. No i to wszystko się udało. Byłem w międzyczasie kilkakrotnie na Teneryfie. Cały proces planowania i wykonania zdjęcia zajął mi prawie 3 lata. I w grudniu 2025 roku udało się to zdjęcie wykonać.
0: Chodzi mi też o techniczną kwestię robienia takich zdjęć, bo to nie jest po prostu wycelowanie aparatu w niebo i naciśnięcie spustu.
2: Absolutnie. Znaczy... W ogóle astrofotografię, powiedziałbym, można podzielić na takie trzy kierunki. Astrofotografia krajobrazowa, i to jest ten przykład, gdzie pokazujemy obiekty nocnego nieba w połączeniu z krajobrazem. Astrofotografię głębokiego nieba, na którym są tylko i wyłącznie te obiekty głębokiego nieba. I astrofotografię planet Układu Słonecznego. I żeby zrobić tą astrofotografię krajobrazową, to jest ten przykład, za który dostałem wyróżnienie, nie potrzeba jakiegoś strasznie zaawansowanego sprzętu. No wystarczy zwykła lustrzanka cyfrowa, wężyk spustowy, statyw. No i można próbować. Akurat do tego zdjęcia użyłem jeszcze takiego urządzenia o nazwie przenośny montaż paralaktyczny. I to urządzenie z kolei służy nam do tego, że możemy wykonywać bardzo długie ekspozycje, szczególnie nieba. I to, co widzimy później na pojedynczej klatce, jest ostre i takie nierozmazane. W przeciwnym przypadku to wszystko, co byśmy tam zobaczyli, byłoby rozmazane.
1: A dlaczego? No właśnie, bo dlatego, że kula ziemska się obraca.
2: Dokładnie. Dlatego gdybyśmy zrobili taką minutową ekspozycję bez tego urządzenia, to te obiekty na niebie byłyby rozmyte. W związku z czym musimy użyć tego urządzenia, żeby skorygowało nam ten obrót Ziemi, żeby to wszystko tak ładnie wyszło jak na tym zdjęciu.
1: Ja jestem, panie Marcinie, fotografem i zawsze powtarzałem, że właściwie oprócz astrofotografii nie ma takiego zlecenia fotograficznego, którego bym się bał albo którego bym wcześniej nie robił. Astrofotografia jest o tyle trudna, że tak jak no właśnie przed chwilą sam pan powiedział, wymaga pewnego zaplecza technicznego, choćby właśnie w postaci jakichś tam silniczków kroczkowych czy innych rzeczy, tak, które pozwolą właśnie uzyskać na przykład nieruchome obiekty na niebie przy bardzo długiej ekspozycji. Przeglądam pańskiego Instagrama nie pierwszy zresztą raz i jestem pod ogromnym wrażeniem, bo pańskie zdjęcia po prostu są
2: bardzo
1: piękne. Każdego od razu zachęcam, żeby rzucił okiem, jeśli posiada tę platformę Kraków_astrofotografii.
0: I zapraszamy również na pana stronę internetową, jeżeli może pan ją przypomnieć.
2: Tak, to jest astrodream.pl. Tam można zobaczyć więcej moich zdjęć i serdecznie zapraszam.
0: Zastanawiam się, ile w panu jest artysty, a ile astronoma, bo łączy te dwie dziedziny, astronomię i astrofotografię, jedna rzecz, a mianowicie taka, że zarówno astronomia, jak i astrofotografia jest zależna od pogody, od tego, czy są dobre warunki, czy nie. Ale pan rozpoznaje gwiazdozbiory w ogóle bez problemu?
2: Tak, no ja ta przygoda w ogóle moja z astrofotografią, ona nie trwa aż tak długo, bo ja tą astrofotografią zajmuję się no niecałe 4,5 roku tylko. Natomiast wcześniej jakby zacząłem się uczyć tych konstelacji na nocnym niebie, kupując pierwszą taką lornetkę dedykowaną. Gdzieś tam pojawił się na jakieś okrągłe urodziny, dostałem w prezencie od rodziny teleskop astronomiczny, więc były to obserwacje. No i szybko doszedłem do wniosku, że jednak chcę zrobić coś więcej i zacząłem robić te zdjęcia. No i tak się zaczęło.
0: Zastanawiam się, czy próg wejścia do astrofotografii nie obniżył się ostatnio. Są dostępne astroteleskopy czy urządzenia służące właśnie do fotografowania odległych obiektów bez konieczności specjalnego ich przybliżania. No, smartfony potrafią coraz więcej. Pytanie, czy smartfonem zrobimy dobre zdjęcie nieba?
2: No, moim zdaniem zdecydowanie nie da się jeszcze w tym momencie wykonać dobrego zdjęcia nocnego nieba, ale ta technologia idzie w tą stronę, że myślę, że w najbliższym czasie będzie to możliwe. No, wszyscy używamy tych smartfonów. Ja sam używam smartfona na wyjazdach wakacyjnych, już jakby nie wożę, nie noszę ze sobą tych ciężkich sprzętów i ciężkiego aparatu. Robię zdjęcia smartfonem, ale w przypadku nocnego nieba smartfon jeszcze sobie aż tak dobrze nie radzi i nie da się w tym momencie wykonać tego typu zdjęcia smartfonem.
0: Przypomnijmy jeszcze, jak wygląda sama technologia obróbki zdjęcia, bo to nie jest tak, że kieruje pan aparat na specjalnym statywie w niebo, naciska pan migawkę i po prostu no, robi się jedno zdjęcie. To zawsze jest kompozycja wielu zdjęć, prawda?
2: Tak, zarówno w przypadku tej astrofotografii krajobrazowej, jak i głębokiego nieba wykonujemy kilkakrotnie ujęcia na przykład nieba, tego, na którym tutaj zdjęciu państwo widzicie tą konstelację, tą mgławicę Oriona. W tym przypadku to było 37 klatek jednominutowych. I po co się to robi? Po to, żeby to zdjęcie było lepszej jakości i żeby uzyskać troszkę więcej detalu, czyli żeby wyciągnąć później te detale w procesie obróbki, o którym też przed chwilką mówiłeś. I na czym polega ten proces? No, robi się taką czynność, która nazywa się stakowaniem. I to jest jakby składanie tych klatek jedna na drugą, właśnie po to, żeby odszumić jak najbardziej to zdjęcie, czyli uzyskać w skrócie, przekładając na taki zrozumiały
1: obraz,
2: język, najczystszy obraz, największą jakość tego, co później widzimy w tym produkcie końcowym, czyli na tym finalnym zdjęciu.
1: Czy focus stacking też wchodzi tutaj w to równanie, czyli łączenie ze sobą ekspozycji ustawionych na różną ostrość, czy to już nie?
2: W tym przypadku nie. W tym przypadku ostrość była ustawiona na gwiazdy i taką samą ostrość ustawiłem. W ogóle to zdjęcie zostało wykonane z tego samego miejsca, tym samym aparatem. I ja też preferuję tego typu zdjęcia i moim zdaniem nie powinno się jakby wykonywać tych zdjęć różnymi ogniskowymi, różnymi długościami obiektywów.
1: Jakby w tym grafika już.
2: Wtedy się robi grafika, a nie zdjęcie, więc zdjęcie powinno być wykonane w nocy, czyli jakby w czasie, kiedy mamy tą astronomiczną noc, zarówno pierwszy plan, jak i nocne niebo, z tego samego sprzętu, z tego samego miejsca. I to jest coś, co znajdziecie u mnie zawsze na tych moich zdjęciach.
0: Ja zachęcam Państwa do wykonywania takich zdjęć astrofotograficznych. Teleskop czy urządzenie służące do robienia astrofotograficznych zdjęć amatorskich nie jest bardzo drogi. I no, teraz ciekawostka, być może zaskoczę Ciebie, Marcinie, ale... bo chyba już przeszliśmy na tym w międzyczasie, co bardzo mi się podoba, chyba cię zaskoczę, że ja sporo zdjęć swoich, oczywiście to nie są zdjęcia, które dostaną kiedyś nagrody NASA, ale wykonuję z balkonu, który jest skierowany na aglomerację górnośląską, na Chorzów konkretnie, i te zdjęcia również wychodzą.
2: Tak, to prawda. No, w ogóle w ostatnim czasie uważam, że ta astrofotografia jest troszkę łatwiejsza i bardziej dostępna dla zwykłego człowieka. Tak jak wspominałeś, sprzęt jest znacznie tańszy niż był jeszcze kilka lat temu, ale obsługa tych urządzeń też robi się coraz prostsza. Są różnego rodzaju aplikacje, które są coraz łatwiejsze w tej obsłudze. Oczywiście trzeba mieć jakiś poziom wiedzy o tym, co jest na tym niebie, jak to urządzenie obsłużyć, jak tą ostrość ustawić. Ale jest faktycznie znacznie łatwiej. Są też różnego rodzaju filtry, które nam umożliwiają wykonywanie takich zdjęć, szczególnie głębokiego nieba, z balkonu nawet w środku miasta. Natomiast no, takiego zdjęcia astrokrajobrazowego nie da się zrobić z okolic miasta, czy nawet z obrzeży miasta. Tam musimy już mieć naprawdę ciemne niebo. No, w przeciwnym wypadku nie jesteśmy w stanie tych obiektów na tym nocnym niebie pokazać. Natomiast obiekty głębokiego nieba w tej astrofotografii, głębokiego nieba jak najbardziej, tak, można robić i próbować takie zdjęcia robić nawet z centrum miasta.
0: Swoją drogą podziwiam XIX-wiecznych astronomów, którzy opisywali między innymi Messier te obiekty głębokiego nieba, używając naprawdę prymitywnego sprzętu z dzisiejszego punktu widzenia. Drogi Marcinie, jeszcze raz ci gratulujemy i myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa w Radiu 357. Trzymamy kciuki, no i co? Życzymy bezchmurnego nieba.
2: Bardzo dziękuję i serdecznie wszystkich pozdrawiam.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357, a ja teraz poproszę mojego serdecznego przyjaciela Jarka, żeby najpiękniejszym lektorskim głosem przeczytał nagłówek.
1: Ale proszę, chciałeś lektorsko, tak?
0: Tak.
1: Kupiła drukarkę, papier i tusz, a Hewlett-Packard i tak zabroniło jej drukować. Internautka wpadła w pułapkę, ponieważ nie przeczytała regulaminu.
0: Jak sama twierdzi, posłuchajcie tego, chciałam właśnie coś wydrukować na mojej własnej drukarce, na sprzęcie, który należy do mnie, używając papieru i tuszu, za które sama zapłaciłam. I okazuje się, że nie mogę tego zrobić bez wykupionego abonamentu. Sama myśl, że musisz mieć subskrypcję, żeby sprzęt, który masz w domu, działał, jest dla mnie chora.
1: No, dla firmy Apple nie.

0: Oni pierwsi zostali chyba złapani z ręką w nocniku, a konkretnie w kardidżu, kiedy ktoś otworzył kardidż i zobaczył, że tam specjalnie jest wlane mniej tuszu, chociaż mogłoby być więcej.
1: A to jest w ogóle małe miki. Wszystkie drukarki atramentowe mają ten problem, że mniej więcej połowę, znaczy nie chcę teraz ściemniać, ale jakąś część tuszu po prostu marnują, wylewają na bok w gąbkę.
0: No tak.
1: To jest tragedia. I albo mój ulubiony motyw to już niestety nie wydrukuję ci tego w pełni czarnego dokumentu, ponieważ brak czerwonego atramentu.
0: Tak.
1: Kocham.
0: Dobrze, teraz spójrzmy na komentarze, co państwo piszą. Pan Mirosław przysłał zdjęcie pomnika pana Adama Giedrysa w Szczecinku. Astronom amator, na kanwie jego życia powstał film Planeta Krawiec. Polecam państwu ten film, można go zobaczyć w YouTubie. Kazimierz Kaczor gra główną rolę.
1: No proszę.
0: I pokazuje ten film prawdziwą pasję do astronomii. Widziałem go jako dziecko i uwaga, również jako dorosły, warto zobaczyć, dobry film.
1: Ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę. Zobaczyłem, ile kosztuje ta usługa, abonament HP. HP Instant Ink w Polsce. Jego cena różni się od tego, ile stron miesięcznie chcemy drukować. Siedzisz? Do 10 stron 8,99.
0: Nie.
1: Do 50 stron...
0: Miesięcznie?
1: Tak, 26,99, ale uwaga, do 700 stron około 170 zł. To są jaja.
0: Nie, no to jest przesada, naprawdę.
1: To jest taka gruba przesada, ale uwaga, niewykorzystane strony przechodzą na kolejny miesiąc. Masakra jakaś. Chyba już nigdy nie kupię drukarki HP, tyle powiem.
0: No wiesz co, wszyscy duzi producenci mają ostatnio problem z tym i wszyscy bardzo chętnie przechodzą na programy abonamentowe. Patrzę na ciekawostki, które ja wybrałem.
1: No.
0: I chyba powiem o tym lataniu, jeśli pozwolisz.
1: Powiedz o tym, jak latać na Flight Simulatorze bez komputera, tak?
0: Szczerze mówiąc, podchodziłem do tego z dużą rezerwą. Mój przyjaciel Bartek kupił konsolę PlayStation 5 Pro i do tego hełm, tak właśnie mówią boomerzy, gogle VR, czyli te do PlayStation w wersji drugiej.
1: Helmofon, do rozszerzonej rzeczywistości wirtualnej.
0: Przepraszam, czy ty jesteś francuskim emigrantem w Moskwie?
1: Nie, w Warszawie. We Wrocławiu, nie słychać?
0: Jestem, muszę ci powiedzieć, dużym miłośnikiem Flight Simulatora. Jak wiesz, mam tysiące godzin wylatane.
1: Widziałem cię nawet w akcji.
0: Przestałem ostatnio latać, dlatego że przesiadłem się na Maca. Ten program nie wyszedł na komputery Mac. Zresztą bardzo długo był dostępny tylko na komputery PC.
1: Pomyślmy, czekaj, Microsoft Flight Simulator. Czemu to nie działa na Apple?
0: Ale uważaj. Kilkanaście miesięcy temu ten program ukazał się, nawet więcej chyba, nie chcę teraz skłamać, ukazał się na konsolę Xbox, a nieco później, i to kilka tygodni temu się wydarzyło, jest dostępny również na PlayStation. A zatem mogłem wypróbować FS-a z goglami VR i muszę ci powiedzieć, że jeśli chodzi o taki podstawowy poziom wejścia w symulator, z goglami VR.
1: To super.
0: To super. To naprawdę super, bo konsola kosztuje około 3000 zł, gogle kosztują 2000 zł, czyli za piątkę możesz latać.
1: Mhm. Czym latałeś?
0: Latałem Cessną 172, którą bardzo lubię. Latałem także innymi pojazdami. Czekaj, co to było? Airbusem lądowałem. I teraz tak, zapytają państwo, w jaki sposób można operować przyrządami w kokpicie. I to zostało rozwiązane być może w sposób niegenialny, ale bardzo zmyślny.
1: Znaczy masz celowniczek po prostu pewnie?
0: Nie. Otóż rozglądasz się po kokpicie, ta imersja jest naprawdę duża, bo to są gogle, które są wyposażone już w ekrany o wysokiej rozdzielczości OLED. Tam jest odświeżanie 60 klatek na sekundę, więc nie jest ci niedobrze, nie boli cię głowa.
1: Chyba więcej musi być. 60 to jest za mało przy
0: VR-ze. Więcej, tak.
1: Może 120?
0: 120, bo 60 na każde oko. I no, przede wszystkim widzisz trójwymiarowo, a po drugie, używając kontrolerów, możesz naciskać poszczególne przyciski. Pojawiają się takie wiązki laserowe, których możesz używać.
1: Rozumiem.
0: Rosjanie zresztą do tej pory, nie wiem czy wiesz, w sojuszach używają takiego patyczka, którym przełączają. Więc jeżeli jest to używane w statkach kosmicznych, to działa. Problem pojawia się na przykład przy przepustnicy, kiedy musisz...
1: Precyzyjnie.
0: Precyzyjnie, na przykład w Airbusie jest tak, że ona się składa z dwóch części. I jeszcze nie wiem, jak to zrobić, żeby obie przepustnice naraz przesunąć.

0: Ale do samego lotu możesz używać takiego małego joysticka, który jest na kontrolerze.
1: I a, oczywiście, czyli zamiast wolantu masz po prostu
0: tak, joystick. Tak, ale oczywiście możesz do tego podłączyć normalny joystick. No i powiem ci, że całkiem nieźle. Dwa razy udało mi się wylądować na Maderze. Tam jest dość, trudne podejście. Lotnisko częściowo zbudowane na palach. W ogóle to jest ciekawa historia. I do tego jeszcze masz tak zwany false feedback, czyli kontroler wibruje.
1: No, tak,
0: to... Sam się zastanawiam szczerze, mam nadzieję, że moja małżonka nie słucha, czy się nie zaopatrzyć, bo jest sporo też programów na Google VR, które w ogóle dawno nie używałem tej technologii, które są dla mnie mocno relaksacyjne, na przykład symulator pływania kajakiem.
1: Fajne. Spróbuj symulator jazdy na motocyklu, a ja potem zajmę się tym zjawiskiem w rzeczywistości prawdziwej, a w międzyczasie, jak będziesz nad tym myślał, to my zagramy.

0: To jest Rzecz Technologiczna, a w niej wrócimy na chwilę do tematu fotografii, bo przecież o fotografii już dzisiaj z naszym gościem rozmawialiśmy. Autofokus, który widzi wszystko. Naukowcy pracują nad zawsze ostrymi zdjęciami. No bo o co chodzi? Wiadomo, jak ktoś robi zdjęcia aparatem, no to bardzo często mamy zjawisko płytszej głębi ostrości, czyli na przykład portret Jarka w pierwszym planie, twarz jest ostra, ale już drzwi naszego studia za Jarkiem są rozmyte.
1: Ale tak powinno właśnie być przy portrecie.
0: No przy portrecie tak, ale właśnie nowa technologia rozwiązuje ograniczenie, które występuje też często przy fotografii, gdzie chcemy mieć wszystko ostre. Udało się to uzyskać dzięki właśnie rozwiązaniu, o którym teraz Państwu opowiem.
1: No nie wystarczy zmniejszyć przysłonę?
0: No właśnie, wtedy wpada mniej światła.
1: No tak.
0: No a tutaj można mieć jednocześnie dużo światła i wszystko ostre. Sercem tego rozwiązania jest obiektyw obliczeniowy, który składa się z soczewki Lochmana, chyba dobrze czytam, dwóch krzywoliniowych sześciennych elementów, które przesuwają się względem siebie, strojąc ostrość, oraz przestrzennego modulatora światła, który kontroluje ugięcie światła na poziomie pojedynczych pikseli. W praktyce każdy piksel ma swój własny autofokus. Moduł jest wspierany przez dwa tryby ostrzenia. Jeden to jest autofokus wykrywający kontrast, dokładnie taki jak mamy dzisiaj w aparatach bezlusterkowych, a drugi to autofokus z detekcją fazy, który wykrywa, czy dany fragment jest w ostrości i w którą stronę ją korygować. I teraz tak, pytanie po co? Coś takiego, bo właściwie całą sztuką w fotografii jest możliwość wybrania właśnie tego, co chcemy pokazać. Ja najbardziej w fotografii kocham to, że jest po prostu kłamstwem i to na wielu poziomach, bo po pierwsze pokazuje pokazuje tylko wycinek rzeczywistości, jej fragment, ten, który zdecydujemy się w obiektywie pokazać. Po drugie pokazuje tylko zamrożoną w czasie jeden moment, który też właśnie wybór tego momentu to też jest kluczowa kwestia. No ale tutaj naukowcy, którzy opracowali to rozwiązanie, widzą jego potencjalne zastosowania poza fotografią. Takie rozwiązanie przydałoby się na przykład w pojazdach autonomicznych, które dzięki temu mogłyby efektywniej przetwarzać większą ilość informacji.
1: Ich dotyczy również głębia ostrości przecież, czyli dalej widzą gorzej.
0: Tak, oprócz tego mogłoby też poprawić jakość obrazu w mikroskopach. No i jest też potencjalna korzyść dla konsumentów, bo w aparatach można byłoby stworzyć realistyczną głębię pola widzenia, na przykład dla zestawów rzeczywistości wirtualnej, o których przed chwilą opowiadałeś przy Flight Simulatorze. Zobacz, jak to się wszystko pięknie
1: więc
0: połączyło.
1: Chciałem ci powiedzieć,
0: Ciekaw jestem, czy ty teraz równie pięknie przepłyniesz do swojego newsa.
1: Spróbuję. Chciałem ci powiedzieć, że we Flight Simulatorze już tak jest, że jeżeli skierujesz wzrok, bo te gogle też
0: widzą
1: twoje patrzysz. Źrenice, więc jeżeli spojrzysz na tablicę rozdzielczą, to minimalnie za oknem obraz staje się rozmazany i odwrotnie. To niesamowite jest wrażenie, muszę ci powiedzieć, przy czym też taka śmiesznostka właściwie, bo korzystam dużo z okularów progresywnych, jak wiesz.
0: Wiem.
1: Więc zakładając gogle VR mam taki odruch patrzenia w dół części pola widzenia.
0: Ach, no tak.
1: I przedziwnie trzymam głowę. Dobrze, czy jestem w stanie w jakiś sposób połączyć to, co ty mówiłeś? Tak, jestem. Ciekawy jestem, czy pole widzenia i głębia pola ostrości będzie wykorzystywana w nowych AirPodsach, które pojawią się już niebawem.
0: A dlaczego? Co mają słuchawki z obiektywem wspólnego?
1: No, władują w nie kamerę.
0: W AirPodsy?
1: Tak.
0: Po co?
1: Apple zdecydowało się wyposażyć nowe AirPodsy w kamerę, które umożliwiają rozwinięcie funkcji związanych z AI, czyli to, do czego my nie mamy dostępu w tej chwili.
0: W Polsce.
1: W Polsce.
0: Ale na pewno za to zapłacimy, kupując je.
1: O informacje przekazał serwis Bloomberga. Prototyp tego modelu ma być bliski finalizacji, podobnie zresztą jak jego funkcjonalność, co oznacza, że premiera jest kwestią czasu. No właśnie, mogą Państwo zapytać, no ale po co to wszystko? Otóż chodzi o to, żeby wspomagać Siri i możemy zapytać ją o konkretny kierunek nawigacji, spoglądając na skrzyżowanie czy charakterystyczne budynki na ulicy. Rozumiesz, dodajesz kolejny zmysł Siri. Nie tylko cię słyszy, ale również widzi.
0: Bardzo, bardzo nie chcę.
1: Na ten moment, informuje Bloomberg, nie wiadomo, czy to rozwiązanie faktycznie sprawdzi się w praktyce.
0: No przecież to będzie żarło więcej energii z tych słuchawek.
1: Kamery
0: nawet
1: będą...
0: Jeśli wymyślą teraz ogniwa, które spowodują, że te malutkie słuchaweczki wsadzone do uszu będą działały z tą funkcją kamery tak samo długo, jak obecna generacja działa bez kamery, no to to jest dalej bez sensu. To ja wolałbym nie mieć tej kamery i żeby te słuchawki działały dłużej.
1: Ale ty trójek jeszcze nie używałeś.
0: Używałem.
1: Tak? No, ale nie masz trójek, masz dwójki ode mnie.
0: Nie mam, ale mam, znaczy używałem, słuchałem, korzystałem.
1: Akumulator nie jest żadnym problemem.
0: Nie jest.
1: Nie jest, nie jest.
0: No, bo nie ma kamery.
1: Premiera jest spodziewana jeszcze, uwaga, w pierwszej połowie tego roku, co oznacza, że oni chcą to wprowadzić błyskawicznie. I zastanawiałeś się, w jaki sposób nawiążę do gogli VR, być może troszkę po nie w czasie.
0: Poproszę.
1: Ale inny produkt Apple, który był goglami VR, czy jest goglami VR, się nie sprawdził. Między innymi ze względu na wysoką cenę Apple Vision Pro i ze względu na wagę. Wyobraź sobie, że udało mi się mieć na jednych z targów te gogle na głowie i one naprawdę ważą.
0: Wiem.
1: To się po prostu czuje. Ostatnio gdzieś trafiłem na takie zestawienie, pewnie YouTube mi to podpowiedział, różnych nieudanych projektów z lat 90. i 2000. I przed powrotem Steve'a Jobsa do firmy Apple, trochę ich firma Apple też miała na koncie.
0: Oczywiście, ale powiem ci, że właśnie, widzisz, pięknie znowu się połączy, bo troszeczkę nawiązujesz do myśli, która mi się przed chwilą urodziła w głowie a propos tych kamer w słuchawkach.
1: Tak.
0: Że oni trochę szukają po omacku i naprawdę brakuje tam takiego wizjonera, jakim był Steve Jobs.
1: Zastanawiają się, jak to zrobić, żeby jeszcze gdzieś włożyć kamery.
0: Ale wiesz,
1: mamy ich trochę na stanie.
0: Tak. Wiesz, co jest najlepsze? Że tak jak mówiłeś, w Polsce to nie będzie działało, bo Apple Intelligence w Polsce nie działa, ale będziemy musieli za to zapłacić subskrypcję, bez której słuchawki nie będą działały w ogóle. I teraz najlepszy element jest taki, że wściekły na niedziałające AirPodsy wrócisz do domu, usiądziesz do komputera, wysmażysz zamaszyste pismo z zażaleniami i będziesz chciał je wydrukować na swojej drukarce, ona powie, że nie zapłaciłeś abonamentu albo wydrukowałeś już 200 stron w tym miesiącu i więcej nie możesz.
1: Napisała do nas pani Ania, też taką kupiłam i się na to wściekałam, ale okazuje się, że można. Oczywiście trzeba omijać program HP. Drukuje przez Wi-Fi z tabletu, nie widzi problemu, ale ostrzegam, owszem, co miesiąc przysyłają nowy malutki tusz, ilość stron to kłamstwo, przez Pocztę Polską, nie przez kuriera, tylko przez listonosza. A pan Michał z kolei, jeśli chodzi o modele subskrypcyjne, napisał: tak jak słucham was, jeśli chodzi o modele subskrypcyjne, w nowym Volkswagenie Golfie nawet klimatyzacja dwustrefowa jest na abonament, nie mówiąc o oświetleniu ambient. O, to nowość.
0: Ale o ile oświetlenie ambient, powiedzmy, można sobie zignorować, o tyle klimatyzacja dwustrefowa się przydaje. To w międzyczasie jeszcze pan Stefan, który pisze do nas w każdej audycji, pyta, czy dzisiaj jesteśmy na żywo. Jesteśmy i mówi, że on ledwo i coś go dopadło, pewnie starość, bo wczoraj przekroczył szóstkę z przodu. To panie Stefanie, wszystkiego najlepszego. Życzymy szybkiego powrotu do formy. 60 lat to Jarek miał jakieś 45 lat temu, więc jeszcze chyba pamięta, jak to jest, nie?
1: Zagrajmy.

0: To jest rzecz technologiczna.
1: W Radiu 357. Ty mów ciekawostkę, bo ja muszę znaleźć młodego technika. Nie zdążyłem przed programem.
0: Jarek cyfrowo wertuje młodego technika, to ja mam ciekawostkę. Mianowicie pan Mateusz z Chipa sprawdził, ile prądu pożera karta graficzna i, jak sam pisze, i się przeraził. O co chodzi? Chodzi o to, że no, karty graficzne sporo kosztują. To wiemy.
1: Tak.
0: Ale też sporo zużywają prądu. Co to znaczy sporo? No, ta wartość, parametr całkowitej mocy, czyli TGP, Total Graphics Power, na poziomie 575 W w tych najmocniejszych kartach, to już jest dużo. I dzisiaj rekomendowana moc zasilacza do komputera, jak chcesz mieć topową
1: kartę.
0: Czekaj,
1: daj mi zgadnąć.
0: No tysiąc.
1: Tysiąc?
0: Tysiączki, tak, tak. Już są dzisiaj rekomendowane.
1: Mhm. I ty się pytasz, dlaczego ja się przerzuciłem na Maca?
0: Poczekaj.
1: No, właśnie dlatego.
0: Czy to jest dużo z perspektywy rachunków?
1: Tak.
0: Tak, to jest dużo, bo taka karta pracująca przez 3 godziny dziennie z dużym poborem, kiedy na przykład gramy w jakąś nową grę, która ma wymagającą grafikę, no to w ciągu roku 3 godziny dziennie grania to jest 630 kWh. To jest mniej więcej 630 zł rocznie za same 3 godzinki grania dziennie. To jest zauważalne. I oczywiście wiadomo, że wiesz, to jest tylko karta, a przecież komputer cały pracuje i takie zużycie to może być nawet 900 watów pod pełnym obciążeniem takiego komputera. I to jest, o ile dla pojedynczego użytkownika to jest jakiś tam sobie problem, o tyle spójrz na centra danych. Tam takich kart graficznych są setki, tysięcy.
1: Wspominasz o centrach danych?
0: Wspominam, bo wiem, że ty też o tym chciałbyś powiedzieć.
1: W stanie Michigan powstaje projekt Stargate. Konkretnie chodzi o miejscowość Saline Township. To niewielka miejscowość i zdaje się, że to będzie największy pracodawca w tej miejscowości i nie tylko dla niej i dla okolicy. To jest inwestycja, która jest warta, siedzisz, bo widzę, że siedzisz.
0: Siedzę.
1: $16 miliardów. Jest realizowane przez Related Digital i budowane przez Wallbridge na zlecenie Oracle i
0: OpenAI,
1: tu nie ma zdziwienia. To największa tego typu inwestycja w stanie, ma obsługiwać systemy sztucznej inteligencji nowej generacji. Prace przy budowie kampusu postępują, aczkolwiek mieszkańcy nie są specjalnie szczęśliwi.
0: No nie dziwię się.
1: Dlatego, że to będzie pożerało, sprawdzam, bo nie chcę powiedzieć bzdury, bo to jest liczba, która troszkę szokuje. 1 gigawat. System będzie przyjmował 1 gigawat. To jest 1000 megawatów energii na potrzeby operacji związanych ze sztuczną inteligencją.
0: To ja tylko dodam, że jak na razie bez tego centrum, które dopiero powstaje, już istniejące centra danych zużywały około 460 terawatogodzin energii elektrycznej w 2024 roku, a do 2030 roku ich zapotrzebowanie może wzrosnąć do około 945 terawatogodzin.
1: 50 tysięcy metrów kwadratowych.
0: To całe miasta tyle nie zużywają.
1: I teraz uważaj, 50 tysięcy metrów kwadratowych to nie jest wielkość całości, tylko jednego z trzech ogromnych budynków, które będą składały się na ten kompleks.
0: Wiesz, co mi się maluje przed oczyma, jak o tym opowiadasz?
1: Matrix.
0: Matrix albo Terminator.
1: No, tak, tak, tak.
0: To jakaś w ogóle dystopia straszliwa.
1: Ale deweloper przekazał $14 milionów na lokalne cele, Straż Pożarną, Ochronę Gruntów Rolnych i wygląda na to, że mimo protestów, według komunikatów z kwietnia i maja, o całej sprawie informuje Geekweek, budowa jest w toku i zabezpieczono już finansowanie.
0: No bardzo jestem ciekaw, jak to wszystko będzie dalej wyglądało, no ale to już się dowiemy wtedy, kiedy co się stanie, kiedy czas pokaże. Dawno tego nie mówiłem.
1: Czas pokazał, jak sprawdziła się przyszłość i wizję przyszłości, to też Geekweek o tym informuje. Wizję przyszłości sprzed 100 lat. Co mamy, czego nie mamy? No więc pierwsza podstawowa rzecz, która pojawiała się w większości wizji przyszłości, czasów, w których my teraz żyjemy. Latające samochody.
0: Tak.
1: Gdzie są do diabła latające samochody?
0: No robi się te takie jednoosobowe drony latające, ale to pieśń przyszłości.
1: Pojawiły się prototypy, mówiliśmy o nich nawet w audycji, ale jednak okazało się, że samoloty to samoloty, A drony to drony.
0: Nie udało nam się napędu antygrawitacyjnego wynaleźć.
1: No to skandal w ogóle.
0: Skandal, skandal. Wszyscy naukowcy pod nóż za karę.
1: Ale przewidywano też automatyzację pracy domowej. Nie wiem, czy wiesz, że przed wojną właściwie nawet średnio zamożne rodziny miały służące.
0: I nie chodzi o zadanie domowe ze szkoły, tylko o pracę, które trzeba wykonać w domu, żeby nie zarosnąć brudem, tak?
1: Tak, tak. Do tego po prostu ktoś był potrzebny, tak. Jeżeli reszta rodziny pracowała, pani domu sobie nie dawała rady. Nie tylko z lenistwa, po prostu...
0: Wiadomo, kiedyś te prace były dużo bardziej skomplikowane, nie było takiej, znaczy dużo dłużej trwały, nie było chemii, nie było narzędzi do sprzątania, nie było odkurzaczy.
1: Dlatego pojawiały się w wizjach roboty, które gotowały obiady, sprzątały mieszkanie, opiekowały się dziećmi. No i w pewnym sensie ta wizja się sprawdziła, bo mamy roboty do sprzątania, ale one są ściśle dedykowane.
0: Do sprzątania.
1: Chociaż pojawiła się również, jak wiesz, nowa koncepcja robotów humanoidalnych, które byłyby takim Janem, który sprząta w domu. Co dalej? Sądzono, że tydzień pracy będzie miał 15 godzin. No, nie sprawdziło się. Wydaje mi się, że pracujemy nawet więcej mimo weekendów. A tak. Na pewno wydajniej.
0: Ja bym chciał te 15... Jezus Maria, 15. 3 dni po 5 godzin, ale byłoby super.
1: Do tego nie sprawdziły się wizje związane z podbojem kosmosu. Misja Apollo 11 podsyciła wizję lotów na Księżyc, sądzono jeszcze w latach 50., bo w latach 60., kiedy już realizowano program Apollo, wiedziano, że nie rozwinie się on w sposób no, taki, jak sądzono, i nie zakończy się lotem na Marsa, ale sądzono, że jednak loty będą dalsze. To się nie sprawdziło, na Marsa jeszcze nie polecieliśmy, powrót na Księżyc idzie nam dość ślamazarnie. Ale niektóre wizje się sprawdziły. Na przykład możliwość rozmów na odległość z obrazem.
0: No tak, to bez najmniejszego problemu.
1: No, wtedy nazywano to wideofonami i wyobraź sobie, że ja, błagam cię, nie wykorzystaj tego, pamiętam jeszcze czasy, i było to na początku lat 90., kiedy wprowadzono taki wideofon, który przekazywał jedną klatkę na przykład na 10 sekund, bo wykorzystywano zwykłe miedziane łącza. I była to transmisja telewizyjna. No, nie muszę cię pytać, czy jak sądzisz, czy się sprawdziło.
0: No, chyba nie.
1: Chyba nie. Czy mam przejść już do młodego technika,
0: to
1: czy
0: ja tylko jeszcze
1: nie?
0: Powiem,
1: proszę
0: że
1: bardzo.
0: Jedną rzecz mam, to już szybciutko powiem.
1: Proszę.
0: Czasami jest tak, że faktycznie nie uda się naszym, jak to się mówi, poprzednikom przewidzieć tego, co będzie w przyszłości.
1: Przodkom, Robert,
0: przodkom. Tak, tak, dziękuję. Ale czasami zdarza im się wymyślić coś, do czego ich świat jeszcze nie dorósł, a co nasz świat, dzięki rozwojowi technologicznemu, może wykorzystać. William Freeman, który w 1985 roku pracował jako inżynier elektryk w Polaroidzie, wymyślił trójstronny zamek błyskawiczny. I nie chodzi to o coś, co będzie zapinało nasze ubrania, tylko, proszę, spójrz tutaj, o taki element, który po zapięciu nagle staje się sztywnym. Oczywiście pierwotny prototyp zawierał w sobie pasy,
1: tak,
0: drewniane zęby i suwak obejmujący całą strukturę. Właśnie dzięki technologii druku 3D dzisiaj to może działać dużo lepiej i to jest taki, jak pisze artykuł, znaczy jak jest napisane w artykule, przełącznik sztywności. Wyobraź sobie teraz, że masz namiot na taki zamek. I nagle zamykasz po prostu zamek błyskawiczny i namiot sztywno stoi, możesz spokojnie wejść ze swoimi bagażami na kempingu do środka w 80 sekund zamiast w kilka minut.
1: Pytanie do ciebie od pana Grzegorza. A propos żartów o wieku, proszę zapytać Roberta, ile życzeń dostał 1 maja od patronów.
0: Jejku, właśnie.
1: Marcin Cichoński, prowadząc TOP, prosił, żeby zarzucić skrzynkę mailową Roberta życzeniami urodzinowymi. Jaki był odzew?
0: Oczywiście, dziękuję za przypomnienie. Mail zagotował mi się, po prostu się zagotował. Bardzo za te wszystkie życzenia państwu dziękuję. Z dużym wzruszeniem i radością je potem czytałem. Było ich ponad 200. Bardzo dziękuję państwu za te wszystkie miłe życzenia, przesympatyczne. To coś niesamowitego.
1: Za tydzień Robert opowie, co ode mnie dostał na urodziny, bo dzisiaj już nie ma na to czasu. A ja jeszcze dodam szybko z młodego technika, że w Związku Radzieckim zbudowano w roku 1960 duży pasażerski statek rzeczny z podwodnymi skrzydłami. Statek zabiera na pokład 150 pasażerów przy rozwinięciu pełnej prędkości przekraczającej 70 km na godzinę. Kadłub statku całkowicie wynurza się z wody. Wiem, bo płynąłem wodolotem.
0: Tak?
1: Nie płynąłeś nigdy wodolotem? Nie. A widzisz. A
0: jestem
1: widzisz.
0: Za młody.
1: To była rzecz technologiczna. Drodzy państwo, klątwa została przełamana. Możemy powiedzieć to wszem i wobec.
0: Julia Nowaczyńska z Warszawy zrealizowała tę komedię pomyłek, a poprowadzili ją dla państwa Jarosław Juszkiewicz
1: i Robert Zembrzycki.